Dzień dobry, mówi pani Literka. Tego ptaszka wszyscy znacie. Żyje w Polsce, w każdym mieście i w każdej wsi. Nie jest duży, zmieściłby się w dłoni albo w obu dłoniach nawet dziecka takiego jak wy. Nie jest to ptak szczególnie kolorowy. Można by o nim nawet mówić burek, bo jest szaro-brązowy. Ma taką brązową czapkę na główce. Czasami na skrzydłach ma też białe pręgi, czyli takie białe paski. Czy wiecie już, o kim mowa? Oho, nie wszyscy wiedzą. Więc jeszcze jedna podpowiedź. Ten ptak żyje blisko ludzi, bo je to, co ludzie wyrzucają, albo to, co ludzie hodują, rośliny, które ludzie hodują. I bardzo śmiesznie się przemieszcza. Częściej skacze niż lata. To jest trochę taki ptaszek skoczek. Wiecie już, o kogo chodzi? O wróbla. O wróbla, czyli o małego rozrabiakę, który żyje wszędzie wokół nas. Warto się z nim zaprzyjaźnić, bo jest bardzo wdzięcznym stworzeniem. Przede wszystkim wróble są ruchliwe. Trudno im usiedzieć.

siedzieć w miejscu. A ruszając się, czy to skacząc, czy frunąc, wydają dźwięki ćwir, ćwir, ćwir. Pewnie dlatego jednego z najsławniejszych polskich wróbli nazwano Ćwirkiem. Ćwirek to jest bohater filmu rysunkowego dla dzieci pod tytułem Przygód Kilka Wróbla Ćwirka. Poproście rodziców albo panią w przedszkolu, żeby obejrzeli z wami chociaż kilka odcinków. Wiele mówią one o wróblich zwyczajach. Tak jak powiedziałam, wróble są bardzo gadatliwe. Można nawet powiedzieć ćwirliwe, skoro ćwierkają ćwir, ćwir, ćwir. Dzioby im się nie zamykają. Takie rozćwierkane wróble przypominają na przykład rozmawiających wciąż ludzi, gadających, może nawet plotkujących. Na znak tego podobieństwa mamy w języku polskim powiedzenie: już wróble na dachu ćwierkają albo świergocą o czymś. To znaczy, wszyscy już o czymś wiedzą, coś nie jest już tajemnicą. Na przykład możemy powiedzieć tak: nie ukrywajcie, że zamierzacie wziąć ślub. Już wróble na dachu o tym ćwierkają. Wróble są bardzo ciekawskie. Chętnie zajrzałyby w każdą dziurę. Dlatego mają wiele przygód. Zostały one opisane w książce, której bohaterem jest wróbelek Elemelek. A jakie to przygody? No na przykład taka: jak wróbelek Elemelek w szkole uczył się literek. Albo taka: o wróbelku Elemelku, o ziemniaku i bąbelku. Albo taka: o zziębniętym Elemelku, pustym brzuszku i rondelku. Albo taka: o wróbelku Elemelku i jego pantofelku. Tych przygód jest jeszcze o wiele, wiele więcej. Poproście panią w przedszkolu, albo rodziców, bądź dziadków w domu, albo może starsze rodzeństwo, żeby wam poczytali o wróbelku Elemelku. Elemelek jest jedyny w swoim rodzaju, więc teraz wróćmy może do wszystkich wróbli świata. Wiecie już, że to ruchliwe, ćwierkające ptaszki, które mieszkają blisko ludzi. I jakie jeszcze są? Małe. Dlatego mamy w języku polskim dwa specjalne powiedzenia. Pierwsze jest takie: lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Albo lepszy wróbel w ręku niż cietrzew na sęku. Cietrzew to też jest taki ptak. I oba te powiedzenia znaczą tyle: lepszy ryc niż nic. Czyli cieszmy się z tego, co mamy, nawet jeśli chcielibyśmy mieć więcej. Na przykład możemy powiedzieć tak: wakacje się już skończyły. Szkoda, że tak krótko trwały, ale lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Mogły być przecież jeszcze krótsze. Wymyślcie sami dwa zdania, w których użyjecie tego zwrotu. No i tak jak wspomniałam, jest jeszcze drugie powiedzenie z wróblem, które nawiązuje do tego, że to jest mały ptaszek. I to jest takie powiedzenie: słówko wyleci wróblem, a powróci wołem. Wiecie, co to znaczy? No po prostu ludzie czasem plotkują, a przy tym wyolbrzymiają wiadomości. Na przykład: Jaś powiedział Kasi, że chyba go coś drapie w gardle. Kasia powiedziała Zosi, że Jaś ma chore gardło. Zosia powiedziała Maćkowi, że Jaś gorączkuje, bo ma chore gardło, nos i uszy. A Maciek zapytał Jasia, kiedy ten wrócił ze szpitala, bo słyszał, Maciek, że Jaś był tam z powodu choroby całej głowy, obu rąk i obu nóg. Tak właśnie wyolbrzymiono to, co Jaś powiedział na początku. Słówko wyleci wróblem, a powróci wołem. Tak można by podsumować. Na koniec mam dla was zagadkę. Słowo wróbel występuje w nazwie pewnej rzeczy, którą się czasami stawia na polu. Co to za rzecz? Jak się nazywa? Podpowiem, że nazwa zaczyna się na literę S i składa się z trzech wyrazów.
Gdy odgadniecie, a na pewno odgadniecie, o co chodzi, narysujcie tę rzecz. A potem pomyślcie,

Dzień dobry, mówi pani Literka. Ciekawa jestem, czy wiecie, jak się nazywa dzisiejszy dzień? Odpowiecie pewnie, że środa. A może wtorek? A może poniedziałek? Trzeba to ustalić, bo to ważna sprawa. Mnie jednak chodzi o coś innego. Czasami określamy dni w taki sposób, że mówimy, który dzień miesiąca właśnie mamy. Na przykład można powiedzieć tak. Dzisiaj jest 2 września. Co znaczy, dzisiaj jest 2 dzień miesiąca, który się nazywa wrzesień. Albo można powiedzieć, dzisiaj jest 5 lipca. Co znaczy, dzisiaj jest 5 dzień miesiąca, który się nazywa lipiec. Albo dzisiaj jest 24 grudnia, czyli 24 dzień miesiąca, który się nazywa grudzień. Bardzo ważne, by zapamiętać właśnie ten schemat. Któryś z kolei dzień miesiąca o pewnej nazwie. 2 dzień września, 5 dzień lipca, 24 dzień grudnia. W takim razie mam dla Was pytanie. Czy zdanie dzisiaj jest 2 wrzesień jest poprawne? Nie, nie jest poprawne. A dlaczego? Bo nazwa miesiąca stoi w złej formie. Wrzesień zamiast września. Powinno być, dzisiaj jest 2 września. Teraz coś trudniejszego. Czy nigdy, czy naprawdę nigdy nie możemy powiedzieć 2 wrzesień? Czasem możemy. Na przykład mamy takie zdanie. Mamy już 2 taki ciepły wrzesień. W zeszłym roku wrzesień był ciepły i w tym roku jest ciepły. To już 2 taki ciepły wrzesień. I to jest poprawne. Tylko wtedy, jak się domyślacie, nie opisujemy konkretnego dnia, tylko cały miesiąc. Ciepły wrzesień. 1 ciepły wrzesień, 2 ciepły wrzesień. W takim razie przyszedł czas na zadania konkursowe. Zadanie pierwsze. Dzisiaj jest 2 września. A jak nazwiecie dzień, który będzie jutro? I dzień, który był wczoraj? Zadanie drugie. Wymyślcie dowolną datę, na przykład 5 maja. Jak się nazywa poprzedni dzień? A jak dzień późniejszy? Zadanie trzecie. Powiedzcie poprawnie, kiedy się urodziliście. Jak się nazywa dzień Waszych urodzin? Na przykład możecie powiedzieć tak. Dzień moich urodzin to 7 lutego. Jeżeli nie znacie tej daty, zapytajcie rodziców. Oni na pewno wiedzą, kiedy się urodziliście i na pewno to pamiętają. Niech każdy z Was po kolei wykona to zadanie. Zadanie czwarte. Zróbcie to samo z datami Waszych imienin. Na przykład możecie powiedzieć tak. Dzień moich imienin to 16 marca. I ostatnie, piąte zadanie. Pomyślcie o jeszcze innych ważnych datach. Na przykład o datach urodzin Waszych rodziców, sióstr, braci, dziadków. Ćwiczcie poprawne nazywanie dni tak często, jak tylko się da. Na przykład codziennie rano możecie przy śniadaniu nazwać nowy dzień. Oczywiście mówiąc poprawnie. Dziś jest 2 września, dziś jest 3 września, dziś jest 4 września i tak dalej, i tak dalej. Do usłyszenia!

A komu go dać? No komu go dać?

Dzień dobry, mówi pani Literka. Na pewno znacie takie słowa: mnie, mi, tobie, ci, jemu, mu. Znacie? Kiedy użylibyście tych słów? Zbudujcie jakieś zdanie, na przykład ze słówkiem mi. Macie pomysły? No, ja też mam pomysł, bo będę się bawiła razem z wami i moja propozycja jest taka. Takie zdanie ułożyłabym: daj mi to. Albo na przykład: daj mi kredkę. Dobre zdanie? Dobre, prawda? A teraz zapytam was tak. Czy słowo mi znaczy to samo, co słowo mnie?

Tak, oczywiście, znaczy to samo. A czy słowo ci znaczy to samo, co tobie? Tak, i tutaj też te dwa słowa znaczą to samo. A czy słowo mu znaczy to samo, co jemu? Tak, i tutaj też oba słowa znaczą to samo. Zaraz, zaraz. No to w takim razie, czy można tych wyrazów używać na przemian? Czyli albo jednego, albo drugiego, jak nam się podoba? No, niestety nie. Słowo mi pasuje w innych miejscach niż słowo mnie. Tak samo słowo ci pasuje w innych miejscach niż słowo tobie, a słowo mu też pasuje w innych miejscach niż słowo jemu. Czyli trzeba się nauczyć jakiejś zasady. W ogóle trzeba się uczyć zasad i proponuję, żebyście się nauczyli pewnej zasady dotyczącej tych słów razem ze mną. Chcecie? No to zaczynamy. Będziemy się uczyć, rozwiązując zagadki. Zagadka pierwsza. Mamy pewne zdanie z dziurą. I zdanie brzmi tak. Kasia dała, tu jest dziura, klocki. Kasia dała klocki. Zagadka brzmi, który wyraz pasuje do dziury? Mi czy mnie? Kasia dała klocki. Poprawna odpowiedź brzmi, to jest wyraz mi. Kasia dała mi klocki. Takie będziemy mieli zdanie. Teraz posłuchajcie tego zdania z dziurą jeszcze raz i wybierzcie jeden z wyrazów. Ci albo tobie. Kasia dała klocki. I który wyraz tu wybraliście? Krótszy czy dłuższy? Poprawna odpowiedź brzmi krótszy. Tutaj powinniśmy wstawić wyraz ci i zdanie powinno brzmieć Kasia dała ci klocki. No i posłuchajcie tego zdania jeszcze raz i wybierzcie pasujący wyraz mu albo jemu. Kasia dała klocki. No i już wiecie, tutaj też pasuje krótki wyraz mu. Kasia dała mu klocki. Jaki stąd wniosek? W środek zdania wkładamy tylko krótkie wyrazy. Mi, ci, mu. Teraz zadanie sprawdzające, czyli coś dla was. Możecie się naprawdę wykazać. Sami zbudujcie trzy zdania, w których powinny być te właśnie krótkie wyrazy. Mi, ci, mu. Teraz przyszedł czas na zagadkę drugą. Też mamy w niej dziurawe zdanie, tylko dziura jest na początku. Zdanie brzmi tak. Się to bardzo podoba. I domyślacie się już, co trzeba zrobić. Znowu trzeba wybrać wyraz, który tu pasuje. Wyraz dłuższy, mnie, albo krótszy, mi. Posłuchajcie jeszcze raz. Się to bardzo podoba. Odgadliście? Odpowiedź brzmi, pasuje tu dłuższy wyraz, czyli mnie. A zatem zdanie powinno brzmieć, mnie się to bardzo podoba. I tylko tak, mnie się to bardzo podoba. No to teraz spróbujcie w to samo miejsce wstawić poprawną formę. Ci albo tobie, mu albo jemu. Jesteście gotowi? Się to bardzo podoba. Na pewno już wiecie. Rozwiązania brzmią tak. Tobie się to bardzo podoba. Jemu się to bardzo podoba. Jaki stąd płynie wniosek? Na początku zdania może tylko i wyłącznie stać dłuższa forma. Mnie, tobie, jemu. To jest bardzo, bardzo ważna reguła. Pamiętajcie o niej. I oczywiście ułóżcie trzy swoje zdania z tymi dłuższymi formami. Mnie, tobie, jemu na początku. Przyszedł czas na ostatnią zagadkę. Które formy, krótsze czy dłuższe, wstawimy w zdanie?

a nie w którym porównujemy coś. Na przykład mamy takie zdanie: Kasi się to podoba, ale Wojtkowi nie. I przerabiamy je w ten sposób: jej się to podoba, ale nie. Którą formę wstawimy w dziurę? Oczywiście dłuższą, tak żeby zdanie brzmiało: jej się to podoba, ale jemu nie. A teraz zamiast słowa jemu użyjcie mnie i tobie. Jak będzie brzmiało zdanie? Jej się to podoba, ale mnie nie. Jej się to podoba, ale tobie nie. Jaki stąd wniosek? Gdy w zdaniu porównujemy kogoś albo coś, to używamy długich form. Ułóżcie sami jeszcze 3 takie zdania. I naprawdę jesteście mistrzami języka polskiego. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Mam dla was zagadkę. Jak myślicie, czy Peron ma coś wspólnego z Piotrkiem? Wiecie, o co chodzi, czy nie wiecie? To może zacznijmy od wyjaśnienia, co te słowa znaczą. Piotrek to imię chłopca. Znacie jakiś Piotrków? Na pewno znacie. Ilu? Jednego, dwóch... A, ktoś jeszcze zna więcej Piotrków. No oczywiście, bo to jest bardzo popularne imię. No i tak w ogóle to Piotrek to jest forma zdrobniała imienia. Zdrobniała, czyli taka, której używamy na co dzień. Bo każdy z tych chłopców, których znacie, z tych Piotrków, tak naprawdę ma na imię Piotr. Tylko gdy nie chcemy się sztywno zwracać do Piotrów, mówimy do nich Piotrek. To jest takie codzienne imię, codzienna forma, dość przyjemna imienia Piotr. A gdy chcemy być jeszcze milsi dla Piotrów, to mówimy o nich Piotruś. Każdy Piotr może być Piotrkiem albo Piotrusiem. Teraz zastanówmy się nad drugim słowem, nad słowem peron. Czy ktoś z was je zna? Nikt? Aha, ktoś zna. No to wytłumaczmy je sobie. Czy jechaliście kiedyś pociągiem? Słyszeliście, zanim przyjedzie pociąg, są zapowiedzi, na przykład takie. Pociąg z Zakopanego do Warszawy odjedzie z toru czwartego przy peronie drugim. Tylko na dworcach kolejowych te zapowiedzi są mało wyraźne, ale właśnie tak brzmią. Pociąg odjedzie z toru któregoś przy peronie którymś. I tor, to wiemy, co to jest. Tor to są szyny, czyli te takie metalowe, długaśne drągi, które leżą na ziemi. I po tych drągach, czyli po szynach, czyli po torze, jedzie pociąg. Tor jest przy peronie, a zatem peron to jest takie miejsce, na którym stoimy, gdy czekamy na pociąg. To jest tak jakby kamienny albo z cementu zrobiony pagórek, na którym stoją ludzie, żeby łatwiej im było wejść do pociągu. Bo gdyby nie było peronu, to stalibyśmy o wiele niżej i naprawdę pociągi są wysokie, mielibyśmy kłopot z wsiadaniem. No dobrze, skoro już wiemy, co znaczy słowo peron, to zapytam was jeszcze raz, jak myślicie, czy peron ma coś wspólnego z Piotrkiem? Uwaga, uwaga! Wyobraźcie sobie, że tak, że ma coś wspólnego. I zaraz wam o tym powiem. Wyraz peron pochodzi z języka francuskiego. Czasami tak jest, że słowa wędrują sobie między językami. Mamy, jak na pewno wiecie, wiele języków, na przykład polski, angielski, francuski, niemiecki. Znacie jeszcze jakieś języki? O, na przykład włoski, ktoś mówi. Bardzo dobrze, są różne języki na świecie. I niektóre słowa przeskakują sobie z języka do języka albo pączkują, rozdwajają się. Czyli oprócz tego, że są w jakimś języku, to jeszcze dodatkowo są i w drugim języku. I tak się właśnie stało ze słowem peron. Do języka polskiego

Teron przeskoczył z języka francuskiego, gdzie znaczył kamienny próg. Teron oznaczał w języku francuskim kamienny próg. A do tego języka francuskiego bardzo, bardzo dawno temu wyraz peron przeskoczył z języka greckiego. W tym dawnym, starożytnym języku greckim było słowo petra, które znaczyło skała. Czyli, podsumowując, można powiedzieć, że nasz polski wyraz peron, który oznacza miejsce, gdzie stoimy, czekając na pociąg, pochodzi tak naprawdę od dawnego, dawnego greckiego słowa petra, które znaczyło skała. A czy wiecie, skąd się wzięło imię Piotr? Nie uwierzycie. Też pochodzi od skały, to znaczy pochodzi od wyrazu petra, który znaczył skała. Bo imię Piotr, gdybyście chcieli wiedzieć, oznacza ten, który jest twardy jak skała, ten, który jest niezawodny, na którym można polegać, jest tak twardy, niezawodny jak skała. A to ciekawostka. Ciekawa jestem, czy ci chłopcy, którzy mają na imię Piotr, są twardzi jak skała? Pomyślcie o tym. I pomyślcie też, co mogliby zrobić ci chłopcy, żeby być jak skała. Jeszcze mam dla was ciekawostkę. Otóż kiedyś, dawniej, w języku polskim imię Piotr miało też inne formy, na przykład Pietr, albo Piotr, albo Peter. Dzisiaj, gdy chcemy czule, pieszczotliwie zwrócić się do Piotra, mówimy do niego Piotrusiu, Piotruniu. A czy wiecie, jak mówiono dawniej? Przygotujcie się. Mówiono na przykład tak: Paszku mój kochany, Pieszku, Piechniku, Pietraszku, Pietrzyku, Pietruszko. Ha! Pietruszko, nawet tak mówiono. Oczywiście dzisiaj też możecie tak mówić do Piotrków, jeśli chcecie być oryginalni, czyli jeśli chcecie się odróżnić od innych. A na koniec jeszcze coś. Od imienia Piotr pochodzą też niektóre nazwiska, na przykład Pietras, Pietrzak, Piotrowski, Piotrowicz, Pietrusiewicz. I pochodzą też nazwy wielu miejscowości, na przykład Piotrków, Piotrowice, Piechowice. Ciekawa jestem, czy ktoś z was mieszka w takiej miejscowości, której nazwa pochodzi od imienia Piotrek. Bardzo jestem ciekawa. No bo właśnie, imiona są wszędzie wokół nas, tylko czasami są ukryte. Mam też propozycję już na sam koniec. Może sami wymyślicie różne zdrobnienia imienia Piotrek, a także zdrobnienia innych imion. Jeśli jesteście dziewczynkami, to na pewno nosicie inne imiona, a jeśli jesteście chłopcami, to też wcale nie musicie mieć na imię Piotrek. Wymyślcie zdrobnienia wszystkich imion, jakie tylko znacie. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Czas na ćwiczenia buzi i języka. I oczywiście dobrze wiecie, po co są te ćwiczenia. Po to, żebyście ładnie i poprawnie wymawiali wyrazy i całe zdania. Ale wiecie też, oczywiście, że zanim zaczniemy się uczyć wymowy i wyrazów i zdań, musimy rozgrzać buzię. Czyli zaczynamy od oddychania. Bierzemy głęboki wdech nosem i robimy wydech buzią. I tak 5 razy. Najpierw wdech nosem, a potem wydech buzią. Gdy już tak się naoddychacie, to przychodzi czas na ziewanie, więc ziewnijcie jak najszerzej tylko umiecie. Ziewajcie nawet długo. Im dłużej ziewacie, tym lepiej, jeśli chodzi o poprawną wymowę. Gdy już tak się naziewacie, czas jak zwykle trochę popracować językiem. Najpierw, jak zwykle, wysuńcie ten język jak najdalej. I starajcie się językiem dotknąć brody, a potem cofnijcie język jak najgłębiej. Schowajcie go do buzi. I tego dźwięku już nie słychać, ale wyczujecie, że język chowa się jak najgłębiej. I tak 5 razy. Wysuwacie język jak najdalej i chowacie go jak najgłębiej. Teraz czas.

Teraz naśladować konika, czyli najpierw robimy tak. Czyli kląskamy, uderzamy językiem o podniebienie, czyli o ten daszek, który mamy w buzi. A teraz drugi rodzaj naśladowania konika, czyli robienie tak. To ćwiczenie nazywamy też naśladowaniem motoru, bo przecież gdy robimy w ten sposób i róbcie to razem ze mną, to może się też wydawać, że słyszymy dźwięk jadącego motoru. Ale to jest świetne ćwiczenie, dlatego że pozwala nam rozgrzać wargi. Świetne ćwiczenie niezależnie od tego, czy wyobrażamy sobie konika, czy wyobrażamy sobie motor. Teraz zróbmy takie ćwiczenie, gdy będziemy naśladować inne zwierzę niż konik, to znaczy osę. Czyli róbcie razem ze mną tak. Wiecie, jak to robić? Wiecie, musicie złączyć zęby, cofnąć język i wypuszczać cały czas powietrze. Być może niektórzy z Was pomyśleli, że to było naśladowanie samolotu, a nie osy. I to też jest dobra myśl, bo taki dźwięk, i zróbcie go razem ze mną, to może być osa, albo nawet mucha, albo samolot, a może jadący samochód. Co Wam wyobraźnia podpowiada? Wszystkie te ćwiczenia były potrzebne do tego, żebyśmy ładnie, dobrze, poprawnie wymówili trzy arcytrudne, ale też arcyciekawe zdania. To są zdania specjalne, zdania z serii Łamańce językowe. Chodzi o to, żebyście razem ze mną nauczyli się wymawiania tych zdań, a potem ćwiczyli coraz szybszą wymowę, bo dzięki temu nabierzecie naprawdę sprawności. Staniecie się prawdziwymi mistrzami łamańców językowych. I posłuchajcie pierwszego zdania. Brzmi ono tak. Pan grzegżółka grzędy grzebie, aż ma grząsko koło siebie. Może sobie wyjaśnimy, co to zdanie znaczy, prawda? Pan grzegżółka, no to jest taki pan, tak jak pan Janek, pan Stasio, pan Wojtek, pan Karol. Tak mamy pana grzegżółkę. O słowie grzegżółka porozmawiamy osobno kiedy indziej, ale dzisiaj to jest nazwisko tego naszego bohatera. I co robi ten pan grzegżółka? Grzędy grzebie, czyli grzebie grzędy. Grzędy to są grządki na przykład na działce i w grządkach rosną warzywa. I pan grzegżółka grzebie te grzędy, czyli piele je po to, żeby te warzywa mogły jak najlepiej rosnąć. Więc grzebie grzędy, aż ma grząsko koło siebie. Co to znaczy grząsko? Tak mokro. Grząsko to znaczy, że możemy się zapaść w ziemię. To nie jest ziemia twarda, ubita, tylko taka miękka, może właśnie też mokra, tak że nogi nam wpadają w tę ziemię. No i o co w tym zdaniu chodzi? Ten pan grzegżółka widocznie tak mocno, tak silnie pracował, tak bardzo grzebał te grzędy, czyli pielił grządki, że aż ziemia zrobiła się pulchna, taka właśnie miękka, że gdy tylko tam ktokolwiek stanął, to się zapadał w tę ziemię. Posłuchajcie tego zdania jeszcze raz i teraz już możecie sobie wyobrażać tego pana grzegżółkę. Pan grzegżółka grzędy grzebie, aż ma grząsko koło siebie. I powtórzcie to. Pan grzegżółka grzędy grzebie, aż ma grząsko koło siebie. Brawo! A teraz posłuchajcie drugiego zdania. Zrozpaczona Żenia woła. Grzesiu, Grzesiu, nie marszcz czoła. Już trudniejsze trochę zdanie, prawda? Posłuchajcie jeszcze raz. Zrozpaczona Żenia. Żenia to jest imię. Imię żony jakiegoś Grzesia. Tak, żona była zrozpaczona z jakiegoś powodu. No i teraz posłuchajmy, co mówiła do swojego męża, Grzesia. Grzesiu, Grzesiu, nie marszcz czoła. Widocznie ten Grzesio się czymś martwił, skoro marszczył czoło. No i jego żona tego nie chciała. Posłuchajcie i powtarzajcie razem ze mną.
Zrozpaczona Żenia woła.

Grzesiu, Grzesiu, nie marszcz czoła. Najtrudniejszy moment w tym zdaniu to dwa ostatnie słowa. Nie marszcz czoła. A w zasadzie trzy słowa, bo nie, to jest osobny wyraz. Nie marszcz czoła. Chodzi o to, żeby dobrze wymówić, dokładnie wymówić końcówkę słowa marszcz. Nie marszcz czoła. Marszcz kończy się głoską czy, czoło zaczyna się tą samą głoską i chodzi o to, żeby ją dwa razy powiedzieć. To jeszcze raz, ostatni raz, powtórzmy to zdanie i wymawiajcie je razem ze mną jak najdokładniej. Zrozpaczona Żenia woła: Grzesiu, Grzesiu, nie marszcz czoła. Wasze zadanie, już wiecie, to nauczenie się wymawiania tego zdania jak najszybciej. I ostatnie zdanie na dziś, posłuchajcie. Szedł świerszcz po ścianie w czerwonym żupanie. Świerszcz to wiemy, taki owad, który wygrywa piękne melodie, zwłaszcza gdy siedzi w kominie. I ten świerszcz szedł po ścianie, to rozumiemy, w czerwonym żupanie. Żupan to jest taki rodzaj stroju, dawnego stroju mężczyzn. Długi rodzaj płaszcza, powiedzmy. I to jest bardzo elegancki, ale też starodawny strój. No i teraz wyobraźmy sobie tego świerszcza, małego owada, który w czerwonym żupanie, w takim męskim jakby płaszczu, szedł po ścianie. Ciekawe, czy było mu wygodnie. Ale nas interesuje wymowa tego zdania. Posłuchajcie jeszcze raz i mówcie razem ze mną. Szedł świerszcz po ścianie w czerwonym żupanie. Szedł świerszcz po ścianie w czerwonym żupanie. Już wiecie, co jest trudnego w tym zdaniu, prawda? Wymówienie dokładnie zakończenia pierwszego wyrazu szedł i później świerszcz, zakończenie drugiego wyrazu jest trudne, po ścianie w czerwonym żupanie. Starajcie się wymówić każdy wyraz jak najdokładniej, a potem jak najszybciej i jak najdokładniej. I proponuję Wam zabawę taką, żebyście sobie wybrali jedno z tych zdań i ułożyli do niego historyjkę. Wyobraźcie sobie, co się musiało wydarzyć, żeby takie zdanie mogło powstać, żeby pasowało do jakiejś historii. Powodzenia i do usłyszenia!

0: drzewach.
1: Polskie Radio Dzieciom. Teatr wyobraźni.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Czas na różne ciekawe wyrażenia, związki frazeologiczne, przysłowia, czyli takie kawałki języka, które nie znaczą dosłownie tego, co słyszymy, które mają jakiś inny sens. Proponuję wam dzisiaj rozmowę o takim powiedzeniu: na dwoje babka wróżyła. Znacie je? Znacie to powiedzenie? Na dwoje babka wróżyła? Nie znacie? Nic dziwnego, bo ono jest dość rzadkie. Może spotkaliście się z taką fraszką, czyli z takim króciutkim wierszykiem, który brzmi: na dwoje babka wróżyła, a wnuczka czworo powiła. Powiła to znaczy urodziła. Jest taka fraszka, ale ona jest trochę żartobliwa. Co znaczy to, co przed chwilą powiedziałam? Na dwoje babka wróżyła, a wnuczka czworo powiła, czyli urodziła. No to znaczy tyle, że była jakaś kobieta, wnuczka, która urodziła czworo dzieci, chociaż jej babka wywróżyła, że będzie tych dzieci dwoje. Ale pamiętajcie, że to jest żartobliwe, to jest tylko żart. To nasze dzisiejsze powiedzenie, czyli na dwoje babka wróżyła, znaczy coś innego. Nie ma nic wspólnego z narodzinami dzieci. Kiedy mówimy na dwoje babka wróżyła? Ano wtedy, gdy nie wiemy, jak się potoczą sprawy, gdy nie wiemy, co się wydarzy. Nie wiemy, czy coś będzie korzystne dla nas, czy niekorzystne. Innymi słowy, wszystko się może zdarzyć. Nie ma niczego pewnego. Albo się uda coś, albo się nie uda. Na dwoje babka wróżyła. Albo nam się uda ułożyć te klocki od razu, za pierwszym razem, albo nie. Na dwoje babka wróżyła. I to jest możliwe, i to jest możliwe. Nie wiemy, jak się potoczą sprawy. Nie wiemy, co będzie. Możemy zapytać, skąd w tym powiedzeniu wróżba? Jak sądzicie? Czy chodziło o to, że ktoś wróżył komuś? No trochę tak, bo przecież wróżenie to odgadywanie przyszłości. I gdy mówimy, na dwoje babka wróżyła, czyli nie wiem, jaka będzie przyszłość, może będzie tak, a może będzie inaczej, to tak jakbyśmy właśnie chcieli jakiejś wróżby, która by nam podpowiedziała, co się wydarzy. Ale skąd w tym powiedzeniu babka?

o jaką babkę chodzi. Wiemy, że babka to jest taka roślina lecznicza, ale nie o taką babkę nam chodzi. Wiemy, że babka to po prostu babcia. Dzisiaj mówimy o naszych babciach babcie, a kiedyś mówiono babki i to było słowo bardzo miłe. Dzisiaj jest mniej miłe, ale kiedyś to było słowo tak normalne, tak miłe, tak naturalne jak dzisiejsza babcia. Ale nie chodzi w tym naszym powiedzeniu o babcię, czyli o mamę mamy albo mamę taty. O nie, nie. Babka to również słowo, które znaczyło kiedyś znachorkę, czyli kobietę zbierającą zioła i leczącą tymi ziołami. Te babki pomagały wielu osobom, bo znały tajemnice roślin. Wiedziały, która roślina na co pomaga i na co szkodzi. A ponieważ te kobiety wiedziały więcej niż inni ludzie, uważano, że mają wiedzę tajemną, że są takimi wiedźmami, czyli tymi, które wiedzą, bo słowo wiedźma znaczy ta, która wie. Przypisywano tym babkom, znachorkom, zdolności wróżenia. Dlatego właśnie ukuto, czyli wymyślono powiedzenie na dwoje babka wróżyła. Odnosi się ono, jeszcze raz to powiedzmy, do tych dawnych babek, czyli znachorek, które pomagały ludziom, lecząc ich roślinami. Wiedziały wiele o roślinach i sądzono, że wiedzą również wiele o życiu. Oczywiście te kobiety nie znały przyszłości, bo nie były takimi wróżkami ze szklaną kulą. Dlatego, żeby nie zawieść czyjegoś zaufania, no bo wyobraźmy sobie, że taką kobietę ktoś pyta, czy powiedzie mi się w moich sprawach, czy wyzdrowieje? No, te kobiety nie zawsze wszystko wiedziały. Więc żeby nie zawieść zaufania, żeby wyjść z twarzą z takiej sytuacji, mówiły często, albo się uda, albo się nie uda. Może wyzdrowiejesz, a może nie wyzdrowiejesz. Może dużo zarobisz, a może nie. Czyli wróżyły na dwoje, mówiły, będzie albo tak, albo tak. No i dzięki temu były wiarygodne, czyli mówiły prawdę, bo mówiły, będzie albo tak, wróżyły na dwoje. I stąd się wzięło nasze powiedzenie, na dwoje babka wróżyła. Podoba się Wam to powiedzenie? Mam nadzieję, że tak, ja je bardzo lubię. Więc może pomyślicie o trzech sytuacjach, w których można by powiedzieć, na dwoje babka wróżyła. Powodzenia i do usłyszenia!

Nobla każdy zapamięta, bo się zawsze może przypałętać pętak.

Literka. Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom, a felieton, który właśnie jest nadawany, został przygotowany w studiu nagrań. Być może słuchając tej audycji, raczycie się gorącym kakao. I być może zastanawiacie się, dlaczego użyłam teraz trzech słów zakończonych na o. To były słowa radio, studio, kakao, ale różnie z nimi postąpiłam. To znaczy usłyszeliście formy radia, w studiu, i to były formy odmienione, oraz usłyszeliście formę kakao, gorącym kakao. I tego słowa kakao nie odmieniłam. Dlaczego tak zrobiłam? Czyżbym się pomyliła? Nie. Czasami się mylę, ale nie tym razem. Otóż nie zawsze wyrazy zakończone na o odmieniamy, ale wiele z tych słów odmieniamy. No i teraz, jak to jest, jeśli chodzi o te nasze trzy słowa? Radio, studio, kakao. Otóż dwa pierwsze wyrazy, radio i studio, są zupełnie inaczej zbudowane niż wyraz kakao. Gdy pójdziecie do szkoły, dowiecie się trochę więcej o tej budowie, ale zaręczam, że naprawdę one są inaczej zbudowane i dlatego możemy je odmienić. Odmieniamy je zupełnie naturalnie. Jedziemy do radia, jesteśmy w radiu, interesujemy się radiem, myślimy o radiu. I tak samo jedziemy do studia, jesteśmy w studiu, interesujemy się studiem i myślimy o studiu. Te dwa wyrazy bardzo łatwo dadzą się odmieniać i lepiej je odmieniać. Czasami słyszymy takie zdania, jak na przykład jesteśmy w studio filmowym, albo usłyszałam w radio, że nie należy odmieniać tego wyrazu. Po pierwsze, to nieprawda, po drugie, w tych zdaniach słyszymy pewne niedoskonałości. Jeśli ktoś nie odmienia wyrazów radio, studio, to mówi tak trochę przestarzale. Lepiej te wyrazy odmieniać inaczej niż nasz wyraz kakao. On jest zbudowany właśnie zbudowany inaczej niż radio i studio i też gdy pójdziecie do szkoły, to się o tym dowiecie, gdy będziecie w starszych klasach w szkole. No i to, że ten wyraz kakao jest inaczej zbudowany, sprawia, że nie możemy go odmieniać, bo powstałyby formy naprawdę dziwaczne. Na przykład interesuje się kim czym, tym słodkim moim, chcielibyście powiedzieć kakałem, ha, ha, ha, może i tak chcielibyście powiedzieć, ale przecież ten wyraz to nie jest kakao. Czasem tak mówimy, ale tylko w żartach. To jest kakao, a nie kakao. I skoro to nie jest kakao, tylko jest kakao, to musimy powiedzieć, interesuje się tym moim słodziutkim, pyszniutkim kakao, tym moim kakao. Zapamiętajcie po prostu, że wyrazu kakao nie odmieniamy, chociaż to może brzmieć dziwnie. Ale już słyszę, jak to mówicie, mamy też wyraz kakałko. To prawda, mamy, ale to jest taki dziwny wyraz, który kiedyś był uważany za niepoprawny, ale teraz mówimy, że w żartach, rano, gdy jesteśmy jeszcze śpiący, gdy się jeszcze nie dobudziliśmy, gdy jeszcze nie myślimy dokładnie o tym, co mówimy, ten wyraz kakałko niech sobie będzie, ale tylko w żartach. Gdybyśmy mieli powiedzieć coś poważnego, coś takiego naprawdę uroczystego, to lepiej wyrazu kakałko nie używać. Lepiej używać wyrazu jakiego? Kakao, który, jak już wiecie, jest nieodmienny. Podsumowując, wyrazy radio i studio się odmieniają, a wyraz kakao się nie odmienia. Proponuję Wam, żebyście ułożyli po trzy zdania z każdym wyrazem i żebyście przećwiczyli
odmianę tych dwóch pierwszych wyrazów, czyli wyrazów radio i studio, i żebyście

przećwiczyli nieodmienianie wyrazu kakao, czyli żebyście się przyzwyczaili do tego, że ten wyraz pozostaje zawsze w tej samej formie, formie kakao. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Posłuchajcie takiego zdania. W pewnych okresach czasu trzeba się cofnąć do tyłu, by móc kontynuować dalej wzajemną współpracę w zgodnym porozumieniu, żeby prognozy na przyszłość, a zwłaszcza na miesiąc styczeń, były tylko i wyłącznie ciekawe i interesujące oraz korzystne i pozytywne. Uff, tyle tutaj treści w tym zdaniu, że aż głowa boli. Czy nie macie wrażenia, że powiedziałam mało, tylko użyłam zbyt wielu słów? Ja mam takie wrażenie. Dlaczego? Dlatego, że to zdanie, które za chwilę przeczytam jeszcze raz, było pełne tak zwanego masła maślanego. Gdy mówimy masło maślane, no to dwa razy mówimy o tym samym, no bo co to znaczy maślane? Zrobione z masła, a masło, no to masło. Więc

masłem maślanym nazywamy takie kawałki języka, takie wyrażenia, takie cząstki zdań, w których dwa razy mówimy o tym samym, powtarzamy treść. Posłuchajcie jeszcze raz tego zdania. W pewnych okresach czasu trzeba się cofnąć do tyłu, by móc kontynuować dalej wzajemną współpracę w zgodnym porozumieniu, żeby prognozy na przyszłość, a zwłaszcza na miesiąc styczeń, były tylko i wyłącznie ciekawe i interesujące oraz korzystne i pozytywne. Oj, oj, oj, oj, oj. Trzeba z tego zdania zrezygnować, trzeba je przerobić. No, ale żeby to zrobić, zastanówmy się, co w tym zdaniu takiego było. Na przykład pojawiło się wyrażenie okres czasu. To jest masło maślane, no bo przecież okres to jest pewien kawałek czasu, więc gdy mówimy okres czasu, mówimy dwa razy o tym samym. To jest niepoprawne, tak nie mówmy. Tak samo niepoprawne jest wyrażenie cofnąć się do tyłu, no bo cofnąć się to znaczy ruszyć się do tyłu, więc gdy mówimy cofnąć się do tyłu, to dwa razy mówimy o tym samym, zupełnie niepotrzebnie. Wzajemna współpraca to też jest niedobre wyrażenie, no bo jeżeli ktoś współpracuje, czyli jeżeli jest współpraca, to wiadomo, że wzajemnie ktoś robi coś komuś, ktoś pracuje razem z kimś, więc lepiej mówić po prostu o współpracy. No i tak samo ciekawe i interesujące to są słowa, które znaczą to samo, naprawdę to samo. Tak samo korzystne i pozytywne to też są wyrazy, które znaczą to samo, więc nie ma potrzeby powtarzać tutaj treść. Możemy się też zastanowić, gdy już tak skrytykowaliśmy to nasze zdanie, dlaczego tak wiele osób mówi takie masło maślane, czyli dlaczego tak wiele osób powtarza treść. Może dlatego, że chcemy jakoś podkreślić to, o czym mówimy. Gdy na przykład powiemy, Janek podskoczył do góry z radości, to wydaje się nam, że to jest takie mocniejsze zdanie niż Janek podskoczył z radości. Bo podskoczył do góry to tak naprawdę podskoczył. A samo podskoczył wydaje się wątłe, takie za słabe. Tak samo, gdy mówimy na przykład Janek zszedł w dół schodami, to wydaje nam się prawdopodobnie, że to jest wyrazistsze zejście w dół, właśnie zejście, niż samo słowo zejść, niż gdybyśmy na przykład powiedzieli zdanie Janek zszedł schodami. Chcemy podkreślić coś i pewnie dlatego mówimy właśnie to masło maślane. Ale czasem też się zdarza, że ktoś powtarza treść dlatego, że nie rozumie znaczenia jakiegoś wyrazu. Na przykład możemy nie wiedzieć, czym są prognozy i dlatego mówimy o prognozach na przyszłość. A przecież prognozy to jest to, co myślimy o przyszłości. Myślimy, że przyszłość będzie jakaś i no i to są właśnie prognozy. Tak samo plany na przyszłość to jest masło maślane, no bo czy mogą być plany o przeszłości? Nie. Plany to jest to, co myślimy, co chcemy zrobić w przyszłości. Więc gdy mówimy o planach na przyszłość, popełniamy błąd językowy. Pamiętajcie o tym, żeby za bardzo, za dużo tej treści nie powtarzać, bo wtedy robi się wielosłowie, czyli robi się wata słowna. Używamy zbyt wielu słów do przekazania prostych treści. Mam dla Was taką propozycję. A może cały dzisiejszy dzień poświęcicie na wyłapywanie, wysłuchiwanie w rozmowach swoich i swoich koleżanek i kolegów właśnie masła maślanego. To jest ciekawa zabawa, dlatego że dzięki niej możecie myśleć jak najwięcej o tym, co słowa znaczą. Do usłyszenia!

100 miliardy liczy lat. Szybko gna przed siebie, lecz dokąd nie wie świat.

0: Kolumbię.
1: O Kolumbię każdy coś powiedzieć umie.
2: O Kolumbię wyrażamy się z zachwytem.
3: Kolumb Krzyś to ten, co odkrył Amerykę.
4: Amerykę?

0: szukał Krzyś nowego szlaku, więc popłynął nie na wschód, tylko na zachód.
1: Rozumował, skoro ziemia jest jak piłka, to do Indii musi dróg prowadzić kilka.
2: Szlaków kilka?

0: że odkrył Indię, tak był przekonany, że tubylców nazwał Kolumb Indianami.
1: Jest więc sporym nadużyciem i wybrykiem twierdzić, że to Kolumb odkrył Amerykę.
2: Amerykę?
1: Tak, tak, Amerykę!

0: Ruguj do nią, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści.
1: O tak, Guidonio, słuchamy.
2: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
3: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
1: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
0: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
4: Zapraszam na opowieści gołębicy Guidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
5: Autopromocja. Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieci.

0: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Trwa w najlepsze, to jest niedzielny wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Jacek Zawada, Filip Górski. Jesteśmy z wami, tak jak zawsze w wakacje, do godziny 10. Do godziny 10 i dzisiaj w tym niedzielnym poranku będziemy... No właśnie, co będziemy robić? Będziemy aktywnie wykonywać pewną czynność. Jaka to będzie czynność? Dowiecie się już niebawem. I mam nadzieję, że pomożecie rozszyfrować mi, drodzy radiosłuchacze, i tę czynność, i temat dzisiejszej audycji, rozszyfrowując pierwszą zagadkę, która pojawi się już niebawem. Ciekaw jestem, czy teraz, te kilka minut po ósmej, już się przeciągacie, jeszcze może troszkę ziewacie, ale już nie śpicie i jesteście z nami, czy jeszcze smacznie śnicie o czymś bardzo, bardzo przyjemnym. Dzisiaj jest niedziela, 12 dzień lipca, 193 dzień roku, a słońce jest z nami od 4:29, czyli już od prawie 4 godzin. Zajdzie o godzinie 20:53, co oznacza, że dzisiejsza niedziela potrwa łącznie 16 godzin i 24 minuty, a skoro tak długo, to można na przykład słuchać porankowej audycji w Polskim Radiu Dzieciom, potem można słuchać źródełka w Polskim Radiu Dzieciom i w ogóle można spędzić cały dzień z Polskim Radiem Dzieciom, a przy okazji na przykład zrobić coś bardzo przyjemnego, coś interesującego na zewnątrz. Tylko pamiętajcie o tym, żeby w przeróżnych częściach Polski zadbać też o to, by zabrać dziś ze sobą parasol, w których konkretnie częściach Polski parasolka nam się dzisiaj przyda. O tym opowiem wam już po piosence, a teraz obiecana zagadka. Obiecana zagadka, która związana jest i z tematem dzisiejszej audycji, i z tym, co się działo wczoraj, jakby to powiedzieć, żeby nie zdradzić odpowiedzi, z tym, co się działo wczoraj na najważniejszych boiskach na świecie. O tak powiem. I już zaproponuję wam zagadkę, która brzmi następująco. Jest okrągła niczym kula, dzieci chętnie z nią biegają. Na boisku w czasie meczów kopią ją lub odbijają. Już chyba wszystko wiadomo. 22 6 4 5 20 55. Cóż to takiego, co mam na myśli? Dzwońcie do nas z poprawnymi odpowiedziami, a ja w międzyczasie chciałbym złożyć jeszcze dziś, w niedzielę 12 lipca, najserdeczniejsze życzenia imieninowe. Dzisiaj solenizantami są Andrzej, Bonifacy, Bruno i Felix. Wszystkiego fantastycznego. Oraz Leon, Leona, Weronika. Wszystkiego co najlepsze. I dla was właśnie, drodzy solenizanci, przygotowaliśmy z Filipem cuda i dziwy. I niech jak najwięcej takich cudownych chwil i momentów w waszym życiu jest.

0: Takie cuda i dziwy usłyszeliśmy przed chwilą w piosence, a jakie cuda i dziwy pojawią się w mojej rozmowie z Igorem i Lilą, naszymi stałymi radiosłuchaczami. Dzień dobry, Igorze. Dzień dobry, Lilo.
1: Dzień dobry.
0: Witajcie. Skąd wy do nas dzwonicie? Przypomnijcie nam. Skąd do nas dzwonicie?
1: Kotli.
0: Mhm, a gdzie to jest?
1: Koło Głogowa.
0: Koło Głogowa. No dobrze. I wy już nie śpicie w niedzielę o godzinie 8:18?
1: Tak.
0: A dawno wstaliście, czy przed chwilką?
1: Ja wstałam o 7:16.
0: O, jak dokładnie sprawdziłaś godzinę swojej pobudki, prawda? A Igor?
1: Igor, nie sprawdzałam, o której wstał, no bo Igor, jak schodził, to ja wtedy nie patrzałam, kiedy się Igor obudził.
0: Aha, a gdzie jest Igor?
1: Na kanapie. No i on nie chce rozmawiać.
0: To pomachaj do niego ode mnie i od Filipa i pozdrów go serdecznie, zgoda?
1: Dobra.
0: Lila, powiedz mi proszę, jestem bardzo ciekaw, co ty lubisz najbardziej.

0: najbardziej lubi robić podczas wakacji?
1: Najbardziej lubię być na dworze, no i grać piłkę nożną z Igorem, no i rysować.
0: A jak rysujesz, to jakie to są obiekty na w twoich pracach plastycznych? Czy to są domki, czy to są ludzie, czy to są pałace, zwierzęta?
1: Ostatnio zrobiłam motyle i tam było motyle, słońce i grządki marchewek.
0: I grządki marchewek. A skąd taki pomysł akurat na marchewki?
1: No nie wiem.
0: Po prostu ci przyszło do głowy i przelałaś to na papier, prawda?
1: Tak.
0: A jak rysujesz, czy też malujesz, to czego używasz? Kredek, mazaków, farb?
1: Kredek, bo mazaków mamy tylko 12.
0: Czyli kredki najlepiej się sprawdzają, prawda?
1: Tak. Najbardziej pastele olejne.
0: A czy ty, jak dorośniesz, to chciałabyś być na przykład malarką?
1: Nie, po prostu lubię rysować i malować.
0: Po prostu to jest twoje takie hobby, prawda?
1: Tak.
0: Droga Lila, to jest nasza wspaniała radiosłuchaczka, która ostatnio bardzo często dzwoni z bratem Igorem, prawda?
1: Tak.
0: My się chyba też wczoraj, Lilu, słyszeliśmy. Zgadza się?
1: Wczoraj? Nie wiem, czy wczoraj.
0: W każdym razie wiem, że do nas lubicie często dzwonić i bardzo, bardzo się z tego cieszę. To powiedz nam jeszcze tak w skrócie, jakie macie plany na całe wakacje? Co zamierzacie jeszcze robić?
1: Na razie będziemy w domu, no i pojedziemy w góry na tydzień.
0: O, proszę bardzo. Lubicie wędrować po górach?
1: Ja lubię.
0: Aha.
1: A Igor nie wiem. Igor też lubi.
0: O, Igor też, usłyszeliśmy Igora, wspaniale. A jak wędrujecie po górach, to zanim rozpocznie się wędrówkę górską, to trzeba się jakoś dobrze przygotować, jak się ubrać w góry, żeby wygodnie nam się po tych górach chodziło?
1: Jak na tej górze jest lód, no to wtedy lepiej wziąć buty, gdzie są takie jakby kolce przyczepione i wtedy się nie ślizga. A jak nie ma gór z lodem, to wtedy najlepiej wziąć buty, które będą odpowiednie.
0: A do plecaka co warto ze sobą zabrać na taką wędrówkę po górach?
1: Kanapkę jakąś, no i jak fragment pogody jest, że będzie padał deszcz, to kurtkę. No i wodę.
0: Na pewno tak, na pewno. Dużo wody na taką wędrówkę się przyda, a my dzisiaj będziemy mieli takich gości, którzy nam jeszcze kilka fantastycznych szczegółów dotyczących wędrówki po górach zdradzą. Ale my tu tak gadu, a zagadka czeka, prawda, Lila?
1: Tak.
0: To ja przypominam teraz, jak brzmi ta zagadka i zaraz później ty spróbujesz odpowiedzieć. Zgoda? Zaczynamy i przypominamy. Zagadka brzmi tak. Jest okrągła niczym kula. Dzieci chętnie z nią biegają. Na boisku w czasie meczów kopią ją lub odbijają. Co to takiego?
1: Piłka.
0: Tak jest, to jest piłka. I dzisiaj piłkę, hop, złapiemy, albo też złapiemy coś innego, bo w tym poranku będziemy szukać wszystkiego, co można złapać. Jakie mogą być piłki?
1: Piłka ręczna, piłka nożna, koszykówka.
0: To był Igor?
1: Tak.
0: Tak, piłka ręczna, piłka nożna, piłka do koszykówki.

0: I jakie jeszcze znacie piłki?
1: Do tenisa.
0: Właśnie o tym samym pomyślałem, czyli wtedy jest mniejsza, taka jasnozielona, jaskrawa. To już mamy 4 piłki, jakieś jeszcze piłki przyjdą nam do głowy? O, wiem, a jak gramy w siatkówkę na plaży?
1: Ping-pong.
0: Ping-pong, piłeczka do ping-ponga. Świetnie, Igor. Albo taka piłka plażowa do siatkówki plażowej, albo po prostu do zabawy na plaży.
1: I do piłki ziemnej.
0: Do jakiej piłki?
1: Nie ma, Igor.
0: Piłek już kilka wymieniliśmy. Wymieniliśmy i złapaliśmy je w naszej rozmowie, mam nadzieję. Bardzo dziękuję, że do nas zadzwoniliście, Lila i Igor. Lila, to kogo chciałabyś pozdrowić? Bardzo proszę.
1: Polskie Radio, dzieciom, mamę, tatę, dziadka, Igora. I moich wszystkich kolegów i koleżanki.
0: Dobrze, a czy Igor chce kogoś pozdrowić? Ale musisz, Igor, bliżej słuchawki być, wiesz, bo nie będziemy cię słyszeć.

A my serdecznie, najserdeczniej na świecie pozdrawiamy was i łapiemy piłki i piłeczki w tej oto piosence. Trzymajcie się, dobrej niedzieli. Hej, hej!

Razem z Kundlem, bo tak nazywa się wykonawca tej piosenki Piłki i Piłeczki. Łapaliśmy przeróżne piłki, muzyczne piłki, to teraz złapiemy kogoś za rękę. W jakich sytuacjach łapiemy kogoś za rękę i dlaczego w ogóle to robimy? Na pewno wtedy, kiedy chcemy poczuć się bardziej bezpiecznie.

No bo przecież dorośli łapią dzieci za rękę dla zapewnienia im bezpieczeństwa, na przykład zanim wkroczymy na pasy, przed przejściem dla pieszych, albo gdy jesteśmy w ogromnym tłumie, na przykład na jakimś koncercie, czy też na parkingu, gdzie nagle może wyjechać jakieś auto, czy też w innych miejscach, w których bezpieczniej poczujemy się wtedy, gdy będziemy iść za rękę. Zatem takie trzymanie się za ręce zapewnia nam po prostu bezpieczeństwo. A poza tym, tak sobie myślę, że my często, łapiąc kogoś za rękę, chcemy poczuć tę drugą osobę jeszcze bliżej siebie. Chcemy poczuć się razem. Często za rękę łapiemy się, będąc dla siebie bliskimi osobami. Czy to jest ktoś z rodziny, czy to jest nasza przyjaciółka, czy przyjaciel. To jest wtedy taki piękny znak, który pokazuje nam, że jesteśmy razem, że idziemy razem przez życie. A poza tym, skoro mamy wakacje i chodzimy na przykład po górach, tak jak wspominała Lila i Igor, to idąc za ręce, w parze, możemy na przykład śpiewać jakąś ulubioną piosenkę wakacyjną i wtedy tymi rękoma tak wymachiwać, żeby mieć jeszcze lepszy nastrój podczas takiej górskiej wędrówki. Zatem to, co powiedziałem, może też świadczyć, myślę, w 100% o tym, że za ręce łapiemy się też wtedy, kiedy się po prostu dobrze czujemy i kiedy chcemy się bawić. I jeszcze jedna rzecz, najważniejsza może. Za ręce łapiemy się też w tańcu, kiedy chcemy się dobrze bawić, przy dźwiękach muzyki i już za chwilę przy dźwiękach piosenki zespołu Tulinki. Będziemy łapać się za ręce, będziemy skakać, będziemy śpiewać i będziemy cieszyć się, że ten piękny dzień, wolny dzień dla większości z naszych radiosłuchaczy dopiero się zaczyna. A skoro ten piękny dzień dopiero się zaczyna, to można zadzwonić do Polskiego Radia Dzieciom pod numer telefonu 226452055 i rozszyfrować moją zagadkę numer 2. Która będzie tym razem nie zagadką rymowaną, tylko zagadką ze znakiem zapytania na końcu. Co oznacza łapać się ostatniej deski ratunku? Jeśli wiecie, to złapcie za słuchawkę, złapcie za telefon i dzwońcie czym prędzej, ale póki co łapiemy się za ręce, śpiewamy, tańczymy.

0: piosence zespołu Tulinki łapaliśmy się za ręce, a za słuchawkę swojego telefonu, czy po prostu za telefon, złapał na pewno Adrian, bo to on jako pierwszy dodzwonił się do nas. Dzień dobry, Adrianie.
1: Dzień dobry.
0: Skąd do nas dzwonisz?
1: Z Rusza.
0: Skąd?
1: Z Warszawy.
0: O, teraz już cię dobrze usłyszałam, z Warszawy. No dobrze, co ty robisz dzisiaj w Warszawie? Może gdzieś jesteś nawet niedaleko naszego studia. W jakiej dzielnicy teraz jesteś?
1: No, jadę na ćwiczenia z Polaką.
0: Na ćwiczenia? I co to będą za ćwiczenia?
1: No, gimnastyka.
0: Tak o poranku, w niedzielę, będziesz się gimnastykował?
1: No.
0: No to ciekawie brzmi. I robisz to regularnie? W każdą niedzielę?
1: No, chyba, że nie
0: możesz. Chyba, że nie możesz. A jak możesz, tak jak dziś, to jedziesz na taką gimnastykę. I jakie jest najciekawsze ćwiczenie, które wykonujesz podczas takich zajęć gimnastycznych?
1: Salto.
0: Salto. Oho, ho, brzmi poważnie. Czy salto jest łatwe do zrobienia, czy trudne?
1: No takie, jak się uczymy salto, to jest łatwe, ale takie prawdziwe nie.
0: A co trzeba zrobić wcześniej? Czy trzeba mieć jakąś rozgrzewkę, zanim takie salto się zrobi?
1: Masz podwyższenie z materacy, robisz przewrót i spadasz na ziemię.
0: I dużo razem z tobą osób wokół będzie te ćwiczenia gimnastyczne wykonywało?
1: Jeszcze raz?
0: Czy dużo osób masz w grupie?
1: Nie, tylko mam jednego kolegę.
0: Aha, czyli to takie ćwiczenia dosyć indywidualne. Ćwiczysz ty i ten kolega i to wszystko, tak?
1: No.
0: I macie jakiegoś trenera?
1: Mamy trenera.
0: Słucham?
1: Mamy.
0: No to życzę wam fajnych, dobrych, udanych zajęć. A teraz wracamy do zagadki. Drogi Adrianie, co oznacza łapać się ostatniej deski ratunku?
1: To jest powiedzenie.
0: To jest powiedzenie, które, tak jak w przypadku innych powiedzeń, coś w sobie zawiera, jakąś mądrość i jakieś znaczenie. To jak ty byś swoimi słowami wyjaśnił nam łapać się ostatniej deski ratunku, to co to takiego?
1: No, na przykład, nie wiem.
0: A z kim jedziesz na te zajęcia gimnastyczne?
1: Mam.
0: Może mama podpowie? Dzień dobry, droga mamo.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Może to jest coś, jak mamy problem jakiś, jak myślisz, Adrianek?
0: To
2: wtedy z tym problemem trzeba zrobić?
0: Tutaj mama dobrze podpowiada. Taka ostatnia deska ratunku. Co to może być, Adrian, jak myślisz?
2: Jak masz problem, to co

0: Jak jest coś takiego trudnego, z czym nie możemy sobie poradzić, to co wtedy robimy?
1: Łapiemy się ostatniej deski ratunku.
2: Czyli?
0: Dobrze.
2: Czyli jakieś rozwiązanie musisz znaleźć, tak, Adrian?
1: No tak.
0: I to taką ostatnią szansę na to rozwiązanie spróbujemy znaleźć, żeby dana sytuacja, która jest dla nas problemem, nie okazała się jeszcze większym problemem za chwilę. No wspólnymi siłami jakoś udało nam się, kochani, to rozwikłać, czyli podsumowując, łapać się albo chwytać się ostatniej deski ratunku, to znaczy, że ktoś próbuje wykorzystać ostatnią szansę, kiedy właśnie ma jakiś problem, kiedy nie ma wyjścia, już innego wyjścia z sytuacji. Bardzo dziękuję, że do nas zadzwoniliście. To co?
2: Dziękujemy.
0: Kogo chcecie, kochani, pozdrowić? Adrianku, proszę bardzo, pozdrawiaj śmiało.
1: Mamę, kolegę, trenera i cały świat. Nawet
0: złych ludzi. No ale piękne pozdrowienia. A kogo chce pozdrowić twoja mama?
2: Bardzo serdecznie pozdrawiamy radio dzieciom.
0: Dziękujemy serdecznie. Czy mama też się będzie gimnastykować razem z synem?
2: No niestety dzisiaj nie, ale może kiedyś w przyszłości.
0: No to trzymamy za was kciuki.
2: Jak mi odwaga. Odwaga pozwoli, to może kiedyś w przyszłości te salta się uda wykonać.
0: Proszę się odważyć, kiedy jak nie teraz. Pewnie nie od razu takie salto by się udało, ale kroczek po kroczku, kto wie.
2: No właśnie.
0: W zdrowym ciele zdrowy duch, kochani. Trzymajcie się i pięknej niedzieli wam życzymy. Hej, hej.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Złapaliśmy ostatnią deskę ratunku, a teraz spróbujmy może jeszcze znaleźć jakiś przykład taki z życia, w którym można by powiedzieć, że ktoś złapał się ostatniej deski ratunku. Na przykład przy złej pogodzie, wtedy kiedy pada, a my jesteśmy nad morzem. A przed chwilą jeszcze nie padało. Były chmury, ale opadów deszczu nie było. My się już rozłożyliśmy z ręcznikami, zaczęliśmy budować zamek z piasku i nagle lunęło. I my się wtedy martwimy, co tu zrobić. Przecież wyjechaliśmy nad morze. Taki wspaniały urlop, takie cudowne wakacje, a nad morzem pada. Jak to czasami w Polsce bywa. No i wtedy myślimy, co tu zrobić, żeby ten dzień nie był zmarnowany, żeby go nie przesiedzieć w domu. Łapiemy się ostatniej deski ratunku, bo nagle wpadło nam do głowy, to muzeum, albo ta galeria jest otwarta. I pędzimy do takiego muzeum, żeby spędzić przyjemnie tam czas, wykorzystać ten czas, kiedy pada. No i w takiej sytuacji możemy powiedzieć, że złapaliśmy się ostatniej deski ratunku, czyli wykorzystaliśmy taką ostatnią szansę, kiedy wydawało się, że już nie ma innego wyjścia z takiej sytuacji, jak co zrobić w dzień, gdy pada nad morzem. Taki mój przykład wakacyjny. A skoro tak ten deszcz przywołałem, no to chyba czas najwyższy, żeby sprawdzić, co dzisiaj w pogodzie. A w pogodzie póki co sporo deszczu. Sporo deszczu w centrum Polski, sporo deszczu na południowym wschodzie i na południu. I właśnie ta część naszego kraju będzie dzisiaj w opadach deszczu. Zatem jeśli jesteście w Warszawie, Łodzi, Opolu, Zakopanem, Krakowie, Kielcach, Katowicach, Lublinie bądź Rzeszowie, to miejcie ze sobą parasol, bo on się może dzisiaj przydać. Ale dobra informacja jest taka, że powoli temperatura biegnie do góry na słupkach rtęci, na naszych termometrach. Co prawda na wschodzie nie jest jeszcze za ciepło, bo w Kielcach i w Lublinie nawet tylko 13 i 14 stopni, ale już w Poznaniu i Gorzowie Wielkopolskim 23 i 25 stopni. Za

tematem. Na wschodzie dzisiaj chłodniej, od 13 do 18 stopni, ale w centrum już troszkę cieplej, a najcieplej na północnym zachodzie i na zachodzie ponad 20 stopni. Dobra informacja jest taka, że już za dwa dni, począwszy od wtorku,

0: ponad 20 stopni. A taka pogoda wakacyjna, kiedy pada i kiedy dobrze się nie ubierzemy, albo kiedy nie mamy ze sobą parasola, no to może być bardzo zwodnicza, także bardzo uważajmy wtedy, żeby nie złapać apsik wakacyjnego przeziębienia. Tego nie życzymy nikomu, chociaż o właśnie, to się też wpisuje, jakby nie było, w temat dzisiejszej audycji. Bo przeziębienie też można złapać, ale lepiej już je łapmy jesienią albo zimą. Choć właśnie o przeziębieniu wspomniały Julce Rozbieckiej nasze młode, mądre głowy, z którymi Julka porozmawiała kilka dni temu. Posłuchajcie.
1: Można łapać motylki. Można czasami złapać przeziębienie. Wtedy to jest kater, jak jest wiaterek mocny, jak się wychodzi na dwór, to wtedy jest taki wiatr lekki. A później się robi tak, że jest bardzo zimno. No i zimny nos. No i potem kater się zaczyna. Źle. Bo potem jesteś chory do końca weekendu i nie można wychodzić na dwór. W zimie jest fajnie, a w lato jest niefajnie. Zimą można chorować.
2: Trzeba
3: się zamrozić
2: i kasłać.
4: Kichać. Złapanie przeziębienia wcale nie jest fajne.
5: Lepiej łapać równowagę.
6: A jak ją złapać?
5: Że na przykład ktoś stoi, jest wielka deska, no i ktoś musi po niej przejść. Na przykład zademonstruję, idę, nie mam równowagi i spadam. Idę, mam równowagę i mogę przejść na drugą stronę i się cieszę, juhu.
6: Jak to zrobić, żeby mieć tę równowagę?
5: Zróbmy tak.
7: Jak bocian?
5: Trzeba iść stopa za stopą z rękami na boku.
6: I się uda?
5: To może się udać, ale można się wywalić.

I tak, razem z Basią Piotrowską złapaliśmy przed chwilą nutkę. Bardzo lubię tę piosenkę. Jeśli Basia może nas słucha, to pozdrawiamy ją serdecznie i życzymy pięknej, muzycznej niedzieli. Nutka została złapana, to podążamy dalej drogą przez naszą wakacyjną, porankową i niedzielną audycję. Złapaliśmy już kilka rzeczy. Złapaliśmy piłkę, złapaliśmy się ostatniej deski ratunku i złapaliśmy kogoś za rękę. Przed chwilą jeszcze nutkę złapaliśmy, to teraz chlup, jesteśmy tuż nad brzegiem rzeki i razem z braćmi Grimm łapiemy rybkę. Ale nie taką zwyczajną rybkę, złotą rybkę. Pamiętacie tę piękną i bardzo mądrą baśń braci Grimm o rybaku i złotej rybce? O rybaku, który złowił piękną, złotą rybkę, która przemówiła i poprosiła rybaka o wolność, o to, żeby ją wypuścił z powrotem do wody, a w zamian za to spełni jego życzenia. Rybak zrobił to natychmiast, ale gdy wrócił do domu, okazało się, że jego żona na wieść o tej całej sytuacji pogroziła mu palcem i powiedziała, że musi jak najszybciej wrócić na brzeg rzeki, złapać złotą rybkę znowu i poprosić ją o to, żeby i rybak, i jego żona mieli piękny, bogaty dom. Rybka spełniła to życzenie, ale to był dopiero początek życzeń żony rybaka i zmartwień rybaka, bo jego żona chciała coraz więcej i coraz więcej. Chciała piękne suknie, chciała być królową, a potem chciała być cesarzową całego świata. Jak to się wszystko skończyło? Czy ktoś z was pamięta? To jest bardzo piękna baśń z pięknym i bardzo mądrym morałem. Zatem jeśli nie macie jakichś pomysłów jeszcze na to, co zrobić w niedzielę, dzisiaj, 12 lipca, to bardzo wam polecam krótką baśń o rybaku i złotej rybce, którą na przykład możecie przeczytać rodzinnie. O, dobry pomysł, rodzinnie z podziałem na role. I spróbować wcielić się w rybkę, złotą rybkę oczywiście, w rybaka i w jego żonę. A ja jeszcze spróbuję złapać kogoś telefonicznie tuż przed godziną 9, zachęcając was do rozwiązania zagadki numer 3. Co oznacza złapać kogoś na gorącym uczynku? Kto wie, niech dzwoni 226452055.

0: Bardzo lubię te interpretacje wiersza. Ryby, żaby i raki. Piosenka w wykonaniu Ewy Konstancji Buchak. Świetna interpretacja i już za chwilę świetna rozmowa z Hanią. Dzień dobry, Haniu.
1: Dzień dobry.
0: Skąd do nas dzwonisz?
1: Z Bydgoszczy.
0: Co w Bydgoszczy? Jaka pogoda? Słońce czy pada?
1: Znaczy chyba nie pada, ale niebo jest bardzo zachmurzone, a w sumie nie wiem, czy się z tego cieszyć, bo dziś wyjeżdżam na obóz, więc...
0: O, a gdzie ten obóz się będzie odbywał? W jakiej części Polski?
1: On jest taki jakby krówce leśne i to jest... Nie wiem, ile kilometrów stąd, może 30, ktoś koło tego. No i to jest taki jakby ośrodek harcerski, ale ja nie jestem harcerką, po prostu taki obóz jest i tam robimy, i to jest w ogóle w lesie, śpimy pod namiotami, to jest bardzo fajne.
0: Ale wspaniale. Wiesz co, mam dla ciebie dobre wieści. Nie będzie dzisiaj padało w Bydgoszczy. Niebo będzie zachmurzone, ale na termometrach 23 stopnie i brak deszczu. Zatem juhu! Można jechać na obóz, nie martwiąc się o opad deszczu. 3-4, juhu! No to jeszcze chwilkę, przed 9:00, zanim pojedziesz na obóz, odpowiedz tylko na jedno pytanie. Co to oznacza złapać kogoś na gorącym uczynku?
1: Złapać kogoś na gorącym uczynku? A mogę powiedzieć na jakim przykładzie?
0: Na przykładzie będzie najlepiej, pewnie.
1: Na przykładzie to załóżmy, że ktoś kogoś, załóżmy, że ktoś komuś ciągle robi nielegalne zdjęcia, no i ten ktoś już się o tym zorientuje, mhm. I chce go jakoś złapać, i on jakby zrobi na niego jakąś pułapkę i on zrobi te zdjęcia i wtedy on go złapie i może go na przykład zgłosić.
0: Tak jest, bo nie można przecież fotografować kogoś, kto nie wyraża na to zgody, a tym bardziej kogoś, kto o tym nie wie, prawda?
1: No właśnie.
0: Bardzo pięknie, pani profesor, od złapania kogoś na gorącym uczynku, czy od tego przysłowia, wyjaśniła nam, na czym to polega. Brawo, brawo, brawo dla ciebie, Haniu. No to teraz chcę jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Możesz spokojnie wyjeżdżać na obóz. Ale zanim to zrobisz, kogo chcesz pozdrowić, droga Haniu?
1: Całe Polskie Radio Dzieciom, wszystkich słuchaczy, całą moją rodzinę, wszystkich obozowiczów, którzy będą na obozie i wszystkich tych, którzy chcą być pozdrowieni.
0: Pozdrawiamy cały też kosmos?
1: Tak.
0: Pozdrawiamy cały kosmos. Jak będzie na obozie?
1: Bardzo fajnie.
0: To trzymaj się cieplutko, do usłyszenia, pa pa.
1: Pa pa, do usłyszenia.

0: Polskie Radio dzieciom na dzień dobry.
1: Autopromocja.
2: Tego lata otwieramy wakacyjne centrum dowodzenia. Będą tajemnicze wiadomości, będą tropy prowadzące przez świat, będą zagadki, które sprawią, że nawet najwięksi znawcy bajek zaczną gorączkowo szukać odpowiedzi. Bo właśnie z tego słyną najlepsze wakacje. Dołączcie do nas na 3 godziny pełne przygód, śmiechu, muzyki i niespodzianek.
3: Radiowe Półkolonie. Codziennie od 12 do 15 w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Zapraszam, Marta Powałowska.
1: Autopromocja.
4: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
5: Na zegarach godzina 9, Jacek Zawada, Filip Górski. Jesteśmy z wami jeszcze przez godzinę, a już za chwilę do naszego studia dołączą goście. Goście, którzy też coś łapią, a raczej złapali już dawno. I to coś bardzo, bardzo pozytywnego i fantastycznego. Ale na razie piosenka, potem jeszcze ja wam coś opowiem, a potem dopiero nasi wspaniali goście. A teraz łapiemy nutkę, łapiemy się za ręce, tańczymy w rytm mambo.

Rimambo. Złapaliśmy mambo, złapaliście rytm mambo. Bardzo pozytywna, bardzo uśmiechnięta, bardzo dynamiczna piosenka na początek naszej drugiej godziny porankowej audycji. Coraz dynamiczniej robić się będzie, im dalej w las. Już za chwilkę za sprawą rozmowy z naszymi gośćmi, którzy złapali bakcyla. Złapali na coś bakcyla. Na co? Dowiecie się o tym niebawem. A my teraz pogłówkujmy trochę. Zastanówmy się, co kto to jest? Co to jest ten bakcyl? Co

0: to znaczy złapać bakcyla? No właśnie, złapać bakcyla oznacza złapać... młodzież powiedziałaby dzisiaj złapać zajawkę na coś. Czyli po prostu złapać bakcyla albo połknąć bakcyla, tak też się mówi. Mówimy wtedy, kiedy zaczynamy się czymś bardzo interesować, kiedy coś zaczyna nas bardzo pasjonować, kiedy coś sprawia, że my mamy w sobie dużo radości, dużo takiego entuzjazmu i możemy poświęcić mnóstwo czasu i energii, żeby tym czymś się zajmować. Ja kilka lat temu złapałem bakcyla, jeśli chodzi o tenis ziemny, i od tamtej pory, oprócz tego, że oglądam tenis od parunastu lat, to od kilku lat również bardzo, bardzo radośnie wyskakuję na kort tenisowy po to, żeby odbijać piłeczkę z drugą osobą. Czasem również gram w debla, czyli dwie osoby po jednej stronie siatki, dwie po drugiej stronie siatki, i powiem wam szczerze, powiem wam w sekrecie, albo nie, to już nie będzie sekret, jak to usłyszycie, że wtedy, kiedy wychodzę na kort tenisowy, czuję naprawdę ogromną radość. Mogę być nawet zmęczony po całym dniu albo w jakimś niedobrym nastroju, bo w piątki mam treningi o 19:00. O, kolejna informacja o moim tenisie. Ale wtedy, gdy wychodzę na ten kort tenisowy, nawet o tej 19:00 jesienią albo zimą, mimo że ciemno za oknem, to czuję takie motyle w brzuchu, jak jestem na korcie tenisowym, że bez dwóch zdań mogę powiedzieć, że złapałem bakcyla na tenisa. Można złapać bakcyla na piłkę nożną, można złapać bakcyla na czytanie, można złapać bakcyla na śpiewanie, można złapać bakcyla na pływanie, albo można złapać bakcyla na chodzenie po górach. I po górach za chwilę pochodzimy z naszymi gośćmi, którzy pojawią się w studiu Polskiego Radia Dzieciom już po piosence. A teraz znowu łapiemy się za ręce, łapiemy nutki, skaczemy, śpiewamy i tańczymy. Margarita!
1: Holy!

0: Margarita, tu eres mi amor.
1: To była Margarita. A ja mam w studiu Polskiego Radia Dzieciom, drodzy radiosłuchacze, wspaniałych gości, którzy przywędrowali do nas i wędrują bardzo, bardzo często, bo to jest chyba ich taka pasja. Za chwilę o tym usłyszymy i się dowiemy, ale najpierw przedstawię naszych wspaniałych gości. Gosia, Maciek, Julek, Pola, rodzina Mirskich. Cześć, kochani.
2: Cześć.
3: Cześć. Cześć.
1: Czy wy dawno złapaliście bakcyla na chodzenie po górach? Gosiu, jak to było i kiedy to było? Kiedy to się zaczęło?
3: Ja myślę, że ten bakcyl był przekazany z pokolenia na pokolenie, więc tego bakcyla tak naprawdę nam przekazano. Mieliśmy szansę go po prostu rodzinnie podtrzymać.
1: To było u ciebie tak właśnie, że złapaliście, że w twojej rodzinie złapałaś tego bakcyla. Maćku, czy u ciebie było tak samo?
2: Zgadza się, tak. Ja doskonale pamiętam, jak z dziadkiem i z tatą chodziliśmy razem po górach. Gdzieś tam w pamięci mam cały czas zdjęcie z Podmurowańca, gdzie siedzimy we trzech na jakimś odpoczynku, więc no, jest to takie coś, co no, można powiedzieć, wyssałem z mlekiem matki.
1: No to tak samo można chyba powiedzieć, Pola, i o tobie, Julku. Pola, już przed chwilą ustaliliśmy, że ty miałaś 3 miesiące, jak pierwszy raz wyszłaś z rodzicami w góry. Co z tej wędrówki górskiej pamiętasz?
4: Nie pamiętam jeszcze nic, ale widziałam dużo zdjęć i chyba było fajnie.
1: I chyba było fajnie. Czy potem, jak już o wiele więcej pamiętałaś i byłaś starsza, chodząc w góry z rodzicami, a potem również z Julkiem, to te wyjścia w góry, to było coś fajnego, coś przyjemnego, czy taka nuda i lepiej wracać do domu?
4: Było to coś fajnego. Bawiliśmy się w różne gry, mama nam chowała jakieś śmieszne kamyczki, których potem szukaliśmy po całych górach.
1: Mhm. Julek, a jak to jest z tobą? Ty lubisz chodzić po górach, czy wolisz robić coś zupełnie, zupełnie innego, niezwiązanego?
5: Chodzić po górach.
1: Chodzić po górach?
5: No.
1: A co w tym jest przyjemnego dla ciebie?
5: Że mogę dużo biegać, skakać.
1: A jak się wejdzie na taką górę, to jaki jest widok na tej górze?
5: Ładny.
1: I co widać?
5: Miasta czasami.
1: Mhm. Dobrze, kochani, przynieśliście sporo rekwizytów, sporo takich gadżetów. Ja tu mam też taką książeczkę Korony Gór Polski. Otwieram tę książeczkę i tu jest dużo pieczątek. Pieczątka z 2015, Szczeliniec Wielki. Pieczątka z 2017, Gościniec pod Lubomirem. Pieczątka z Orlicy, pieczątka z Wysokiej Kopy. Różne daty, różne pieczątki. Co to za książeczka, Gosiu?
3: To są takie książeczki, które dzięki którym można pokazać dzieciom inne szlaki niż te bardziej popularne w polskich górach. Jak wiecie, nawet z takich opisów telewizyjnych czy radiowych, Tatry głównie i Pieniny cieszą się wielkim powodzeniem wśród polskich piechurów.
1: Jest dużo turystów,
3: ale są takie góry, nie wiem, Beskid Mały, Beskid Niski, Beskid Wyspowy, gdzie tych turystów jest znacznie, znacznie mniej. I dzięki właśnie Koronie Gór Polski możemy te wszystkie pasma górskie poznać i też zaprosić nasze dzieci do wspólnej podróży i do zdobywania pieczątek.
1: Do zdobywania pieczątek. Ile takich pieczątek trzeba zdobyć, żeby mieć odhaczoną, zaliczoną Koronę Gór Polski, Maćku?
3: Przynajmniej 24 mi się wydaje.
2: Wydaje się, że 24 albo 28, tam jest napisane na pewno. Szczerze.
1: A wy macie wszystkie pieczątki?

0: pieczątki, bo tu jest bardzo dużo tych pieczątek.
1: Mamy wszystkie i niektóre są podwójne, bo na przykład, żeby zdobyć jakiś szczyt, można zdobyć dwie piękne, zwróć uwagę, jak one są doskonale wykonane, pieczątki. To są często pieczątki, które mają tak jakby herby, nie wiem, miast, herby szlaków. Są bardzo ładnie nawiązujące do przyrody, do zwierząt. Na tych pieczątkach są często drzewa albo jakieś atrakcje turystyczne, więc one są, myślę, mega atrakcyjne.
0: Czy to jest dodatkowa zachęta, Pola, Julek, żeby zapełniać taką książeczkę pieczątkami?
2: Jest.
0: Tak? Yes. To jest motywujące, że wtedy bardziej się chce wychodzić w góry?
3: Tak, jest to motywujące.
0: Mhm. A słuchajcie, jak się idzie w ogóle w takie góry, no to się nie wyjdzie tak w jednych spodniach, w jednej koszulce. Jak się trzeba przygotować na taką wyprawę?
2: Na cebulkę.
0: Na jaką cebulkę? Trzeba cebulkę wziąć, do kanapki schować? Na jaką cebulkę? Szybko wyjaśnijcie, bo ja dawno nie byłem w górach.
3: Trzeba ubrać dużo warstw ubrań. Najlepiej merino, dlatego że trzymają ciepło. I trzeba się ubrać wygodnie, ale też adekwatnie do pogody.
0: To jak jest taka pogoda jak dzisiaj i wybieracie się w góry, to jakbyś się na taką pogodę przygotowała?
3: Ubrałabym na pewno jakieś dresy, kurtkę przeciwdeszczową, merino, bluzę i na pewno górskie buty.
0: Górskie buty, takie, które będą nam pomagać ułatwiać taką wędrówkę, prawda?
3: Tak.
0: Julek, to już wiemy, jak się ubrać. Pola nam tu fajnie podpowiedziała. To Julku, zdradzę naszym radiosłuchaczom, że Julek ma fantastyczne okulary. Czy to są takie górskie okulary?
2: No trochę tak.
0: Przeciwsłoneczne, odbija się w nich światło. Fantastyczne okulary. Okulary też się przydadzą w taki mocno słoneczny dzień, prawda?
2: No.
0: W górach. A co trzeba, Julku, spakować do plecaka?
2: Latarkę, mapę, ubrania niektóre, coś.
4: Wodę?
2: Wodę, jedzenie.
0: To mama co przygotuje na taką wyprawę górską, Gosiu?
2: Kanapki.
1: Mama na pewno przygotuje coś zdrowego, a my najbardziej lubimy jeść suchary, one się chyba nazywają bieszczackie czy beskidzkie.
2: Beskidzkie.
1: I jabłko, bo jabłka jest jednym z takich rzeczy, które w dużej ilości nam schodzi na wyjazdach. Plus do tego zawsze na szczycie jest coś słodkiego. Czasem w schronisku są to naleśniki, czasem jakieś pierogi z jagodami, ale równie często na szczycie nie ma nic, jest czekolada gorzka.
0: No to też jest, to już nie jest coś słodkiego,
1: no
0: ale...
1: No to jest coś słodkiego, coś, co kojarzy się z przyjemnością, z endorfinami i z taką...
0: I z taką nagrodą, za ten wysiłek, prawda?
1: Tak.
0: Powiedzcie mi teraz, Gosiu, Maćku, Pola miała, tak jak już ustaliliśmy, 3 miesiące, kiedy po raz pierwszy... Nie powiem wyszła, tylko była niesiona, Gosia, przez ciebie i przez Maćka, kiedy była razem z wami w górach. Dlaczego zdecydowaliście się, żeby już w tym wieku zabrać swoje dziecko w góry? Czy to była odważna decyzja, czy dla was bardzo naturalna?
1: Chyba była naturalna decyzja.
5: Wydaje mi się, że naturalna. Też kwestia doboru, tak? No bo wiadomo, jak dziecko jest małe, no to skupiamy się na takich szczytach, które nie wymagają jakiegoś dużego wysiłku od tego dziecka. Nie będziemy je zabierać na rysy gdzieś tam w tym nosidełku na 3 miesiące.
0: Jasne.
5: My akurat takie mieliśmy szczęście, że mamy, znaczy cały czas mamy takie szczęście, że w miarę niedaleko do Gór Świętokrzyskich. Więc Góry Świętokrzyskie to jest taka odległość akurat, że dziecko można spokojnie do tego samochodu zapakować, ono się prześpi w czasie jazdy, wyjmie się je. Droga na szczyt, na Łysicę nie jest jakaś szczególnie daleka. To jest coś takiego, co można zrobić jednego dnia w weekend.
1: Nawet z wózkiem.
5: Do któregoś momentu.
0: Naprawdę?
1: Można tam podjechać. Nie wiem, czy na Łysicie, czy na Święty Krzyż.
5: Na Świętym Krzyżu. Święty Krzyż jest takim szczytem, gdzie można, który ma z jednej strony, to też jest w tym samym paśmie górskim zresztą. Gdzie można z jednej strony podjechać samochodem, a z drugiej strony jest taki szlak turystyczny. To jest szlak górski, ale no Góry Świętokrzyskie to są najmniejsze góry w Polsce, więc jest to bardzo dostosowane nawet już dla takich chodzących dzieci. To jest fajna przygoda, a nie jest też bardzo, bardzo wymagające dla nich.
0: Ojej, ojej, ja tak za nie mówiłem, bo w międzyczasie rozmawiając z wami oglądam też wasz

0: Przepiękne albumy ze zdjęciami. To jest świetna pamiątka z takich waszych górskich wojaży, prawda? To jest pola tutaj na zdjęciu, czy Julek?
1: To jest pola.
0: To jest pola. To już wiemy, że pola miała 3 miesiące, a ile miesięcy albo lat miał Julek, jak pierwszy raz wyszedł z wami w góry?
2: Myślę, że nawet wcześniej, dlatego że tutaj to była kwestia logistyki i nawet czasem karmienia. Tutaj pola z różnych względów była karmiona po prostu mlekiem modyfikowanym, a Julek był karmiony w sposób zupełnie naturalny, co ułatwia całą logistykę, bo nie potrzebujemy butelek, mycia tych butelek i podawania pokarmu. On po prostu był tu, w sensie na mojej w nosidełku na klatce piersiowej i korzystał z wszelkich dobrodziejstw.
0: No fajnie. Słuchajcie, a jak idziecie w góry... O, wiem, zapytam o coś takiego. Wasza najdłuższa wędrówka w góry, ile trwała? To jest kilka godzin?
3: Pewno kilka godzin, bo byliśmy na rysach. Już.
0: Wow. No to poważna sprawa, to mamy kolejny wątek do rozmowy. To jak się idzie na rysy, to po drodze rozmawiacie ze sobą? Czy każdy jest skupiony na tym, żeby te rysy zdobyć i żeby tam wejść na ten szczyt?
3: Rozmawiamy ze sobą i jednocześnie się przekomarzamy.
0: Przekomarzacie się? To przekomarzacie się i jakieś żarty też są?
3: Są. Też się przeplatają pomiędzy naszą rozmową.
0: A czy przeplatają się jakieś, nie wiem, piosenki turystyczne, górskie?
3: Tak, przeplatają.
0: I bardzo dobrze. Jakie to są piosenki? Co lubicie rodzinnie pośpiewać?
3: Dawida Podsiadło. Tak, nie wiem.
0: Dawida Podsiadło? A jaki numer?
3: Wszystko.
0: No to zaraz będziemy śpiewać, a teraz ja wiem, że wy podobno lubicie nową akademię pana Kleksa. Zgadza się?
3: Tak.
0: A jakbyśmy teraz posłuchali takiej piosenki Leń. To byłoby dobrze? Może być?
3: Tak.
0: No to słuchajcie, śpiewamy i tańczymy i za chwilkę wracamy do rozmowy. A gdyby ktoś z was, drodzy radiosłuchacze, miał jakieś pytania do naszych ekspertów w studiu, pytania dotyczące tego, jak się chodzi po górach, jak się wspinać, co ze sobą zabrać, może chcecie się poradzić w jakiejś kwestii, to dzwońcie proszę 226452055, a teraz trochę poleniuchujemy od tej rozmowy.

To był Leń, a my już nie leniuchujemy, tylko wracamy do naszej rozmowy z naszymi wspaniałymi ekspertami od gór. Gosia, Maciek, Julek, Pola są z nami w studiu. Przed piosenką zaczęliśmy rozmawiać o rysach. No to jest jednak najwyższy szczyt Polski. Czy taka wyprawa na rysy, czy w ogóle przygotowanie, Maćku, na rysy było czasochłonne?

0: No i czy czekaliście na jakieś okno pogodowe? Jak to wyglądało?
1: Więc to było tak, że zdecydowaliśmy się na wejście od strony słowackiej. Ona jest trochę prostsza niż ta strona polska. Przygotowanie na pewno jest istotne w tym sensie, że tam jest takie schronisko, to się nazywa Serbsko Pleso bodajże, z którego chcieliśmy wyruszyć, więc tutaj no, konieczna była rezerwacja noclegu, tak żeby po prostu mieć tutaj spokojną głowę. Do tego schroniska no, w ogóle trzeba zaparkować gdzieś tam w jakimś innym miejscu, do tego schroniska trzeba dojść, więc wieczorem doszliśmy, czy tam powiedzmy późnym popołudniem. Z taką myślą, no rano wyruszamy, no wiadomo, jakby pogoda była tak zwana zlewa na przykład, no to pewnie byśmy te plany zmienili, może byśmy przedłużyli ten nocek, czekali na, właśnie na takie okno pogodowe. W każdym razie dzieci były jeszcze dosyć małe, szliśmy z taką wizją, że pewnie wejdziemy my dorośli i dzieci do któregoś tam miejsca, ktoś dorosły z nimi poczeka. I tak to zrealizowaliśmy w końcu. Natomiast byliśmy na tym najwyższym schronisku już pod samymi rysami i tam dzieci po prostu czekały z dorosłą osobą. Co takiego tam było takim wyzwaniem?
0: Wspominałeś, że Julek był wtedy jeszcze w nosidełku, prawda?
1: Tak, ja tam Julka niosłem w takim nosidełku turystycznym, on miał chyba 4 lata. Natomiast kiedy on zobaczył drabinki i te łańcuchy, to on stwierdził, że on w tym nosidełku już nie chce siedzieć i mam go puścić po prostu z nosidełka i on będzie wchodził. Więc no jakoś tam...
0: I samodzielnie rzeczywiście tak wszedł?
1: Tak, no. Wydaje mi się, że szczególnie schodzenie go fascynowało i schodzić już no nie dał się w ogóle trzymać tym nosidełku. Ja się dosyć tam bałem, ale wiedziałem też, że jestem w stanie go tam no, przypilnować.
2: Trzymać za rękę przez cały czas.
0: Zabezpieczyć.
1: Tak.
0: Powiedzcie mi proszę teraz, no bo wspinając się po górach, czy chodząc po górach po prostu, często ta pogoda jest zmienna, prawda? Czy mieliście taką sytuację, że mieliście na przykład jednego dnia, nie wiem, wszystkie pory roku, Gosiu?
2: No często zdarza się tak, szczególnie właśnie w tym okresie jesiennym, że mając pełen plecak ubrań, mamy je jednocześnie w plecaku, potem mamy je na sobie, potem zdejmujemy, że ta pogoda się zmienia w zależności od tego, jak słońce operuje. I były takie momenty, kiedy wychodziliśmy bardzo grubo ubrani, plecak praktycznie był pusty, ten przeznaczony na ubrania, a wracaliśmy, czy na szczyt wchodziliśmy, nie mając ubrań na sobie, będąc pod koszulką, czuliśmy letnie słońce na sobie, a gdy schodziliśmy, znowu było bardzo zimno, na przykład z powodu zmieniającego się wiatru, więc znowu musieliśmy się ubrać w to, co mieliśmy w plecaku wcześniej.
0: No dobrze. Powiedzcie proszę, czy w czasie waszych wędrówek górskich spotykacie jakieś zwierzęta? Zdarzyło się tak?
3: Ostatnio kunę widzieliśmy i sarnę.
0: Tak? I gdzie się wspinaliście? Gdzie wędrowaliście, Julku?
3: Gdzie my byliśmy wtedy?
1: Tatry.
2: To było na pewno Tatry i spotkaliśmy stado saren. To nie była jedna sarna, tych saren było...
3: Siedem
2: i wszystkie były bardzo blisko i one podchodziły, po prostu szukały pożywienia. Więc wrażenie było niesamowite, bo były po prostu w dużej ilości metr od nas.
0: Czyli po prostu najpiękniejsza przyroda na świecie na wyciągnięcie ręki, prawda?
2: Dokładnie, i taka wpatrująca się jeszcze w ciebie.
0: Dreszczyk emocji był, czy nie? Pola?
4: Był lekki, ale...
0: Ale bezpiecznie i dobrze się wszystko skończyło, tak. Prawda?
2: Ja myślę, że dzieci też pamiętają takie nietypowe nasze wyjście. Nie pamiętam, które to były góry, gdzie zaprezentowało nam się bardzo dużo pięknych salamander, które się opalały na słońcu.
3: 17.
0: Co ty mówisz? Czyli tak. Jaszczurki?
2: Jaszczurki, piękne.
3: Nie, salamander to nie jaszczurka.
0: A co?
3: No salamander po prostu.
0: Nie, to jest gatunek jaszczurki, prawda?
2: Nie mamy co do tego pewności. Nie mamy co do tego pewności.
0: Nie, Filip mówi, że Julek ma rację. To nie jest jaszczurka. Salamandra to salamandra. Piąteczka. I słucham, Filipie? Płas ogoniasty, o.
2: To jest płas ogoniasty, dokładnie. Więc no było to przepiękne, bo nigdy wcześniej nie widzieliśmy ich w takiej ilości i też nie oczekiwaliśmy niczego od tamtego wyjazdu, więc pokazały się niesamowicie w dużej ilości i to też było takie nieoczekiwane zupełnie. Opalały się.
0: Opalały się.
2: Dokładnie.
0: A jakieś rośliny nietypowe, wspaniałe?

0: wspaniałe, nie wiem, drzewa, kwiaty, coś jeszcze innego? Co spotkaliście po drodze w czasie waszych licznych wędrówek?
1: Krokusy.
0: Krokusy. Krokusy spotkać w górach to jest przeżycie pewnie, prawda? Tu salamandry, tu sarny, tu krokusy. No pięknie, słuchajcie, a ile tych wędrówek górskich za wami? Potraficie zliczyć? Setka już za wami, czy jeszcze przed?
2: Jakby tak policzyć, to na pewno...
0: Dobre pytanie.
2: No, dobre pytanie. No, na pewno jest tak, że koło 3 na rok nam wychodzi takich wypraw. Tak, jeżeli mówimy o całej takiej wyprawie, powiedzmy na przykład tydzień, tak? No,
0: tak,
2: nie rozbijam tego już na poszczególne wyjścia. Pola ma 13 lat, więc no to by wyszło razy 3, jakieś 40.
0: No to niedługo w takim razie powinna być 50. To teraz was zapytam, bo już trochę tutaj Pola i Julek odpowiedzieli. Maćku, Gosiu, co dla was, jakie dla was ma znaczenie wychodzenie w góry, kontakt z naturą? Bo przecież my się znamy spoza anteny i ja wiem, że wy góry po prostu kochacie. Co w tym jest takiego, że was tam ciągnie, że złapaliście dawno temu bakcyla na te góry?
1: Ja nie wiem, góry to dla mnie jak powietrze. Jeśli zapytasz, czym mi się kojarzą góry, to po prostu kojarzą mi się z oddechem, z taką kompensacją stresów dnia codziennego. Góry to jest coś, co nawet kiedy siedzę cały tydzień przy biurku, te 8 godzin dziennie i brakuje mi sportu w życiu, to idę w góry i nie ma takiej góry, na którą bym się nie wdrapała. Taką mam motywację do tego, żeby chodzić, męczyć się i podziwiać te cudne widoki.
0: Mhm. Maćku, a u ciebie jak to jest?
2: No jest to bardzo podobne. Dla mnie góry to jest taka, czy te wyjścia w góry to jest taka kwintesencja życia, tak? To jest te momenty, to jest to, co daje tą barwę życiu. I to jedna rzecz to jest to, że są piękne widoki, tak? Że wychodzisz gdzieś wysoko, patrzysz na ten rozległy świat. To jest takie budujące, takie dosyć, można powiedzieć, mistyczne doznanie już. A druga rzecz jest taka, że zazwyczaj są to wyjścia w doborowym towarzystwie z kochającymi ludźmi, z takimi ludźmi, którzy dobrze ci życzą. Więc jest to taki, no też ładunek takiej pozytywnej energii.
0: Skoro mowa o doborowym towarzystwie, to dlaczego nikt jeszcze nie pozdrowił wujka Czarka? Pola, Julek. Przecież wujek Czarek jest tą osobą, która często wam też towarzyszy w górach,
1: często
0: prawda?
1: Często nosi w nosidełku albo na barana.
0: Czyli dobrze mieć takie wsparcie. Takie wsparcie dobrej osoby, prawda?
1: Tak, ja myślę, że to wsparcie, szczególnie tych w początkowych okresach, jest niezbędne, szczególnie z dwójką małych dzieci. Więc te wyjazdy, które tak jakby nam towarzyszą przez całe życie, to często są wyjazdy w większej grupie niż nasza rodzina, czy w takiej rozszerzonej wersji naszej rodziny, ale też z znajomymi, bo tak jak kiedyś ci wspominaliśmy, też jeździliśmy w góry się wspinać, tak? Mamy jakieś zaplecze wspinaczkowe ze sobą, przeszłość. No i teraz wiaferaty, które też tak naprawdę były...
0: Wyjaśnijmy naszym radiosłuchaczom, co to takiego są wiaferaty?
1: Wiaferaty to sposób wspinania się po górach z użyciem sztucznej metalowej asekuracji, czyli na przykład drabinek i takiej liny, która jest pociągnięta wcześniej metalowej przez, nie wiem, kogoś, jakieś stowarzyszenie najczęściej na przykład, i do tego się wpina do uprzęży wspinaczkowej za pomocą ląży. Czyli jesteś na stałe podpięty pod pewne punkty asekuracyjne. Dzięki temu możesz pokonywać takie szlaki, które bez tej asekuracji byłyby niebezpieczne, albo skrajnie niebezpieczne.
0: Pola, i ty też się tak wspinasz po takiej pionowej skałce czy górze, jak mam to nazwać?
1: No to jest skałka na górze najczęściej.
2: Może być i tak, i tak.
0: I tak. Wspinasz się tak samo?
3: Tak, wspinałam się już tak kilkanaście albo kilkadziesiąt razy.
0: Co ty mówisz? Do której klasy pójdziesz we wrześniu?
3: Do 7 klasy.
0: I już kilkadziesiąt razy tak się wspinałaś? Nie, tak. Bałaś się?
3: Trochę się bałam, ale jest to fajna atrakcja i lepiej przezwyciężyć strach niż siedzieć całe tygodnie w domu w wakacje.
0: Bo ja też widziałam takie zdjęcie z tych zdjęć, które Maćku, ty mi wczoraj przysłałeś, że jest takie zdjęcie, że właśnie chyba pola jest wysoko na jakiejś takiej pionowej górze, a

0: w dole, w tle widać, widać morze.
1: Mhm. Jezioro.
0: Albo jezioro.
1: To jest nad jeziorem Garda.
0: To chyba. Aha. No to niesamowite widoki. I a ty, Julek, jak się wspinasz po takiej górze pionowej wysoko, wysoko, wysoko, to co ty czujesz wtedy? Jakie emocje masz wtedy w sercu, w głowie?
2: Ja muszę wejść wyżej.
0: Co takiego?
2: Że muszę wejść wyżej. Tak czuję.
0: Czyli chcesz dalej jeszcze wyżej, wyżej się wspinać, tak? Jak zadbać o bezpieczeństwo i dzieci, i swoje, żeby taka wspinaczka po pionowej górze była bezpieczna? Mhm. Jaką wiedzę trzeba mieć? Czy trzeba zabrać doświadczoną osobę w góry ze sobą, czy jak sobie z tym radzicie?
1: Znaczy, w naszym przypadku to było tak, że my mamy jakieś tam te doświadczenie wspinaczkowe, tak? Czyli mieliśmy część tego przyrzędowania przynajmniej, czyli na przykład uprzęże ze sobą. Natomiast kiedy pierwszy raz pojechaliśmy w takim gronie szerokim, to była majówka, tak, pojechaliśmy nad jezioro Garda, to wynajęliśmy sobie takiego instruktora tam, który nam pokazał też, aha, jak się bezpiecznie spinać z dziećmi. Aha.
3: Potrafiliśmy asekurować siebie, ale co innego jest na takiej wysokiej górze asekurować jeszcze kogoś innego, nie będącego dorosłym.
0: Tak, tak.
1: Mhm. Więc on nam pokazał, jak, bo tam w przypadku
3: techniki.
1: Dzieci, tak, jaka technika jest. W przypadku dzieci ta lążę działa od 40 kg, więc w razie jakiegoś odpadnięcia czy tam upadku, no po prostu na małe dziecko nie zadziała, więc potrzebna jest dodatkowa asekuracja rodzica. No to już jest trochę bardziej zaawansowane, ale generalnie co można powiedzieć, że Via Ferrata w takich najprostszych wariantach to przypomina taki park linowy, tylko zbudowany po prostu wśród skał, wśród drzew, gdzieś tam naturalnie w lesie. Jest to mniej więcej taki najprostszy ekwiwalent, tak, jeżeli mówimy o takiej najprostszej wersji tej Via Ferrata.
0: I wtedy, jak się wspinamy pionowo po górze, to trzeba mieć jeszcze jakieś dodatkowe wyposażenie, jakieś dodatkowe ubranie, czy części ubrania, Pola?
4: Trzeba mieć na pewno długie spodnie i kask.
0: O, kask.
4: Mhm. Żeby nic się nie stało w głowie w przypadku...
0: Żeby chronić po prostu, tak, głowę, prawda? Coś jeszcze takiego specjalnego, wyjątkowego?
4: Rękawiczki.
0: No zaraz, no a jak jest lipiec i jest 30 stopni, to po co mi rękawiczki?
4: Dlatego, że jak są liny, to żeby sobie nie obeszyć rąk.
0: Aha. A buty, jakie specjalne buty na taką wspinaczkę się przydadzą?
4: Zwykłe buty górskie.
0: Zwykłe buty górskie.
4: Albo buty sportowe.
0: Przystosowane po prostu, tak, do tego typu zdarzeń. No dobrze. Powiedzcie mi jeszcze, proszę, wracając do tych wędrówek już po ziemi, czy zdarzyło wam się kiedyś zgubić w górach? Mieliście taką sytuację, czy nie? O, zdarzyło się chyba, tak?
5: Mamie i Poli i wujkowi się zdarzyło kiedyś.
0: O, jeśli wujek Czarek was słyszy, to pozdrawiamy w tym momencie, tak, serdecznie wujka Czarka.
3: Pozdrawiamy bardzo,
0: no to
3: serdecznie.
0: Proszę, opowiadamy o zagubionej rodzince Mirskich w górach. Jak to było?
3: Kto myślę, zaczyna? Że takim klasycznym creme de la creme jest... A może by tak skrócik?
5: I ten skrócik to nie skrócik, bo trwał 2 godziny.
3: Na przykład.
0: A miał trwać 15 minut.
3: Tak, wyobraź sobie, cały dzień w Tatrach, no i tutaj wracamy już dosyć zmęczeni. No nie jest to końcówka dnia, ale już widzimy, że ten zmierzch jest blisko. No i kolega tutaj wpada na pomysł. A on kiedyś szedł i tu był taki skrócik.
0: To był Czarek, czy
3: pół
0: ktoś
3: godziny.
0: Inny? Tak?
3: Pół godziny max, piękne widoki. Dodam, 1 albo 2 latarka na nas 5 osób. Idziemy pół godziny, cały czas pniemy się w górę, idziemy.
5: Jakie 5 na 3?
1: My zostaliśmy z przodu z Julkiem, bo my...
3: Tak,
5: normalnie.
3: Oni biegają po górach, ja chodzę. Więc mieliśmy tym skrócikiem przyspieszyć. Więc idziemy do góry, ja już nie mam siły, to był chyba listopad, jest zimno, ale jest herbata w termosie, więc jest wspaniale. Godzinę już idziemy i dalej nie jesteśmy w miejscu, gdzie mieliśmy wylądować. Skrócik z pół godziny zrobiło się, że szliśmy 2 godziny, wróciliśmy po ciemku, musieliśmy biec, żeby, nie wiem, gdzieś zdążyć. No więc skrót półgodzinny trwał 2 godziny i wypompował nas zupełnie.
1: Tutaj to taka jest, myślę, że dobra nauka też, że jak są tabliczki przy szlakach i one mówią, ile czasu będzie dana wyprawa trwała, to dobrze na to czasem spojrzeć.
0: To one mówią prawdę.
1: Tak, zazwyczaj tak.
0: A wiecie, co mi się teraz przypomniało? Dawno temu, jak byłem w górach z moją koleżanką, to był styczeń, więc...

0: Więc szybko zmrok zapada, to my też chcieliśmy zrobić sobie skrócik. I nagle po prostu dostaliśmy takiego zamętu, że my nie wiedzieliśmy, jak się wydostać stamtąd, gdzie jest ścieżka prowadząca w dół. I ja mówię, my tutaj będziemy spać z tymi niedźwiedziami, zjedzą nas. Ale na szczęście udało nam się w którymś momencie, jeszcze nie było zmroku pełnego, wydostać stamtąd już na taką drogę, która nas wyprowadziła w bezpieczne miejsce, także lepiej skrócików nie stosować chyba, prawda?
1: A pamięć jest zawodna, trzeba się patrzeć na tabliczki. To, że nam się kiedyś wydawało, że tam się szło pół godziny, to znaczy, że może mieliśmy szczyt swojej formy i biegliśmy po tym szlaku, ale normalnie ten szlak trwa, żeby nim przejść, potrzeba 2 godzin dobrej kondycji.
0: Julek, ty wspominałeś, że ty też z tatą na przykład biegasz po górach?
2: Biegam.
0: Ale to, jak to biegasz, to nie stracisz później energii, żeby wdrapać się na sam szczyt, jak tak dużo biegasz w trakcie?
2: Nie.
0: Czyli po prostu ty masz dobrą kondycję dzięki tym górom. To jeszcze słuchaj.
2: W koszykówce.
0: I jeszcze w. A bo ty w koszykówkę grasz. A, chłopaku. Sport to zdrowie, oczywiście, że tak. Powiedzcie jeszcze na koniec, czego uczą góry? Takie pytanie. Czego można się nauczyć chodząc w góry? Pola.
3: Spokoju, cierpliwości na pewno, że. Trzeba poczekać, zanim się wejdzie na tą górę, a nie będzie od tak, że wejdziesz
0: tak.
3: I już jesteś. Przyjemności schodzenia i spędzanie czasu z rodziną.
0: A zapytam cię jeszcze tak, bo teraz są wakacje, dużo wolnego czasu, można zrobić z tym czasem, co się chce. Gdybyś miała do wyboru wędrówkę po górach albo najfajniejsze gry na komputerze, możesz grać przez cały dzień, albo oglądanie filmów na telefonie przez cały tydzień. Co byś wybrała?
3: Chodzenie po górach z rodziną.
0: No proszę cię, przecież gry są takie fajne w dzisiejszych czasach. Tyle gier na pewno wujek Czarek by ci kupił. Naprawdę? Chodzenie po górach?
3: Tak. Telefonie, granie na telefonie już mi się przejadło.
0: To miło to słyszeć. Julek, a... Ciebie czym najbardziej te góry zachwycają? Dlaczego warto w te góry chodzić? Dużo osób w twoim wieku nas słucha. Jak byś zachęcił tych, którzy jeszcze w górach nigdy nie byli? Jak się pójdzie w góry, to co się tam może zdarzyć?
2: Są ładne widoki i różne fajne rzeczy. Ostatnio jak kiedyś byliśmy, to widzieliśmy dużą, głęboką dziurę, która miała około... Ile ona miała? Tamta przy drzewie.
4: Przy drzewie? No nie wiem.
2: 5 metrów?
0: Aha.
1: Może nawet więcej.
0: Czyli takie odkrycia
1: odkryliśmy,
0: też.
1: Odkryliśmy jaskinię.
0: Wow. I co, jak się odkrywa takie przedziwne miejsca, to też jest zachwyt nad tą przyrodą, nad tą naturą, nad tym, że nagle jest coś zaskakującego, prawda?
2: Mhm.
0: No dobra, to jeszcze Maćka i Gosię na koniec poproszę. Jak byście... mogli zachęcić naszych radiosłuchaczy, rodziców, którzy też się zastanawiają, a może to będą pierwsze wakacje, kiedy z dziećmi pójdziemy w górach, w góry? Jak można zachęcić takie osoby, które się wahają?
1: Ja myślę, że to jest fajny sprawdzian dla całej rodziny, bo wbrew pozorom to jest zawsze jakaś akcja grupowa. Trzeba podzielić się, zadaniami, na przykład kto spakuje co, tak? Ja nie mogę wszystkiego sama spakować, mimo że...
0: Podział obowiązków. Prawda?
1: To też pokazuje u dzieci różne kompetencje na przykład. Jedni lepiej się sprawdzają w pakowaniu, drudzy się lepiej sprawdzają w planowaniu tego wyjazdu, a trzeci są fenomenalni, jeśli chodzi o reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Więc widzimy dzieci z zupełnie innej perspektywy.
0: Mhm. To jeszcze Maćka na koniec poproszę o zachętę jednym takim pięknym górskim zdaniem.
4: Wydaje mi się, że jeżeli ktoś nie był w ogóle w górach, to jest dużo szlaków, które są w miarę proste, takie łatwo dostępne. Bardzo łatwo to zaplanować, bo w dzisiejszych czasach internet daje nam pełno rozwiązań, więc... można wyszukać najłatwiejszy szlak w polskich górach. Coś tego typu. I to zawsze zaplanowanie takiego wyjazdu, nawet z jednym

0: jednym wejściem, z dwoma wejściami na jakąś prostą górę, to jest coś, co da już taki start na kolejne wyjścia, zachętę dla dzieci na kolejne...
1: Tak,
0: rozbudzi ten apetyt. A na pewno jest to lepsze niż po prostu takie wakacje, gdzie właśnie dziecko jest z telefonem albo z komputerem i nie robi nic innego.
2: Kochani,

0: Zastanawiamy się, w jakiej konstelacji też pojedziemy, bo tutaj mamy chętnych na wyjazd wspólny, więc zobaczymy. Nie jest to jeszcze ustalone, więc nie będziemy tutaj.
1: Wujek Czarek będzie razem z wami?
2: Zdecydowanie.
0: Tak, i jeszcze pozdrawiamy wujka Tomka, bo też mamy takiego, który powiedział, że bardzo chętnie w sierpniu z nami pojedzie, więc...
1: To pozdrawiamy wszystkich, którzy kochają góry, a gośćmi Polskiego Radia Dzieciom byli Gosia, Maciek, Julek we wspaniałych okularach i Pola. Rodzina Mirskich, dziękuję wam bardzo.
0: Dziękujemy.
1: I
0: dziękuję.
1: Wielu szczytów do odkrycia i do zdobycia wam życzę. Polu, ty wspominałaś o Dawidzie Podsiadło, prawda? A jak się wspinacie, to śpiewacie czasami na przykład, że pięknie płyniesz, tak jak Dawid
0: tak.
1: Śpiewa? No to teraz możemy pośpiewać wszyscy razem. Dzięki, że wpadliście do studia.
0: Dziękuję za zaproszenie.

Ciekaw jestem, czy złapaliśmy waszą uwagę w czasie tej rozmowy, bo przecież uwagę również można łapać. Ciekaw jestem też, czy złapaliście bakcyla na to chodzenie po górach, słuchając mojej rozmowy z naszymi dzisiejszymi gośćmi. Próbujemy jeszcze łapać różne rzeczy do godziny 10, ale czas nieubłaganie mija. Za 10 minut już się będziemy żegnać, a ja z tego powodu łapię się za głowę. I to też jest piękne wyrażenie w naszym ojczystym języku, którego używamy wtedy, kiedy jesteśmy zdziwieni, albo zaniepokojeni, albo nawet przerażeni czymś, co się właśnie stało. Ja nie jestem przerażony tym, że za 10 minut

kończy się poranek. Bardziej jestem tym zadziwiony i zaskoczony, bo tak mi się miło rozmawiało z dzisiejszymi gośćmi, że ten czas tak płynął i już prawie upłynął. Ostatnie minuty naszej porankowej, niedzielnej audycji. Może rzutem na taśmę ktoś z was, drodzy radiosłuchacze, zadzwoni do nas pod numer telefonu 226-45-2055 i powie nam, co jeszcze można złapać, czego jeszcze nie udało nam się do tej pory w tej audycji złapać. Proszę bardzo, czekam na wasze ostatnie telefony, a teraz będziemy znowu łapać nutę. Wcześniej łapaliśmy nutkę, a teraz złapiemy nutę z Alicją Janosz.

złapaliśmy nutę razem z Alą Janosz i łapiemy też informację, że na zegarach 9:54, zatem nieubłaganie czas się pożegnać, ale będziemy słyszeć się porankowo już jutro punktualnie o 7:30, a ja już za chwilę łapię taksówkę, by dojechać prosto nad morze. Nie, żartuję oczywiście. To byłby chyba najdroższy kurs świata, ale przecież taksówkę też można łapać, dlatego o niej wspomniałem. Albo można też złapać na Mazurach na przykład wiatr w żagle. Ale w Warszawie, w Krakowie, w Poznaniu też wiatr w żagle można złapać bez wody. No bo tak się mówi wtedy, kiedy coś nam wspaniale wychodzi, kiedy w czymś czujemy się dobrze. A jeszcze wcześniej czuliśmy się niepewnie. To oznacza, że już teraz, gdy czujemy się dobrze i pewnie, złapaliśmy wiatr w żagle. Złapałem oddech, by powiedzieć wam, że na szczęście po tym wczorajszym deszczu w Warszawie nie złapałem kataru i nie złapałem przeziębienia, ale za to złapię, mam nadzieję, dzisiaj na imprezie urodzinowej jakiś balon za sznurek, tak jak łapał balonik Kubuś Puchatek. A co wy będziecie dzisiaj

0: łapać, tylko pamiętajcie, żeby nie łapać na łapu-capu. A skoro tak łapiemy, to na koniec złapiemy krótką polecajkę na mapie Polski. Czy ktoś z was słyszał o takiej wsi jak Łapanów? Łapanów. W województwie małopolskim malutka wieś, 35 km od Krakowa, z pięknym kościółkiem i dzwonnicą. Wieś, która powstała ponad 700 lat temu. I tak ja teraz pogadam jeszcze sobie z Zosią, która na sam koniec zadzwoniła do nas. Już, gdzie ta Zosia jest? Czy ona, tak, ona jest już z nami. Dzień dobry, Zosiu.
1: Dobre.
0: Cześć, skąd do nas dzwonisz?
1: Pruszkowa.
0: Mhm. Jaka pogoda u ciebie tuż przed 10?
1: Deszcz.
0: Słucham?
1: Pada deszcz.
0: O nie, pada deszcz. Mam nadzieję, że szybko skończy się ta deszczowa, wakacyjna pogoda. Powiedz nam proszę, Zosiu, co jeszcze można złapać?
1: Zająca.
0: Co takiego?
1: Zająca,
0: tak? Ale jak się tego zająca łapie?
1: Gdy się upadnie, to można powiedzieć, że się złapało zająca.
0: Aha. A czy ty, jeszcze wracając do tego, o czym rozmawiałam z naszymi gośćmi, czy ty złapałaś bakcyla na coś w te wakacje albo w ogóle ostatnio?
1: Na klocki Lego.
0: I co ostatnio z tych klocków udało ci się stworzyć, wyczarować?
1: Ogromny statek piracki.
0: Uhuhu, czy taki statek długo się budowało?
1: Tak.
0: Sama to robiłaś, czy ktoś ci pomagał?
1: Siostra mi trochę pomagała.
0: No dobrze, to statek piracki za wami, a co przed wami? Na co teraz złapałyście uwagę? Na jaki inny obiekt, który można stworzyć z klocków?
1: I domek na drzewie, na którego właśnie zbieram pieniądze sobie. Miałam i ja mam tu pieniążki na taki wielki zestaw Lego, który tam jest taki domek na drzewie, tyrolka, chustawka.
0: Ale fajnie.
1: Takie jakby sztuczne fale.
0: No to trzymam kciuki, żeby udało ci się fundusze zebrać na te klocki. Bardzo dziękuję. Jesteś ostatnią osobą, której udało się dzisiaj dodzwonić do poranka. Brawa! Kogo chcesz, droga Zosiu, pozdrowić?
1: Mamę, tatę, moją siostrę, moją najlepszą koleżankę, Igę.
0: Bardzo dziękujemy. Życzymy ci pięknej niedzieli. Złap dobrą pogodę. Niech ten deszcz się skończy. Trzymaj się. Hej, hej. A my, drodzy radiosłuchacze, łapaliśmy waszą uwagę przez 2 godziny. Ten czas dobiegł końca. Już za chwilę na zegarach 10:00. A o ten poranek dbali Jacek Zawada i Filip Górski. Do usłyszenia. Pięknej niedzieli.

0: Autopromocja.
1: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
2: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
1: W podcaście Zaczarowany Ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią.

0: kiedy zasadzimy nasionko.
1: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
0: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
1: Właśnie.
0: Miś Michaś
1: i Smogadaś
0: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
1: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
0: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
1: Pa, pa!
2: Autopromocja.
3: Źródełko.

Dzień dobry. Witają was wakacyjnie z komarami i muchami, choć chyba te biedne z tego zimna się zdążyły poukrywać. Filip Górski i Patrycja Cisz. Przywitaliśmy was dziś w pięknej piosence, a jakże komar i mucha Kaja i Janusza Prusinowskich z przyjaciółmi. Skoro lato i komary i muchy, to i wieś i być może żniwa. Pogoda na razie mało żniwna, ale co tam. O żniwach, tym wyjątkowym czasie na wsi dziś powiemy w naszym źródełku. Co jeszcze dzisiaj przed nami, w tym przypominam dwugodzinnym spotkaniu? Do zdobycia w naszej źródełkowej zabawie będzie album Mały Człowiek projektu Sen Jawa Zabawa. Także słuchajcie nas bardzo uważnie, bo będziemy pytać o pewne wyjątkowe słowo związane ze żniwami. A teraz przed nami pierwszy utwór z tej płyty, czyli 4 mile za Warszawą.

taniec ojojoj, udeptał jej mały palec ojojoj. A ty wróblu, ty szurgocie, ojojoj, tobie tańczyć z żabą w błocie.

A co dziś przed nami w dwugodzinnym spotkaniu? Same dobra. Usłyszymy kolejną bajkę z cyklu Bajki Waszych Regionów. Tym razem o krasnoludkach w bani, czyli regionalnie powiedzielibyśmy w bajni. Będzie też rozmowa

członkami świetnej kapeli, która gra muzykę tradycyjną z okolic Lubziny. Taka ładna nazwa tej miejscowości. A te kapele tworzą młodzi ludzie, uczniowie i studentki. To kapela ludowa Młode Kurasie z regionu rzeszowsko-przemyskiego dokładniej. I gościć będziemy w studiu Polskiego Radia Dzieciom wyjątkowego gościa. Przyjdzie do nas Huen Nguyen, którą możecie znać z instagramowego profilu GaoFood. Huen z pochodzenia i urodzenia jest Wietnamką, a przeniosła się do Polski z rodziną w latach 90. W czasie, kiedy wielu Wietnamczyków wybrało nasz kraj jako miejsce do życia. Miała wtedy zaledwie 3 lata, a rodzice właśnie... Co zrobili, tego dowiecie się dzisiaj w audycji. Huen opowie też nam o dorastaniu na pograniczu dwóch kultur, czyli tej polskiej i wietnamskiej, o języku wietnamskim, o jego różnicach co do języka polskiego, o trudnościach, jakie napotyka starsze pokolenie Wietnamczyków, które przyjeżdża do Polski i nie zna języka polskiego. Huen opowie też o tym, co jadło się w wietnamskim domu w Polsce w czasach, kiedy azjatyckie produkty trzeba było ściągać z zagranicy albo były bardzo niedostępne. Na przykład świeży ananas był takim produktem. Huen powie nam też o twórczości swoich ulubionych artystów wietnamskich. Ciekawa jestem też i myślę, że Huen może nam powiedzieć o tym, jak wyglądają żniwa w Wietnamie, bo może inaczej niż w Polsce, a może tak samo, a może w Wietnamie też się krężą, zaraz takie słówko usłyszycie, i też śpiewają pieśni żniwne. Może też są tam takie śpiewaczki jak Anna Malec, która śpiewała kiedyś o żniwach i nam ona też za moment o tych żniwach zaśpiewa i o tym krężeniu. What?

Anna Malec. Życie na wsi toczyło się i nadal toczy się według pór roku. Obecnie mamy lato, chociaż no niestety za oknem go nie widać, ale 2 tygodnie temu mogliśmy jeszcze bardziej odczuwać niż obecnie to lato. A myślę, że upały jeszcze zdążą do nas wrócić. Wiosną zaczynano pracę w polu, kończono je jesienią. A można łatwo wydedukować, najbardziej pracowitymi okresami był czas między innymi od końca czerwca do połowy sierpnia. Wtedy ścinano dojrzałe zboże. Uwaga, takie słowo, rzęto je, czyli ścinano, dlatego koszenie i zbiórkę zboża

0: burz nazywamy żniwami. Od czasownika rządź, pisane przez ży z kropką, czyli ścinać. A dawniej, gdybyśmy zapytali dziecko na wsi 100 lat temu, co robisz, chłopczyku? Odpowiedziałby: żnę, czyli ścinam zboże. Dlatego żniwa właśnie tak się nazywają. No dobrze, no a jak ścinano to zboże? Teraz możemy widzieć kombajny na polach, które ścinają zboże. No ale kiedyś maszyn nie było, no to jak to wyglądało? Najpierw ścinano je sierpem, czyli takim zaokrąglonym ostrzem. Z małym trzonkiem łapano w dole pęk kłosów razem i ścinano je, no ale trzeba było to robić będąc zgiętym w pół. I wyobraźcie sobie takie olbrzymie pole, które trzeba było ścinać właśnie w taki sposób. Potem wymyślono, żeby no nie schylać się tak bardzo, zaczęto ścinać pole zboże kosą, czyli też ostrzem, ale już takim osadzonym na dłuższym trzonku. Kosa też służyła do ścinania trawy. No a potem zaczęto stosować maszyny i były to tak zwane żniwiarki. Żniwa, żniwiarki, widzicie podobieństwo. No a jak to kiedyś było z tymi żniwami, opowiedzą panie, nagrane przez reporterkę Polskiego Radia Teresę Łozińską ponad 30 lat temu. Czyli usłyszycie, jak te panie w swoim dzieciństwie przeżywały z żniwa. Panie pochodzą z Wileńszczyzny, czyli z terenów dawniej, jeszcze przed II wojną światową, należących do Polski. Posłuchajmy ich opowieści.
1: Ta wieś nazywała nasza Morośki. To było koło samego Molodeczna. A Molodeczna to jest, nasz był powiat, miasto powiatowe. Teraz bardzo duże, większe będzie jak Warszawa chyba.
2: Województwo Wileńskie.
3: Bo najwięcej u nas tak pod koniec było lipca żniwo te.
4: U nas inaczej zaczynali żniwa. U nas wychodził gospodarz, ojciec rodziny na pole z kosą. Gospodynia za nim musiała mieć nowy fartuszek, oczywiście, prosto z igły, jak to się mówi, uszyty, bielusieńki, chusteczka nowa na głowie, też bielutka. Gospodarz ostrzy kosę, mówi: szczęść Boże, w imię Boże, żegna się, czapkę z głowy rzuca u ziemię i zaczyna dopiero kości. No i wtedy rozpoczęte dopiero zaczęli być żniwo.
5: Przeważnie, jak rozpoczynali żniwo, to przeważnie starali się, żeby w sobotę te żniwo właśnie rozpocząć. Ty po prostu nie tylko troszeczkę tego gospodarza, żeby tylko garsteczkę tego zboża. Tak, z chlebem, z solą, kawałeczek chleba i soli się brało na pole i to się zażęło i przyniosło się już później ten snopek. Tak, przeżegnało się i przyniosło się tego gospodarza, w kącie postawili. Już on stał, a później obojętnie, w pierwszy lepszy dzień, już nawet w poniedziałek szli rząść te zboże, te żyto sierpami i normalnie się żeło.
4: Jak już żniwa się zakończało, to się zostawiało troszeczkę zboża, ładnie w stążku się związywało i tego gospodarza tam do tego i musiał się wykupić. Gospodarz, to było zakończenie żniw.
6: Z tego, co ja wiem, to po zakończonych żniwach, jak się zostało gdzieś kępka zboża, to się oplewiło to zboże kępkę i wiązało się w taki supełek, to się nazywała broda świętego Rocha, żeby te zboże na przyszły rok były o wiele urodzajniejsze i czyste przede wszystkim. Dlatego plewiło się tą kępkę zboża i wiązało się w taką brodę. I więc od tego czasu ja też to stosuję, tą brodę świętego Rocha. Plewię tą kępkę, no tam może 15 zdziebeł tego zboża i zawiązuje się tak. To nie szkodzi, no właśnie, no i taki zwyczaj.
7: Masz zboże?
4: Czyste masz?
6: Nie, czyste. Czasami trzeba poplewić, no.
3: Taki snopek nieduży się zetnie się i przyniesie się do domu i stoi na kącie w domu ten snop pod obrazem i póki nie zaczniemy już żyto włosić. A jak zaczniemy już z pola zbierać żyto, to ten weźmiemy ten snop i poniesiemy do stodoły i razem potem mlucimy to już mlucarnią. Tak, nieraz to i cypami mlucili te zboże tam, bo trzeba zaraz siąść, zasiać więcej jeszcze na polu. To mlucarni nie mieli takich. swoich, by pożyczali tylko.
7: Teraz panie też zaczynają żniwo.

0: Żniwa w sobotę?
1: Kiedy kombaj, kiedy dostanie się żniwiarza?
2: No jak wypadnie kolejka, bo jedzie kombajn od początku wsi i po kolei kolejno kosi.
3: Ja mam snopowiązałkę i mam taką odkładankę, że bardzo dużo tutaj na zachodzie wiązałam te snopy. Przeważnie, bo to tylko tak rzutka, rzuci garść i trzeba wszystko związać. No to się napracowało bardzo dużo. I teraz też snopowiązałku, bo mam stodołę, mam swoją mucarnię. To i nadal, bo mówię, że oszczędnie, bo i plewy będą. I nie zależy mnie na kombajnie. Nie lubię kombajnu zasadniczo. Nie lubię. Lubię, żeby snopek był już w stodole gotowy. Bo kombajnem weźmie zboże, prawda, w tym już jest w porządku, ale niestety słoma leży, bałagan. Deszcz pada, słomy nie można związać, bo to też kosztuje, sznur drogi. No i w dodatku maszyna też, trzeba, jak to się mówi, presę tą brać. To jest po prostu nie za bardzo i plew nie ma, a to jest korzyść, bo jak się bydło ma, to wszystko jest potrzebne.
4: Przyszło żniwa, pobrali sierpy. I całą rodzinę poszli rządzi na pole. Podczas obiadu trochę odpocznie się, trochę pośpiewa się gdzieś tam pod snopem.
3: Jak żniwo przychodzi, to naprawdę, że człowiek po prostu no, odczuwał te żniwo. Piosenki, przychodzi obiad, już żniwo śpiewają na wieczór. Już wieczór wieczereje, nasz panok wieseleje. Po prostu się pojeżdżaje, swoich żniejków podganiaje. Żnijcie, żniejki, żnijcie, sami siebie nie paźnicie, bo mój koń waranienki, ja sam malazieńki. Dążoż wieczar wieczareja, da nasz panok wieseleja, po postaciach pojeżdżaje, swoich żniejków podganiaje. Żnicia, żniejki, żnicia, żnicia, sami siebie nie paźnicia, bo moi koń waranieńki, ja sam też malodzieńki.
0: A czy pani mogłaby przetłumaczyć to na polskim?
3: Już wieczór nadchodzi, nasz pan już jest wesoły i tych właśnie żniwiarzy podgania, jeździ po tych zagonach i mówi prędzej, żeby żeli, bo już mówi wieczór się zbliża, to żeby jak najprędzej, jak najwięcej żeli, i bo już się wieczór zbliża. Było wesoło, naprawdę człowiek w ogóle nie odczuwał. Żniwo, krzyż boli, ale to jest młodość.
0: Pieśń pomagała.
3: Pieśń pomagała.
0: Jak panie to wszystko pamiętają,
5: znakomicie. Śpiewaj, wyprawiła mnie nie mać.
0: Wyprawiła.

jak ja stala podrastać, stali chłopcy kalychać. Jak ja stala podrastać, stali chłopcy kalychać.

под боки кулаками. Że mama powiedziała, żeby szła rząść, a mnie nie chciało się rząść, to ja położyła się w różnie i leżałam. Przyszli chłopaki i mówili,

czego leżysz? A ja mówię, jak, bo jestem maleńka, to leżę. A oni mówią, że duże. I zaczęli mnie tam, jak to mówisz, okolisać, żeby prędzej wstawała i szła do żyta i żela żyto.

0: Pieśń żniwną Plony niesiemy plony zaśpiewali dla was Kaja i Janusz Prusinowscy z przyjaciółmi. A uwaga, za moment rymowana zagadka dla was, w której możecie zdobyć album Mały Człowiek projektu Sen Jawa Zabawa. Ten utwór kolejny z tej płyty usłyszymy jeszcze dziś w audycji. I uwaga, zagadka. Na jesień je zasiali, w zimie śnieg je oblepił. Wiosną szumi pod niebem, latem stanie się chlebem. Powtórzę, na jesień je zasiali, w zimie śnieg je oblepił. Wiosną szumi pod niebem, latem stanie się chlebem. Co to takiego? Już dziś nieraz padło to słowo. Czekamy z Filipem na wasze telefony i maile, czy zapamiętaliście, o jakie słowo chodzi. A już teraz możecie zdobyć płytę, dzwoniąc pod numerem 22 645 20 55, albo możecie również pisać na dzieci@polskieradio.pl. Powtórzę, numer do nas 22 645 20 55, albo pisać dzieci@polskieradio.pl. Wiosną szumi pod niebem, latem stanie się chlebem. A teraz coś, co robi...
1: Stworzona jest koza, żeby gruszki strząsać. Koza nie chce gruszek strząsać, gruszki nie spadają. Stworzony jest pies, żeby kozę kąsał. Piesek nie chce kozy kąsać, koza nie chce gruszek strząsać, gruszki nie spadają. Stworzony jest kij, żeby pieska walił, a kij nie chce pieska walić. Piesek nie chce kozy kąsać, koza nie chce gruszek strząsać, gruszki nie spadają. Stworzony jest ogień, żeby kija spalił. Ogień nie chce kijka palić, kijek nie chce pieska walić, piesek nie chce kozy kąsać, koza nie chce gruszek strząsać, gruszki nie spadają. Stworzona jest woda, żeby ogień zalać. Woda nie chce ognia zalać, ogień nie chce kijka palić,

Piesek nie chce pieska walić, piesek nie chce kozy kąsać, koza nie chce gruszek strąsać, gruszki nie spadają. Stworzony jest wół, żeby wodę wypił, a wół

0: chciała gruszek strąsać, gruszki pospadały, a ja wezmę swój fartuszek i pójdę więc zbierać gruszek.
1: Zaśpiewała nam Frajda Bikont Maziarz, piosenkę łańcuszkową z lubelskiego, zabrzmiała koza. No właśnie, do czego stworzone jest coś, co wiosną szumi pod niebem, a latem stanie się chlebem? Mamy połączenie z Olą. Halo, halo. Jesteś tam, Olu? Halo.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Cześć, Olu. Skąd do nas dzwonisz?
2: Kielc.
1: Z Kielc. O, jaka ładna miejscowość. Bardzo lubię tamte rejony. A powiedz mi, no to co to takiego, co wiosną szumi pod niebem, latem stanie się chlebem?
2: Pszenica.
1: No pewnie z tego możemy oczywiście zrobić chleb, jak najbardziej chleb pszenny. A pszenica należy do takiej rodziny, która nazywa się zboża. Wiesz może, jakie mamy jeszcze inne zboża, oprócz pszenicy? Na przykład takie długie włosy, ma jęczmień, który bardzo swędzi, ja pamiętam w dzieciństwie. Okropnie swędział jęczmień. A jeszcze jakieś zboże znasz? Oprócz pszenicy? Na przykład jest chleb żytni. To co to za zboże, z którego taki chleb można zrobić, Oleńko?
2: Żyto.
1: Pewnie. Mamy jeszcze owies, który jest w takich, nie w takich kłosach, tylko w takich kuleczkach bardziej rozsypanych. Świetnie do ciebie trafia płyta projektu Sen Jawa Zabawa. Oleńko, miałaś możliwość być na wsi w czasie żniw?
2: Nie.
1: Nie miałaś? No to polecam ci bardzo serdecznie wyprawę na wieś i zobaczenie. Na pewno zobaczysz, jak... No teraz to nie, teraz to kombajny nie wyjeżdżają w pole, ale jak będzie cieplej, trochę nam te zboża przeschną, wyjadą kombajny i będą ścinały zboże, dzięki którym będziemy mogli mieć chleby. Między innymi i oczywiście pasze mogą mieć też zwierzątka. Gratuluję. Oleńko, chciałabyś może kogoś pozdrowić?
3: To może ja pozdrowię. Całe Polskie Radio, jestem tatą Oli.
1: Witamy.
3: Pozdrawiam całe Polskie Radio dzieciom, wszystkich naszych przyjaciół, przedszkola, z pracy, całe Kielce. No i wszystkich słuchaczy.
1: Dziękujemy serdecznie. Również dołączamy się do tych pięknych życzeń i pozdrawia Warszawa Kielce i życzy wszystkiego dobrego. Także słuchajcie nas dalej, a my za to teraz poznamy kolejną opowieść, tym razem muzyczną, wspomnianego projektu Sen Jawa Zabawa, której to płytę można było zdobyć, o tym jak kołysała baba dziada, a potem bajka o krasnoludkach w bani, czyli w bajni.
4: Babko, dzwonią!
5: Nie słyszę!
4: Babko, muzyka gra!

0: Bajki waszych regionów. Sezon drugi, odcinek czwarty. Suwalszczyzna. Krasnoludki w bani. Witam was na Suwalszczyźnie. To doskonałe miejsce na letnie wyprawy, na odpoczynek i wycieczki rowerowe. A oto Balbina i Stefan, którzy właśnie spędzają wakacje w agroturystyce borsucza Nora w Wodziłkach. Że co, że dziwnie, że borsucz... O, widzicie, Balbina i Stefan to krasnoludki. I jak najbardziej w takiej borsuczej norze jest im wygodnie i bezpiecznie. A Wodziłki, to warto, żebyście wiedzieli. To wieś założona niegdyś przez staroobrzędowców. Ludzi, którzy modlą się w molennie, a o takich krasnoludkach jak Stefan i Balbinka znają niejedną opowieść.
1: Balbinko, Balbinko, już jestem. Mam wieści z powierzchni. Trzymaj się krzesełka.
2: Och, Stefanku, czemu mam się trzymać? Czyżby jakieś trzęsienie ziemi?
1: No, poniekąd.
2: Och, nie.
1: To znaczy, może powiem inaczej. Nic nam nie grozi, a wręcz przeciwnie. Mam bardzo dobrą wiadomość.
2: To może ja złapię się tej szyszki?
1: Szyszki?
2: Nieważne. Zamieniam się w słuch.
1: Tuż nad nami Wiera i Grzegorz.
2: Ci, którym czasem zamiatamy kąty za kromkę chleba, bardzo przyzwoici młodzi ludzie.
1: Otóż to, zbudowali banie. Z tutejszą wymową bajnie.
2: Na mleko?
1: Taką jakby łaźnię parową.
2: Wspaniale! A co tak na mnie patrzysz, Stefanku?
3: Moja droga, porywam cię.
1: Proponuję najpierw małą randeczkę w kawiarni pod konwaliką, a potem...
2: Ojoj!
1: Sprawdzimy tę nową atrakcję regionu.

0: gość. Dajmy krasnoludkom chwilę dla siebie i przenieśmy się piętro wyżej. Tu też mamy dwoje zakochanych, tylko akurat nie krasnoludków, tylko ludków. Do ludzi po prostu. Wiera i Grzegorz. Poznali się w Warszawie, na studiach. Chodzili sobie razem do bibliotek, do klubów, na koncerty chopinowskie w Łazienkach Królewskich. A teraz, już jako narzeczeni, postanowili zamieszkać w Wodziłkach. Bo widzicie, czasami ciągnie nas do obcych miast. A czasem tęsknimy za miejscami, z którymi wiążą nas korzenie. Tak też było z Wierą, której przodkowie, staroobrzędowcy, pochodzili właśnie z Wodziłek.
1: Uważam, że to była doskonała decyzja.
2: I jak, Rześku? Czuję się, jakbym po długiej podróży wróciła do domu. Moi pradziadkowie i prababunie chodzili modlić się do tej właśnie zielonej molenny. A w sobotę przed modlitwą korzystali z bani. Takiej, którą dla mnie zbudowałeś. Kocham cię, Grzesiu, nawet nie wiesz, jakie to jest dla mnie ważne.
1: Weź, bo zaraz i ja zaleję się łzami. A to trzeba posprzątać jeszcze, witek brzozowych świeżych nazrywać, żeby było zgodnie z waszym staroobrzędowym obyczajem. Dobrze mówię?
3: Te witki brzozowe nazywamy wienikami. A Grzesiu, jeszcze jedno.
2: Wszystkie naczynka przy wychodzeniu z bani to trzeba do góry dnem obracać. O tak.
1: Nie wiedziałem. A po co, Wieroczko?
2: Babcia Daria mówiła, że diabły się w takich naczyniach lubią przeglądać.
4: A to co?
1: Gdzie?
4: Łapać! Diabełek! Dwa!
1: Czekaj! Jak to?
4: Tam! Pobiegły w kąt! Grzesiu! Grzesiu! Grzesiu!
1: Mam je! Ale że diabełki takie małe i słodkie?
5: No ładnie! Ja to sobie chętnie z tą babcią Darią porozmawiam. Jak to możliwe, że o diabłach ci naopowiadała, a o krasnoludkach ani słowa? Co?
1: Krasno?
5: Bolbinku, bolbinku moja, ja to załatwię. A nie zauważyli państwo człowiekowie, że macie posprzątane w domu? Za kromkę chleba. To kto to niby zrobił, co? Może diabeł, co?
1: Rzeczywiście. Dziś rano mieszkanie błyszczało.
2: A kromka chleba wyparowała z talerza. Nie to, że wam żałuję.
6: Zimno mi!
5: Właśnie. I mnie zimno!
6: Korzystaliśmy właśnie z waszej bani i ledwie koszulę zdążyliśmy nałożyć na plecy, jak nas nastraszyliście.
5: Barbarzyńcy!
1: Ach tak, Wiero, gdzie nasze maniery? Dajmy im się ubrać.
6: Zimno mi!
2: Och nieba, wiem! Babcia Daria mówiła mi o krasnoludkach i zostawiła mi coś dla was. Czekajcie, czekajcie!
1: No nie ma litości, ta moja Wiera. Ogrzejcie się moim swetrem, proszę. I zostańcie tu chwilkę, ja dowiem się, co mojej lubej przyszło do głowy.
2: Mam Grześku.
6: Od babci Darii.
2: Zobacz, co tu jest napisane. W razie, gdyby krasnoludki wróciły.
1: Aż mnie przeszły dreszcze. Mogę?
2: Tylko delikatnie.
1: Co to? Ubranka dla lalek?
2: Wiesz dobrze, że nie dla lalek, tylko...
1: Jeju, sam bym chciał mieć taką koszulę. A ta suknia będzie idealna na balbinkę.
2: To sarafan.
1: Co?
2: Chodź.
1: Wiera, tylko nie biegnij po tych schodach. Muszę je jeszcze... No nie nadążę za to, dziewczyny.
2: I jak? Ubraliście się już? Pasuje?
6: Już? Ale szykowne.
2: Boże mój, jak pięknie.
5: Wyglądamy jak z jakiegoś magazynu o modzie.
2: O modzie ludowej? Ty masz, balbinko, na sobie sarafan, długą kolorową suknię bez rękawów, nakładaną na koszulę. Ty, Stefanku, tradycyjną koszulę i spodnie. Broda by ci się tylko przydała do pełnego wizerunku.
5: Przecież zapuszczam sobie.
2: Jakby to babcia Daria zobaczyła.
1: To dla was. Przepraszamy za niepotrzebne nerwy.
6: Nic nie szkodzi. Zapominamy o sprawie.
2: Wpadnijcie czasem na kolację. I nie musicie sprzątać.

0: Starczy, że sobie siądziemy, pogadamy.
1: A, i może pośpiewamy co nieco.
2: Śpiewasz, oczywiście. Balbinko, ja tobie do uszka pośpiewam.
0: Uwielbiam.
2: Bania, bania, bania.
0: Kochani,

kapłanów. Opowieść tę znajdziecie w publikacji Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi pod tytułem Cuda nad Rospudą i inne bajki ludowe Podlasie i Suwalszczyzna autorstwa pani Justyny Bednarek. Wystąpili Aleksandra Tomaś, Jakub Snochowski, Sonia Jachyniak, Piotr Wątroba, Marta Zalewska i Basia Derlak. Konsultacja merytoryczna dr Krzysztof Snarski. Koncepcja Hania Szczęśniak. Scenariusz i reżyseria Basia Derlak. Do usłyszenia!

No, to były naprawdę tęgie chłopy. Tęgie chłopy zaśpiewały opowieść o rdeście, czyli o takiej bylinie, która czasem się bardzo w górę pnie. A że muzyki dętej, instrumentalnej nigdy dosyć, to zaraz posłuchamy kolejną orkiestrę Podróżniacy, których gościliśmy nieraz już na antenie Polskiego Radia Dzieciom, którzy zagrali też dla nas koncert, w którym mogliście również i wy, słuchacze, uczestniczyć. Będzie to Oberek Snopek i Oberek Chmiel. To są przyśpiewki oczepinowe, czyli takie, w których na weselu zdejmowano panieństwo pannom i dawano czepce, czyli było to przejście z panieństwa do małżeństwa, a wesela kiedyś odbywały, no na pewno nie w czasie żniw, bo byli zajęci na wsi ludzie pracą bardzo ciężką, ale już po takich żniwach rozpoczynał się, kiedy upały trochę zelżały, bo nie było kiedyś lodówek, nie było jak przechowywać jedzenia. Upały zelżały, można było się bawić na weselach. Oberek Snopek i Oberek Chmiel.

To była Orkiestra Podróżniacy, a już za moment po 11:00 spotkanie z naszą gościnią Huyen Nguyen i jej opowieść o Wietnamie, o Polsce i o kulturze polsko-wietnamskiej, a w ten świat przeniesie nas niezwykła muzyka ludności Giet Trieng, która zamieszkuje Wietnam. Do 11:00 słuchamy.

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.

0: Dynastii Piastów. Oni to mieli akcje,
1: intrygi, bitwy, tajemnice
2: i ta walka o koronę.
3: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
4: Autopromocja.
5: Źródełko.

0: A w tej drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania powitała nas pieśń miłosna w wykonaniu projektu Three Young Cham Girls, czyli trzy młode chamskie dziewczęta. A Chamowie to mniejszość etniczna, czyli taki mały lud zamieszkujący dany teren. A ta mniejszość etniczna mieszka na terenie obecnego Wietnamu i śpiewa w języku chamskim, ale tutaj nasza gościni Huen Nguyen, może sama się przedstawisz, będzie bardziej poprawnie.
1: Dzień dobry, miło mi, Huen Nguyen.
0: Tak, tak powiedziała, że w języku chamskim trochę wietnamskiego słyszy.
1: Trochę tak, bo to jest chyba właśnie połączenie różnych właśnie słów, ichcejszych jakby i niektórych właśnie wietnamskich.
0: Nasi słuchacze, jeśli macie ochotę oczywiście z nami razem porozmawiać, to czekamy na wasze telefony. Filip was bardzo chętnie powita i my również. A Huen, możecie znać z instagramowego profilu Gao Food. Powiemy o Wietnamie, powiemy o Polsce, o kulturze Pol Viet, czyli takim połączeniu polskiej i wietnamskiej. No właśnie, od czego może zacznijmy? Od tego, że urodziłaś się w Wietnamie.
1: Tak, urodziłam się w Wietnamie, natomiast przyjechałam do Polski mając około 3 latka. Przyjechałam tutaj z mamą i z bratem. To była ciekawa podróż, no bo jednak na tamte czasy. No to najpierw oczywiście przelecieliśmy z Wietnamu do Rosji, bodajże do Moskwy, z tego co pamiętam, gdzie następnie już do Polski przedostaliśmy się pociągiem.
0: O, tak, Szeremietiewo to jest bardzo częsty węzeł komunikacyjny. Jak leciałam do Ułan-Udę w Buriacji, to też tam
1: kiedyś, tak, kiedyś głównym właśnie kierunkiem to był lotniczy. Port, to był główny port do Wietnamu.
0: Czyli samolotem, później pociągiem?
1: Tak. Pociągiem, jakoś pamiętam, że długo jechaliśmy.
0: Długo? Do Warszawy?
1: Do Warszawy. Od razu do Warszawy.
0: Ale z przesiadkami?
1: Tego już nie pamiętam. Pamiętam tylko właśnie jeszcze tak w pamięci trochę mam urywki, że jechaliśmy tym pociągiem na pewno. Kompletnie samolotu nie pamiętam.
0: Tak. Może spałaś wtedy.
1: Możliwe, ale właśnie dojało. pociąg pamiętam.
0: Pociąg pamiętasz. A pamiętasz te trzylatka, to ten czas, kiedy my mamy pierwsze nasze wspomnienia. Gdzieś tam urywki się nam pojawiają, to mniej więcej ten wiek. A zapamiętujemy właśnie obrazy, ale też emocje. Pamiętasz swoje emocje wtedy?
1: Szczerze nie. Pamiętam tylko, że od razu miałam jakieś zajęcia językowe. Pierwsze zajęcia językowe. Jakie to były wrażenia, to nie jestem w stanie sobie przypomnieć. Pamiętam, że właśnie zanim poszłam do przedszkola, miałam przez krótki czas zajęcia z osobą również pochodzenia bodajże wietnamskiego, która już tutaj przez jakiś czas w Polsce była i uczyła mnie podstawowych wyrażeń i słów, aby po prostu pójść do tego przedszkola. No a już jakby w przedszkolu pozostałą część się nauczyłam jakby

0: Już język tak konkretnie, no to w przedszkolu.
1: Byłaś jedyną Wietnamką w swojej grupie?
0: Wtedy tak.
1: Rzadkość to wtedy była?
0: Jak poszłam do szkoły, to już nie była rzadkość, ale w przedszkolu byłam jedyna. Chyba nawet w okolicy, jakoś w sąsiedztwie byłam jako jedyna.
1: Lata 90. to jedna z fal emigracyjnych z Wietnamu do Polski, też w latach 60.
0: Tak, tak.
1: Z wiadomych względów. Lata 90. też były podyktowane bardzo często tą polityczną sferą w Wietnamie?
0: Już raczej nie, już mniej. U nas w moim przypadku było tak, że mieliśmy już tutaj rodzinę, w sensie już był wujek z ciocią i na początku mieliśmy przyjechać tylko w odwiedziny. Ale mamie się spodobało, więc zostaliśmy. Mhm.
1: Mieliście taki mały Wietnam w Polsce dzięki tej rodzinie?
0: Czy mały Wietnam? W domu tak. W domu tak, natomiast towarzystwo, ja byłam mała, więc u mnie życie kręciło się wokół przedszkola. Oczywiście mieliśmy różnego rodzaju spotkania, właśnie weekendy, gdzie znajomi, przyjaciele przyjeżdżali, ale pamiętam, że nie tylko Wietnamczycy, że było właśnie sporo też Polaków, gdzie wspólnie jedliśmy, zasiadaliśmy do różnych kolacji, tam były mieszane jedzenie, właśnie moja ciocia zawsze mieszała jedzenie tam, trochę wietnamskiego, jakieś tam sałatki polskie, więc to był miks jedzeniowy.
1: Dzieciństwo, zaraz zapytam cię jeszcze o ten język, i jeden, i drugi, twój, ale zacznijmy może bardziej sensorycznie od smaków. Jakie smaki z dzieciństwa wyniosłaś? Te wietnamskie, ale też i te polskie. I
0: właśnie wyniosłam i to moim zdaniem, ponieważ w domu bardzo często, oczywiście głównie jedliśmy kuchnię wietnamską, ale rodzina też bardzo polubiła kuchnię polską, więc co weekend, co dwa tygodnie były gotowane jakieś polskie jedzenie, albo przynajmniej takie mocno spolszczone. Wietnamsko mocno spolszczone, można tak to nazwać.
1: Na przykład?
0: Ciocia tworzyła różnego rodzaju zupy. Zupy właśnie na bazie kiełbasy, ziemniaków, jarzyn, ale zawsze tam jakiś był malutki akcencik, który po prostu ona sobie wymyśli, a to pamiętam, że nawet chyba czasami był ten sos rybny, albo po prostu dodania, gdzie na przykład pewnych rzeczy się nie dodawało, to dodawała, więc to był taki trochę miszmasz jedzeniowy.
1: Pierożki na przykład do tej kiełbasy, czy nie do końca?
0: Nie przesadzajmy. Chociaż w dorosłym życiu uwielbiałam pierożki z białą kiełbasą.
1: Ananas, lata 90., świeży, brak dostępności albo bardzo drogie. Jak sobie radziliście z niedostępnością produktów, które w Wietnamie dość powszechnie występują?
0: Tak, podpytałam się, bo też byłam w którymś momencie ciekawa, w momencie jak właśnie zaczęłam robić te przepisy nawiązujące do lat 90. i bardzo dużo osób zapytało mnie o ten sos rybny, skąd my go braliśmy. Aż musiałam się podpytać i dowiedziałam się, że albo szły z Niemiec, albo w walizkach z Wietnamu. Były po prostu przywożone w walizkach, nie woziliśmy ubrań, nie woziliśmy niczego, woziliśmy przyprawy i sosy. Były przypadki wożenia sosu z fermentowanych krewetek, które bardzo...
1: O nie, znam.
0: Tak. Gdzie zapach jest bardzo intensywny.
1: Broń Boże, niech to się nie otworzy w szafce w kuchni.
0: Dokładnie.
1: Od razu się wie, gdzie te fermentowane krewetki są. Na przykład do kimchi dodaje się fermentowane krewetki.
0: Zgadza się, ale to są takie lżejsze.
1: Czyli ja nie znam zapachu fermentowanych krewetek.
0: Tamte potrafią być jeszcze mocniejsze.
1: A do czego używacie fermentowanych krewetek?
0: Jako baza sosu. Jako baza sosu do maczania mięsa, tofu, warzyw. Często właśnie też jako dodatek do zupy, jako przyprawa, ale kimchi nie robimy.
1: No nie, to Korea bardziej.
0: Tak, to Korea.
1: A tą polską kulturę poznawałaś też przez kuchnię w tym przedszkolu?
0: Oczywiście. Ja zawsze lubiłam bardzo jeść i w przedszkolu również. Ja zawsze byłam tą pierwszą osobą, która albo zje wszystko, albo prosi o dokładkę. Oczywiście były tam niektóre pozycje, które nie do końca lubiłam, ale zazwyczaj wszystko zjadałam.
1: A twoje ulubione i zmora z dzieciństwa kulinarna, jeśli chodzi o kuchnię polską, której na przykład dania, których nie rozumiesz do tej pory, dlaczego są serwowane?
0: Zupa mleczna i owocowa. Tak.
1: No ja też nie jestem wielbicielką, muszę się przyznać. Tak, jeszcze na zimno, nie?
0: Tak, nie, nie.

0: Zimnami.
1: I z makaronem.
0: Oj.
1: I zabielana jeszcze. Taki kompot w połączeniu z makaronem.
0: Nie. Jak bardzo uwielbiam śmietanę, to w owocowej nie.
1: A danie, które otaczasz sentymentem polskim?
0: Schabowy.
1: Schabowy.
0: Schabowy, najlepiej właśnie ze smażaną kapustą. Albo mielone.
1: I miłość do kulinariów, do gotowania, kiedy się u ciebie tak narodziła w pełni, że stwierdziłaś, że zajmę się tym?
0: Oj, późno tak naprawdę. Późno, dopiero jakoś, jak miałam 20 coś lat, 20 kilka dobrych lat, dopiero wtedy tak naprawdę mocno zaczęłam się interesować kuchnią, jedzeniem, wychodzeniem właśnie na miasto, próbować różnych knajp, restauracji. Bardziej wtedy. Wcześniej zawsze miałam styczność, ale to było takie, że bardziej lubiłam jeść niż gotować.
1: O miłości mówimy. Zabrzmiała jedna piosenka miłosna. Teraz kolejna pieśń miłosna w wykonaniu projektu Les Hmong. Hmongowie to liczna grupa etniczna, która mieszka w górzystych regionach Azji Południowo-Wschodniej, między innymi w Wietnamie, i mówi językiem Hmong i śpiewa, słuchajcie, w bardzo specyficzny, dla mnie jest to piękny sposób.

0: 組まが背当てがるなんらんゆがるにゃりぬらみんらんてらかにゃらなじゃりぐなじにゃてじまいとさんにゃらんとらんとえじゃさら
1: Mongowie, a my powracamy do rozmowy o Polsce, o Wietnamie, o języku wietnamskim i polskim. Jak to jest dorastać w obu kulturach, nie tylko pod względem właśnie kulturowym, czyli kulinaria, kuchnia, tradycje, obyczaje, no ale przede wszystkim to, co od razu słychać. No jesteśmy radiem, więc o tym, co słychać, powiemy o języku. Twoim pierwszym językiem był język wietnamski.
2: Moim pierwszym językiem, tak, był wietnamski, jednak jako trzylatka zaczęłam dopiero się uczyć mówić, więc w momencie, jak tutaj trafiłam i od razu zaczęłam się uczyć polskiego, to przewaga zaczęła trochę się zmieniać, że zaczęłam przechodzić bardziej na polski niż na wietnamski, bo wietnamskiego dopiero zaczęłam się uczyć, a polski jakby jednak miałam na co dzień, bo pomimo, że rozmawiałam z rodzicami w domu, to więcej czasu spędzałam na przykład w przedszkolu, więc tam jednak więcej języka polskiego było.
1: Czujesz teraz, że twoim językiem nadal jest wietnamski jako pierwszy, czy jednak polski?
2: Bardziej polski.
1: Tak, bardziej. Myślisz polski. Po polsku?
2: A tutaj właśnie znowu mamy to pytanie trudne, bo ja nie wiem, w jakim ja języku myślę. W sensie to jest tak, że jak na przykład teraz dostaję pytanie w języku polskim, to z automatu mówię po polsku.
1: Tak.
2: Ale jakby w głowie mam pustkę. Muszę powiedzieć, że mam pustkę. Nie jest konkretnie jakby zaznaczone, nie jest konkretnie, który język tutaj mam. To jest tak, że
1: przełączasz się.
2: Tak, przełączam się. Dokładnie z automatu się przełączam. Jak na przykład ktoś mówi do mnie po wietnamsku, będę mówiła po wietnamsku. Zacznie po polsku, będę mówiła po polsku. Angielski, angielski. Więc przełączam się między trzema językami.
1: Jaki

0: jest ten język wietnamski. Ja uczyłam swego czasu języka polskiego w szkole w Warszawie i miałam uczniów wietnamskich i w wolnej chwili uczyli mnie tonów.
1: Tak.
0: Ma. Wiem, że ma to jest koń. Nie wiem, czy, mówili mi, że mama też. Nie do końca.
1: Ma. Możliwe, że też jest, tylko w którymś rejonie bodajże to się mówi ma.
0: Ale a zaprezentowałabyś najczęściej... ma w różnych albo inny ton, bo mówicie ton czy słowo?
1: Ton.
0: Ton.
1: Tak. Tylko ja jestem jedną z tych gorszych, bo nie wszystkich tonów znam, więc postaram się, ale nie jestem pewna, czy dobrze w ogóle wypowiem. Bo tak jak na przykład rozmawiam z kimś i znam już pewne słowa, to wiem, że ono ma tak brzmieć. Ale jak na przykład jakieś słowo muszę odmienić przez te tony, to już... już jest problem.
0: To wprowadźmy jeszcze naszych słuchaczy. O co chodzi z tymi tonami? Język polski jest językiem fleksyjnym, czyli odmienia się i ma końcóweczki na końcach słów. Turecki na przykład jest aglutynacyjnym, gdzie odmiana następuje bardzo często wewnątrz wyrazu. A język na przykład wietnamski jest językiem tonalnym, czyli znaczenie jest uzależnione od tonu, czyli wysokości dźwięku, na jakim powiemy dany ton, byśmy powiedzieli sylaby być może po polsku, tak? Czyli na przykład ma, możemy troszkę przedłużyć a, powiedzieć wyżej i to już ma inne znaczenie. Przychodzi ci jakiś przykład na myśl?
1: Na przykład może me będzie łatwiej, bo me oznacza przynajmniej na północy mama. I to jest me. Nie jestem pewna, czy dobrze to powiedzę.
0: To są ale różne znaczenia teraz tego me?
1: Tak powiedziałam teraz tak tonacyjnie, tak, plus minus, ale które mi będzie łatwiej na przykład? Najłatwiej chyba mi będzie na... O, ka. I tam już mieliśmy na przykład rybę, oberżynę, kubek i jeszcze tam kilka rzeczy. Tak, więc tak jak mówię, no to zależy wszystko od tonów i dzięki temu. I przez to jedno słowo czasami ma po 5-6 znaczeń.
0: Dla Wietnamczyków, którzy przeprowadzili się tutaj jako osoby dorosłe do Polski, gdzie te dwa kody językowe są tak różne, co stanowi problem? To, że muszą uspokoić te tony i mówić w danym konturze, czy sama wymowa słów po polsku?
1: Wymowa, końcówki, te en, on, ły, ci, to jest najtrudniejsze. No i te wszystkie odmiany, tak? Ja sama do tej pory mam problemy z odmianami.
0: Ale świetnie ci idzie.
1: Końcówki, odmiany, no to jest najgorzej dla mnie.
0: A dla twoich rodziców byłaś ich tłumaczem?
1: Tak, przez wiele lat byłam ich tłumaczem. Rodzice przyjechali dla pracy. Bardzo dużo czasu poświęcali pracy i jakby nie na co dzień nie mówili językiem dużo. Nie mówili na tyle, ile ja. Czyli po prostu znali podstawowe wyrażenia, słowa, przywitania, ale tak, żeby po prostu przeprowadzić taką konkretną rozmowę, to dla nich był problem. W urzędach, w szpitalach to był bardzo duży problem. No to już ja robiłam za tłumacza.
0: O tej roli dzieci jako tłumaczy swoich rodziców, jeśli chodzi o Wietnamczyków, za moment powiemy. A teraz mam dla ciebie muzyczną niespodziankę. Opowiesz o niej trochę, co? Po muzyce. Posłuchajmy.

0: I co nam wybrzmiało przed chwilą?
1: Jedna z bardziej popularnych w tej chwili piosenek młodego pokolenia, piosenkarki Fung Min Chi. To jest w ogóle młoda artystka, która zaczęła w Wietnamie od piosenek ludowych właśnie, bardziej takich tradycyjnych ludowych. No i teraz zaczęła tworzyć piosenki nawiązujące właśnie do starych, do opowieści, do wielu baśni wietnamskich. Tutaj mamy właśnie Kotam, czyli coś na zasadzie kopciuszka wietnamskiego. No i tam nawet właśnie można sobie obejrzeć teledysk. To też jest bardzo piękne, bo tam są właśnie stroje takie wietnamskie, stroje ludowe. Oczywiście wszystko w nowoczesnym wydaniu, ale bardzo ciekawe. Wiele jej piosenek jest w ogóle w odniesieniu do opowieści starych, ludowych czy folkloru właśnie.
0: To jest taka ogólna tendencja teraz w Wietnamie nawiązywania do folkowych, do tradycyjnych różnych motywów? Czy ona jest jedyna w Wietnamie?
1: Nie. Jest właśnie sporo artystów, którzy teraz, mi się wydaje, że na całym świecie w ogóle, czy to w Polsce, czy w Wietnamie, gdzie nawiązują do starych tradycji, gdzie pokazują piękne stroje, jak to wyglądało. No bardzo warto po prostu niektórych artystów obejrzeć, spojrzeć na te teledyski, czy nawet poczytać o tym, bo jakby w tych piosenkach zawsze są wplecione jakieś wiersze nawet, wiersze czy opowieści wietnamskie.
0: O Wietnamie twoim, ale też tym Wietnamie, który ty odwiedzasz, jeszcze powiemy. Powróćmy do tych kwestii językowych i trudności, które napotyka pokolenie Wietnamczyków, które nie miało okazji wychowywać się w Polsce i być zanurzonym w języku polskim. Jak sobie radzą w tym momencie? Właśnie, dzieci są tłumaczami rodziców?
1: W tej chwili? Czy mówimy o przeszłości?
0: A właśnie, możemy powiedzieć o przeszłości i porównać, jak to jest teraz.
1: W przeszłości najczęściej to było tak, że jeśli rodzina miała jakieś dzieci, które były małe, jednak dobrze

0: posługiwały się językiem wietnamskim, pomagały rodzicom bardzo często w urzędach właśnie, chodziły z rodzicami do lekarzy i robią za tłumaczy. Oczywiście byli też w tamtych czasach już osoby, które były typowymi tłumaczami przysięgłymi, ale najczęściej robiły to dzieci.
1: A teraz?
0: A teraz mamy Google Translate.
1: Tak nie sobie radzą.
0: Tak, nie no, oczywiście nadal jest tak, że bardzo często dzieci robią za tłumaczy, ale już teraz jest tak, że albo Google Translate, albo są osoby od tego.
1: No właśnie, jak kwestia wywiadówek wygląda?
0: Oj, wywiadówek, mam się przyznać? Tam od czasu do czasu nawet moi znajomi chodzili. I udawali mojego brata, na przykład siostrę. Nie, ale najczęściej u nas to w rodzinie chodzili moi kuzyni, mój brat, ale rodzice rzadziej.
1: A do czego jest ci się wstyd przyznać jako Wietnamka żyjąca w Polsce?
0: Chyba najbardziej tego, że bardzo mało znam historię wietnamską i przede wszystkim nie potrafię pisać po wietnamsku. Nie potrafię pisać poprawnie po wietnamsku, właśnie z tymi tonami. Bo my mamy alfabet łaciński, czyli litery tak jak w języku polskim, tylko że dodatkowo właśnie te tony.
1: Takie
0: czyli,
1: ptaszki, prawda?
0: Takie daszki, takie przecinki na górze, albo taka fala, kropka pod literką. I
1: one wszystko oznaczają właśnie wysokość dźwięku,
0: dokładnie.
1: Tak?
0: One właśnie pokazują to, jak mamy mniej więcej czytać na górę, na dół, czym właśnie z takim mocnym naciśnięciem na to słowo. Bardziej o to chodzi.
1: A ja mam znajomą, która z pochodzenia jest Wietnamką, ale urodziła się w Polsce i nie zna języka wietnamskiego, choć widzi się ją i myśli się, że jest Wietnamką. Jest to często tak w obecnych czasach?
0: Tak, tak. Bardzo, bardzo często. Często jest tak, że po prostu język wietnamski to jest tak jak w każdym języku tak naprawdę. Jeśli na przykład nie uczymy się go cały czas, nie korzystamy z niego cały czas, to jednak zapominamy. A my żyjąc w Polsce jednak w większości mamy polskich znajomych, przyjaciół, piszemy i mówimy w języku polskim, więc zapominamy ten wietnamski. Wietnamski jest jakby odpychany na drugą po prostu drugie miejsce.
1: I ten Wietnam, ja go nazywam małym Wietnam. Chodzi o lokalne środowisko, rodzinne, być może właśnie też społeczności wietnamskiej. Mamy też dni i festiwal wietnamski, chociażby w Warszawie. Jak ważne są to wydarzenia też dla was jako społeczności Wietnamczyków? Czy one was jakoś jednoczą, czy jednak stawiacie na to jednoczenie rodzinne?
0: Jeśli chodzi o te festiwale, przede wszystkim chcemy też pokazać jakby innym nacjom, jak wygląda nasza kultura, przedstawić ją też i nie tylko, to są nie tylko tak naprawdę spotkania dla nas, to są przede wszystkim spotkania, żeby się zintegrować z Polakami chociażby, pokazać im naszą kulturę, jedzenie, właśnie te wszystkie suknie, te stroje, opowiedzieć co nieco o tym. Często są właśnie występy muzyczne, taneczne, bo jednak to wszystko się różni. Natomiast jeśli chodzi o mnie prywatnie, to w ogóle do 16 roku życia praktycznie nie miałam styczności z Wietnamczykami. To było tak, że moi rodzice stawiali bardzo mocno na kontakt z Polakami. Na to, żebym jak najmocniej poznała kulturę, język, obyczaje, więc nie znałam za bardzo. Dlatego mój język też był bardzo słaby w tamtym czasie. Ja rozmawiałam tylko z rodzicami po wietnamsku, a to były i tak bardzo podstawowe słowa. A tak, to wszystko w języku polskim.
1: Czyli rodzice starali się ciebie zintegrować po prostu ze społeczeństwem, żebyś ty miała łatwiej.
0: Tak.
1: W tym środowisku. I tym jest ta kultura Polwiet? Czym jest kultura Polwiet?
0: Kultura Polwiet to jest takie jakby miks między Polską a Wietnamem. Czyli właśnie bierzemy z każdej kultury po troszku. To też bardzo często jest używane właśnie w kuchni orientalnej. My staramy się nazywać właśnie te wszystkie nasze knajpy bardziej polwietami, bo to jest właśnie nawiązanie do kultury polskiej i wietnamskiej, bo te dania nie są stricte wietnamskie. To one zostały stworzone pod smaki Polaków. Szczególnie właśnie w latach 90., no bo jednak jakbyśmy wtedy od razu dodali do każdego dania sos rybny, to nie byłoby łatwo. Tak.
1: Z której części Wietnamu ty pochodzisz?

0: Na Północnej.
1: Z Północnej. I mówiłyśmy na antenie, że masz okazję bywać bardzo często w Wietnamie.
0: Tak, tak.
1: Jak tobie, osobie wychowanej w Polsce, jest w Wietnamie, kiedy tam wracasz?
0: Czuję się jak obca.
1: A to ciekawe.
0: Ja też wyglądem nie przypominam w 100% Wietnamkę, więc jak
1: tak?
0: Nawet tak. Więc
1: a czym nie przypominasz?
0: Wiesz co, uroda i wzrost, wielkość, wszystko.
1: Okay. Tak. Na polskim mleku wychowywałaś.
0: Tak, dokładnie, na polskim mleku i drożdżach. Więc jak ja przez pewien czas wracałam do Wietnamu, to najczęściej było tak, że ona chyba nie jest Wietnamką. I póki się nie odezwałam, a jak na przykład byłam młoda jeszcze, wracałam i mówiłam po wietnamsku, to był bardzo łamany wietnamski. To był tak słaby wietnamski, więc w ogóle mnie uważali za niewietnamkę. Teraz jak wracam, to już jest lepiej, ale bardziej czuję się jako turystka niż rodzima.
1: Bardziej czujesz się wtedy Wietnamką czy Polką w Wietnamie?
0: W Wietnamie chyba bardziej Polką.
1: A w Polsce?
0: W Polsce i to, i to.
1: Na równi?
0: Na równi. Gdyby nie wygląd, to raczej chyba bardziej w stronę polskiego bym powiedziała.
1: Masz dzieci?
0: Mam dwójkę dzieci, tak.
1: Choć nie wyglądasz na wiek taki, żeby mieć, ale
0: dziękuję,
1: to tutaj
0: dziękuję.
1: Komplement. Mówisz z dziećmi po wietnamsku?
0: Mówię z dziećmi i po wietnamsku, i po polsku. Ze względu na to, że dzieci, moje dzieci w tej chwili perfekcyjnie, bardzo, może perfekcyjnie to przesada, ale bardzo dobrze mówią po polsku. I jednak bym chciała, żeby mówiły po wietnamsku, żeby jednak płynnie przynajmniej mówiły. Nie wymagam od nich, żeby pisały, czy też właśnie czytały, ale żeby przynajmniej mówiły. Żeby właśnie rozmawiać z dziadkiem, babcią, bo moi teściowie są w Wietnamie. Moi teściowie są w Wietnamie i oni już nie mają w ogóle żadnej styczności z językiem polskim, więc dla mnie jest ważne, żeby oni się też dogadali po prostu z rodziną w Wietnamie.
1: Jak ważne to jest też dla... Bo każda społeczność wytwarza jakby swój punkt ciężkości, jeśli chodzi o kontakt z rodzicami, z dziadkami. Inaczej też jest na przykład na emigracji w Polsce, gdzie w Niemczech, gdzie Polacy, niektórzy mówią po polsku z dziećmi, niektórzy nie mówią. Ja mam na przykład w rodzinie takich, że mój kuzyn z pierwszej linii nie zna polskiego, choć rodzice są Polakami, którzy wyemigrowali do Niemiec. Jak ważna to jest rola w Wietnamie, wśród Wietnamczyków w Polsce, żeby potomkowie znali jednak ten wietnamski?
0: Wydaje mi się, że dużo rodzin jednak zależy, aby no jednak znali ten język. Mniej czy więcej, żeby znali, żeby zostały te korzenie. Żeby coś, jakby dodatkowy język to też jest zawsze zaleta.
1: No nie inaczej. Nie inaczej. Naszą gościnią była Huyen Nguyen. Może pożegnasz się po wietnamsku ze słuchaczami, chociaż cześć. Pozdrawiamy serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
1: I do usłyszenia następnym razem.

Hwang Wan i Saigon Super Sound zabrzmiało przed chwilą. Z Wietnamu przenosimy się w okolice Podkarpacia, a zabierze nas tam Józefa Albiniak. Nagranie pieśni, którą zaraz usłyszycie, mam nadzieję, że będzie to rodzaj wezwania słońca do wyjścia zza chmur. Oj, w lecie słońce jarzące. Pochodzi to nagranie sprzed ponad 40 lat.

To było starsze pokolenie tradycji ludowych, a teraz czas na spotkanie z młodymi. Reprezentantami kapeli Kurasie z Lubziny, czyli z artystami pokolenia Z, którzy kontynuują muzyczne tradycje rodzinne. Dwie wykonawczynie, Ania i Justyna, są siostrami, a to prawnuczki sławnej skrzypaczki i śpiewaczki ludowej Albiny Kuraś. Jak brzmi ich muzyka? Czym się interesują? Jak się ze sobą czują? Właśnie tak. Najpierw zabrzmi Polka Kałamarz, utwór nagrany w podcieniach, w chłodniejszym klimacie niż te dwa tygodnie temu w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą podczas trwania festiwalu kapel i śpiewaków ludowych. Kapela przyniosła ze sobą swoje instrumenty, w tym cymbały, bardzo charakterystyczne dla muzyki tamtejszego regionu. No niestety te instrumenty też chwilami się rozstrajały z racji zmiany wilgotności i temperatury, ale oczywiście muzycy poradzili sobie rewelacyjnie. No a jak brzmią rezultaty ich starań? Proszę bardzo.

0: Kapela cała ma nazwę rodzinna kapela Kurasie z Lubiny. Ja się nazywam Justyna Bieniek i gram na skrzypcach. Skrzypce prym.
1: Ja nazywam się Natalia Bieniek i gram na cymbałach.
2: Ja nazywam się Jakub Kuras i gram na skrzypcach na sekundzie.
3: Nazywam się Patryk Lorek i gram na kontrabasie.
4: Jesteście wszyscy, patrząc w wasze

0: lata urodzenia, urodzeni w XXI wieku.
1: Tak.
0: Zgadza się. Ta muzyka z waszego regionu, czyli?
1: Z Podkarpacia.
0: Przyszła do was z domu?
1: Tak, u nas w rodzinie od wielu pokoleń właściwie jest muzyka cały czas grana. Naszą kapelę właściwie taką pierwotną założył nasz pradziadek. No i tak z pokolenia na pokolenie.

0: na jakichś urodzinach, jakichś rodzinnych spotkaniach. Spotykaliśmy się też tak po prostu na kawę, przegrywaliśmy wtedy jakieś melodie. Spotkaliśmy się z babcią, zawsze z babcią coś ćwiczyliśmy. Babcia nam pokazywała, jak grać, czy dobrze gramy, uczyła nas, dawała jakieś różne wskazówki, żeby było jak najlepiej. Myślę, że przy każdej takiej możliwej okazji wyciągało się instrument i po prostu grało się.
1: Babcia, czyli?
2: Właściwie nasza prababcia, Albina Kuraś.
1: Albina Kuraś, no właśnie, nie tylko śpiewała babcia, nie?
2: Śpiewała i grała na skrzypcach też właśnie.
1: Bardzo znana zresztą postać. A u was? Wy jesteście spokrewnieni z dziewczynami? W jaki sposób, czy po prostu po koleżeńsku gracie z nimi?
3: Ja jestem spokrewniony, jestem dalszą rodziną trochę.
1: A ty?
4: Ja akurat jestem sąsiadem. Tam mieszkałem parę domów dalej i tak to się jakoś stało.
1: Na tych imprezach rodzinnych to ty też tam czasem z doskoku? Dom obok?
4: No zdarza się, tak.
1: A dalej tak jest, że te wszystkie imprezy rodzinne sobie przygrywacie?
4: No, myślę, że tak, że nadal.
1: Albina Kuraś, jakie macie najwcześniejsze wspomnienia związane z prababcią i prapradziadkiem?
2: Prapradziadka to nie poznałyśmy niestety, ale prababcią no to no pewnie właśnie z domu, z muzyki. Jak moja mama też właśnie, nasza mama właściwie, też gra na skrzypcach, bo większość rodziny jest muzykalna, także mama nas zabierała na próby, no i tak to się zaczęło, tak się toczy dalej.
0: Jeszcze, ja pamiętam właśnie jak Justyna była mała, ona może nie wiem czy pamięta, czy nie pamięta, naśladowała bardzo naszą prababcię Albinę. Ona co znalazła? Brała patyka i grała po prostu, udawała, że gra na skrzypcach w każdej możliwej okazji. Tak samo chyba miała parcie na scenę, mi się wydaje, że od razu gdzieś tam od najmłodszych lat ona tam tej scenie gdzieś gościła.
2: Tak.
1: No, ale te skrzypce prym, zresztą patrząc na wasze nagrania, widać od razu, że jesteś liderką kapeli, wiesz? Ale w taki dobry sposób, w sensie, że to jest wszystko tak zorganizowane, tak to wszystko u was jest... Wiecie, ma być grane, to jest grane, nie?
2: Tak, ale mimo wszystko dalej na przykład ja się na przykład stresuję tymi występami, dużo jest presji, znaczy presji, może nie presji, tylko no jest stres, żeby najlepiej się pokazać, wypaść, no i zaprezentować nasz region i naszą rodzinę.
1: No stres, ale chyba ekscytacja taka pozytywna. Co na to, siostra?
0: Zdecydowanie, tak. My bardzo lubimy występować na scenie, grać dla publiczności, umilać tutaj czas wszystkim ludziom, którzy mogą nas oglądać, którzy chcą nas przede wszystkim oglądać. No i jest bardzo miłe dla nas to, ile osób przyjeżdża na te występy.
2: Jak ludzie się do naszej muzyki bawią i tańczą. To dużo naprawdę robi.
1: A wy chłopcy, skąd te instrumenta żeście wzięli? W sensie umiejętność gry. Szkoła muzyczna czy po rodzinie jakoś?
3: No to chodziłem do szkoły muzycznej na fortepian, a skrzypce jakoś tak wyszły w czasie.
1: A kontrabas?
4: Kontrabas jest ogólnie chyba już nie wiem od kiedy w tej kapeli, bo to jest dosyć stary instrument. A skąd się wziął, to ja nie mam pojęcia.
1: A nie masz tam naklejki wewnątrz?
4: Znaczy, z tego co wiem, no to jest stary polski jazzowy kontrabas, ale co dokładnie, to nie wiem.
1: To trzeba wziąć lupę i tam spojrzeć, wiesz, bo może zerkniesz na tę naklejkę, kto tam tworzył, w jakich latach. Repertuar. Jak wyglądała nauka repertuaru? Siadałyście z rodziną i jakoś tak mimowolnie, czy o, teraz się nauczymy, nie wiem, Sztajerka, Oberka?
2: No u mnie to wyglądało tak, że po prostu chodziłam z moją mamą na próby, no i ile się dało, to tam podgrywałam, aż się nauczyłam, no i tak sobie później z nim pogrywałam.
1: A kiedy zaczęłyście grać na instrumentach? W jakim wieku?
2: To było pewnie gdzieś na granicy drugiej klasy podstawówki chyba u mnie, tak dość wcześnie.
0: No to myślę, że ja tak samo, miałyśmy jakieś 9-10 lat, jak zaczęłyśmy grać, tak mi się wydaje.
1: I tak już pełnoprawnie w kapeli, czy tak nieśmiało na tych próbach gdzieś tam z boczku? Na tym instrumencie, jak to wciąganie, wiecie, w kapelę wyglądało?
0: Na początku grałyśmy z nut na pewno, babcia nas obserwowała, prababcia nas obserwowała, wiadomo, uczyła nas tych nut, uczyła nas jak grać, jaki akcent, jak to wszystko ma wyglądać, żeby było tak na ludową nutę. Na początku to nie było takie proste, ale z czasem już zaczęłyśmy grać nawet z pamięci, już nie trzeba było tych nut i tak z pamięci dawało się cokolwiek jakoś zagrać.
1: A swoją kapelę? No jesteście młodzi. Jak mówię, no urodzeni w XXI wieku, łatwo wydedukować, najstarsza osoba ma 26 lat w tym roku. To jest bardzo młody wiek, cały czas. Kiedy kapela powstała, wasza?
2: No nasza kapela powstała tak około i pewnie 10, powyżej pewnie trochę już nawet, 10 lat temu. Na początku to właśnie graliśmy głównie z tą podstawową kapelą. No i potem jak już większa część właściwie takich młodych, gdzie każdy miał swój instrument taki, że mógł prowadzić tą kapelę i się na niej nauczył, no to oddzieliliśmy i zaczęliśmy grać jako taka właśnie młoda kapela Kurasie.
1: Czym dla was jest ta muzyka wasza? Co wam daje granie tej muzyki? No bo jednak, słuchajcie, no pewnie zajmujecie się też różnymi

0: innymi rzeczami niż tylko grywaniem w kapeli? Macie różne... Właśnie, czym się zajmujecie tak na co dzień? Graniem w kapeli?
1: Nie no, pracujemy, studiujemy.
0: A kim ty jesteś? Co robisz poza?
1: No ja pracuję w Inspekcji Weterynarii jako kontroler i studiuję w sumie, także...
0: Siostra?
2: Jestem nauczycielką w przedszkolu.
0: Skrzypce? Prym? Sekund? Sekund?
3: Chodzę do szkoły.
0: Jakiej?
3: Technik ekonomista.
0: Okej. Okay. Ostatnia klasa?
3: Czwarta.
0: Czyli przedostatnia po reformie.
3: Po wakacjach piąta.
0: Czy matura cię czeka?
4: Ja uczę się w liceum sportowym i tak samo w przyszłym roku mam maturę.
0: Czyli tu jeszcze uczniowie, tu studentki i pracujące już osoby. No to czym dla was jest ta muzyka?
1: Na pewno formą rozrywki też. Możemy się spotkać rodzinnie, możemy pojechać w ciekawe miejsca, bardzo dużo i Polski, i świata właściwie zwiedziliśmy dzięki muzyce.
2: No jest też na pewno dla nas taką radością dużą, bo przy muzyce się bawimy, śmiejemy, też widzimy radość innych ludzi wokół i to nas bardzo cieszy.

Jak widzicie, nadal młodzi ludzie grają muzykę tradycyjną, a zabrzmiał sztajerek Jesce Niedodom kapeli ludowej Młode Kurasie z Lubziny, których to członków mogliśmy usłyszeć nie tylko muzycznie, ale również w wywiadach. A nagrania powstały podczas tegorocznego, zakończonego 2 tygodnie temu w nieco innym klimacie niż teraz za oknem, w upale Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Jesce Niedodom, no dla mnie to już czas Dodom. Filip Górski nadal z wami zostaje. Dziękuję za te dwugodzinne spotkanie, Patrycja Cisz, a pożegnam się z wami. Trudno się rozstać. Z Wietnamem. Tan Lan i Saigon Super Sound. Posłuchajmy. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoczy apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszam.
2: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
2: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
2: Smoki miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
2: O, i jeszcze smakuje kanapeczkę.
0: Autopromocja.

Och, niech świeci, niech świeci. Jak najbardziej. Też jestem za tym. Zwłaszcza kiedy planujemy lub w ogóle jesteśmy w trakcie takiej wyprawy do któregoś z przepięknych 23 polskich parków narodowych. Dzień dobry, Marta Powałowska, Daria Brzezińska, kolejna odsłona audycji Hej Przygodo. Witam wszystkich małych i dużych odkrywców. Dzisiaj przekonamy się, że przyroda potrafi zachwycić każdego, bez względu na wiek, doświadczenie czy też umiejętności, które posiada. Będziemy rozmawiać o rodzinnych wyprawach, spotkaniach z dzikimi zwierzętami i o tym, jak sprawić, by polskie parki narodowe były miejscem otwartym dla wszystkich. Zapraszam na 2 godziny w towarzystwie polskiej przyrody.

0: Polskim Radiu Dzieciom trwa audycja Hej Przygodo. Tak, tak, wędrujemy po polskich parkach narodowych. Przez cały lipiec będziemy w tej audycji po tych polskich parkach narodowych wędrować. Myślę, że już teraz mogę Was zaprosić na spotkanie, które planujemy razem z Wami oczywiście. Zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie, jeżeli macie ochotę do nas przybyć. 26 lipca spotykamy się w Babiogórskim Parku Narodowym. Będziemy zdobywać Babią Górę. Jeżeli nie macie jeszcze planów na ten ostatni lipcowy weekend, to przybywajcie właśnie do Babiogórskiego Parku Narodowego. Od godziny 12 do godziny 14 odbędzie się audycja na żywo i jeżeli ktoś z Was już zdobył Babią Górę, albo może ktoś planuje podczas tegorocznych wakacji to zrobić, to zapraszamy bardzo serdecznie do udziału w naszej audycji. Ja wszystkie wskazówki bardzo chętnie przyjmę, bo ja jeszcze tego szczytu nie zdobyłam, tym bardziej przyjmę rady od młodych i tych nieco starszych odkrywców. Ale być może niektórzy z Was zastanawiają się nad tym, no, co tu robić w niepogodę w Parku Narodowym. Czy w ogóle jest co robić w Polskim Parku Narodowym, kiedy pada deszcz albo kiedy jest burza, kiedy jednak nie powinniśmy za bardzo wychodzić na szlak, bo jest to przede wszystkim związane z naszym bezpieczeństwem, a raczej jego brakiem, kiedy podczas takiej pogody na szlak się udamy. Czy w takie dni warto w ogóle być w Parku Narodowym? Moi drodzy, z odpowiedziami na to pytanie jak zwykle wyrusza radiowa ekipa Dzikich Odkrywców, której mam ogromną przyjemność przewodniczyć. Razem ze mną tworzy ją Krystian Terański i Franek. No i za moment usłyszymy odpowiedzi na to, czy na pewno pozostaje nam wówczas tylko siedzenie w pokoju i patrzenie przez okno.
1: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Poradnik młodego odkrywcy przygotowany przez Maltę Powałowską, Krystiana Tyle.

0: Szczepańskiego i Flanka, czyli przeze mnie. Co można robić w wypadku na lodowym w niepogodę? Ale ulewa. Co my będziemy teraz robić?
1: No tak, wszystkie nasze pomysły i plany i projekty runęły w gruzach. No rzeczywiście, co my teraz będziemy robić?
2: Ej, chłopaki, a co wy z cukru jesteście? Raczej nie. Zakładamy kalosze, zakładamy płaszcze przeciwdeszczowe i idziemy na spacer.
0: Co? Na spacer? Ale przecież jest burza.
2: Nie, burza już, o zobacz, zobacz. Ta burzowa chmura przeszła dalej, no bo wiadomo, podczas burzy nie możemy spacerować, ale ta już sobie poszła hen daleko i spokojnie możemy się wybrać.
0: Ale pada tak mocno.
1: No tak, rzeczywiście pada mocno, to nawet nie jest dobra aura na to, żeby iść i szukać salamandry, bo często jest tak, że kiedy pada deszcz, jesteśmy w Górskim Parku Narodowym, można tam spotkać salamandrę i w ogóle poczuć cudowny las, który jest zmoczony wodą i wtedy zupełnie inaczej on pachnie. No ale rzeczywiście teraz pada za mocno, nawet mocno wieje wiatr i widać, jak się gałęzie uginają, a jest jedna z bezpiecznych zasad, że nie wchodzimy do Parku Narodowego, kiedy mocno wieje wiatr.
2: Ale ja na ten spacer chciałam was zabrać do ośrodka muzealno-przyrodniczego. I ten pomysł chyba się wam podoba.
0: Tak, ale musimy zobaczyć, czy to daleko, ale nie ma zasięgu chyba w takiej burzy.
2: No tak, w telefonach zasięgu nie ma, jednak ja to sprawdziłam wcześniej i proszę bardzo, zaznaczyłam na naszej papierowej mapie.
1: Już oczami wyobraźni sięgam, jak stoję przy jakiejś wielkiej tablicy interaktywnej i zaczytuję się w owadach, w ich życiu. Ruszamy, to będzie naprawdę fajne i nie stracimy czasu, bo tak naprawdę będąc w takim ośrodku edukacyjnym, kiedy pada deszcz, czerpiemy inspirację, uczymy się, więcej będziemy wiedzieć. Zatem ruszajmy!
2: Tym bardziej, że jutro ma być piękna pogoda.
0: No to idziemy.
2: I jak wam się podobało?
0: Fajnie. Mnie bardzo zdziwiło to, że zauważyłam tak jakby torf. No i też dowiedziałam się, że gil, czyli ten ptak, nie te gile w nosie, on nie je owadów.
2: Naprawdę?
0: Tak.
2: To rzeczywiście mnóstwo ciekawostek wyciągnąłeś z tej wycieczki.
1: Ja zauważyłem wielką ważkę, to znaczy nie taką naturalnie wielką, tylko w powiększeniu. I to było niesamowite, że mogłem zobaczyć jej skrzydła, jak są skonstruowane, jaką mają błonę w całej tej konstrukcji. To było inspirujące. Tego nie zauważyłbym w terenie, zwłaszcza gdy pada deszcz.
0: Tak jakbyśmy siedzieli przed jakimś komputerem lub ekranem, no to co by się robiło? No to byśmy ten czas spędzili tak nudnie, byśmy się niczego nie dowiedzieli.
2: A tak, nawet w niepogodę w Parku Narodowym można zdobywać informacje, wiedzę i nowe, ciekawe doświadczenia przyrodnicze. Wycieczka do ośrodka edukacyjnego była świetna, ale wiecie co, patrzę za okno i deszcz nadal pada.
1: O, mamy memory z Parku Narodowego, dzikie zwierzaki. Ulala.
0: Wow, żeglamy?
2: Słuchajcie, to jest świetny pomysł. Kiedy pogoda nie pozwala nam wyjść na szlak, to możemy sobie pograć. Ale co my tutaj mamy? Memory ze zwierzętami, które występują w tym Parku Narodowym, ale nie tylko ze zwierzętami, bo także z roślinami, czyli ha, możemy się jeszcze czegoś dodatkowo dowiedzieć.
1: Tu jest wilk, a tu jest lista.
2: Ale czekajcie, ja widzę, że tutaj więcej jeszcze rzeczy się znajduje oprócz tej gry. Mamy tutaj jeszcze karty. Mamy Piotrusia, ale świetnie. Ciekawa jestem, co będzie tym Piotrusiem. Pingwin? Dlaczego akurat pingwin?
0: Bo pingwiny nie występują w polskich parkach narodowych.
2: No tak, rzeczywiście. Ale super książka.
1: Kupiliśmy w Parku Narodowym album o zwierzętach, żeby dobrze przygotować się do ekspedycji. I taki deszczowy dzień i wieczór jest ku temu doskonały.
2: No to czekajcie, to nagle się okazuje,

0: że mamy do wyboru mnóstwo opcji. Możemy poczytać książkę, pooglądać album, pograć. Wszystko zależy tylko i wyłącznie od tego, na co będziemy mieli ochotę.
1: A może w coś się pobawimy?
0: W co na przykład?
2: Zaprojektujmy z kartonów dzikowóz.
0: Super pomysł! Jak taki dzikowóz może wyglądać?
1: Ja na pewno dam takie kilka pudełek, przykleję je taśmą, no i połączę je, żeby były tak razem, żeby były tam jakieś drzwiczki, no i na pewno takie małe siedzenia, w których będziemy siedzieć, no i chyba tylko to.
2: Do tego jeszcze zbudujemy terenową bazę, będziemy mieli sprzęt do obserwacji przyrody i możemy bawić się w służbę Parku Narodowego.
0: Taka zabawa z wyobraźnią jest naprawdę świetnym pomysłem. Ale możemy ten czas wykorzystać także na nasze sprawy związane z wyprawą.
1: Czyli na zaplanowane niewyprawy, na rysowanie jej. Możemy też uzupełnić swój dziennik ekspedycyjny albo zrobić porządek w zdjęciach.
2: Przeglądam właśnie teraz moją dziką księgę życia, czyli wszystkie zdjęcia zwierząt, które udało mi się udokumentować. Mam tutaj klucz lecących żurawi, są też gęsi, no i przepiękny zachód słońca. Tak więc moją dziką księgę życia, wszystko co dotyczy tego Parku Narodowego, zbieram do jednego folderu i porządkuję sprawy. To są zdjęcia rodzinne, tutaj zdjęcia przyrodnicze, tutaj z czasu wolnego. Tak więc jest co robić.
1: Słońce się pokazało.
0: No proszę, a wydawało nam się, że ten czas będzie zupełnie stracony. Ha, nic bardziej mylnego.
1: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom. Poradnik młodego odkrywcy. Przygotowany przez Maltę Powałowską, Krystiana Tyleńskiego i Flanka, czyli przeze mnie.

chmur wiatru wałów, Departament Przelotnych Opadów, Sekcje Burzy, Piorunów i Gradu, Biuro Prognoz i Życzeń Zbiorowych oraz własny gabinet odnowy. Halo, halo, poproszę.

Znakomicie! Czy to jest Wydział Zachmurzenia? Mam osobiście dwa życzenia.

Ministerstwo pracuje od rana. Każda chmurka jest zaplanowana. Każdy deszczyk ma nazwę, numerek. Księgowany jest każdy wiaterek.

życie piorunów bezpieczne. Ministerstwo to wielka wygoda, już tajemnic nie kryje przyroda. Już nie trzeba parować przy oknie, tylko życie jest nudne, okropnie. Halo, halo, poproszę o pogodę. Chciałbym zobaczyć dziś przyrodę. W słonecznym blasku już o świcie. Mogę mieć pewność? Haha, znakomicie! Czy to jest wydział zachmurzenia? Mam osobiście dwa życzenia. Proszę o chmurę.

0: Tak właśnie nazywa się audycja, która gości aktualnie na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Zbliża się godzina 12:30. No dobra, jeszcze nieco ponad 7 minut do tej godziny, ale już teraz mogę wam zdradzić, że w naszym studiu goście, dzień dobry drodzy goście, macham tutaj do was. Czekają, by razem z wami także się przywitać. Zanim jednak zaproszę naszych gości do studia, to przeniesiemy się do jednego z najpiękniejszych, najdzikszych miejsc w Polsce. Park Narodowy Ujście Warty to prawdziwe królestwo ptaków i mokradeł, a wakacje to świetny moment na to, żeby odwiedzić właśnie to miejsce. Zresztą najwięcej sekretów, ciekawostek i tajemnic związanych z Parkiem Narodowym Ujście Warty na pewno zdradzi nam nasz dzisiejszy telefoniczny gość, którym jest pani Jolanta Gaczyńska, zastępca dyrektora do spraw przyrodniczych w Parku Narodowym Ujście Warty. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dzień dobry, ja również witam bardzo, bardzo serdecznie w moim oraz naszych słuchaczy imieniu. I od razu pani Jolanto chciałam zapytać, czy rzeczywiście wszystko to, co powiedziałam, się zgadza? Czy wakacje to jest faktycznie doskonały moment na to, by państwa odwiedzić?
1: No, każdy moment jest doskonały na to, żeby odkrywać nasze parki narodowe i oczywiście w tym nasz. No wakacje oczywiście jest może troszeczkę, to jest taki okres bardziej spokojny w naszym parku, dlatego że wiosną i jesienią to jest ten czas, kiedy odwiedzający najwięcej zobaczą, najwięcej usłyszą. Okres letni w parku, który został powołany ze względu na ptaki, w naszym parku występuje ich ponad 280 gatunków. Tego ponad 170 gatunków to są gatunki lęgowe. I właśnie ten czas to jest taki, kiedy kończy się ten okres lęgowy, zaczyna się pierzowisko, wiele gatunków ptaków związanych z tymi terenami podmokłymi teraz szuka takich spokojnych miejsc, gdzie będą mogły wymienić swoje godowe szaty na spoczynkowe, gdzie właśnie przejdą ten okres pierzenia, ale każdy czas jest takim czasem, kiedy można wiele ciekawych rzeczy zobaczyć w przyrodzie.
0: No właśnie, a co takiego wyjątkowego przygotowaliście państwo dla wszystkich małych i dużych odkrywców na te tegoroczne wakacje?
1: No, jak co roku w okresie wakacyjnym w naszym ośrodku muzealnym w Ornitowie w Słońsku odbywają się warsztaty bardzo ciekawe na różne tematy. I tak samo w tym roku, to są warsztaty pod wierzbą. Od 10 lipca już zaczęły się pierwsze warsztaty. Co piątek od godziny 10 na różne tematy te warsztaty się będą odbywały. Do 21 sierpnia, a 23 i 30 sierpnia zapraszamy dodatkowo na wycieczkę rowerową po naszym parku. Dwa terminy. Pierwszy termin to jest wycieczka po południowej części parku, a 30 sierpnia po północnej części parku. I na pewno wiele ciekawych rzeczy też będzie można zobaczyć właśnie jadąc po parku rowerem. A warsztaty są naprawdę bardzo ciekawe na różne tematy, bo będziemy poznawać dźwięki przyrody, uczyć się rozpoznawać te dźwięki, bo nie zawsze możemy zaobserwować jakiegoś ptaka czy inne zwierzę, ale bardzo często słyszymy i dzięki temu, że dowiemy się, jakie dźwięki przyroda wydaje, możemy też domyśleć się, co tam gdzieś ukrytych w trzcinie czy na drzewie, jaki ptak albo gdzieś właśnie jakie zwierzę w trzcinie się ukrywa. No, to również warsztaty na temat owadów, bo Park Narodowy to nie tylko woda, ale też rozległe łąki i też mnóstwo różnych gatunków owadów, w tym owady zapylające, które są tak bardzo dla nas ważne, bo gdyby nie one, to nie moglibyśmy się teraz latem delektować

0: owocami. Także to też jest bardzo ciekawy temat. No oczywiście też różne, będziemy poznawać różne gatunki roślin, będziemy wyplatać tych roślin krajki kolorowe z nadwarciańskich łąk, będziemy poznawać pogodę pod lupą, jak ta pogoda się może zmieniać w czasie spacerów, jak ją obserwować. No, mnóstwo różnych tematów, także na temat orientacji w terenie, bo często nam się zdarza podczas wycieczek właśnie zejść gdzieś na nieznane ścieżki, co oczywiście w Parku Narodowym nie można. Musimy się trzymać wyznaczonych szlaków, no ale wędrując gdzieś po lesie też zdarza nam się zawędrować tam, gdzie trudno nam się odnaleźć, a my będziemy starali się pokazać, jak się nie zgubić w terenie.
1: Czyli można powiedzieć, że tak naprawdę udział w tych wszystkich organizowanych przez państwo warsztatach to taki przyspieszony kurs młodego odkrywcy.
0: Trochę tak, ale o to chodzi, żeby jak najwięcej rzeczy fajnych pokazać i żebyśmy mogli, żeby właśnie mali odkrywcy na co dzień się potrafili odnaleźć w czasie odkrywania tych różnych rzeczy w naszym parku.
1: Tym bardziej, że w wakacje przecież tego czasu mamy nieco więcej. Zresztą tak sobie pomyślałam swoją drogą, że lato w Parku Narodowym Ujście Warty, no to także jest wyjątkowa pora roku.
0: Tak, no tak jak mówiłam, każda pora roku jest wyjątkowa, a dla nas to w ogóle jest wyjątkowa, dlatego że nasz park powstał latem, 1 lipca 2001 roku i w tym roku latem obchodziliśmy i dalej świętujemy jubileusz powstania naszego parku, najmłodszego parku w Polsce.
1: Otóż to, no właśnie o to mi chodziło. Z tego miejsca chciałam oczywiście w imieniu całej naszej redakcji i wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom na pani ręce złożyć najserdeczniejsze życzenia i pozdrowienia wprost tutaj z naszego studia z Warszawy, ze studia Polskiego Radia Dzieciom. Mam nadzieję, że niebawem uda nam się was ponownie odwiedzić, by opowiedzieć słuchaczom Polskiego Radia Dzieciom o tym, jakie niezwykłe zwierzęta, rośliny, ciekawostki i tajemnice skrywa Park Narodowy Ujście Warty. No to jeszcze na zakończenie koniecznie chciałabym się dowiedzieć, co pani najbardziej lubi latem w Parku Narodowym Ujście Warty?
0: Co najbardziej lubię? Najbardziej lubię właśnie poranne spacery wczesnym rankiem z lornetką, z lunetą, gdzie właśnie można spotkać różne gatunki ptaków, ale nie tylko, bo na naszym terenie też jest mnóstwo różnych gatunków zwierząt. Niesamowita duża ilość jeleni, które rano właśnie przechadzają się po nadwarciańskich łąkach, gdzieś przy wale niedaleko warty, buchtujące małe dziki z daleka można obserwować. No i oczywiście taki nieodzowny element naszego parku, który pomaga nam zachowywać nasze tereny półotwarte, bo tam bardzo wiele gatunków się ptaków na tych terenach gnieździ. To są właśnie konie i krowy, które się pasą i te widoki poranne przy wschodzącym słońcu są po prostu nie do zapomnienia. No to przepiękne.
1: Moi drodzy, no to już macie takie pierwsze swoje przyrodnicze wyzwanie, kiedy zawędrujecie do Parku Narodowego Ujście Warty. Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę, za zaproszenie do odwiedzenia państwa. Jolanta Gaczyńska, zastępca dyrektora do spraw przyrodniczych w Parku Narodowym Ujście Warty, była moim i waszym gościem. Dziękuję pięknie i do usłyszenia, do zobaczenia.
0: Dziękuję, do zobaczenia.

0: Obiecałam wam, że po godzinie 12.30 pojawią się w naszym studiu, naszym wyjątkowym, zielonym i dzikim studiu goście i tak się też stało. To najpierw może jeszcze tak trochę tajemniczo powiem. Dzień dobry, drodzy goście!
1: Dzień dobry!
0: Bardzo się cieszę, że ten deszcz, ta niepogoda i te chmury na niebie nie sprawiło, że się rozmyśliliście i przybyliście tutaj do nas. Bardzo miło mi was gościć. To może po kolei zacznę od osoby, której właściwie nie muszę przedstawiać słuchaczom Polskiego Radia Dzieciom. Po prostu powiem Awimbowe.
2: Awimbowe, witajcie. Krystian Tyrański.
0: Krystian Tyrański, miłośnik przyrody, rodzinnych wypraw, który od lat inspiruje do odkrywania świata, takiego dzikiego świata, który jest tuż za progiem naszego domu i tylko czeka na to, byśmy właśnie go wspólnie odkryli. Jest z nami także niezwykła rodzina Opońskich. Dzień dobry Państwu.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witamy.
0: Chcecie się sami przedstawić?

0: przedstawić?
1: Emilia Opońska.
2: Piotr Opoński, tata.
0: Natalka jest też z nami. No, trzeba tutaj zobaczyć, jak to wszystko działa. Zaraz się Natalka także rozkręci. I jest z nami również Kubuś. Ale to nie wszyscy nasi goście, no bo nasze studio jest bardzo pojemne i my chętnie przyjmujemy wszystkich odkrywców, którzy chcą nam o swoich niesamowitych doświadczeniach opowiedzieć. Jest z nami także Maria Małecka-Rzodkiewicz z Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą oraz jej córka Rozalia. Dzień dobry paniom.
3: Witamy. Dzień dobry.
0: Powiedzcie mi proszę, moi drodzy, co wy sądzicie tak w ogóle, oprócz Krystiana, na temat polskich parków narodowych? To są w ogóle miejsca, które warto odwiedzać, czy takie miejsca, które są no, mało ciekawe?
3: Oj, ja myślę, że warto i to bardzo warto pojechać do tych wszystkich parków narodowych, zobaczyć je, doświadczyć. Tak naprawdę to chyba wszyscy przede wszystkim kierują się do Tatrzańskiego Parku Narodowego i jak mówimy Park Narodowy, to myślimy o tym Parku Narodowym. My w Warszawie może jeszcze pomyślimy sobie o Kampinoskim Parku Narodowym, ale tak naprawdę mamy małą wiedzę na temat tego, jak piękna jest nasza Polska i jak piękne są nasze parki narodowe i ile tam jest niesamowitych rzeczy, więc też tutaj jesteśmy po to, żeby o tym powiedzieć i serdecznie zaprosić wszystkich do odwiedzania tych parków narodowych.
0: Wiem, to było oczywiście takie podchwytliwe pytanie. Powiedziałam, że tak będzie, ale powiem szczerze, że to jest właśnie niesamowite, że bez względu na to, ilu gości tutaj nas odwiedza, każdy ma swoje powody, które nim kierują właśnie do tego, by odwiedzać te niesamowite miejsca, jakimi są polskie parki narodowe. A jak to u was wygląda w waszej rodzince?
1: My jesteśmy ogólnie miłośnikami lasów i leśnych ścieżek. Z Kubą zwiedzamy codziennie praktycznie nasz przydomowy las. Mamy tą przyjemność mieszkać bardzo blisko lasu. Zwiedzamy również parki, ruszamy trochę w góry, trochę nad morze. Także wszystkie możliwe ścieżki, jak najbardziej leśne, niemiastowe, są właśnie dla nas.
0: To jakie dzikie miejsca ostatnio odkryliście?
1: Ostatnimi czasy poza naszym lasem udało nam się zwiedzić Skrzyczne i tamte okolice. Mieliśmy też przyjemność zwiedzać okolice nadmorskie. Gdzie my jeszcze wyruszyliśmy? Świętokrzyski Park Narodowy.
3: Także... Jeszcze byliście z nami w Kampinoskim Parku Narodowym?
1: Tak, jeszcze byliśmy z fundacją w Kampinoskim Parku Narodowym, zgadza się. Sprawdzaliśmy dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, tak żeby i ta grupa mogła korzystać z uroków parków.
0: No właśnie, ja witając się dzisiaj ze słuchaczami Polskiego Radia Dzieciom, o tym wspominałam, że polskie parki narodowe to miejsca dostępne i zapraszające wszystkich.
3: Tak, oczywiście tak. Jak najbardziej tak, aczkolwiek my teraz uruchomiliśmy taki projekt, który się nazywa Kampania Społeczna Parki Naturalnie Dostępne Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Właśnie dlatego, żeby pokazać, że ta dostępność jest, to znaczy dostępność jest swojego rodzaju procesem i to nie zdarzy się, tak nie zadzieje od razu, więc my chcemy pokazywać, jak na ten moment są parki dostępne, tu dzięki właśnie też Krystianowi, który nas zaprosił do Dzikiej Odysei, razem połączyliśmy swoje siły i chcemy pokazywać, jak teraz parki już są dostępne, ale też jak wiele rzeczy tam się dzieje, jak dużo procesów tam się dzieje, po to, żeby być jeszcze bardziej dostępnym. No bo nie oszukujmy się, ale to jest naprawdę długi proces. I co jest bardzo ważne, to chciałabym podkreślić, że jeśli mówimy o dostępności, to też dostępność informacyjna. Też uczulamy właśnie parki w naszych rozmowach. Tutaj Krystian wspólnie Ewą od nas z Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą przeprowadził rozmowy z wszystkimi parkami narodowymi i tam jakby podkreślaliśmy też, że taka dostępność informacyjna jest bardzo ważna, czyli już, po raz trzeci powtórzę, informacja na stronie Parku Narodowego, informacja o tym, czy jest toaleta dostępna.
0: To rzeczywiście pomaga to też rodzicom pomaga, tak, na przykład, prawda, organizować taką wyprawę i, i trochę lepiej ją zaplanować.
3: I jeszcze chcę dodać, że w zasadzie to, co jest dla nas ważne w tej kampanii, to też taka dostępność społeczna. Bo tutaj powiedziała właśnie Emilka, to państwo opońscy mówią, że chcą i też wędrują po tych parkach narodowych. My chcemy pokazać społeczeństwu, że osoby z niepełnosprawnością również mogą korzystać

0: z parków narodowych. Mogą tam być, mogą doświadczać, mogą no właśnie przeżywać przygody w parkach narodowych, czyli taka zmiana myślenia w społeczeństwie.
1: Ja tak
0: tym,
1: sobie
0: że mogą,
1: myślę, że tak naprawdę najcenniejsze i najważniejsze jest w tym wszystkim, bo przepraszam, że przerwałam, ale co pani powiedziała, to to, że jeżeli słuchają nas teraz młodzi ludzie, dzieciaki, odkrywcy, którym wydawało się, że nie mogą zwiedzać, odkrywać właśnie polskich parków narodowych, to nie, to nic bardziej mylnego, bo na przykład Państwa Fundacja, Krystian i bardzo wiele innych osób właśnie pracują nad tym, byście mogli odwiedzać te miejsca, poznawać i odkrywać.
2: Tak. To jest też ważne, że jeśli mówimy o dostępności, to mówimy o tym, żeby rodziny z niepełnosprawnościami mogły odkrywać parki narodowe, ale też rodziny z małymi dziećmi.
0: Tak.
2: Bo na przykład są tacy rodzice, którzy mają dzieci, rodzeństwo jest i są takie małe, które są jeszcze na wózku. I żeby można było już jechać do parku narodowego i nie czekać, aż dziecko dorośnie. A jeżeli ktoś myśli o tym, żeby zabrać na wielką wyprawę dziadka i babcię, to właśnie też to jest dostępność, bo chodzi o seniorów, o tych naszych, żeby naszych ukochanych dziadków, żeby oni też mogli odkrywać parki narodowe. Tak więc zobaczmy, że to jest bardzo fajna przygoda dla całych rodzin i zapraszamy wszystkich.
0: I to jest bardzo, bardzo szerokie.
1: Przed momentem pojawiła się piosenka Kto przygód zna smak. No i Krystian Terański to chyba zna wszystkie smaki przygodowe, jakie tylko istnieją i są związane z polskimi parkami narodowymi i nawet jest w stanie wam to wyśpiewać.
2: Tak, jestem w stanie wyśpiewać, choć dzisiaj jest pogoda taka właśnie pod deszczem. Tylko pamiętajcie, kochani, że jeżeli pada deszcz, nie jest to burza, nie jest wielka zawieja, to ubieramy się odpowiednio i idziemy, zwłaszcza jeżeli ktoś jest przy Gorczańskim Parku Narodowym, bo w takim momencie wychodzą salamandry. Tak więc my też, słuchajcie, nie poddajemy się, nie zostajemy w domach, jeżeli ktoś odkrywa parki narodowe, a może w ogóle ktoś może jest w tym momencie nas słucha i jest w jakimś parku narodowym. Prosimy was, zadzwońcie do nas, czy to jest w ogóle możliwe, czy nie, albo dajcie jakiś sygnał i żebyśmy mogli wam po prostu wesprzeć was w tych wielkich wyprawach, a jeżeli to nie będzie możliwe, bo nie macie zasięgu, to i tak was wspieramy i zaraz będziemy śpiewać dla was piosenkę, tak, więc czy już możemy, czy dopiero po przerwie?
1: No właśnie, ja bym chciała, żebyśmy teraz sobie pośpiewali i tak trochę te chmury przegonili, bo oczywiście jak pojawia się Krystian Terański, to pojawiają się także i bębny.

0: dziecka małe.
1: I teraz uwaga, jako kierownik ekspedycji zadaję pytania. Czy wszyscy mają lornetki?
2: Tak!
1: Na nogach suche skarpetki?
2: Tak!
1: W plecaku jabłko i woda?
2: Tak!
1: A czy ktoś sprawdzał, jaka będzie pogoda?
2: Nie!
1: Czy wszyscy mamy czapeczki?
2: Tak!
1: W kieszeniach mokre chusteczki?
2: Tak!
1: Wyruszamy, czy słońce, czy zawieja? Bo to jest dzika odyseja.

0: Miasteczka małe.
1: A Wimbołe, udało się.
2: Och tak, udało się zdecydowanie. Przepiękne. Od razu mam wrażenie, że jakoś tak się jaśniej zrobiło, prawda? Słońce zaczęło wychodzić zza tych chmur. Chodź, chodź, słoneczko, zapraszamy ciebie jak najbardziej. Ale wiesz co, Krystian, to jest niesamowite, bo powiedziałeś przed momentem o Gorczańskim Parku Narodowym, a przecież dzisiaj, dokładnie 12 lipca o godzinie 14 w Gajówce Mikołaja w Łopusznej są wakacyjne spacery i rusza taki wakacyjny, przyrodniczy spacer właśnie na ścieżkach, szlakach tego Parku Narodowego.
1: Pozdrawiamy Gorczański Park Narodowy i wszystkie salamandry.
2: No właśnie, uważajcie, jak będziecie wędrować, żeby tam rzeczywiście jakaś wam się nie wymknęła pod buta. Chociaż nie wiem, czy pamiętasz, gdzie my podczas dzikiej odysłania

0: Marsylii spotkaliśmy salamandrę w zupełnie innym, w Pienińskim Parku Narodowym.
1: Tak, w Gorczańskim też była przy polu namiotowym, ale w Pienińskim Parku Narodowym jak najbardziej.

0: Tereśnie spędzają w lesie błogi czas i nie tylko one, bo myślę, że wszyscy, ja przynajmniej, na bank, na 100% w lesie się relaksuje. Czy wy też tak macie, drodzy goście?
1: Tak.
2: Oj, zdecydowanie tak.
0: Las wpływa kojąco na nasze ciało, na nasz umysł, ale także na nasze relacje. Wręcz mam wrażenie, że pomaga je zacieśniać i budować. I to też jest las, no to oczywiście jest tylko jeden z elementów, który odnajdziemy w polskich parkach narodowych, bo to zarówno i spacery po mokradłach, bagnach, oczywiście tylko wyznaczonymi szlakami. To wszystko wpływa na to, że te relacje rodzinne się jeszcze bardziej zacieśniają i to też jest chyba jeden z głównych celów, który przyświecał tobie, Krystianie, prawda? By powstała Dzika Odyseja.
3: Tak, tak. Moim no, takim od serca zawsze celem i zawsze marzeniem było, żeby stworzyć ten program dla rodzin, żeby była to familijna przygoda odkrywania parków narodowych, żeby rodziny budowały ze sobą relacje, żeby dzieci odkrywały park narodowy, żeby rodzice odkrywali relacje i parki narodowe i wracając do domu, mieli bank, skarbiec swoich wspomnień i później przez całe życie nawiązywali do tych przepięknych momentów, które przeżyli w polskich parkach narodowych.
0: Ile było ekspedycji do tej pory Dzikiej Odysei?
3: 3 ekspedycje i jedną ekspedycję przeżyło Polskie Radio Dzieciom. Właśnie
0: tak.
3: Marta razem z Frankiem dzień i jeszcze z Romualdem, który samochodem terenowym, samochodem transmisyjnym przyjeżdża do Polskiego Radia, przepraszam, przyjeżdżał do Polskich Parków Narodowych, żeby transmitować naszą przygodę. Tak więc trzecia ekspedycja była to ekspedycja Polskiego Radia Dzieciom, ale już na horyzoncie przygotowujemy czwartą wielką wyprawę do parków narodowych, która polega na tym, żeby w 23 miesiące odkryć 23 parki narodowe i naszymi bohaterami jest Fundacja Dzieciom Zdążyć z pomocą. Cała fundacja. Może, Pani Mariot, chociaż troszeczkę w ogóle o fundacji, która bohatersko wyrusza na tę ekspedycję. Czym się w ogóle zajmujecie i ile tam podopiecznych jest? Chociaż tyle, żebyśmy wiedzieli, ile jest w ogóle podopiecznych fundacji, którzy razem z nami wyruszą duchowo.
0: Ja tak sobie myślę, Krystian, że żeby tak to wszystko fajnie uporządkować,

0: naszym słuchaczom, to tutaj zaznaczając ten fakt, że ta kolejna Odyseja, która, no nie powiedziałeś, kiedy startuje?
1: Pod koniec 27 roku, tak więc jeszcze mamy kilkanaście miesięcy.
0: Która to ekspedycja właśnie tutaj we współpracy z Fundacją Dzieciom Zdążyć z Pomocą jest organizowana. No właśnie, Zdążyć Dzieciom z Pomocą w związku z czym?
2: Oj tak, tak, my się staramy i zdążamy Dzieciom z Pomocą. Dzieciom z niepełnosprawnościami, czyli takimi zdążamy z pomocą dzieciom, które potrzebują naszego wsparcia, czy w leczeniu, czy w pozyskaniu środków na zakup leków, czy na rehabilitację, bo każdy z nas, każde dziecko i pewnie wy słuchający również, korzystacie z jakichś różnych zajęć, chodzicie, prawda, uczycie się różnych rzeczy, tak i tutaj my staramy się, żeby nasze dzieci też mogły uczestniczyć w zajęciach, które pomagają im usprawnić swoje funkcjonowanie, czyli na przykład przychodzą do nas na fizjoterapię, na SI, pewnie wielu z was też korzysta z integracji sensorycznej, czy na biofeedback, albo do logopedy, psychologa.
0: No i teraz idziecie o krok dalej, tak. Czyli chcecie wspólnie pokazywać tym młodym ludziom, a właściwie całym ich rodzinom, przybliżać i zachęcać do odkrywania polskich parków narodowych.
2: Tak, tak, zdecydowanie tak, bo my do tej pory zapraszaliśmy dzieci głównie do naszych ośrodków rehabilitacji, które mamy aż 3 w Warszawie. Natomiast wychodzimy dalej i szerzej, czyli chcemy mówić o rehabilitacji społecznej, to takie ładne sformułowanie, ale drogie dzieci, które nas słuchacie, ono się wiąże z tym, że chcemy z naszymi dziećmi wyjść na zewnątrz, pokazać, że mogą korzystać z parków narodowych, z całej przestrzeni publicznej, z przyrody i mogą doświadczać różnych przygód. I dlatego wychodzimy z nimi do parków i do lasu i już zrobiliśmy 2 takie ekspedycje w Kampinoskim Parku Narodowym, a teraz idziemy do innych parków narodowych. Jeszcze byliśmy w Tatrzańskim Parku Narodowym też.
0: Cudownie, uważam, że to jest fantastyczny pomysł i od razu muszę się tutaj mamy podpytać z rodziny Opońskiej, która jest również razem z nami. Czy wam kiedyś takie wątpliwości co do odkrywania polskich parków narodowych towarzyszyły?
3: Tak, jak każdemu, Kuba jest dzieckiem niechodzącym, więc no, w 100% jest uzależniony w tych wyprawach od nas. Pierwszą taką wyprawą, na którą się porwaliśmy, to były Góry Świętokrzyskie. Stwierdziliśmy, że w miarę płasko damy radę. No i rzeczywiście gdzieś tam daliśmy radę, zwiedziliśmy, zdobyliśmy kilka szczytów. No i później za ciosem ruszyliśmy do Szczyrku i tam udało nam się wspólnymi siłami i przy pomocy też fundacji zdobyć Skrzyczne. Wyprawa trwała dosyć długo, przeszliśmy około 20 km szlakiem technicznym, co prawda, więc nie takim typowym górskim, ale już na samym szczycie Kuba musiał opuścić wózek, wskoczyć w plecak, który mieliśmy wypożyczony od fundacji i na taty plecach wszedł na samą górę. No nie ukrywamy, jest to wyzwanie, zwłaszcza fizyczne. Bo jako rodzice musimy mieć jednak tą siłę nieść, pchać wózek, czy schodzić z góry, gdzie ten wózek chce pędzić, a my jednak musimy go stopować. Więc
0: ale warto.
3: Fizycznie trzeba być przygotowanym. Fundacja też organizuje wyprawy, gdzie pomagają wolontariusze, więc rodzic może trochę odpocząć fizycznie, ale warto dla tych widoków, dla tych zwierząt napotkanych na trasie polecamy.
0: A powiedzcie mi tylko, proszę Pani Mario Krystianie, wiem, że nie zdradzamy jeszcze pełnej trasy ani niczego, ale już jakieś są dopięte poszczególne przystanki?
1: Na razie udało
0: wyzwania.
1: Nam się... Na razie nam się udało nawiązać współpracę ze wszystkimi parkami narodowymi, żeby poinformować, że przygotowujemy się do tej wielkiej wyprawy i dopiero niebawem będziemy już projektować trasę, do którego parku narodowego w kolejności będziemy wyruszać, a z naszej strony będziemy przygotowywać też jakby wszystko, co dotyczy widowiska, wyprawy w teren. Szykujemy się do takiego spotkania w Kampinoskim Parku Narodowym, w którym będziemy testować wszystkie rozwiązania, bo to naprawdę będzie duże logistyczne wyzwanie, jak na przykład to, że czasami trzeba będzie wziąć takiego syna czy taką córkę do takiego specjalistycznego

0: plecaka?
1: Tak, no tak,
2: plecak.
0: Jak to?
2: Plecak, tak jak są duże plecaki turystyczne, tak samo są specjalne plecaki, które przytrzymują kubusia i możemy dzięki temu pokonać kawałki trasy, których nie damy rady wózkiem przejechać.
1: Tak sobie myślę, że ten temat, który dzisiaj pojawił się w naszej audycji Hej Przygodo, jest bardzo ważny, bardzo cenny, dlatego ogromnie się cieszę, że jesteśmy tutaj wszyscy razem i do naszej rozmowy będziemy mogli wrócić po godzinie 13, bo ja jeszcze koniecznie chciałabym się was wszystkich, drodzy goście, podpytać o wasze marzenia związane z odkrywaniem polskich parków narodowych.

0: Autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.

0: Och tak, świat jest przepiękny i to nie tylko w podróży, bo kiedy wędrujemy szlakami polskich parków narodowych, no to też polska przyroda potrafi sprawić, że dech w naszej piersi tak na moment się zatrzyma, a później po prostu zachwyci nas tym wszystkim, czego nam dostarczy. Bo to nie tylko oczami chłoniemy przyrodę, ale także nosem chłoniemy zapachy, dotykiem. To jest to wszystko, o czym też sobie już tutaj dzisiaj powiedzieliśmy, o tej takiej sensoryce, czyli właśnie odczuwaniu przyrody wszystkimi dostępnymi nam ludziom zmysłami. Ale ja się rozgadałam, a przecież w naszym studiu goście, pozwólcie, że przypomnę, kto jest razem z nami. Jeżeli dopiero teraz do nas dołączyliście, do audycji Hej Przygoda, to spokojnie, nie martwcie się, jeszcze cała godzina spotkania przed nami. A razem z nami są dzisiaj Krystian Terański, miłośnik przyrody i rodzinnych wypraw, który od lat inspiruje do odkrywania świata. A Wimbołe,
1: witajcie!
0: Dokładnie, twórca Dzikiej Odysei. O tym też nie możemy zapomnieć. Jest z nami również niezwykła rodzina Opońskich. Mama Emilia, tata Piotr, Natalka i Kuba. Dzień dobry ponownie.
2: Dzień dobry.
3: Cześć.
0: No i oczywiście jest razem z nami także pani Maria Małecka-Rzodkiewicz z Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą oraz jej córka Rozalia. Cześć, drogie panie.
4: Witamy ponownie, dzień dobry.
0: Ja obiecałam naszym słuchaczom przed godziną 13, że teraz zanurzymy się w świat przyrodniczych marzeń. Ja bardzo, ale to bardzo jestem ciekawa, co znajduje się na waszej takiej liście przyrodniczych marzeń. Kto chce zacząć?
4: Na liście przyrodniczych marzeń. Oj, dużo, dużo. Myślę, że tą wyobraźnię i marzenia jeszcze tutaj tak podniósł Krystian, kiedy nas zaprosił do Dzikiej Odysei, czyli marzeniem jest to, żeby odwiedzić nasze parki narodowe, bo tak jak wspominałam na początku, byliśmy do tej pory w dwóch, w Tatrzańskim, w Kampinoskim, no w Wolińskim może, ale tych parków narodowych jest tak dużo, więc my jako fundacja, i to jest naszym marzeniem, chcemy odwiedzić wszystkie parki narodowe i

0: dać taką możliwość, żeby każdy z nami mógł wyruszyć i być, doświadczać tej przygody, przeżywać, zobaczyć to piękno, bo są takie narzędzia i takie możliwości, żeby każdy z nas mógł pójść i zobaczyć, i doświadczyć. Więc to jest nasze marzenie, odwiedzić wszystkie parki narodowe.
1: A tak rodzinnie, Rozalia, macie jakieś takie rodzinne marzenia dotyczące polskiej przyrody?
2: Ja myślę, że moim takim małym marzeniem jest to, żeby zdobyć kilka szczytów, może jakieś rysy.
1: O,
2: albo właśnie w tym roku.
0: Jakieś rysy, taki tam drobny szczyt.
2: W tym roku jest plan, żeby pójść na Giewont, więc myślę, że tak.
1: Wspaniale, no bo przecież czasami najtrudniejsze, tak jak słowa piosenki mówią, jest ten pierwszy krok, więc jak już uda się go zrobić, to kolejne, to już jeden za drugim, tak noga za nogą, noga za nogą. Oj, tak. I nagle się okaże, że wszystkie szczyty masz zaliczone. No będę trzymała za to kciuki. I mało tego, ja liczę na to, że kiedy już odwiedzisz ten pierwszy szczyt, to wpadniesz tutaj do nas i o tym nam opowiesz. Co ty na to?
2: No może.
1: No słuchaj, zostało już powiedziane, więc będę trzymała ciebie za słowo. A jak to u was, droga rodzinko, wygląda?
3: My uwielbiamy obserwować zwierzęta. Mamy już na swojej liście łosie, sarny, stado dzików, także myślę, że fajnie było zobaczyć żubry na wolności. No i salamandry, które są piękne po prostu.
1: Są piękne i rzeczywiście wcale nie tak łatwo je dostrzec.
3: Tak, tak, więc trzeba mieć szczęście. Także mam nadzieję cichą, że podczas tej wyprawy z Fundacją i z Dziką Odyseją uda się te dwa punkciki na mojej liście odhaczyć.
1: A właśnie, bo to jest taka lista mamy, czy lista całej rodziny?
3: Myślę, że też i całej rodziny. Natalka bardzo lubi obserwować zwierzęta.
1: Natalka, ty masz jakieś takie zwierzę, które chciałabyś bardzo zobaczyć w parku?
4: Ja bym chciała zobaczyć wilka.
1: Wow, to jest niezłe wyzwanie przyrodnicze. A dlaczego akurat wilka?
4: Bo lubię psa, a wilki są z rodziny psowatych i bardzo mnie interesują.
1: Doskonała odpowiedź, fantastyczna.
5: A czy trop wilka, jego odbicie łapy albo odchody, czy to już będzie coś wyjątkowego dla ciebie?
4: Tak.
1: No to świetnie, a ty umiesz rozpoznawać tropy zwierząt?
4: Niektóre.
1: A to jest bardzo taka fajna umiejętność, kiedy wybieramy się na szlak, bo dzięki temu możemy sprawdzić, jakie zwierzę na przykład o świcie przechodziło tą drogą, którą my sobie spacerujemy w ciągu dnia. Krystian, a ty masz jeszcze jakieś przyrodnicze marzenia?
5: Tak, moim marzeniem, żeby udała się cała ekspedycja kolejna z Fundacją Dzieciom Zdążyć z Pomocą i żeby wszystkie rodziny, które będą w niej uczestniczyć, żeby szczęśliwie ją zakończyły.
1: No dobra, dobra, ale to jest takie techniczne marzenie, a ja mówię o przyrodniczych wyzwaniach.
6: Też chcę zobaczyć wilka.
1: Nie widziałeś jeszcze wilka?
5: Nie, na razie tylko odchody, ślady i łapy, ale słyszałem też wilki, ale jeszcze nie widziałem, tak więc to przede mną.
1: Chociaż jak tak sobie myślę, to rzeczywiście zazwyczaj jest tak, że kiedy mówimy o swoich przyrodniczych marzeniach, to często pojawiają się w nich zwierzęta. Zgadza się? No jest coś takiego, prawda? A przecież nie tylko zwierzęta zachwycają w polskich parkach narodowych. Ja pamiętam, jak podczas tej ekspedycji, gdzie rzeczywiście Polskie Radio Dzieciom towarzyszyło Dzikiej Odysei, jak nagrywaliście razem z Antkiem i wyruszaliście na wschód słońca czy na zachód słońca te najróżniejsze zjawiska, które często gdzieś tam, kiedy jesteśmy w mieście, w ogóle albo nie zwracają naszej uwagi, albo gdzieś tam, no, przemijają nam. Czyli jest mnóstwo takich elementów, na które się też wyczulamy, będąc w parkach narodowych.
5: Tak, są też marzenia, żeby dotrzeć do jakiegoś miejsca. No na przykład tutaj Rozalka mówi, żeby wejść na szczyt, wejść na górę, pójść nad jezioro, posłuchać ptaków, zobaczyć zachód, wschód słońca, poczuć wiatr, ten taki naturalny, albo czasami nawet na horyzoncie nie zobaczyć żadnego światła, miasta, wioski, tylko po horyzont zobaczyć przyrodę. To jest piękne i to są czasami też takie marzenia piękne.
1: Mhm, a tata z Kubą mają swoje przyrodnicze marzenia?
7: My uwielbiamy spacerować w terenie, tak żeby to było trudne, ciężkie. To jest dla nas najwspanialsze i szukamy właśnie takich tras, gdzie będziemy mogli wspólnie pokonywać nasze dystanse.
1: A ja oczywiście nie byłabym jeszcze z tobą, gdybym nie zapytała was o to, co najbardziej do tej pory was zaskoczyło, kiedy byliście w parkach narodowych i w jakim to było parku narodowym.
0: Ja to

0: Bo rzeczywiście zapomniałam wspomnieć o tym, że my byliśmy w Białowieskim też Parku Narodowym i tam widzieliśmy łosie, ale żubry i one podchodziły tak bliziutko do nas. Nawet raz któregoś ranka wstaliśmy o 5 nad ranem wstaliśmy po to, żeby pójść i zobaczyć, jak są na łące w pełnej krasie i jeden z nich podchodził bardzo, bardzo blisko miejsca, w którym nocowaliśmy w sobie. Niesamowite przeżycie.
1: Och, zdecydowanie zazdroszczę,
2: bo ja nie miałam okazji zobaczenia tak
0: ale
2: bliska żubra.
0: Jak organizowaliśmy naszą wyprawę do Campinosu, to w momencie byliśmy tam rankiem, prawda, żeby wszystko przygotować na przybycie naszych podopiecznych, naszych dzieciaczków i rodziców. I tam w okolicach polany, na której mieliśmy się spotkać, buszowały dziki i buszował też łoś. Więc naprawdę można tak rankiem, można dużo rzeczy zobaczyć. I to było też takie niesamowite. Się zastanawialiśmy, co tu zrobić teraz? My za chwilę mamy wydarzenie, obok nas są zwierzątka.
1: Ale to też jest super, prawda, Krystian? Bo zupełnie zmienia się taki tryb funkcjonowania człowieka i tego młodego, i tego nieco starszego, kiedy w ten świat dzikiej przyrody wchodzi.
3: Tak, zaczynamy jakby tak łączyć się z tą przyrodą, z jej rytmem i wtedy ten wschód słońca ma znaczenie. Południe, kiedy rzeczywiście chce się odpocząć razem z całą przyrodą i siedzieć po prostu i jakby nic też nie robić i cieszyć się obecnością i wieczorem piękne też doświadczenia. Tak więc tak, przyroda, jakby można się z nią zestroić i zrytmizować, tak jak gramy na bębnach i śpiewamy w rytm bębnów, tak później z przyrodą też można w jej rytmie zacząć funkcjonować i to jest piękne i to jest zdrowe. I to jest zdrowe i bardzo nam potrzebne.
0: Ja też mam takie doświadczenie, że później już nasze dzieciaczki, które uczestniczyły w wyprawie razem z rodzicami i również dorośli z niepełnosprawnościami, to bardzo przeżywali to, że łoś wyszedł z lasu i przyszedł na polany i to był główny bohater tego naszego wydarzenia.
1: I wtedy już nieważne, co mówią dorośli, co mówią ci młodsi. Tak. Po prostu skupia się człowiek w 100% na tym zwierzaku, na tej przyrodzie, która nas otacza. A co ciebie najbardziej zaskoczyło w którymś z parków narodowych, Rosalio?
4: Ja myślę, że bardzo mnie zaskoczyło, jak spacerowaliśmy raz po Campinoskim Parku Narodowym i z krzaków wyszedł łoś. W ogóle się nie bał, taki młody i jadł sobie i był dosyć blisko i to mnie, myślę, zaskoczyło.
5: To jest chyba najpiękniejsze, że zawsze, czy to jest krótka wyprawa, czy długa, można spotkać jakieś zwierzę. Trzeba tylko wyszukać, obserwować i na pewno jak nie taki duży łoś, to jakiś mały ptaszek, który rzadko przelatuje. I to jest cudowne, bo to może być nawet 15 minut wyprawy, a już jest jakaś przygoda.
1: Zawsze coś może zaskoczyć.
3: Natalio, ty wróciłaś z obozu i miałaś pewnego rodzaju spotkanie z jakimś zwierzakiem?
6: Tak.
3: Jakim?
6: Z lisami.
3: Zaskoczyło cię to?
6: Tak.
3: A opowiesz, co to było w ogóle, co to był za moment dnia?
6: Wieczorem.
1: A, właśnie. Mhm.
6: W pokoju już siedziałam z koleżanką i wyjrzałyśmy przez okno i na jednym z boisku były lisy, z czego trzy, z tego co kojarzę, były młode.
3: Tak, no niesamowite. Proszę. To jest zaskakujące. Pamiętajmy też, że jak jesteśmy w parkach narodowych, mamy takie bezpośrednie spotkania ze zwierzętami, to nie płoszymy, jesteśmy spokojni, nie podchodzimy, nie dokarmiamy, staramy się uszanować tę przyrodę, zostawić ją tak, jak jest i czasami się po prostu oddalić. Można zrobić zdjęcie na pamiątkę, ale nie tak intensywnie, emocjonalnie, żeby zaraz krzyczeć i płoszyć zwierzę, ale żeby spokojnie zrobić zdjęcie na pamiątkę i oddalić się, jeżeli jest to możliwe, żeby zachować pokój, bo jesteśmy zawsze gośćmi w parkach narodowych, a zwierzęta i rośliny są w swoim dzikim domu.
1: I tak przyszło mi jeszcze do głowy, że tak na dobrą sprawę to wszystko nas może zaskoczyć. W parkach narodowych nie ma nudy, nie ma czegoś takiego, że ojej, co ja będę teraz robić, albo nie, no co ja mam oglądać. Zupełnie inaczej to wygląda, kiedy rzeczywiście do takiego dzikiego świata wkraczamy. No ale jeszcze trzeba zapytać naszą rodzinę opolskich, bo tutaj tylko na razie Natalka opowiedziała o swoim zaskoczeniu ostatnim. A co was jeszcze zaskoczyło?
7: Nie w parku, ale na Tarchominie. Płynęliśmy podczas naszej wyprawy, żeby przejechać przez Wisłę. Stwierdziliśmy, że rowerami przeprawimy się promem. I w momencie, kiedy już byliśmy na tym promie i zaczęliśmy przepływać na drugą stronę Wisły, dojrzeliśmy w

0: że Wiśle, łosia. Oh. Łosia, który przepływał. I który płynął trochę szybciej praktycznie niż my tym promem, więc no to było takie wow, bo jednak potężne zwierzę, które od tak spokojnie, bez problemu pokonało Wisłę wpław.
1: Łosie dzisiaj królują w naszej rozmowie.
2: Tak, tak. Zauważyłam.
0: My z łosiami w sumie dosyć często się spotykamy na naszych spacerach, takich w okolicy domu. Tak jak wspominaliśmy, mieszkamy blisko lasu, więc tam już łosi spotkaliśmy kilka. Sarnę z Kubą nawet w tym tygodniu spotkaliśmy na spacerze, takie mamy sarnę z takimi malutkimi sarenkami ukrytymi w trawie, więc pierwszy raz chyba widziałam sarny takie malutkie, młode.
1: Niesamowite. Bambi.
0: Tak, Bambi, dokładnie, dokładnie.
1: A jak to zrobić, by przyłączyć się już teraz powolutku, by zacząć pracować nad zorganizowaniem takiej wyprawy razem z Dziką Odyseją, a ta wyprawa, choć dopiero w przyszłym roku w grudniu rusza, to tak naprawdę czasu nie jest wcale tak dużo. O tym wszystkim porozmawiamy sobie zaraz po piosence. Koniecznie zostańcie z nami.

0: Halo, halo, czy słuchają nas teraz odkrywcy polskich parków narodowych, ci mali i ci duzi? Tak? No to fantastycznie się składa, bo przed piosenką obiecałam wam, że teraz przypomnimy, gdzie szukać informacji, w jaki sposób wspólnie z obecnymi dzisiaj tutaj w naszym studiu Polskiego Radia Dzieciom i w naszej audycji Hej Przygodo gośćmi wyruszyć już niebawem w kolejną niezwykłą dziką podróż. Powiedziałam już niebawem, choć zdradziłeś, Krystianie, że kolejna ekspedycja rusza w grudniu 2027 roku. No i ktoś, kto nas teraz słucha, mógłby sobie pomyśleć, łe, to jeszcze tyle czasu, będzie okazja, żeby o tym pomyśleć. A tymczasem
1: już można wyruszać w swoje indywidualne wyprawy rodzinne, bo to jest doskonały moment, kiedy są wakacje. Jesteśmy w jakimś pięknym miejscu, w pięknym parku narodowym i rodzi się takie marzenie. Wow, ale tu jest fajnie. Może odkryjmy wszystkie parki narodowe. I wtedy wystarczy tylko wejść na stronę Dzikiej Odysei, dzikaodyseja.pl. Tam mamy dla was materiały przygotowujące was do wyprawy indywidualnej i przedprzewodniki, i filmy, i podcasty. I mało tego, jest wszystko w Polsce. W radiu mamy specjalny serwis Polskiego Radia o polskich parkach narodowych, gdzie są podcasty, audycje przygotowujące odkrywców, jak wyruszać do polskich parków narodowych, poradniki, materiały do zbierania pieczątek, a na koniec można odebrać medalion odkrywców. Zatem nie ma co czekać na kolejną ekspedycję, bo ona się organizuje i szykuje. Można wyruszyć samemu już w wielką wyprawę, to znaczy nie samemu, tylko z rodziną.
0: No właśnie. A jeżeli rzeczywiście słuchają nas także rodzinki z dziećmi niepełnosprawnymi, no to tutaj myślę, że również

0: również i pani Maria kilka słów od siebie chciałaby dodać.
1: Tak, oczywiście. My serdecznie zapraszamy do naszego projektu, a informacja o tym projekcie jest na stronie dzieciom.pl w zakładce Dostępność i potem tam dalej jest zakładka Parki Narodowe Naturalnie Dostępne. Mówimy o naszym pomyśle, o naszym wydarzeniu, bo oczywiście ekspedycja rusza pod koniec 27 roku, ale już teraz my się przygotowujemy się do tego i zrobiliśmy nawet taką małą mini wyprawkę z myszką norką do lasu, gdzie w niej uczestniczyły również dzieci. Oczywiście porozmawialiśmy już z wszystkimi parkami narodowymi. Odbyło też się specjalne spotkanie z dyrektorami parków narodowych i jeszcze jest dużo różnych działań przed nami, ale ja chciałabym tutaj bardzo podziękować też naszym partnerom Fundacji Polska Bez Barier, którzy nam pomagają w tych działaniach i też Fundacji Ładne Historie, także oni nas mocno wspierają w tym, żeby nasz projekt doszedł do skutku i żebyśmy z Krystianem, z Dziką Odyseją mogli wyruszyć na naszą przygodę.
0: A później nam o tym wszystkim opowiedzieć.
1: Oczywiście.
2: Tak, właśnie to jest też nasze marzenie, żeby Polskie Radio dzieciom nam towarzyszyło podczas tej wielkiej ekspedycji i żebyśmy po prostu mogli opowiadać o tym, jak się odkrywa parki narodowe naturalnie dostępne.
1: I mamy nadzieję, że państwo opońscy, rodzina Pońskich, która tutaj jest z nami, będzie naszymi ambasadorami też, bo tak chcemy, żeby były takie rodzinki, które z nami w miarę oczywiście możliwości przeżyją przygody we wszystkich parkach narodowych. Wiemy też, że może to nie do końca być możliwe, żeby to były wszystkie parki narodowe, ale maksymalnie tyle, ile się da, żeby były takie rodzinki, które z nami tak przeżyją tą przygodę.
0: Czy ta kolejna ekspedycja również będzie opiewała na 23 miesiące, czyli 23 polskie parki narodowe w 23 miesiące? To główne wyzwanie pozostaje takie samo.
2: Tak, duch ekspedycyjny i naszego wyzwania jest prosty. 23 parki narodowe w 23 miesiące, jeden park narodowy w miesiącu weekendowo, kiedy spotykamy się z rodzinami, mamy widowisko, wyprawę w teren, ogień, safari, no i jeżeli jest to możliwe, bo jest to dobra pora, to rozbijamy też terenową bazę Dzikiej Odysei i przyglądamy się gwiazdom, które są przy naszych namiotach i nad naszymi namiotami.
0: Ale super, że o tym powiedziałeś, bo tutaj przed momentem śpiewające brzdące o biwaku piosenkę nam wyśpiewały i faktycznie nie można też o tym zapomnieć, że każda pora roku ma w sobie coś pięknego w parku narodowym i latem na przykład można takie biwaki wraz z Dziką Odyseją w bazie terenowej przeżywać w innych porach roku i mniej terenowych bazach, ale również wspólnie, bo myślę, że to jest chyba najfajniejsze i najcenniejsze, że ten czas spędza się rodzinnie, owszem, ale także budując taką społeczność.
3: Tak, przy okazji takich właśnie wspólnych wyjść na pewno można się wymieniać doświadczeniami z innymi rodzicami dzieci z niepełnosprawnościami, którzy mogą podpatrzeć rozwiązania systemowe, które my stosujemy na przykład. My z racji, że jesteśmy od zawsze praktycznie aktywni, ja biegam, jeździmy na rowerach, od początku potrzebowaliśmy dla Kuby wózka, który nie będzie wózkiem takim typowym, kojarzonym z dziećmi czy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami, tylko wózka do zadań specjalnych. I taki dzięki współpracy z fundacją udało nam się właśnie zakupić dla Kuby. I my z tym wózkiem podpinamy pod rower i jedziemy w las, nad jezioro, w miasto, wszędzie tak naprawdę możemy, gdzie tylko mamy po prostu siłę fizycznie dojechać. Ja z Kubą biegam, za nami są półmaratony, biegamy po parkach, czasem trochę po lesie, po mieście. Także my jak gdyby jesteśmy już nauczeni własnymi doświadczeniami, jaki sprzęt się sprawdza i możemy służyć poradą też rodzicom, którzy dopiero w to wchodzą i szukają sprzętu, więc to jest fajna okazja do wymiany doświadczeń właśnie związanych z zwiedzaniem, z turystyką, z dzieckiem z niepełnosprawnością.
0: I tutaj wymiana doświadczeń między rodzicami, ale także i między młodymi odkrywcami, prawda, Natalko? No fajnie jest poznać kogoś, Rozalko też, prawda? Kogoś, kto też się pasjonuje przyrodą. Można wymienić się doświadczeniami, różnymi wspomnieniami, może nawet gadżetami,

0: bo pamiętam, jaką furorę zrobiła wyplówka, którą odkryliśmy w Parku Narodowym Gór Stołowych, czyli taka pozostałość niestrawiona przez sowa akurat wtedy wypluta.
1: Tak, niesamowite są te relacje, które budują ze sobą dzieci, takie przyjaźnie podczas ekspedycji pionierów 2019-2021, to tam było naprawdę tyle przyjaźni nawiązanych między dziećmi i to z różnych rejonów Polski. Kiedy spotykaliśmy się w danym miesiącu, w danym parku narodowym, to było niesamowite, jak się te dzieci mogły spotkać, wspólnie razem przeżyć przygodę, a później jak była terenowa baza Dzikiej Odysei i mogły już na tym polu namiotowym tam szaleć i dziko sobie hasać już sami, no to naprawdę są takie przyjaźnie, myślę, że na całe życie i nie tylko wakacyjne.
2: A nam też chodzi o to, żeby wzbudzić taką iskrę, żeby pokazać, że można. Tu już się przewijało kilkukrotnie, ale właśnie iskra, że można, bo wiele osób uważa, jeśli ma niesprawność, czy wiele rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami, oni uważają, myślą, że się nie da, a naprawdę się da, tylko trzeba oczywiście uwierzyć w to. Tak. I odpowiednie narzędzia są, zdobyć odpowiednie narzędzia i można wyruszyć. I też jak rozmawiamy z naszymi rodzinkami, to wiemy, że jak raz pokazaliśmy my, czy też inne fundacje, jak pokazały, że możecie wyruszyć na tą wyprawę, to potem już same też organizują sobie takie wyprawy. I to jest właśnie super, nie? Czyli wzbudzić tą iskrę, żeby wyruszyć.
1: A żeby wzbudzić wiele iskier, musi być ogień. I o to się zatroszczymy, żeby on był.
0: Czego wam życzyć na koniec naszej rozmowy, a początek dzikiej, niesamowitej przygody?
3: Na pewno zdrowia, bo jeżeli Kuba będzie przeziębiony bądź Natalka, no to niestety jesteśmy automatycznie wykluczeni z takiej wyprawy, więc przede wszystkim zdrowia.
0: To mówiła mama, tata?
4: Nie, kondycji, żeby z tym wózkiem dawać radę, szczególnie w trudniejszym terenie.
0: Natalko, czego ty byś chciała, byśmy tobie życzyli?
4: Co byś chciała zobaczyć na tych wyprawach?
0: Albo przeżyć.
3: Spotkanie wilka.
5: Różne zwierzęta bym chciała zobaczyć.
0: O, super. Możesz sobie też przed wyprawą stworzyć taki swój ranking, top ranking 5 zwierząt, które chciałabyś zobaczyć podczas tych wypraw wszystkich, a później sprawdzić, ile się rzeczywiście udało, a do jakich parków jeszcze musisz wrócić, by uzupełnić wszystko. Rozalia?
6: Myślę, że zdobycia szczytów.
0: Dokładnie. Pani Mario?
2: Nam myślę, że wiary w marzenia. Tak, nasze marzenie się spełni, że zdobędziemy te wszystkie parki narodowe, więc takie wiary.
0: Krystian?
1: Ja marzę w szczęśliwe zakończenie tej całej ekspedycji, całej przygody, tak więc niech trwa.
0: No do tego właśnie wam wszystkim, drodzy goście, życzę. Choć mam wrażenie, że moglibyśmy jeszcze naprawdę bardzo długo rozmawiać. Ale już powolutku wiem, że muszę was wypuścić, bo trzeba przygotowywać kolejne wyprawy, kolejną ekspedycję. Bardzo pięknie dziękuję. Krystian Terański jak zwykle inspirująco opowiedział o tym wszystkim, co kryje się w polskich parkach narodowych, jak niesamowicie tak naprawdę przygodowo można spędzać rodzinny czas właśnie podziwiając polską przyrodę. Dziękuję także rodzinie Opońskich. Mama Emilka, tata Piotr, Natalka i Kuba. Niezwykle przepiękne historie, którymi się z nami podzieliliście. Myślę, że też będą inspiracją dla niejednej rodzinki. Także super, że pojawiliście się tutaj razem z nami. No i serdeczne podziękowania także dla pani Marii, która jest tutaj razem z nami. Ja jeszcze tylko przypomnę szybciutko, że oczywiście chodzi mi o panią Marię Małecką-Rzodkiewicz z Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą, która dzisiaj ze swoją córką Rozalką była razem z nami i także opowiadała o tym, że tak naprawdę od marzeń, które są w naszej głowie, to tak naprawdę do tych marzeń, by one zaistniały w naszym życiu, wystarczy jeden malutki krok. Pięknie dziękuję za wszystkie opowieści, za spotkanie, no i życzę pięknych, kolorowych wypraw. Do usłyszenia, do zobaczenia niebawem.
1: Pa, pa. Niezapomniana przygoda trwa.
0: Tak. Chcecie zaśpiewać na koniec?
1: To pewnie. Jeżeli możemy.
0: No oczywiście.
1: No to teraz już ci, którzy nas słuchają, dołączą do nas. A

0: wszyscy mają lornetki.
1: Tak.
0: Na nogach suche skarpetki.
1: Tak.
0: W plecaku jabłko i woda.
1: Tak.
0: Czy ktoś sprawdzał, jaka będzie pogoda?
1: Nie.
0: Czy wszyscy mamy czapeczki?
1: Tak.
0: W kieszeniach mokre chusteczki.
1: Tak.
0: Wyruszamy, czy słońce, czy zawieja?
1: Hmm.
0: Bo to jest dzika odyseja. A?

0: Możemy grać nie tylko w zielone, kiedy wędrujemy po polskich parkach narodowych. Takich gier myślę, że znalazłoby się dużo, dużo więcej. Ale coś, o czym nie możemy zapomnieć, wybierając się do parku narodowego, to nasze bezpieczeństwo. A nawet jeżeli coś nam się wydarzy, no to warto by była z nami apteczka młodego odkrywcy. Tylko jak ją wyposażyć? O tym dowiecie się z naszego podcastu Poradnik Młodego Odkrywcy.
1: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom, Poradnik Młodego Odkrywcy, przygotowany przez Maltę Powałowską, Krystiana Tyleńskiego i Flanka, czyli przeze mnie.
2: Apteczka Młodego Odkrywcy.
3: Ała!
0: Co się stało?
3: Kolano.
0: Co się stało z kolanem?
3: Potknąłem się o korzeń drzewa.
0: No tak, skóra się zdarła, trzeba zdezynfekować, ale chyba nic poważniejszego się nie stało, bandaż też nie będzie potrzebny, wystarczy tylko plaster. Zatem dezynfekcja i opatrunek. Ale czy ktoś pamiętał o tym, żeby zabrać apteczkę?
3: Ja mam.
0: Cudownie. Krystian, sprawdź plecak i wyciągnij apteczkę.
4: Dobra, już się robi, już. Bardzo proszę.
0: No i super, teraz może trochę zapiec. O, ale jesteś dzielny, wszystko się udało i plasterek, ciach. Uff, sytuacja opanowana. No ale właśnie, na całe szczęście Franek pamiętał o tym, żeby zabrać apteczkę. Gorzej by było, gdybyśmy jej nie mieli.
4: Tak, to mogłoby się skończyć troszkę trudniej, bo rana mogłaby być nieodkażona i moglibyśmy skomplikować sytuację. Dlatego apteczkę warto mieć ze sobą i nie tylko na otwartą ranę, na inne sytuacje także.
0: No to teraz opowiedzmy sobie, co w takiej podręcznej apteczce młodego odkrywcy powinno się znaleźć. My korzystaliśmy z plastra, więc on zdecydowanie na pierwszym miejscu powinien być. Wykorzystaliśmy także coś do odkażenia rany. Co jeszcze powinno tam być?
3: Bandaż, adrenalina, zastrzyk.
0: Ale zaraz chwileczkę, po co nam adrenalina?
3: Bo jak urządzi nas osa na przykład, a będziemy mieć na nią uczulenie, to co zrobimy?
0: Słuszna uwaga. Osoby, które są uczulone na najróżniejsze owady, szczególnie powinny o tym pamiętać, ponieważ taka adrenalina nie zajmuje dużo miejsca, a ratuje życie.
4: Ważne też jest mieć ze sobą ampułkę z czystą wodą. Czasami jest tak, że wpadnie nam do oka jakaś mała drobinka. Może to być kawałek z kory drewna, albo jakiś pył, albo piasek i wtedy warto oko przeczyścić nie palcem, nie wodą

0: z potoku, tylko właśnie taką wodą z ampułki, żeby nasze oko oczyścić i móc dalej odkrywać świat.
1: Jeżeli zabieramy ze sobą bandaż, to powinniśmy mieć chyba jakieś takie małe nożyczki, prawda, które też pomogą nam ewentualnie go przyciąć w odpowiednim miejscu, aby całego nie zużywać, jeżeli rana tego nie wymaga. No a jeżeli bandaż, to również gaza, która będzie stanowiła ten pierwszy opatrunek naszej rany.
2: Jeszcze są takie szwy w plastelkach, one też się przydają.
0: Skoro mówimy o sprzęcie, to warto ze sobą też mieć coś do wyciągnięcia, na przykład kleszcza. Są takie specjalne takie narzędzia, które podważają kleszcza. Możemy dzięki niemu go bezpiecznie wyciągnąć i do tego jest jeszcze taki zbiorniczek plastikowy. Tego kleszcza można schować do środka i jeżeli chcemy pójść do lekarza, żeby sprawdzić, czy nie był nosicielem jakiejś choroby, to wtedy mamy dowód w sprawie.
2: Przyda nam się też pęseta, bo ja kiedyś miałam drzazgę. Nie bolą, ale lopa się pojawia czasami.
1: Tak, zwłaszcza jeżeli jej się odpowiednio szybko nie wyciągnie tej drzazgi.
2: Ja miałam, no i szybko wyciągnąłem. Ona była 2 minuty lub 20 sekund.
0: Zabieramy także do apteczki chustę. Czasami może się zdarzyć, że wywrócimy się nieszczęśliwie na szlaku, zwłaszcza kamienistym w Górskim Parku Narodowym. Ręka nam się podwinie i nawet się nie musi łamać, ale może się zwichnąć. I żeby ją zabezpieczyć, wtedy taką chustę przewiązujemy przez szyję, rękę wkładamy w chustę i schodzimy bezpiecznie do schroniska albo do samochodu na parkingu.
1: Tak sobie myślę, że w takiej apteczce powinna znaleźć się także kartka z ważnymi telefonami. Na przykład do ratowników morskich czy górskich. Pamiętacie taki numer?
2: 985.
1: Otóż to. Oczywiście, jeżeli ta kartka nam się zagubi, to zawsze możemy zadzwonić pod 112. Może warto byłoby również obok tych numerów, które mogą nam uratować życie, zapisać także numer na przykład do rodziców albo do swojego rodzeństwa, jeżeli jest pełnoletnie, no bo czasami może być tak, że rozładuje się nam telefon, nasz, komórkowy, nie będziemy mieli żadnego powerbanka, a trzeba będzie podać numer do kogoś z naszych bliskich.
2: Zapomnieliście jeszcze o tym.
0: A co to takiego?
2: Folia życia.
1: Jaka folia życia?
2: Taka folia termiczna, która jest z jednej strony srebrna, a z drugiej złota.
1: Aha, skoro ona jest termiczna, to znaczy, że pozwala nam utrzymać ciepło, kiedy na zewnątrz jest zimno, albo schładza nas, kiedy na zewnątrz jest gorąco.
2: Tak.
1: Tylko którą stroną kiedy powinniśmy się przykryć?
0: Żeby się ogrzać, trzeba srebrną stronę mieć przy sobie. Żeby się schłodzić, trzeba złotą stronę mieć przy sobie.
1: Ona rzeczywiście zajmuje bardzo mało miejsca, a może być niezwykle przydatną.
0: Wygląda jak płachta superbohatera i rzeczywiście superbohaterem się jest wtedy, kiedy taki koc termiczny taką folię ma się przy sobie i się o to zadba, to wtedy jest się bohaterem. Dla samego siebie.
1: Oczywiście takimi rzeczami, które również w apteczce powinny się znaleźć, tak dla bezpieczeństwa, są również leki przeciwbólowe, ale nimi zazwyczaj zarządzają rodzice i oni najlepiej wiedzą, kiedy taką tabletkę przeciwbólową czy też syrop warto zażyć.
0: Patrzę, Franku, na twoją apteczkę i o dziwo wszystko się w niej znajduje. Gratulacje, bracie, jesteś gotowy na dalszą część dzikiej wyprawy.
1: No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Od czasu do czasu należy sprawdzać swoją apteczkę, czy wszystkie znajdujące się w niej rzeczy nie przeterminowały się, czyli czy ich data ważności nadal jest aktualna, bo jeżeli coś już swoją ważność traci, nie pomoże nam uratować naszego życia, czy też zmniejszyć nasz ból. Wręcz przeciwnie, może nam tylko zaszkodzić.
2: Pamiętajcie zatem, że po czas.

dzikiej wyprawy najważniejsze jest wasze bezpieczeństwo. To był podcast Polskiego Radia Dzieciom Poradnik Młodego Odkrywcy, przygotowany przez Maltę Powałowską, Krystiana Tyleńskiego i Franka, czyli przeze mnie.

Ale mam dla Was jeszcze jedną niespodziankę. Czas na nasz konkurs. Konkurs, który nazywa się dokładnie tak jak nasza audycja, a mianowicie jest to... już śpieszę z tą informacją. No wiem, że mogłam sama to powiedzieć, ale z tą muzyczką tak się od razu robi przygodowo, prawdziwie przygodowo, jak to w Hej Przygodo. Co to za konkurs? Otóż konkurs polega na odgadnięciu, o jakim polskim parku narodowym myślę. Do zdobycia jest super gra wydawnictwa Jawa Rzutem po Polsce. Tak naprawdę to tutaj są dwie gry, przyrodnicza i turystyczna. Są to gry planszowe, które z pewnością mogą Wam umilić czas, kiedy wybierzecie się do Parku Narodowego. No i na przykład pogoda się troszeczkę zepsuje. Wówczas zdecydowanie ten czas właśnie uda Wam się umilić, grając w Rzutem po Polsce wydawnictwa Jawa. Wystarczy tylko odgadnąć, o jaki polski park narodowy mi chodzi, i prawidłową odpowiedź wysłać na adres e-mail parkinarodowe@polskieradio.pl. A oto moje wskazówki. W tym parku narodowym nie znajdziecie wysokich gór ani szerokich plaż. To jest bowiem kraina bagien, torfowisk i jezior, gdzie przyroda rządzi się swoimi prawami. To jedno z najlepszych miejsc w Polsce do obserwowania żurawi. Ten park jest jednym z najmniejszych polskich parków narodowych i leży na Lubelszczyźnie. Co to za polski park narodowy? Jeżeli macie jakiś pomysł i chcecie w naszym konkursie zdobyć grę Rzutem po Polsce, wystarczy, że tę odpowiedź wyślecie do nas.

głosy w mailu na adres parkinarodowe@polskieradio.pl. No i co? Zerkam na zegarek i widzę, że oprócz tego, co przed chwilą powiedziałam, czyli konkursu, to właściwie pozostaje mi już tylko pożegnać się z wami. Ach, nie, jak je pożegnać? Chciałam jeszcze bardzo podziękować Poli 7-letniej, która wysłała nam swoje zdjęcie wprost ze Słowińskiego Parku Narodowego. To jej 19. Polski Park Narodowy, zatem tylko 4 jeszcze pozostało do tego, byś odebrała Pola medal i dyplom młodego odkrywcy. Super, trzymam kciuki, by się to tobie udało jak najszybciej i może na takim, wiesz, uroczystym wręczeniu tego medalu przez Krystiana będziemy mogli się spotkać i sobie porozmawiać o tym, co najbardziej ciebie zachwyciło, kiedy odwiedzałaś polskie parki narodowe. Wy zresztą także możecie przesyłać swoje zdjęcia i wspomnienia z tych niezwykłych, dzikich miejsc. A teraz już naprawdę powolutku muszę się już z wami żegnać. Było oczywiście jak zwykle ciekawie, przygodowo, no i oczywiście dziko. Polskie Parki Narodowe czekają na każdego, o tym już chyba nie muszę was przekonywać, na małego, na dużego, początkującego, ale także i doświadczonego wędrowca. Pamiętajcie o tym, by w wakacje wykorzystać ten czas do tego, by rozejrzeć się dookoła, bo być może nie macie okazji do tego, by wybrać się do Parku Narodowego, ale w waszej okolicy, w zasięgu waszego wzroku na pewno znajduje się jakiś element polskiej dzikiej przyrody, który tylko czeka na to, byście go odkryli. Ach, no i oczywiście przypominam, że już 26 lipca spotykamy się na wyjątkowej audycji Hej Przygodo, bo tym razem zawędrujemy do Babiogórskiego Parku Narodowego i to właśnie z tego miejsca poprowadzimy dla was audycję specjalną. Do usłyszenia i do zobaczenia na dzikim szlaku któregoś z polskich parków narodowych. Marta Powałowska, Daria Brzezińska. Pa, pa, pa!

0: Autopromocja.
1: Tego lata otwieramy wakacyjne centrum dowodzenia. Będą tajemnicze wiadomości, będą tropy prowadzące przez świat, będą zagadki, które sprawią, że nawet najwięksi znawcy bajek zaczną gorączkowo szukać odpowiedzi. Bo właśnie z tego słyną najlepsze wakacje. Dołączcie do nas na 3 godziny pełne przygód, śmiechu, muzyki i niespodzianek.
2: Radiowe Półkolonie. Codziennie od 12 do 15 w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
3: Radio dzieciom.

0: Margolka, uważaj, bo przyjadę twoje malowanki.
1: No to pojedź w prawo. Nie tutaj, w to drugie prawo.
0: Uwaga, wszyscy z drogi.
1: Ojej, no klocki spadają.
2: Co tu się dzieje, moi kochani? Co to za bałagan?
0: To nie ja. Ja tylko jeżdżę tym, no, spychaczem.
1: Ja też nie. A klocki same spadły, co?
2: Rozumiem. Bałagan się zrobił sam. No to ja wyjdę do drugiego pokoju i poczekam, aż ten bałagan sam się posprząta.
1: No dobrze, dobrze.
0: Zaraz posprzątamy.

W miał odwieźć do szkoły stół. Powiada do osła: na wieś, stół ten do szkoły zawieź. Aha. Osioł pomyślał o źle i rzecze do kozła: kośle, odwieź ten stół, bardzo proszę.

od stołu wieść nie zamierza. Przywołał w tym celu jeża. Jeż myśli, gdzie stół, gdzie szkoła, więc szczura do siebie woła i mówi: do pracy, szczurze. Stół odwieź szybko, a nurze. Szczur chciał się myszą wyręczyć, lecz mysz nie lubi się męczyć, więc rzecze do żaby, żabo.

prostu odwieź chrabąszczu drogi, bo bardzo bolą mnie nogi. Lecz chrabąszcz to kasleń

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne Życie Zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
3: Witam serdecznie i zapraszam na opowieści ludów świata. Anna Wójcikiewicz. Posłuchajcie opowieści o synu kupca z Bordeaux, portowego miasta Francji. O synu kupca, który miał serce rycerskie. Kiedy się urodził, wielka radość zapanowała w całej rodzinie. Na chrzcie świętym dano mu imię Jerzy. Jego matka tak się modliła po jego urodzinach. Święty Jerzy, patronie mojego syna, zwycięzco smoka i obrońco uciśnionych, uproś mojemu pierworodnemu serce czyste, prawe i mężne. Kiedy minęło Jerzemu 7 lat i zgodnie ze zwyczajem przyszedł czas, żeby nad jego wychowaniem nie czuwały już niewiasty, ojciec powierzył go mądremu wychowawcy. Kiedy chłopak natomiast podrósł i stał się młodzieńcem, rodzice posłali go do szkoły kupieckiej w Paryżu. Po 3 latach nauki Jerzy powrócił do rodzinnego Bordeaux. Był już młodzieńcem postawnym, urodziwym, o manierach i mądrości takiej, że nawet oświecony wielmoża nie powstydziłby się takiego syna. Ojciec wypytał go, co umie, a potem rzekł z ukontentowaniem, gładząc brodę.
4: Miły synu, oto przysposobiłem dla ciebie okręt pełen wszelkiego towaru. I wolą moją jest, abyś sprzedał ten towar w Anglii. Uczyłeś się dotąd z książek. Godzi się teraz, żebyś pokazał, co potrafisz zdziałać w życiu.
3: Syn pożegnał ojca i matkę, otrzymawszy ich błogosławieństwo, i pożeglował oceanem ku brytyjskim brzegom. Pod pokładem jego okrętu lśniło dorodne ziarno pszeniczne, w skrzyniach pełno było sukna flandryjskiego, brabanckich koronek i różnych kunsztownych ozdób niewieścich, z których Francja słynęła. Jerzy z powodzeniem sprzedał towar ojca w angielskim mieście i wracał właśnie z pełną sakwą pieniędzy w towarzystwie sługi ku swemu okrętowi. W owych czasach, aby z miasta dotrzeć do portu, trzeba było przebyć gęstą i ciemną puszczę. Jerzy wędrował wąską ścieżką, gdy nagle usłyszał krzyki niewiast wzywających pomocy i groźne wrzaski jakichś mężczyzn. Panie, rzekł sługa strwożony, uchodźmy po cichu czym prędzej, cały nasz utarg mamy przy sobie, obrabowaliby nas do cna. Tam ich słychać kilku, a nas jest tylko 2. Te kobiety, które wzywają pomocy, są jeszcze słabsze od nas, odparł Jerzy i skoczył w gęstwinę, dobywając miecza. I wnet ujrzał dziewczynę przecudnej urody, szamoczącą się z 4 uzbrojonymi rozbójnikami. Obok błagała o litość stara piastunka. Jerzy

0: ruszył do ataku, ale jeden ze zbójców przyłożył sztylet do szyi panny i zakrzyknął: jeśli choć krok postąpisz, panna ucierpi! Niedługo myśląc, Jerzy rzucił pod jego stopy sakwę ze złotem. Wszystko, co dostał za towar ojca, i zawołał odważnie: to złoto jest wasze, panowie zbójcy. Oto wykupuję nim z niewoli pannę i jej służebną. Rozbójnicy rzucili się co żywo zbierać pieniądze, a tymczasem Jerzy uszedł z panną w stronę okrętu i wnet wzdęły się żagle na wietrze, statek pruł fale, a młodzi rozmawiali przy dźwiękach lutni. Kim jesteś, piękna panienko? Może wróżką z krainy elfów, ponoć takie mieszkają w lasach twojej ojczyzny? Nie jestem wróżką, lecz córką króla Anglii. Zabłądziłyśmy w puszczy i pochwycili nas rozbójnicy, a ty mnie wybawiłeś z ich rąk. Przyjmij moją wielką wdzięczność. Kim jesteś, zacny rycerzu?
1: Nie jestem rycerzem, królewno.
0: Jestem synem kupca z Bordeaux. Na imię mam Jerzy. W Bordeaux rodzice z radością przywitali syna i piękną panienkę, a ojciec zapytał:
1: jak ci się udało sprzedać w Anglii nasz towar?
0: Dobrze się udało, ojcze kochany. Towar się podobał i ceny płacono wysokie.
1: A dużo pieniędzy przywiozłeś?
0: Pustą sakiewkę. I Jerzy opowiedział, jaka przygoda spotkała go w angielskiej puszczy. Ojciec pogładził brodę, pomyślał i rzekł z powagą:
1: dobrześ postąpił, mój synu. Widzę, że rozumiesz, jaka jest powinność chrześcijanina, kiedy krzywdzą słabszego.
0: Niebawem przygotuję kolejny statek z towarem i znów popłyniesz do Anglii. A my z matką zaopiekujemy się uratowaną przez ciebie panienką. Kimkolwiek ona jest, nie zabraknie niczego ani jej, ani jej piastunce. Poszedł Jerzy pożegnać piękną królewnę. Przykląkł przed nią na jedno kolano. Ona zaś zdjęła z szyi purpurową, jedwabną chustkę i podała mu, mówiąc: zaklinam cię przez szacunek dla mnie, zawieź tę chustkę na dwór króla Anglii, ojca mego, i przekaż mu, że goszczę w twoim rodzinnym domu. Kiedy syn kupca dopłynął do angielskiej ziemi, od razu pośpieszył na królewski dwór i o posłuchanie poprosił: witaj, królu Anglii. Jestem synem kupca z Bordeaux. Przypłynąłem z pięknym towarem i z wieścią dla ciebie. Powiedział Jerzy i wyjął purpurową chustkę.
1: Ejże, młodzieńcze, zawołał król, wytłumacz się, skąd masz tę chustkę. 3 miesiące już mijają, odkąd moja córka zaginęła w puszczy, a to jej chusteczka. Jak dostała się w twoje ręce?
0: Wasza wysokość, właśnie 3 miesiące temu uratowałem córkę twoją z rąk zbójców. Uciekliśmy statkiem do moich rodziców we Francji. Jest naszym gościem i na niczym jej nie zbywa.
1: Zacny młodzieńcze, wielce ci jestem wdzięczny. Nabędę twój towar, dam ci sakwę złotych suwerenów, ale żegluj co prędzej z powrotem do Bordeaux i przywieź mi moją córkę ukochaną, a potem uczynię cię księciem i oddam ci ją za żonę.
0: Jerzy uradował się niezmiernie z tej obietnicy, bo zdążył już pokochać piękną dziewczynę. Pośpieszył więc przez puszczę w stronę portu, aż tu, na rogatkach miasta, zauważył ludzi wlokących jakiegoś nieszczęśnika. Wśród szyderczych śmiechów i obelg rzucili go do głębokiej fosy, gdzie od razu zaczął się topić w ciemnych odmętach.
1: Cóż wam uczynił ten człowiek? Zapytał Jerzy z gniewem. Ów człowiek ma u nas długi i nie jest w stanie ich spłacić, odpowiedzieli ludzie. U nas jest taki obyczaj, że kto nie płaci swoich długów, zasługuje na śmierć.
0: Nie znam ja waszych obyczajów, odpowiedział syn kupca. Lecz wiem, że każdy chrześcijanin ma obowiązek litować się nad bliźnim i każdemu dawać szansę. Czy zgodzicie się, abym oddał jego długi, a wy za to puścicie go wolno? Oprawcom aż oczy zabłysły na widok złotych suwerenów i już się między sobą zaczęli kłócić, komu ile był winien nieszczęśnik. Tymczasem Jerzy pośpieszył na ratunek człowiekowi, który już prawie całkiem utonął w głębokiej fosie.
2: Dzięki ci, panie, jak mogę ci się odwdzięczyć? Zawołał biedak.
0: U mnie na statku pracy jest dosyć. Jeśli nie żal ci opuścić swego kraju, możesz przystać do mnie na służbę.

0: Biedak uratował się i podążył za Jerzym na statek. Wkrótce pomyślne wiatry zaniosły Jerzego do ojczyzny.
1: Witaj, synu miły, jakże ci się powiodło w Anglii? Zawołał już od progu ojciec.
0: Król Anglii kupił wszystko za złote suwereny, drogi ojcze, ale i tym razem przywiozłem pustą sakwę, odrzekł Jerzy. I znowu opowiedział, co mu się przytrafiło w angielskim mieście. Ojciec pomyślał, pogładził brodę i rzekł.
1: Postąpiłeś jak należy, mój synu. Widzę, że rozumiesz obowiązki szlachetnego serca wobec bliźniego. Wielki zaszczyt spotyka nasz dom. Podziękuj matce. To ona uprosiła ci uboga rycerskie serce. Zabierz na statek królewnę z piastunką i płyń, ukochany synu, do Anglii po należną ci nagrodę. Dam ci szaty aksamitne, dam ci sługę wiernego i trzosik przyzwoicie opatrzony.
0: Lekki powiew niesie okręt ku brzegom Anglii, a młodzi rozmawiają przy dźwiękach lutni. Królewno, czy godzisz się zostać żoną kupca? Jeśli ty mnie zechcesz, pani, jeśli taka jest wola mego ojca. Z posłuszeństwa się jedynie godzisz, czy z miłości? Z posłuszeństwa i z miłości, odpowiedziała królewna z uśmiechem. Mój panie, twoje dobre i szlachetne serce więcej jest dla mnie warte niż najwyższe tytuły. Niespodziewanie wybuchła straszliwa burza. Bałwany wdarły się na pokład. Królewna ledwo zdążyła schronić się w kajucie. Jerzy stawił czoło straszliwemu szturmowi żywiołów. Kiedy wreszcie wody ucichły, dzielny młodzieniec legł bez sił. Wtedy sługa, któremu ojciec Jerzego zaufał, niecną obmyślił zdradę. Podkradł się cicho ku śpiącemu, po czym bezsilnego wyrzucił za burtę w odmęty morskie.
2: Gin w głębinie, teraz królewna jest moja, a z nią skarby i dostojeństwa, szepnął do siebie zdrajca.
0: Nie było świadków tej zbrodni, więc łatwo mu było wmówić wszystkim, że oto Jerzego zmiotła burza, a w trakcie zmagań ze sztormem przekazał mu swoją ostatnią wolę, aby to on zajął jego miejsce u boku królewny, jeśli Jerzemu by się coś stało. Kiedy królewna usłyszała te słowa, popadła w wielką rozpacz.
3: Nie ma miłego, utonął w głębinie, nic już na świecie nie jest dla mnie ważne,
0: szlochała w ramionach piastunki.
1: Tymczasem oszust przywdział aksamitne szaty Jerzego i kazał marynarzom wiosłować czym prędzej ku brzegom Anglii. Na dworze króla nędznik powtórzył swoją bajkę i tak ją zakończył.
4: Jestem przyjacielem Jerzego od lat dziecinnych, synem innego kupca z Bordeaux. To ja mu towarzyszyłem we wszystkich podróżach do Anglii. Pomogłem uratować królewnę z rąk zbójców, to dzięki mnie uszliśmy straszliwemu sztormowi. Ostatnią wolą Jerzego było, abym zajął jego miejsce. Należy mi się więc ręka córki waszej królewskiej mości.
0: Król zasmucił się tymi wieściami, oddalił się do swych komnat, a królewna zamknęła się we wieży pogrążona w wielkiej żałobie. Tymczasem zły sługa panoszył się na dworze królewskim, przechwalał się od rana do nocy, że wkrótce będzie tu panem. Tymczasem Jerzy, zmagając się z morskimi falami, ostatkiem sił dotarł cudownie do samotnej skały pośrodku oceanu. Tam oczekiwał niechybnej głodowej śmierci i z rozpaczą myślał o utraconej królewnie. Wtem zobaczył na wodzie sunący wielki cień, a po chwili ujrzał olbrzymią rybitwę, która z łopotem skrzydeł usiadła na skalę. Rybitwo, skrzydła twoje ogromne jak żagiel, zawołał półprzytomny Jerzy, myśląc, że to majaczenie jego wyczerpanego umysłu. Niespodziewanie ptak odezwał się ludzkim głosem.
1: Poniosą cię moje skrzydła do angielskiej królewny, jeżeli mi coś przyrzekniesz. Kiedy urodzi ci się syn, przekażesz mi dziecko, skoro ukończy 3 lata, abym oddała je na służbę Bogu.
3: Rybitwo, wszystko inne ci oddam, ale nie żądaj pierworodnego syna. Młodzieńcze z Bordeaux, dziecięciu nie stanie się krzywda, ale jeżeli nie obiecasz mi go oddać, nie będę mogła ponieść cię na mych skrzydłach i zginiesz tu z głodu.
0: Jerzy pomyślał o królewnie. Pomyślał, że może urodzi mu się córeczka i nie będzie musiał dotrzymywać tej okrutnej

0: żadnej obietnicy i był tak wyczerpany, że zgodził się przyjąć warunek. Usiadł na grzbiet rybitwy i poszybowali ku brzegom Anglii. Niedługo wylądowali na wysokiej wieży królewskiego zamku. Kiedy królewna go ujrzała ze swojego okienka, nie wierzyła własnym oczom. Ich radości nie było końca. Tymczasem zdradziecki sługa widział z zamkowego podwórca, jak olbrzymi ptak przyniósł jego cudownie ocalałego pana do okienka wieży królewny. Chwycił topór i biegł ku krętym schodom. Chciał zamordować Jerzego, zanim ktoś go pozna. Wtem olbrzymie skrzydła załopotały nad nędznikiem. Pochwycił go potężny dziób i zanim przerażony oszust zdążył się zorientować, rybitwa niosła go na samotną skałę pośrodku morza, na której przedtem wieży oczekiwał śmierci. Na królewskim dworze zapanowała wielka radość. Wkrótce odbyło się wesele. Niespełna rok później królewna powiła ślicznego synka. Czyż może być większe szczęście dla kochających się młodych niż narodziny dziecięcia? Jednak książę wiedział, że wkrótce przyjdzie czas dotrzymania strasznej obietnicy. Gdy jego synek ukończył 3 lata, wyznał żonie, jaką cenę musiał zapłacić za cudowne ocalenie i co wymogła na nim rybitwa. Matka dziecięcia pobladła i zachwiała się, jakby miała upaść. Co zamierzasz uczynić? Zapytała. Ptak dotrzymał swojej obietnicy i przyniósł mnie do ciebie na swoich skrzydłach. Nie mogę więc ukrywać dziecka, chociaż Bóg widzi, że wolałbym własne życie oddać, aby je zatrzymać przy sobie. Następnego ranka załopotały wielkie skrzydła i olbrzymi dziób zapukał do okna komnaty. Jerzy otworzył je i rzekł, wskazując kolebkę. Oto syn mój, którego obiecałem ci wydać, skoro ukończy 3 lata. Zabierz go, lecz błagam, strzeż go jak własne dziecię. Zaledwie wyrzekł te słowa, opadły pióra z ptaka. Przed oczami Jerzego i pobladłej królewny stanął oto piękny, świetlisty młodzieniec. Dobry Bóg przysłał mnie w złej godzinie, aby odpłacić ci za wszelkie dobro, jakie wyświadczyłeś innym. Surowy warunek, abyś oddał pierworodnego syna na boską służbę, był ostatnią próbą, czy dotrzymasz danego słowa, choćbyś miał poświęcić własne szczęście. Wyszedłeś z tej próby zwycięsko. Zachowaj swojego synka, zacny człowieku, i ciesz się błogosławieństwem Wszechmogącego. Anioł uśmiechnął się promiennie, po czym uniósł się w niebo i zniknął w świetlistej poświacie. Jerzy ze swą ukochaną żoną utulili ze wzruszeniem swojego małego synka i odtąd już nic nie mąciło ich wielkiego szczęścia.
1: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

Tam, gdzie gęsto rosną drzewa, a pod stopami miękki mech, zerka zza pnia w kapeluszu kolega, i drugi, i trzeci, aż tylu ich jest. Oto podgrzybek i pani pieczarka, borowik szlachetnie wypina pierś. Jest też wstyd.

czarny zbyt. Choć skryty w trawie i choć nieśmiały, to w smaku doskonały. Grzyb, grzyb, grzyb ma nieprzeciętny styl. Gdy wypatrzysz w lesie pod kapeluszem trzon, już wiesz, że to on.

Choć skryty w prawie i choć nieśmiały, to w smaku doskonały grzyb, grzyb, grzyb ma nieprzeciętny styl. Gdy wypatrzy

0: No kto? Rzadko zdejmuję, no bo jestem łysy. Ale dziewczyny, dziewczyny to lubią. A do tego mam nogę. Ho, jaką mam nogę. A no, no kto widział taką nogę? Piękna noga. Bum, bum, bum, bum.
1: Polskie Radio Dzieciom.

0: kurkę, kurkę, złotopiórkę, wesołą kokoszkę, zwariowaną troszkę. Kiedyś jej ta kurka uciekła z podwórka, babcia za nią truchtem drepce.
1: Wracaj!
0: Krzyczy,

0: A że była dobra skoczka, wskoczyła tam nasza kwoczka. Wtedy babcia
1: hopla!
0: Też na aeroplan. Jak nie zaczną mu się szamotać, szarpać, dziobać, rzucać, miotać, drapać, łapać się za rygle, to przy skrzydle, to przy śmigle, aż przez takie szamotanie motor warknął niespodzianie. Śmigło kręci się jak fryga i samolot w górę dźwiga. Kurka w bek, babcia w płacz.
2: Co się dzieje? Kurko, patrz!
0: Kurka w bek, babcia w krzyk, a on sobie kosła fik. Kurka gdacze, babcia płacze, a on sobie buja skacze. Coraz wyżej się unosi, chociaż babcia błaga, prosi. Chociaż kurka motor dziobie, kurka drapie, śrubki skrobie. Aeroplan coraz chyżej, coraz śmielej, coraz wyżej. Na dół popatrzyły, dziwy zobaczyły. Wielkie góry jak kubki piasku, wielkie drzewa jak krzaczki w lasku, rzeki srebrne wstążeczki, łąki zielone chusteczki, domy klocki drewniane, pola kratki malowane, jeziora jak donice, pociągi jak gąsienice, ludzie jak mrówki, krowy jak Boże krówki, a kurek to nawet nie widać. Popatrzyły do góry, co zobaczyły? Chmury? Akurat! Chmury już w dole były i ziemię przesłoniły.
1: Ach, babciu!
0: Krzyczy kurka.
1: Na głowie stają świat!
0: Aż tu naraz w środku nieba księżyc zjawia się przed niemi, ze 100 razy chyba większy niż ten, który widać z ziemi. Przymrużył jedno ślipie, a drugim groźnie łypie. Otworzył usta jak okno i byłby samolot połknął. Ale babcia zeskoczyła i nagle się

obudziła. Patrzy, porządek wszędzie, nic złego się nie dzieje. Kurka siedzi na grzędzie i z babci się śmieje.

zapamiętaj aż po grób. Z przodu statki mają dziób. Teraz możesz mi zaufać, że tył statku to jest rufa. W górze

to wielkie aż do gwiazd. Zapamiętaj, to jest maszt. Na nim reje są na linach i tam żagle się

0: ster z mocnego drzewa.
1: No i ster z mocnego drzewa.
0: Żagiel główny to jest grot, dobre wiatry chwyta w lot. Lecz by statek szybciej płynął, inne żagle trza rozwinąć w górę.

0: reszta prosta jest jak drut.
1: Jak drut.
0: Z przodu sztaksle, w zęzie smród. Opsle, dopsle, wandy, fały. Bardzo łatwe, prawda, mały?
1: No ma.
0: W górze

0: Autopromocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoczy apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszamy.
3: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Z nami poznacie. Opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
3: Smoki Miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
3: O, i jeszcze spakuję kanapeczkę.
0: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom.

0: Znacie się z Dolores?
1: Okej, już zostaw to mnie, papa. Masz taki głos, o mamę troszczysz się, syn idealny wprost. I piszesz cudne wiersze wieczorami tuż przed snem. Dlatego może byś obudził się i może zauważyłbyś mnie.
2: Dolores, gdzie ja miałem oczy?
1: No i tak mi mów.
2: Czy wyjdzie za mnie?
3: Ej, dzwoni.

0: tak jak i my.
1: Tak jest. I jeszcze coś, nim zacznie się tu zamęt.
0: Tak?
2: Potrzebna klamka.
3: Dla ciebie, proszę, weź.

0: Dar to ty, otwórz drzwi.
1: I oczy też. Czy kogoś widzisz? Czy ktoś tam jest?
2: O tak! Ja!
3: Polskie Radio Dzieciom. Teatr wyobraźni.

Nie smutno mi, nie jestem zła. Nie czas na łzy, nie czas na żal.

0: No już spokojnie.
1: Nie uspokajaj, pozostanę szałno.
2: Powiedz wreszcie, jakie masz te moce?
3: Zatłuj zaraz, widzisz wszystko.
0: I dlatego właśnie dzieci nie piją kawki.

0: rozpomieniać.
1: To jest siostra, wnuka, wuja, ciotki?
2: Ale ich są całe tabuny! Jak się w tym wszystkim połapać?
3: Okej. Tak dużo dzieci tu jest, więc jeszcze pocisnę.
0: Wiecie co? Już czas obecności.

Ono jest przy mnie, dalej trwa. Mówi mi idź, mówi mi tak. Jest w zdaniach, które burzą mury. Niekiedy drwi z zamkniętych drzwi, bo wie, że kiedyś je otworzy. Tak więc jasno.

0: jest takie słowo.
1: Nadzieja, powtarzaj aż do znudzenia. Mówią, że głupi

0: oj, mam chyba skupną rym. Znowu urszynkowę. Rodziny w głowie mamy. Myślą, że wszak nie naje.
1: Zgubiłam moje kantry.
2: Nie ty, to ze sobą gramy, to...
0: To krowy, ten się nie...
1: Się nie nadajesz.
0: Nie nadajesz się.
1: Ty się nie nadajesz. Ty się nie nadajesz.

starym psie, który umie słuchać pana, który umie słuchać pana, umie słuchać, no bo wie, że pies bez pana to stół bez jednej nogi.

O pan Kracym to piosenka, o pan Kracym dobrym psie, który śmieje się do pana, który śmieje się do pana, lubi śmiać się, no bo wie, że pies bez pana to stół bez jednej nogi, że pan bez psa to grzyb bez kapelusza.

Który nie opuści pana, który nie opuści pana, zawsze z panem, no bo wie, że pies bez pana to stół bez jednej nogi, że pan bez psa to grzyb bez kapelusza. Nikt nie zastąpi

przez drogę. Coś w ciemności cicho gada. Zamajaczył strach na wróble, wskoczył chyłkiem w noc. Chciałbyś bać?

0: polskie. Cztery łapy psa unoszą w świat.
1: Łapy, łapy, cztery łapy, a na łapach pies kudłaty.
2: Kto dogoni psa, kto dogoni psa?

siedział sobie tak na płocie, odśpiewywał arię kocie. Ogon sterczał jak antenka

0: nie krótka, lecz w sam raz.
1: Zaśpiewaj, koteczku, jeszcze raz.
0: Jeszcze raz.
1: Jeszcze raz.
0: Jeszcze raz.
1: Pewien kot, jak to kot, wydeptywał ścieżki

0: laskotek na płotek i mruga. Ładna to piosenka, niedługa. Niedługa, nie krótka, lecz w sam raz.
1: Zaśpiewaj koteczku jeszcze raz.
0: Jeszcze raz.
1: Jeszcze raz.

0: autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiamy!
0: Autopromocja.
4: To jest podcast Polskiego Radia dzieciom.
5: Misia Michasia
6: i Smoka Adasia.
5: Współpracownia, czyli
6: drzwi pracowni otwieramy.
5: Do tajemnic zapraszamy.
6: Ale, do jakiej pracowni?
5: Do naszej wspólnej, czyli
6: Już rozumiem, wrota do współpracowni.
5: Takiej, w której wszystko razem.
6: Zgadnij, co wymyślą dziś Adaś Smok
5: i Michaś Miś. Przy zabawkach ich znajdziemy?
6: Czy w kąpieli z pianą w wannie?
5: Może wspólnie z nimi zjemy?
6: Z Miśkiem w kuchni, naturalnie.
5: Wspólnie, czyli wszystko razem.
6: Najpierw rano przy śniadaniu zapozują przed obrazem.
5: Adaś zna się na lataniu, choć ma jeszcze małe skrzydła.
6: A kiedyś będę ogniem huchać.
5: Czekaj, bo osmalisz śmigła.
6: A Michaś będzie podróżnikiem.
5: Ale tylko razem z tobą.
6: Obudzimy echo krzykiem.
5: By lawinę mieć nad głową?
6: Wszystko razem, czyli wspólnie.
5: My się dzisiaj postaramy.
6: I coś konkretnie, czy ogólnie?
3: Razem program zaczynamy.
5: Uwielbiam zabawy w parku. A już najbardziej powiem ci, wtedy jak jest piękna pogoda.
6: O. No jest piękna, ale w cieniu. Na słońcu jest bardzo gorąco.
5: To dobrze, że założyliśmy kapelusze.
6: Pewnie. Bardzo dobrze, że Ania dała nam też ten krem odsłoneczny.
5: Dziadek opowiadał, że bez tego to można się poparzyć normalnie.
6: Naprawdę?
5: No.
6: Tak jak takim węgielkiem z ogniska?
5: Aha. Tak bardzo się oparzyć można, że robisz się czerwony i że ciebie boli.
6: Ojej, no cały rok czekaliśmy na taką piękną pogodę, a teraz mamy siedzieć w domu?
5: No, wiadomo, że nie cały czas.
6: To kiedy?
5: Chodzi o to, że żeby się nie bawić na słoneczku, kiedy jest bardzo gorąco.
6: Przecież cały czas świeci słońce.
5: Tak, ale chodzi o taki upał, gdzie wciąż świeci słońce, i jeszcze nie ma chmurek. O, taki upał.
6: Ale ostatnie całe dnie są takie, że świeci słoneczko i nie ma chmur.
5: Właśnie, jest tak gorąco, że nawet powietrze do oddychania jest gorące.
6: No właśnie, a przecież nie będziemy bawić się w nocy.
5: No nie.
6: A ty wiesz, podobno tak jest na tym, na południu Europy.
5: Słucham, ale jak znacie?
6: Tak robią nad ciepłym Morzem Śródziemnym.
5: Kto tak robi?
6: No ci Hiszpanie, Włosi, Grecy, tak, Francuzi, że tamto normalnie mają taką siestę.
5: Siestę? Siesta to coś do jedzenia?
6: No, a tobie tylko jedzenie w głowie, Michasiu.
5: No tak, słyszałem, że siesta, że ktoś siestuje, ale pójdę sobie posiestować, a nie, to chyba co innego.
6: No to ale co?
5: Nie, to mi się pomyliło. Czyli to nie to, nie. Czy nie chodzi o jedzonko?
6: Nie, to znaczy, że siesta to znaczy, że w dzień się śpi, tak mi się wydaje.
5: A u nas też dzieci w dzień śpią, o. Nawet w przedszkolu młodsze grupy mają leżakowanie.
6: I że zamiast na krzesełkach siedzicie na leżakach?
5: Ja to nie, ale ci młodsi to oni leżakują. Znaczy muszą spać w dzień.
6: Aha. No czyli mają siestę.
5: Siestę?
6: Tak.
5: To jak właśnie to?
6: No tak, tak jak na południe Europy, tak mają.
5: To tam też młodsze dzieci muszą leżakować?
6: Wszyscy odpoczywają. I dzieci, i dorośli.
5: Dorośli?
6: Też.
5: Ale fajnie. Jak śmiesznie.
6: No nie do końca, bo wszystko w czasie tej

0: Jest zamknięte.
1: Jak to zamknięte? Dlaczego? To co, nie można nawet nic kupić?
0: Jak pan i pani sprzedawcy leżakują, to przecież nie mogą stać w sklepie i sprzedawać, co nie?
1: A rzeczywiście.
0: To
1: słabo z tą siestą. Ja najpierw myślałem, że fajnie, bo można pospać albo odpocząć, ale jak wszystko jest zamknięte, to słabo.
0: Ale to dlatego, że ludzie nie mają siły pracować w tym, w takim upale.
1: No widzisz? A dzieci? A dzieci to się muszą bawić w tym czasie. Za dorosłych muszą się bawić.
0: Nie, chyba o to chodzi, że dzieci też się w tej sieście nie bawią.
1: Tak? Mhm. To u nas jest lepiej, że jej nie ma, bo sobie można wychodzić, kiedy się chce na podwórko.
0: A mówiłeś, że nie można, bo szkodzi i ja zrobię się czerwony.
1: No, że czerwony. Mm-hmm. No tak, znaczy, żeby nie na słońcu. A to jak tak, to tak.
0: Tak? Czyli co, Michasiu, o co ci chodzi, no?
1: Ojej, bo trochę zapomniałem, ale chyba najlepiej to jest się bawić na podwórku rano.
0: Ale rano chce się przecież spać, bardzo często.
1: Ale najlepiej się wtedy bawić, znaczy najzdrowiej.
0: Rano to najpierw trzeba się wymyć, później wymyć zęby,
1: później śniadanko. No wiem. Czasami to nawet schodzi do południa, jak się coś dobrze zje.
0: Ty siedzisz w domu do południa? No co tu powiadasz?
1: Ja to nie. Ja rano idę do przedszkola, bo my wtedy wychodzimy do ogródka.
0: Aha, czyli tylko rano można się pobawić, a później już nie.
1: Bo jeśli jest mocne słoneczko i bardzo gorąco, to nie.
0: Oj, szkoda, bo cały dzień odpada w takim razie.
1: Ale panie w przedszkolu mówią, że po południu, no tak już po czwartej, to znowu można wychodzić.
0: Godzina czwarta po południu to ta, no, 16. Wiem, bo znam się trochę na tym.
1: To wtedy też się można bawić. To znaczy w dzień też można, czemu nie?
0: Nic już nie rozumiem z tego twojego tłumaczenia. To w końcu można czy nie można się bawić?
1: No można, ale jeśli nie jest zbyt gorąco i jeśli są chmurki.
0: Szkoda, że większość placów zabaw nie jest w cieniu, co nie?
1: No pewnie, masz rację. W takiej piaskownicy pod słoneczkiem to dosyć głęboko trzeba się dokopać, żeby dokopać się do chłodnego piasku, czy nie?
0: A, masz rację. A do budowania zamków to wiesz, najlepszy jest taki trochę wilgotny piasek, czy nie?
1: Najlepszy. Trudno taki dobry, wilgotny piaseczek w piaskownicy. Chyba, że po deszczu.
0: A najlepszy jest nad morzem.
1: To prawda.
0: Wiesz, kopie się kanał do wody morskiej z morza i wtedy fosa gotowa i woda, ten piasek jest taki
1: to
0: wtedy
1: prawda.
0: Wodny taki.
1: No wiem, trochę. Ale to tylko nad morzem, a większość Polski leży daleko od plaży morskiej.
0: No co ty, a na Mazurach mamy mnóstwo jezior z wodą i z plażami.
1: Hm? No tak, dużo u nas jest jezior. I to nie tylko na Mazurach, słyszałem.
0: Pewnie. A pamiętasz tu po jeziorze Lubuskie? Tam jest ponad, Wojtek mówił, 600 jezior.
1: Ojej, sporo, bo Mazury to kraina 1000 jezior.
0: A jest ich tam ponad 2600, tak? Mówił Wojtek.
1: Aż tyle?
0: Mhm.
1: To ile jest wszystkich jezior w Polsce tak w ogóle?
0: Oglądaliśmy z Wojtkiem po prostu taki program o jeziorach i Wojtek przytakiwał. I ja tak patrzyłem na niego, a on mówi, tak właśnie jest, że tych jezior to jest ponad 9300, o ile dobrze zapamiętałem.
1: Adasiu, czyli nie zabraknie nam wilgotnego piasku w piaskownicach.
0: No ale w tym programie opowiadali, że mamy suszę, że jest mało deszczu, też tak mówili.
1: No nie żartuj. Czasami jak zacznie padać, to pada i nie przestaje bardzo długo nawet.
0: No ale szybko ucieka w chmurki i nie zostaje w ziemi, a bez tego to...
1: Wiem, bez tego to roślinki nie mają co pić.
0: Jest o tym bardzo dużo opowieści.
1: Jakich opowieści?
0: Znaczy takich, wiesz, przysłów czy coś takiego.
1: I ty je wszystkie znasz?
0: I wszystkich to raczej nie. No ale trochę słyszałem. Tylko muszę ci się do jednej rzeczy przyznać.
1: No.
0: Tylko nie wszystkie rozumiem.
1: A ja wiem, kto na pewno zna więcej i kto rozumie i kto mógłby nam opowiedzieć.
0: Tak? A kto pewnie zna tak dużo przypowieści i przysłów?
1: No jak to?
0: No
1: dziadek Ignacy.
0: No jasne, oj, dziadek Ignacy. Jak mogłem zapomnieć? Wiesz co, tak sobie myślę, że dobrze by nam zrobiła rowerowa wycieczka. Co ty na to?
1: A nie będzie za gorąco?
0: Gdybyśmy poszli pieszo, to na pewno. Ale jak szybko pojedziemy rowerami, to ochłodzi nas ten pęd.
1: Jaki pęd? Ja nie znam żadnego pęda. Wiem. Pędy takie, co wyrastają z ziemi? Takie pędy?
0: Nie, Michasiu, zimny pęd. Powietrza. Kiedy jedzie się szybciej, to taki wiaterek może ochłodzić, wiesz?
1: To dobry pomysł.

0: Myśl, to zgadzam się. To zapakujmy zabawki do rowerowych bagażników.
1: Tak jest. I w drogę, mój współpracowniku.
0: W drogę, mój drogi współdzielniku. O-o, chyba trzeba napompować.
1: Tak? No może. Tu zrobię szybko. Tobie też napompuję.

0: Halo, dziadku! Możesz otworzyć? To my, dziadku!
1: Miś Michaś i Smogadaś!
2: Jak miło! Już idę, chłopcy!
3: O, cieszę się, że mnie odwiedziliście, bo ja to niechętnie wychodzę w taki upał na pole.
1: Jakie pole?
0: Przecież ty nie masz pola, dziadku, tylko ogródek.
1: No właśnie.
3: Mam trochę pola, tylko tam dalej. A wyjść na pole to tak mówią w Małopolsce.
1: A gdzie jest ta Małopolska?
3: Dookoła Krakowa, stolicy Małopolski. Tam, kiedy ktoś wychodzi z domu na zewnątrz, to mówi, że idzie na pole.
1: Fajnie, to znaczy, że można mówić albo wyjść na dwór, albo na pole.
0: Aha, to znaczy, że ty, dziadku, nie lubisz wychodzić na słoneczko?
1: Właśnie.
3: No, jeśli jest tak gorąco i nie ma chmur, to staram się unikać wystawiania na UV.
1: Na co? Co to jest ten UV?
3: A, to jest niewidzialne promieniowanie magnetyczne ze słońca o długości fali krótszej od światła widzialnego.
0: Słucham? Jaki długości fali, dziadku?
1: Promieniowanie jest takie niewidzialne?
0: To skąd wiemy, że ono w ogóle jest naprawdę?
1: No właśnie.
3: A skąd wiesz, że jest gorąco, jeśli go nie widzisz?
1: Aha, czy widzimy, czy nie i tak na nas działa.
3: Promieniowanie UVA, UVB i UVC. I wszystkich trzeba w miarę możliwości unikać.
1: To co można zrobić, żeby tych promieniowań unikać?
3: Nie wystawiać się na słońce, nosić okulary przeciwsłoneczne i stosować kremy ze specjalnym filtrem.
1: Wow.
0: A my się, dziadku, nasmarowaliśmy i mamy czapeczki.
1: Tak, i wiemy, kiedy nie wychodzić na słońce.
3: Brawo, basałyki, brawo! Jestem z was dumny. Macie może ochotę na ciasteczka i herbatkę?
1: Na ciastka i ciasteczka zawsze.
0: A herbatka, dziadku, to chyba najlepsza byłaby teraz mrożona.
1: Oj, tak, ta będzie pyszna.
3: Zapraszam na taras. Wszystko już czeka przygotowane, chłopcy.
1: I jak to możliwe, że wszystko czeka na nas?
0: Dziadek jest najlepszy, to dlatego.
3: Częstujcie się, pasałyki, częstujcie się.
0: Pychota, dziadku, a te kwaskowate konfiturki to na upał są najlepsze chyba.
1: I listki mięty tak wspaniale pachną.
0: Dziadku, a kiedy pada deszcz, to promieniowanie nie jest groźne?
1: Właśnie.
3: Kiedy jest ulewny deszcz i ciemny jesienny dzień, to no, jest lepiej oczywiście.
1: A latem podczas letniego deszczu?
0: Kiedy pada, dziadku, ale jest tak cieplutko.
3: A wtedy zagrożenie promieniowaniem trochę spada, ale wciąż przenika ono przez chmury. A czasami nawet chmury powodują nawet zwiększenie mocy. Działają tak, jak soczewka skupia promienie słoneczne.
1: No chyba, że pada zimny deszcz, no i zmarzniemy. I to wtedy szybko uciekać trzeba do domu, nie?
3: Zgadza się, Adasiu. Chociaż po deszczu zawsze wychodzi słońce.
0: A, o to nam chodziło właśnie, dziadku, o przysłowia z deszczykiem.
1: A o co chodzi z tym wychodzeniem słońca po deszczu, bo trochę nie rozumiem.
3: No, że tak jak po deszczu wychodzi słońce, to po każdej złej chwili, po trudnym czasie, zawsze będzie lepiej.
1: Naprawdę?
0: To prawda. I słoneczko suszy chodniki, ziemię z deszczowych kropli.
1: No chyba, że ktoś stoi pod ścianą, to może go oblać deszcz z dachu, wiesz?
0: A właśnie, bo pod dachem są takie rury, którymi leci deszcz z dachu, co nie, Adasio?
3: To są rynny, chłopcy. A jest też przysłowie i o tym.

0: Taka jakie?
1: Że czasami można wpaść z deszczu pod rynnę i zmoknąć jeszcze bardziej.
0: Aha, no tak, bo z tej rury spływa deszcz z całego dachu, co nie?
1: A tu chodzi o to, że czasami niewielki kłopot, taki jakby deszczyk, zamienia się w wielki problem, czyli zmoczy nas deszczyk ledwie co, a raptem jak wejdziemy pod rynnę, z deszczu pod rynnę, z małego w wielki problem. O!
2: No chyba, że już ktoś długo idzie w deszczu, dziadku.
1: A, tak, tak, tu jest jeszcze inne przysłowie, że mokry deszczu się nie boi.
0: No pewnie, jak już jest zmoknięty jak ta... jak zmokła kura.
2: A kaczka by się nie przejmowała, bo lubi pływać.
0: Tak, masz rację, ona by się nie przejmowała.
1: Te przysłowia najczęściej wynikały z obserwacji natury, chłopcy. Co innego znaczył deszcz zimowy, a co innego wiosenny.
0: Deszcz zimowy? A nie śnieg?
1: Gdy w styczniu deszcz leje, złe robi nadzieję. Gdy suchy marzec, to kwiecień nagradza i deszcz sprowadza.
0: Proszę, proszę.
2: A w marcu, dziadku, to jeszcze był śnieg nawet.
0: No tak.
1: Albo kwiecień, gdy deszczem plecie, maj wystroi w kwiecie.
0: W kwietniu też było chłodno i nawet odrobinę padało.
2: Aha, bardzo mało. Prawda, dziadku, że w tym roku w ogóle było mało deszczu, prawda, dziadku?
1: Deszcz majowy, czapki z głowy, zaś gdy wrzesień bez deszczów będzie, w zimie wiatru pełno wszędzie.
0: Dobr, nie lubię zimnych wiatrów.
1: Deszcze listopadowe budzą wiatry grudniowe.
2: Dziadku, dosyć już tego chłodzenia. Nie masz czegoś o jakimś cieplejszym deszczyku?
0: Też chyba wolę.
1: Czasami mówi się, że z dużej chmury mały deszcz.
0: Jak to? Z dużej chmury mały deszcz? No chyba jest odwrotnie.
1: To jest takie przysłowie, że wszystkim się wydaje, że ktoś jest taki wielki i silny, a nie umie poradzić sobie z byle drobiazgiem.
2: Ale w ogóle, dziadku, to deszcz jest potrzebny, prawda?
0: No pewnie, że jest.
1: Oczywiście, Basałyki, jest bardzo potrzebny.
0: No co ty, nie wiesz? Bez deszczu rośliny nie mają co pić.
1: Nawet zgadza się.
0: Ja wiem.
1: Dlatego się mówi, rośnie jak grzyby po deszczu.
2: Ja lubię sosik grzybowy na przykład.
1: Czasami mówi się, że kiedy czegoś bardzo mocno oczekujemy, czegoś, co jest nam niezbędne, to mówi się, że czekamy na to jak Kania dżdżu.
0: Kania? A kto to jest ta Kania?
2: Jaka Kania, dziadku?
0: Właśnie.
1: To taki ptak drapieżny. Według wierzeń ludowych, przed nadejściem burzy, kanie wydawały piskliwy, głośny dźwięk pić, pić.
2: Naprawdę?
0: A co to jest ten dżdżu?
1: A to znowuż dawne określenie deszczyku. Dżdży, czyli ledwo pada, tak mrzy.
2: Mimo upału to, dziadku, od samego opowiadania o deszczu zrobiło mi się zimno w łapki.
0: Bo trzymasz w łapkach szklankę z kostkami lodu, Michasiu.
2: A rzeczywiście... Szkoda, że teraz nie pada.
0: Pewnie, że szkoda. Roślinki miałyby co pić.
2: Wiem, ale też trochę szkoda, że nie pada, bo nie będzie tęczy.
0: No tak.
1: Brawo, Michasiu. Nie ma co się złościć na deszcz. On nie umie padać do góry.
0: Właśnie, Michaś powiedział o tęczy. A skąd się taka tęcza bierze?
1: Tęcza? To zjawisko optyczne i meteorologiczne.
0: No, ale to przecież to są kolory na niebie.
1: Zgadza się, Adasiu. To wielobarwny łuk o ciągłej zmianie kolorów od czerwonego na zewnątrz do fioletowego od wewnątrz.
0: I tak zawsze jest?
2: Ale dziadku, nie zawsze przecież ją widać.
1: Łuk tęczy widziany jest naprzeciw słońca.
0: Ale dopiero wtedy, kiedy pada deszcz, co nie?
1: Tak, to prawda. Tęcza występuje zazwyczaj tuż przed opadami deszczu lub po nim.
0: Przed deszczem też?
1: O, tak. Łuk tęczy głównej wywołują promienie, które weszły do kropli wody, załamując się przy wejściu i wyjściu. Oraz doznały w niej jednego wewnętrznego odbicia.
0: Znaczy tylko raz się odbiły w kropelkach wody, tak?
1: Tak, zaś promienie, które odbiły się wewnątrz kropli dwa razy, wywołują tęczę wtórną.
0: Tęczę wtórną, ładnie to...
2: Tęcza jest przepiękna. A ile ma kolorów, dziadku?
0: O właśnie, ile?
1: Jest 7 barw tęczy. Czerwona na zewnątrz.

0: łuku. Pomarańczowa, żółta, zielona, niebieska, indygo i fioletowa wewnątrz łuku.
1: Ojejku, lubię tęczę, uwielbiam. I bardzo dziękujemy dziadku Michasia.
0: I ja wam dziękuję za wizytę, basałyki. A, uważajcie na upał.
1: No, w większości będziemy jechać w cieniu drzew.
2: Na rowerach, dziadku, to owieje nas wietrzyk i ten pęd prędkości, dziadku.
1: Tak, ten pęd.
2: Pęd.
0: Do zobaczenia, chłopcy.

0: Najważniejsza jest współpraca.
1: Dlatego mamy naszą współpracownię.
0: No pewnie, bo my doskonale współpracujemy.
1: Okazało się, że w przysłowiach o deszczu to nie zawsze o to chodzi.
0: Że z dużej chmury mały deszcz to wtedy, kiedy ktoś coś obieca.
1: A się nie chce z tego wywiązać.
0: Właśnie.
1: Tak się mówi, Adasiu? Wywiązać się?
0: Dobrze powiedziałeś. A kiedy ktoś powie z deszczu podrynne...
1: To, że kiedy jest już źle... To trzeba uważać, bo może być jeszcze gorzej.
0: Ale też trzeba mieć nadzieję, że jednak będzie lepiej i o tym jest przysłowie.
1: Że po deszczu zawsze wychodzi słońce.
0: Właśnie, o tym myślałem. Zawsze będzie lepiej. Przekonacie się sami, basełyki.
1: I nie wiedzieliśmy też, że jest jakiś ptaszek, który przed burzą woła pić, pić, pić.
0: Nigdy nie słyszałem, żeby jakaś kania tak wołała, ale no, może...
1: Ale już wiesz, no tak. że kiedy na coś czekamy i bardzo nam zależy, to czekamy tak, jak kania
0: Strasznie trudne słowo, co nie, Michasiu?
1: No. Ta kania czy ten dżdży?
0: Taki dżdży? Oj, Misiu, jak ty nic nie rozumiesz,
1: ja
0: no?
1: Ja się tylko trochę pomyliłam, a ty jak zawsze?
0: Co zawsze? Bo wiesz, to dlatego, że od razu wszystko chcemy zrozumieć.
1: A my się najlepiej znamy na pomaganiu, o nie rozumiem.
0: Ale najważniejsze, żeby nasze audycje były zabawne, mądre.
1: I do tego jeszcze przepyszne.
0: O tak. Jesteś świetnym współdzielnikiem i współpracownikiem, Michasiu.
1: A ty, Adasiu, świetnym współpracownikiem i współdzielnikiem.
0: Ciekawi jesteśmy, czy wy potraficie nie tylko słuchać, ale i słyszeć.
1: Bo nam się nie całkiem to udało.
0: A może potraficie coś innego?
1: To możecie do nas o tym napisać.
0: Właśnie. I powiedzieć nam o takich słowach, których nie rozumiecie.
1: A które chcielibyście usłyszeć w naszej współpracowni.
0: Napiszcie, co chcielibyście jeszcze u nas usłyszeć.
1: I jak wam się podoba nasz program.
0: Czekamy na wasze listy komputerowe.
1: Czyli na wasze e-maile na adres dzieci@polskieradio.pl.
0: Ojejku, no. Ale łatwy adres do zapamiętania. dzieci@polskieradio.pl.
1: Zapraszamy was na spotkania z Misiem Michasiem
0: i Smokiem Adasiem w podcastach Polskiego Radia Dzieciom.
2: Pamiętajcie, że najważniejsza jest współpraca.
1: Gdy się robi coś z niczego,
0: zło na dobro się odwraca
1: i radości wiele z tego.
0: Czyli wspólne coś robienie.
1: Wspomaganie się wzajemnie.
0: Bardzo ważne jest myślenie.
1: Właśnie wtedy jest przyjemnie. Mm-hmm.
0: Można skakać jak zajączek.
1: Współpracownię rozkręcimy?
0: Ale się audycja kończy.
1: Czyli się nie pobawimy?
0: Ojej, Misiu drogi, czas na spanie.
1: To już koniec opowieści?
0: Teraz inne już zadanie.
1: W księdze bajek różnych treści
0: mamy jeszcze wiele innych.
1: Mądrych, pięknych, smutnych, dziwnych.
0: O fasoli i księżniczkach.
1: Samochodach i spódniczkach.
0: O kosmosie i rycerzach.
1: I o najdziwniejszych zwierzach.
0: Chcesz pyszności zjeść, człowieczku?
1: Czy położyć się w łóżeczku?
0: Chcesz być kimś i zdobyć sławę?
1: Czas na drzemkę czy zabawę?
0: Spójrz, jak głośno szumią drzewa.
1: Kto się pierwszy spać położy?
0: Jeszcze zęby wymyć trzeba.
1: To kto pierwszy zęby zdąży?
0: Machaj łapką do głośników.
1: Do słuchaczy ukochanych.
0: Naszych super basałyków.
2: Wkrótce znowu się spotkamy. Pa, pa.
3: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

Pracuś to zawsze był nad pracusie. Przeciwnie do damy w czerwonym płaszczu, o której mowa była już wcześniej.

0: ciśnienie w oponach?
1: Sprawdzone.
0: W hamulce?
1: Naoliwione i sprawne.
0: A kaski i odblaski?
1: Gotowe i błyszczące.
0: A zatem Miś Mok, bezpieczna brygada, gotowa do akcji.
1: Razem wyruszamy, aby nieść

0: pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
0: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
0: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
0: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie.
2: Autopromocja.
3: To jest powtórka programu.
4: Letnie poczytanki.
5: Dzień dobry. Minuta po godzinie 18, a to jak zwykle nasza audycja Letnie Poczytanki w każde czwartkowe letnie popołudnia. Spotykamy się po to, aby porozmawiać o książkach. Mam nadzieję, że wy również jakieś książki zabraliście ze sobą na wakacje do różnych swoich bagaży, walizek, toreb, plecaków. Książki myślę, że są bardzo istotne podczas wakacji, bo pozwalają nam lepiej odpocząć, ale też podróżować, nawet jeżeli nigdzie się nie wybieramy. No bo książki to są takie trochę podróżniczki, które chcą być w różnych miejscach, ale i nas zabierają. I najlepsze jest to, że nie potrzebujemy do tego żadnego biletu. Możemy wziąć ze sobą książkę, otworzyć głowę, wyślić wyobraźnię i od razu przenosimy się w jakieś wspaniałe miejsce, do na przykład amazońskiej dżungli, albo możemy popływać z wielorybami, możemy też powspinać się na najwyższe góry świata albo ratować zagrożone zwierzęta. No właśnie. I czasem wystarczy jedna dobra książka, żeby cały dzień był wyjątkowy i dzisiaj chcemy porozmawiać o takich wyjątkowych książkach, takich, które nie tylko opowiadają piękne historie, ale także pomagają lepiej zrozumieć świat, bo dzięki nim poznajemy przyrodę, zwierzęta, lasy, zaczynamy też o nie dbać, interesować się, chronić je, no bo podobno człowiek chętniej chroni to, co dobrze zna. I myślę, że jest w tym sporo prawdy, dlatego właśnie dzisiaj porozmawiamy trochę o książkach, które pomogą nam otworzyć naszą głowę na świat, na planetę, na to, aby chronić naszą przyrodę i być może znajdziemy bardzo ciekawe historie, które sprawią, że inaczej spojrzymy na to, co nas otacza, na to, co widzimy przez okno, na to, co widzimy, kiedy idziemy na popołudniowy spacer z rodzicami. No właśnie, także zapraszamy Was dzisiaj do tego, aby otworzyć głowę na nowe historie, na ekologiczne historie. Myślę, że wiele z nich naprawdę będzie potrafiło Was zaskoczyć. No to cóż, ruszamy z naszą audycją Letnie Poczytanki. Marta Kawalec i Ania Jończyk zapraszają bardzo serdecznie. Do godziny 20 jesteśmy razem i mam nadzieję, że będziemy się świetnie bawić.

Tak to już jest jak w tej piosence, że od pierwszych liter czasami możemy przywiązać się do książki i te książki już z nami zostaną. Przed chwilą zastanawialiśmy się, czy książki mogą zmieniać nasze spojrzenie na świat, na ekologię, na zarządzanie tym, jak nasz świat powinien wyglądać. No to może w takim razie powiedzmy trochę o konkretach. Porozmawiajmy z osobami, które wiedzą o tym naprawdę sporo. Już za chwilę w naszym studiu dwie gościnie zasiądą w naszych fotelach. Klara Rościszewska, kierowniczka zespołu do spraw edukacji WWF Polska i pani Irena Koźmińska, założycielka i prezeska fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom. Mam nadzieję, że już za chwilę dowiemy się, w jaki sposób możemy uratować świat. Ten świat możemy uratować za pomocą książek, naszego działania. No i myślę, że tutaj panie podpowiedzą nam, jak zrobić to słusznie i zgodnie z pewnymi regułami. No to cóż, w takim razie już za chwilę goście w naszym studiu, także zostańcie z nami, za chwilę wam ich przedstawię.

0: Ala i Ola Tracz nam zaśpiewały piosenkę Przed nami cały świat. No właśnie, a przede mną wspaniałe gościnie pojawiły się w studiu. Bardzo się cieszę i witam serdecznie. Są z nami pani Klara Rościszewska, kierowniczka zespołu do spraw edukacji WWF Polska, która pomaga dzieciom i młodzieży poznawać świat przyrody. I jest z nami również pani Irena Koźmińska, założycielka i prezeska fundacji Cała Polska czyta dzieciom, która od ponad 20 lat przekonuje do tego, że czytanie jest modne i powinniśmy czytać jak najwięcej. Witam serdecznie, drogie panie.
1: Dzień dobry. Ja tutaj chcę dodać, że nasza fundacja w tym roku celebruje 25-lecie kampanii Cała Polska czyta dziećom.
0: Dokładnie. I ćwierć wieku już dzieciaki czytają zgodnie z tym zaleceniem 15 minut dziennie, codziennie.
1: Zalecenie adresujemy do dorosłych, żeby czytali dzieciom 20 minut dziennie. Czyli ja wszystko troszkę podnoszę.
0: Tak, dokładnie.
1: Ponieważ myślę, że to nie tylko jest modne, ale to jest naprawdę coraz bardziej dzieciom potrzebne i dzieci, które czytają, nie mają potem problemu, żeby rozmawiać, żeby budować przyjaźnie, żeby się uczyć, czy żeby sobie po prostu dla przyjemności poczytać, bo to wszystko rozumieją i to sprawia im przyjemność.
0: Dokładnie. No ale właśnie, dzisiaj porozmawiamy trochę o książkach tematycznych, o takich, które mogą nie tylko zmienić nas, ale mogą też zmienić świat. O książkach, które mają w sobie też przesłanie. Trzy wspaniałe książki, o których już mówiliśmy jakiś czas temu w naszej audycji. Oddech smoka, Latający talerz i Sieci widmo. To są książki adresowane do klas 1, 3, 4, 6, 7, 8, czyli do każdej grupy dzieci, która może zainteresować jakiś temat.
1: Tak, cała szkoła podstawowa otrzymała od nas, wspólnie pracowaliśmy nad tym projektem z WWF-em, otrzymała od nas propozycję bardzo ciekawych opowiadań. To zresztą jest taka forma, którą przyjęliśmy ze względu na to, że dzieci nie bardzo mają cierpliwość do słuchania i na przykład długa książka nie zawsze ma szansę, żeby ktoś ją czytał dzieciom na lekcji. Natomiast opowiadanie, które ma 10-12 stron, jest takim przyjaznym formatem i w związku z tym właśnie stworzyliśmy trzy zbiory opowiadań o tych tytułach, o których pani powiedziała. A są one o tyle szczególne, że oprócz tego, że są świetne literacko, adresują bardzo ważne tematy. Tematy ekologiczne, tematy kryzysu ekologicznego, zagrożeń ekologicznych, ale także, i to jest myślę bardzo ważne, sposobów, jak temu przeciwdziałać.
0: A są wyjątkowe, ponieważ napisali je też wyjątkowi autorzy. Wśród nich m.in. Roxana Jędrzejewska-Wróbel, Grzegorz Kazdepkę, Tomasz Samojlik. No, same wybitne nazwiska,
1: tak, to dokładnie. To są naprawdę znakomici autorzy książek dla dzieci i młodzieży, z którymi zresztą współpracujemy od dawna, bo my takie tomy opowiadań tworzymy no już od kilkunastu lat. Projekt, który zrobiliśmy z WWF-em, już w pewnym sensie bazował na naszym doświadczeniu, które się sprawdziło. Czyli, że takie krótkie formy bardzo ciekawych tekstów napisanych przez wybitnych autorów do dzieci przemawiają. I przemawiają też do nauczycieli i rodziców, co jest ważne, bo to właśnie oni powinni dzieciom czytać. Ale dzieciaki zapraszamy i zachęcamy do tego, żeby rodzicom przypominali i żeby nauczycieli prosili o to, żeby właśnie te opowiadania były tematem zarówno lektury, jak i potem dyskusji, a jeszcze później pewnych projektów społecznych, które dzieci zainspirowane tematyką opowiadania mogą przeprowadzić wspólnie.
0: No właśnie, i te książki stały się też taką podstawą do tego, aby przekonywać dzieci, że mogą ocalić świat. No i stąd powstał ten cały projekt Ocalimy Świat.

0: Świat, który teraz zakończył właśnie czwartą edycję. Zgadza się?
1: Tak, zgadza się. Ja jestem bardzo dumna, że Fundacja WWF może być patronem merytorycznym tego programu. Ocalimy Świat to jest program, który łączy właśnie promocję literatury i tu warto dodać, że te opowiadania, które powstały w trzech tomach, one powstały na podstawie wywiadów z ekspertami, z przyrodnikami, czyli autorzy książek dla dzieci najpierw wysłuchali wywiadów na tematy przyrodnicze, ekspertów z danego obszaru i na tej podstawie napisali te opowiadania, więc one
0: tak
1: bazują, tak, więc one bazują na takiej twardej, rzetelnej wiedzy przyrodniczej i do tego mają tą formę atrakcyjną literacko. No i to w programie nauczycielki, nauczyciele, którzy się zgłaszają do tego programu, dostają do przeczytania te opowiadania, ale dostają również scenariusze zajęć, w tym scenariusze zajęć terenowych, więc mogą też z dziećmi wychodzić na zewnątrz i poznawać tą przyrodę namacalnie i po prostu doświadczać jej i być z nią w kontakcie bezpośrednim. A potem na koniec przeprowadzają taki ekoprojekt uczniowski i my też jesteśmy jury w konkursie na ten najlepszy ekoprojekt i mamy zaszczyt wybierać te projekty, które są najlepsze.
0: No właśnie, bo tak się zastanawiałam pewnie jak większość naszych słuchaczy, kiedy na początku usłyszało Ocalimy Świat, piękny projekt, ale jak można książką uratować świat?
1: Myślę, że książką przede wszystkim można się zainspirować do działania. Dlatego, że te opowiadania, które są w trzech tomach, które są częścią tego programu, one przede wszystkim rozbudzają pewną emocjonalną więź z przyrodą. To znaczy my staramy się, żeby uczestnicy tego programu chcieli działać dla przyrody, żeby oni mieli wewnętrzne przekonanie, żebyśmy budowali w nich wartości, że oni tą przyrodę mogą chronić. I taką inspirację potem można przełożyć na działanie i to może być działanie dla swojego najbliższego otoczenia. W związku z tym, że dzieci działają gdzieś w obrębie swojej placówki edukacyjnej, czy to jest szkoła, czy to jest biblioteka, czy jakaś inna instytucja edukacyjna, to one mogą poznawać przyrodę, która jest tam dookoła i mogą gdzieś mapować różne miejsca, gdzie tej przyrodzie można pomóc, albo gdzie można zmniejszyć działanie człowieka, tak żeby dać przyrodzie wystarczającą przestrzeń. No i w tym programie mamy naprawdę budujące przykłady bardzo dobrych działań.
0: No właśnie, ja już się nie mogę doczekać, kiedy poznamy te szkoły, które zwyciężyły, które wykazały się wyjątkowym zaangażowaniem, które mają też wyjątkowe dzieciaki, które też pokazały, jak można pomóc naszej planecie. I mam nadzieję, że już po piosence poznamy te wybitne szkoły i wybitnych przedstawicieli, no i ich pomysły. Jestem bardzo ciekawa, co takiego można sprawić, aby ocalić świat. No to zapraszamy. Mała książka, wielki człowiek. Bardzo dobra piosenka. Myślę, że w przerwie naszej rozmowy popłynie, a już za chwilę wracamy do naszej rozmowy.

0: Mietek Szcześniak powiedział nam o tym, że mała książka i wielki człowiek może ją też przeczytać, stać się wielki. A już teraz wracamy do naszej rozmowy. Pani Irena Koźmińska jest dzisiaj z nami i jest z nami również pani Klara Rościszewska z WWF. Drogie panie, powiedziałyśmy już przed piosenką o tym, że jest projekt Ocalimy Świat, jest już czwarta edycja i myślę, że warto byłoby też opowiedzieć, kto w nim zwyciężył, na co zwracali państwo uwagę, kiedy wybierali państwo tych zwycięzców. Pani Ireno, co było najbardziej istotne dla was, żeby to pokazać w tym projekcie?
1: Zwykle przed rozpoczęciem tej fazy, kiedy dzieci realizują projekty, one sobie wybierają same temat. Osoba prowadząca, czyli nauczycielka, edukatorka, to są na ogół panie, pomagają dzieciom, natomiast dzieci całkowicie są sprawcze w tych projektach, co jest bardzo ważne i to jest taka, powiedziałabym, też flagowa cecha tego programu, że to są projekty uczniowskie. Bardzo nam zależy na tym, żeby to wszystko było w zgodzie z zasadami ochrony przyrody, bo zdarza się tak, że w najlepszej wierze ludzie robią różne działania, podejmują różne działania, robią projekty i tak było na początku, które nie są potem w efekcie dobre dla środowiska. Zanim ogłaszamy ten etap, bo cały program trwa rok, w tym programie nie tylko zajmujemy się ekologią, zajmujemy się postawami ludzi, ponieważ to jest taki specyficzny program, który łączy zarówno edukację, nie tylko ekologiczną, ale też na przykład literacką. Ale bardzo ważnym komponentem jest nauczanie wartości moralnych, ponieważ tak naprawdę każdy kryzys, łącznie z kryzysem ekologicznym, jest spowodowany jakimiś naruszeniami przez osoby, które łamią zasady moralne, uczciwości, odpowiedzialności, mądrości, jakiejś samodyscypliny. Samodyscyplina to jest również umiejętność zachowania umiaru. Ludzie przez swoją zachłanność często szkodzą przyrodzie. I my o tym z dziećmi rozmawiamy po lekturze, a zanim one przejdą do tej fazy, kiedy mogą działać proekologicznie na rzecz swojego otoczenia, to pani Klara przeprowadza dla nich takie spotkanie, pogadankę, na co zwracać uwagę. Właściwie powinnam już w tym momencie oddać głos, ale chcę powiedzieć, że my jako dorośli też bardzo wiele się nauczyliśmy z tego programu, ponieważ pewne rzeczy wydają się oczywiste, że na przykład jak chcemy segregować różne odpady, to wtedy trzeba je umyć, trzeba je oddzielać. Czasami są większe straty na tym, że my będziemy to dopieszczać, przygotowywać, niż jeśli to oddamy po prostu do zmieszanych śmieci. Ale na przykład też wydaje się, że elektrownie wodne są znacznie lepsze niż jakiekolwiek inne. Okazuje się, że one też powodują spustoszenie w środowisku, szczególnie

0: szczególnie na tym pierwszym etapie, kiedy są budowane, bo jak już są, no to wtedy powiedzmy, że one są bardziej ekologiczne. Ale na przykład, co się wydaje dla otoczenia, dla rolnictwa czy dla przyrody neutralne, melioracja gruntów czy jakieś osuszanie bagien, to jest wszystko bardzo szkodliwe i właśnie pani Klara z dziećmi, które podejmują się różnych projektów, prowadzi takie spotkanie, podczas którego im wyjaśnia, co jest ważne przy realizacji programu. I muszę powiedzieć, że to, o czym też była mowa, że dzieci są niezwykle zaangażowane, one naprawdę czują, że są w stanie tę swoją cegiełkę dołożyć do ratowania świata i myślę, że dokładają. Ta świadomość zyskana na tym wczesnym etapie szkoły podstawowej potem na pewno będzie procentować. A jeśli chodzi o konkretne szkoły i konkretne projekty, to bardzo poproszę panią Klarę, żeby o nich opowiedziała, bo no, w tym roku bardziej ona się tym zajmowała i na pewno jako ekspertka mogłaby powiedzieć i wyłowić te wszystkie subtelności, ale też najważniejsze wartości, które są w tych projektach.
1: Pani Irena powiedziała o tej cegiełce, którą każdy z nas może dołożyć. No to poznajmy tych budowniczych, którzy mają ocalić nasz świat.
2: Tak, w tym roku rzeczywiście te ekoprojekty uczniowskie były bardzo imponujące. My z każdej edycji wyciągamy jakieś wnioski i patrzymy, jakie błędy albo co można było zrobić lepiej i dlatego przy każdej kolejnej edycji dajemy takie wskazówki, jak taki ekoprojekt skutecznie przeprowadzić. No i w tym roku opowiem o takich czterech najlepszych projektach, które dostały trzy pierwsze nagrody i nagrodę Grand Prix. W trzecią nagrodę w tym roku w konkursie na ekoprojekt uzyskał zespół szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieczysławowie w województwie łódzkim z projektem Ptasia Stołówka. I teraz jak zobaczyłam nazwę tego projektu, Ptasia Stołówka, to od razu zaczęłam mieć wątpliwości.
1: Dlaczego?
2: Dlatego, że dokarmianie ptaków zazwyczaj wychodzi źle. To znaczy...
1: Źle to robimy.
2: Tak, źle to robimy. I w dodatku no, są też w ogóle wątpliwości, czy ptaki powinno się dokarmiać. Na szczęście po przeczytaniu opisu tego projektu i obejrzeniu takiego filmu, takiej prezentacji, która powstała, zobaczyłam, że zrobili to ludzie, którzy naprawdę się do tego przygotowali. Dlatego, że ta młodzież, która przeprowadziła ten projekt, przeczytała i dowiedziała się, że najlepszą stołówką dla ptaków będą naturalne siedliska. Czyli oni po prostu zadbali o stworzenie takiej naturalnej bazy pokarmowej, czyli po prostu zasadzili rośliny, które tym ptakom będą sprzyjać i zasadzili, a właściwie zostawili w spokoju kawałek terenu, który wyznaczyli do niekoszenia, tak żeby tam mogły rozwijać się bezkręgowce, które też tą bazą pokarmową dla ptaków były. Więc taki projekt jest naprawdę projektem modelowym, który wspiera różnorodność biologiczną, czyli wspiera te siedliska, które są na miejscu, a niekoniecznie służy po prostu dokarmianiu ptaków w karmniku, które właściwie częściej szkodzi niż jest pożyteczne. Drugą nagrodę w naszym konkursie dostał zespół szkół specjalnych w Erminowie, to jest województwo mazowieckie i ten projekt miał tytuł Złap oddech. I tutaj ten projekt polegał na tym, że uczniowie poznawali zależność między roślinami a czystością środowiska, a czystością powietrza. I oni sadzili rośliny takie, które to powietrze filtruje, które filtrują powietrze i pielęgnowali je przez jakiś czas, obserwowali efekty swojej pracy. To jest taki projekt, który uczy wrażliwości na rośliny. My jesteśmy bardzo często ślepi na rośliny, to znaczy one są dla nas tłem, którego my nie zauważamy. Więc każde działanie, które będzie uwrażliwiać dzieci i młodzież na to, że rośliny są i że one też pełnią pewną funkcję, która dla nas jest przydatna, to będą bardzo, bardzo pożyteczne. Pierwszą nagrodę dostała Miejska Biblioteka Publiczna w Szprotawie, to jest województwo lubuskie, za projekt Pszczoła o ratunek woła. I ten projekt dotyczył zapylaczy. On polegał na tym, że stworzono poidełka dla owadów, ale też znowu

0: Znowu skupiono się na takiej naturalnej bazie pokarmowej, ale też miejscu, gdzie mogą się rozwijać larwy owadów. Tam były też spotkania z pszczelarzami, które dotyczyły pszczół hodowlanych, ale dzięki temu dzieci mogły te owady zobaczyć z bliska i pośrednio poznawać dzięki temu też te dzikie gatunki. To, co ten projekt, który wygrał, który dostał Grand Prix, czyli tą najważniejszą nagrodę, był projektem bardzo wyjątkowym. Stworzyła go grupa z zespołu szkół specjalnych numer 1 w Bielsku-Białej i ten projekt miał nazwę Nasze ekoserca ocalą świat. I muszę powiedzieć, że oglądając prezentację tego projektu wzruszyłam się bardzo, bo ten projekt połączył właściwie wszystkie elementy programu Ocalimy Świat. Bo on jednocześnie poruszał tematy środowiskowe. Tam głównym elementem było używanie powtórne różnych przedmiotów, czyli tworzono z recyklingu ozdoby świąteczne, które zostały potem przekazane do hospicjum. I tam uczniowie ze szkoły przyszli do hospicjum i przeprowadzili też zajęcia tam na miejscu, przekazali im te dary z recyklingu i ten projekt pokazał, że można łączyć troskę o środowisko jednocześnie z empatią i z jakimś zaangażowaniem dla dobra wspólnego całego obszaru, całego otoczenia naszego najbliższego środowiska.
1: No niesamowite projekty. Rzeczywiście robią wrażenie. Jak słyszycie, naprawdę pomysłów nie brakowało twórcom, ale jeszcze myślę, że porozmawiamy o tych, którzy być może nie dostali nagrody, ale też wnieśli duży wkład. No i w ogóle o samych pomysłach. Jak one powstawały, jak one tworzyły się. Także na razie zapraszamy na podróż z książką. Zosi nam teraz zaśpiewa, a my zaraz wracamy do naszej rozmowy.

35 minut po godzinie 18. To jest nasza audycja Letnie Poczytanki w Polskim Radiu Dzieciom. Rozmawiamy dzisiaj o tym, jak możemy ocalić świat. Nie tylko dzięki

0: dzięki książkom, ale dzięki naszym pomysłom, które właśnie bierzemy dzięki wspaniałej literaturze. A są dzisiaj z nami dwie panie, pani Irena Koźmińska z Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom i pani Klara Rościszewska z WWF Polska. Opowiadamy też o całej edycji, czwartej edycji Ocalimy Świat. To jest oczywiście czwarta edycja, ale wcześniej również działy się fantastyczne rzeczy. Zgadza się pani Ireno?
1: Tak, nasza fundacja miała już pewne doświadczenia, zanim spotkaliśmy się z WWF-em i doszliśmy do wniosku, że mamy dużo wspólnych płaszczyzn, na których możemy uzupełniać się wiedzą, bo nasza fundacja, jak wiadomo, zajmuje się książkami, czytaniem, natomiast WWF tutaj wniósł swoją wiedzę merytoryczną o środowisku, o ratowaniu gatunków, o zagrożonych gatunkach. Natomiast chciałam powiedzieć dwa słowa o tym, że już jakby posmak takich przedsięwzięć mieliśmy we wcześniejszym programie Mądrzy Cyfrowi, na który też napłynęły prezentacje uczniów i one były też bardzo, bardzo różne, wiele nastawionych na pomoc różnym osobom, które mieszkają w środowisku, na przykład starszym osobom albo chorym osobom, ale także były takie projekty stricte ekologiczne. Na przykład jedna z grup uczniowskich zorganizowała zbiórkę pieniędzy, zebrali złom, sprzedali złom i za te pieniądze kupili czujnik smogu, który został zainstalowany gdzieś tam w ich gminie, już nie wiem, czy na szkole, czy gdzieś na jakimś takim budynku użyteczności publicznej i stworzyli program do odczytu, jakie jest stężenie zanieczyszczeń, więc mieszkańcy gminy mogli w każdej chwili sprawdzić, czy w tym momencie ten poziom zanieczyszczeń jest niebezpieczny i czy należy się chronić do domu. Inna grupa stworzyła projekt ścieżki rowerowej, pomysł, który został wsparty wizytą u władz powiatowych, czy już nie pamiętam na jakim szczeblu była ta wizyta. W każdym razie dzieci miały plan, dzieci filmowały to spotkanie, żeby nie było potem, że nie prosiły, nie mówiły, jak niebezpieczne jest jeżdżenie na rowerze wśród autobusów, czy jakichś innych pojazdów na wąskiej drodze wiejskiej i doprowadziły do tego, że została zbudowana ścieżka rowerowa, a na terenie boiska szkolnego powstało takie małe miasteczko ruchu, gdzie dzieci uczyły się zasad jazdy właśnie wśród innych pojazdów. Także to było takie dla nas, dla naszej fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom, pewnego rodzaju przygotowanie i ono też wzbudziło głód dalszych. W związku z tym ten projekt Ocalimy Świat był właśnie zaspokojeniem tej potrzeby. No tutaj już rzeczywiście skupiliśmy się w całości na tematyce ekologicznej. I zresztą ona jest szalenie potrzebna, bo właściwie szkoły nie mają do tej pory jakiegoś jednego i takiego syntetycznego programu edukacji ekologicznej. To się tam odbywa w postaci różnych wykładów, czy jakichś wycieczek krajobrazowych, krajoznawczych, czasami spotkań z ekspertami. Natomiast myśmy stworzyli coś, co ma bardziej charakter taki systemowy, ponieważ program trwa, każda edycja programu trwa w zasadzie cały rok szkolny. W tej chwili mamy za sobą 4 edycje, one były poprzedzone pilotażem, także przez program przewinęło się w tej chwili blisko 60 tysięcy uczniów. To już jest naprawdę rzesza uczniów i tak jak mówiła pani Klara, to są osoby, które są wrażliwe na sprawy ekologii, bo wydaje mi się, że dzieci, które na przykład w swoich szkołach jako projekt hodowały rośliny, potem robiły kiermasz tych roślin, a przychód z tego kiermaszu przeznaczyły na wsparcie schroniska dla zwierząt. To jest tak świetny projekt, że myślę, że tym dzieciom naprawdę te ich serca i te ich oczy roziskrzone pokazywały, jak one się świetnie czuły z tym, że robią coś dobrego. Bo właśnie i też już wcześniej mówiłam, że w naszym projekcie Ocalimy Świat, naszym wspólnym projekcie z WWF-em, bardzo ważną rolę odgrywają wartości. A wartości to są postawy, zasady, które mają nas prowadzić w stronę dobra, wspólnego dobra. No i działanie na rzecz świata, na rzecz naszego otoczenia, ale i szerzej, bo też były takie projekty, gdzie na przykład trochę starsze dzieci, starsi uczniowie walczyli o to, żeby nie budować jakiejś jezdni, jakiejś autostrady przez środek

0: albo w pobliżu parku krajobrazowego, bo to by zakłóciło możliwość na przykład przechodzenia zwierząt z jednej strony na drugą. Na pewno byłoby bardzo wiele ofiar takiej inwestycji. Więc myślę, że to zrozumienie wartości uczciwości, odpowiedzialności. Przecież człowiek jest odpowiedzialny za te wszystkie zwierzęta, które żyją wokół, bo one nie mogą się same bronić przed naszą techniczną cywilizacją. My musimy wiedzieć, że na przykład spuszczając jakieś toksyny do rzek, możemy spowodować masowe wymarcia ryb. Musimy wiedzieć, że osuszanie bagien spowoduje utratę wilgoci i zginie wiele gatunków. Utracimy bioróżnorodność. Także kiedy ta wiedza połączona jest z przekonaniem, że my możemy, jeżeli będziemy się orientować na to dobro, my możemy wspólnie bardzo wiele ocalić, ale również zapobiec, to myślę, że to jest bardzo dobra inwestycja, taka edukacyjno-społeczno-moralna.
1: Pani Klaro, a co udało się w takim razie zrobić podczas tych czterech edycji już? Bo myślę, że dużo zgłoszeń w ciągu tych czterech lat udało się pewnie też ciekawych pomysłów też zebrać dużo.
2: Tak, zdecydowanie w tym programie było bardzo dużo ciekawych ekoprojektów, czyli takich inicjatyw uczniowskich. I wydaje mi się, że najistotniejsze z tego jest to, że dzieci i młodzież wzięły sprawy w swoje ręce. To znaczy, mnie często denerwuje, jak mówi się o tym, że młodzież to są liderzy przyszłości, że musimy w nich inwestować, bo oni gdzieś tam w przyszłości będą decydować o tym świecie. Wydaje mi się, że oni potrafią decydować już teraz. To znaczy, w tych projektach, które myśmy oglądali jako jury konkursowe, widzieliśmy dużo takich inicjatyw, że dzieci występowały z petycją do dyrekcji o zmiany, na przykład w stołówce szkolnej. Widzieliśmy spotkania z wójtami i starostami po to, żeby przeprowadzić zmiany w tym swoim najbliższym otoczeniu. Widzieliśmy happeningi, widzieliśmy zmiany na podwórkach szkolnych, które doprowadziły do tego, że zwiększała się różnorodność biologiczna przy placówkach. To, co wydaje mi się istotne, to jest pobudzanie tej sprawczości, nawet nie poczucia sprawczości, bo często mówi się, że chcemy wzmacniać poczucie sprawczości. Nie, najlepiej jest po prostu wzmacniać sprawczość, czyli rzeczywiście dać dzieciom i młodzieży szansę do działania i też zachęcać ich, pokazywać im przykłady takich dobrych działań. Dlatego zawsze jak w programie Ocalimy Świat pokazujemy wytyczne, jakie projekty są dobre, a jakie nie, to staramy się pokazywać te dobre przykłady. To znaczy to, co w poprzednich edycjach się udało, pokazujemy, wyciągamy na piedestał po to, żeby pokazać, jak można takie projekty przeprowadzać. I to, co jest ważne, to również to, że chcemy zarówno tym programem, jak i w ogóle działaniami Fundacji WWF Polska staramy się pokazywać, że nie tylko ta różnorodność biologiczna i przyroda jest ważna, dlatego że będzie nam smutno, jak jakieś gatunki wyginą, ale też dlatego, że ta przyroda jest ważna dla nas, bo tylko jeżeli różnorodność biologiczna będzie bogata, to znaczy jeżeli ona będzie i nasz świat będzie się składał z coraz większej liczby gatunków, osobników, populacje będą coraz większe, to tylko wtedy te ekosystemy będą odporne na różne zawirowania. My potrzebujemy przyrody, dlatego że potrzebujemy czystej wody do picia, potrzebujemy powietrza, którym możemy oddychać, ale też potrzebujemy dziwnych roślin w lasach deszczowych, żeby tworzyć leki. Potrzebujemy wielu milionów gatunków zapylaczy, miliardów różnych dziwnych organizmów, które żyją w ziemi i w oceanach, po to, żeby po prostu żyć. Dlatego każde działanie, każdy taki ekoprojekt, który będzie wspierał różnorodność biologiczną, będzie projektem, który wspiera jednocześnie nas. I to myślę, że jest takim dobrą myślą o tych działaniach, dlatego że byśmy pamiętali, że to wspieranie przyrody jest ważne dla naszego bezpieczeństwa.
1: To, co ciekawe pani powiedziała, że my potrzebujemy przyrody. Przyroda niekoniecznie potrzebuje tych naszych złych działań, ale tych dobrych to już bardzo, bardzo, więc mam nadzieję, że będzie ich jak najwięcej. A teraz pociąg do książki odjeżdża i za chwilkę wracamy do naszej rozmowy.

0: Wracamy do naszej audycji Letnie Poczytanki. Dzisiaj Letnie Poczytanki w takim klimacie ekologicznym rozmawiamy, bo podsumowujemy projekt Ocalimy Świat i tutaj myślę, że warto wspomnieć bardzo dużą rolę Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom, która rozpoczęła cały ten projekt, WWF wsparł i w ten sposób możemy mówić o wielkich dokonaniach w dziedzinie ekologii. Pani Ireno, dużo udało się w tym czasie dokonać. Mam nadzieję, że jeszcze sporo się uda, dzięki między innymi na przykład tym książkom, które pomagają uczyć się ekologii.
1: Te książki są rzeczywiście niezwykłe, bo to nie są podręczniki, to nie są takie suche teksty, które no, dla niektórych mogą być szalenie ciekawe, ale przeciętny człowiek chyba woli, a przynajmniej taki młody człowiek, woli mieć jakąś pasjonującą historię, przy okazji której się dowie o różnych rzeczach. I na przykład myśmy to podzielili na te trzy grupy wiekowe. Pierwsza, trzecia, od pierwszej do trzeciej klasy, czwarta, szósta i siódma, ósma, więc te opowiadania rosną wraz z dziećmi, ich poziom skomplikowania i też poziom problemów, które tam są przedstawiane, tych problemów ekologicznych, też jest coraz wyższy. W każdym razie są szalenie różnorodne, dlatego, że myśmy nie narzucali autorom tematów, aczkolwiek sugerowaliśmy. Podobnie jest zresztą, że my nie narzucamy dzieciom potem, które biorą udział w projektach, co mają zrobić, tylko one sobie wybierają jakiś projekt, często w nawiązaniu właśnie do tych opowiadań i do scenariuszy, które wspierają edukację, ale ta edukacja jest właśnie taka trochę inna. Jeśli chodzi o same opowiadania, one są naprawdę literacko świetne. Można się i pośmiać, i można się zmartwić, i można się bardzo dużo nauczyć. Na przykład dzieci z klas 4-6 mają takie opowiadanie jak Żółte spodnie Roxany Jędrzejewskiej-Wróbel. Ja się sama ze zdziwieniem dowiedziałam, że firmy, które produkują odzież, którą my potem oglądamy w tych różnych

supermarketach kupujemy bądź nie kupujemy, robiona jest od razu z ogromnym naddatkiem. To znaczy producenci od razu robią jej dużo za dużo po to, żeby każdy

0: cieki wodne, te podskórne wody i tak dalej, ludzie często chorują w takiej okolicy. I dobrze jest wiedzieć, że jeżeli my sami przyczyniamy się do tej szalonej, zupełnie niepotrzebnej konsumpcji, to przyczyniamy się też do zatrucia środowiska. Więc tymi opowiadaniami autorzy po prostu poruszają nasze serca, nasze umysły i serca i na przykład sprawiają, że ludzie mogą bardziej rozsądnie gospodarować tym, co mają na ziemi, ale też pieniędzmi. Wcale nie trzeba wydawać co chwila na jakieś czy błyskotki, czy ubrania, które nam posłużą raz czy dwa, a potem będą zaśmiecać planetę. Jest też takie opowiadanie, które mówi o jedzeniu mięsa. Ono nie zakazuje, ale ono mówi, w jakich warunkach te zwierzęta są hodowane, w jakich warunkach na przykład pozyskujemy mleko, więc to jest wstrząsające. To już jest dla tych starszych dzieci i oczywiście nie jest naszym celem to, żeby wszystkim tak obrzydzić jedzenie tych produktów odzwierzęcych, ale na przykład, żeby z większą empatią do tego podejść i wtedy, kiedy nie trzeba, nie marnować tego wszystkiego.
1: Mamy nadzieję, że ten projekt Ocalimy Świat będzie mógł być kontynuowany w kolejnych latach.
0: My mamy też ogromną nadzieję i będziemy czekać na odpowiedź naszych fantastycznych partnerów, bo jednym z partnerem merytorycznym jest WWF, ale oprócz Meritum potrzebne są też pieniądze, chociażby po to, żeby móc wysłać pakiety i książek i różnych materiałów do szkół, które biorą udział w projekcie. I to zarówno stworzenie tych książek, jak i potem realizację poszczególnych edycji umożliwiają nam nasi partnerzy, tacy jak Visa oraz ING Bank Śląski S.A., a ostatnio również Fundacja ING Banku Śląskiego, która zresztą równolegle zrobiła taki projekt książkowy I Ty Możesz Uratować Świat. Zupełnie przypadkowa zbieżność tytułów i my zresztą do tego naszego projektu tę książkę pani Justyny Bednarek wykorzystujemy, bo ona znakomicie uzupełnia to, czego akurat nie było w naszych opowiadaniach. No i jest ta sama filozofia, więc to się świetnie złożyło. Także wierzymy, że kolejna edycja odbędzie się od września.
1: Pani Klaro, i liczymy na to, że te projekty, które młodzi ludzie wysyłają, będą mogły być wdrożone albo będą w jakiś sposób rozwijane.
2: Tak, zdecydowanie trzymamy kciuki zarówno za powodzenie kolejnej edycji programu, jak i za kolejne ekoprojekty. Bardzo zachęcam wszystkich, żeby podejmowali działania takie jak w tych ekoprojektach, żeby czytali książki i żeby przede wszystkim wychodzili i poznawali przyrodę, żeby może odłożyć telefony, odłożyć ekrany, wyjść w przyrodę, pobyć w niej przez chwilę po to, żeby ją poznać, ale też żeby poczuć się lepiej, bo my jej też potrzebujemy do naszego zdrowia psychicznego. Jak wyjdziemy w przyrodę, to po prostu czujemy się lepiej.
1: No i mam nadzieję, że dzięki takim apelom zaczniemy czytać książki, zaczniemy wychodzić gdzieś w przestrzeń, oglądać, co możemy uratować i jak pięknie to wszystko sobie funkcjonuje z naszą pomocą. A ja już bardzo dziękuję za to spotkanie. Były dzisiaj z nami dwie wspaniałe panie, pani Klara Rościszewska z WWF Polska i pani Irena Koźmińska z Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
2: Dziękujemy.
1: O, jak pięknie, taki chórek. No to cóż, to w takim razie mam nadzieję, że wspólnie, razem, wspólnymi siłami będziemy teraz ratować świat. A ja już bardzo dziękuję za to pierwszą godzinę spotkania w naszej audycji i zapraszam już za chwilę do drugiej godziny.

0: promocja.
1: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
0: Autopromocja.
2: To jest powtórka programu.
3: Letnie poczytanki.

Myślę, że kilku kumpli zawsze się przyda, żeby się lepiej bawić, a my bawimy się wspólnie w dużej grupie wszystkich tych, którzy słuchają Polskie Radio dzieciom. To już druga godzina naszej audycji Letnie Poczytanki. W pierwszej godzinie opowiadaliśmy o tym, jak możemy ocalić świat naszymi działaniami, ale też dzięki książkom, które mogą nam w tym pomóc. No, trochę to brzmi jak czary. Przecież książka nie posprząta lasu, nie ugasi pożaru, nie oczyści rzeki, ale może zrobić coś równie ważnego, może zmienić człowieka, człowiek może zmienić świat, no i w ten sposób możemy działać. Myślę, że wiele jest takich dzieci, które właśnie dzięki książkom po raz pierwszy dowiaduje się, dlaczego pszczoły są ważne, dlaczego nie wolno wyrzucać śmieci do lasu, dlaczego warto chronić wilki, rysie albo żółwie. No i to właśnie takie książki uczą nas patrzeć uważniej. Jeśli chcielibyście przeczytać coś o przyrodzie, to mam kilka takich fajnych propozycji, na przykład książka Drzewa Piotra Sochy albo Pszczoły, również tego samego autora. To są takie książki, które pokazują, jak fascynujące są na przykład drzewa na całym świecie albo jak owady mogą pomóc w naszym życiu, jakie mają ogromne znaczenie dla całego świata. Albo na przykład Rok w lesie Emilii Dziubak. To taka książka, która jest taką książką obserwacją, bo nie ma tam za dużo tekstu, ale dzięki niej możemy śledzić życie mieszkańców lasu przez wszystkie cztery pory roku, a nawet każdy miesiąc sprawia, że w lesie powstają różne zmiany i to też jest, myślę, że bardzo ciekawe. Albo na przykład seria Młodzi Przyrodnicy. To takie krótkie, ilustrowane książki o ptakach, owadach, drzewach, zwierzętach, o wodzie. Mamy również mapy. Mapy to taka duży format książki Aleksandry i Daniela Mizielińskich, którzy pokazują takie przyrodnicze skarby różnych krajów świata. Możemy się dowiedzieć, jakie różnorodne są nie tylko kontynenty, ale też poszczególne kraje i ich miasta, co możemy tam znaleźć, czego się dowiedzieć. Mamy też jeszcze jedną książkę na takiej mojej ekologicznej liście. To jest książka Sekretne życie drzew. To jest taka wersja dla młodszych czytelników, inspirowana książkami Petera Wolfmana. Opowiadają właśnie, że to las jest prawdziwą społecznością, gdzie drzewa potrafią sobie pomagać. A czy wy znacie jakieś książki, dzięki którym można od razu wyjść do lasu, można obserwować przyrodę, świat, ptaki?

ptaki, a może właśnie wiecie, jak obserwować ptaki, może widzieliście jakieś wyjątkowe gatunki podczas swoich wypraw gdzieś na spacery. Może właśnie tak możemy sobie teraz trochę porozmawiać, jeżeli chcielibyście opowiedzieć o swoich ekologicznych przygodach, podróżach, doświadczeniach albo książkach, to możecie do nas zadzwonić. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia i mam nadzieję, że za chwilę sobie porozmawiamy, jak człowiek może pomóc przyrodzie, żeby stawała się jeszcze bardziej piękna. No to cóż, czekam na wasze telefony i zapraszam do rozmowy, a na razie pędzą konie na antenie naszego Polskiego Radia Dzieciom.

0: popędziły konie, a my wracamy do naszej rozmowy w naszej audycji Letnie Poczytanki, oczywiście rozmowy o książkach, o literaturze. Mam nadzieję, że porozmawiamy na ten temat również z naszą słuchaczką Olą. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, skąd do nas dzwonisz?
1: Szczecina.
0: O, no to pozdrawiamy w takim razie. Piękna pogoda pewnie, co?
1: Tak.
0: Tak, no to bardzo się cieszę. Olu, powiedz, czy ty lubisz czytać książki?
1: Nie, ja jeszcze nie chodzę do szkoły, ale będę chodzić po wakacjach i nie wiem, chyba nie lubię.

0: Nie teraz.
1: Jeszcze teraz nie lubisz, ale może dlatego nie lubisz, bo jeszcze nie umiesz.
0: Umiem czytać, ale no tak jakby jeszcze nie całkiem, ale trochę umiem czytać i teraz jeszcze... No, mi się nie podobają.
1: Bo wiesz co,
0: jak ja je czytam.
1: No właśnie, bo te początki są najtrudniejsze, ale później, kiedy już się tak nauczymy płynnie czytać, kiedy już jesteśmy w stanie tak czytać trochę szybciej, to w końcu zaczyna się nam bardzo podobać. A ty, Olu, lubisz, kiedy tobie ktoś czyta książki?
0: Lubię.
1: A no właśnie, czyli to jednak coś w tym jest. Jeżeli już ktoś zaczyna płynnie czytać, to wtedy może właśnie sobie przypomnieć, jak to było, kiedy ktoś nam czyta. A kto tobie czyta książki?
0: Czasami mama, czasami tata.
1: Mhm. No i pewnie masz jakieś swoje ulubione tytuły?
0: Nie mam.
1: Nie, czyli cokolwiek ci przeczytają, to ty będziesz zadowolona.
0: Mam taką ulubioną książkę Mikołaj, ale to nie jest o Mikołaju, takim świętym Mikołaju, tylko o takim chłopcu.
1: Mikołajku.
0: Tak.
1: O, no to tam jest bardzo dużo różnych przygód Mikołajka, to nie tylko jedna książka powstała. I lubisz, kiedy mama albo tata czytają ci właśnie o przygodach tego chłopca?
0: Jeszcze raz, bo nie słyszałam.
1: Lubisz, kiedy mama albo tata czytają ci o Mikołajku, tak?
0: Mhm.
1: Mhm. No właśnie, a kiedy wyjeżdżasz na wakacje, to zabierasz ze sobą jakieś książki?
0: Nie zabieram.
1: Nie, bo trochę może być za ciężko z tymi książkami, tak? Dopiero kiedy wrócisz do domu, to zaczynacie czytać.
0: Nie wiem.
1: No
0: tak. Ale kiedy wracam do domu, to nie czytam książek, tylko czasami.
1: Czasami, oczywiście. No dobrze, no ale ważne, że jednak jakieś tam książki czytacie, bo to jest bardzo ważne. Olu, a powiedz, czy chciałabyś kogoś pozdrowić?
0: Mamę, tatę, siostrę, babcię, dziadka, panią i Polskie Radio Dzieciom.
1: Bardzo dziękuję za pozdrowienia. Ja ciebie również pozdrawiam, Olu. A czy już masz jakieś plany na wakacje? Już gdzieś byłaś albo jeszcze będziesz?
0: Byłam w Hiszpanii na Majorce z mamą i z siostrą. Jeszcze... wyjeżdżam do Grecji.
1: Ojej, to takie dalekie podróże raczej w te wakacje będziesz miała.
0: Chyba tak.
1: Mhm. A na Majorce pewnie pięknie było, podobało ci się?
0: Tak.
1: Tak. I pewnie może...
0: Miałam powiedzieć o jakiejś ekologicznej książce. Przecież.
1: No właśnie, to powiedz, oczywiście. Ja tak podpytywałam cię, że może właśnie powiesz o tej ekologicznej książce, no ale dobrze, to czekamy. W takim razie powiedz, jaka książka jest dla ciebie interesująca z tą tematyką?
0: Moja siostra ją czytała. To jest komik i nazywa się Umarły Las i to jest ekologiczna książka, jak ratują las.
1: Ojej, ale czy ty też ją czytałaś, czy tylko siostra powiedziała ci, że warto?
0: Siostra mi nie powiedziała, że warto, tylko mama, tylko czytałam tytuły, jak mi siostra dała te komiksy.
1: Rozumiem. No komiksy mają to do siebie, że tutaj nie trzeba dużej umiejętności czytania, bo są obrazki, jest ich bardzo dużo, prawda? No właśnie. Dobrze, no to w takim razie bardzo dziękujemy ci za tą ekologiczną polecajkę na wakacje. Mam nadzieję, że nasi słuchacze już sobie zanotowali ten tytuł i może go gdzieś wypożyczą, znajdą, kupią i będą mogli korzystać. Olu, to jest bardzo dobra propozycja. Bardzo ci dziękuję. Jestem bardzo wdzięczna za tą propozycję. I bardzo miło mi się z tobą rozmawiało. Dziękuję ci bardzo i do usłyszenia.
0: Do widzenia.
1: Do widzenia, do widzenia. Dziękuję bardzo. No więc tak jak słyszeliście, komiksy również mogą nam pomóc w tym, aby chronić naszą planetę. Myślę, że jeszcze jest kilka takich książek, o których warto opowiedzieć. Jeżeli macie jeszcze jakieś tytuły w zanadrzu, to oczywiście możecie do nas zadzwonić 22 645 20 55. A już teraz Akademia Pana Klek.

0: Na zegarach godzina 19 i o, 19 sekund, także same 19 na zegarze. A to audycja Letnie Poczytanki w Polskim Radiu Dzieciom. Drodzy słuchacze, ponieważ przed chwilą Ola zadzwoniła do nas z polecajką ekologicznej książki, to może teraz zapytam Adriana, czy on też zna jakieś książki ekologiczne? Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam, witam cię, Adrianie, słucham. Słyszymy się? Halo, halo?
1: Tak.
0: Trochę głośniej musisz mówić, a radio ściszyć i wtedy będziemy się lepiej słyszeć.
1: O, głośno. No, ściszyłam.
0: O, teraz cię bardzo dobrze słyszymy. Powiedz, Adrianie, czy ty lubisz jakieś książki, które opowiadają o ratowaniu planety, świata, są właśnie takie ekologiczne?
1: Nie wiem.
0: Nie wiesz, ale lubisz w ogóle czytać książki?
1: Lubię.
0: Lubisz. A co teraz czytasz?
1: Nie wiem. Różne rzeczy.
0: Różne rzeczy, ale masz jakąś ulubioną książkę, o której mógłbyś nam opowiedzieć?
1: Nie.
0: Nie. O! A zadzwoniłeś w jakiej sprawie w takim razie do Polskiego Radia Dzieciom?
1: No, żeby powiedzieć książkę.
0: No dobrze, to opowiedz.
1: Jaką książkę? Nela.
0: Nela, mała reporterka, tak?
1: Tak.
0: Tę serię pewnie lubisz, tak? Bo to jest kilka książek. Nela napisała ich kilka.
1: Ona tak, była... ja mam bardzo dużo.
0: Dużo masz. A masz jakąś szczególną, którą najbardziej lubisz? Dokąd pojechała Nela i tak ci się to spodobało?
1: Nie wiem.
0: Wszystkie lubisz? A czy czytając takie książki dowiadujesz się czegoś o świecie? Może pamiętasz jakąś ciekawostkę, która zrobiła na tobie duże wrażenie?
1: Że

0: takie zwierzę jak krowa morska.
1: O, a było tam też zdjęcie tej krowy morskiej?
0: Proszę?
1: Czy było zdjęcie tej krowy morskiej, jak ona wygląda?
0: Tak.
1: Tak? I jak wygląda? Mógłbyś nam opisać tą krowę morską?
0: Taka gruba, różowa, trochę jak świnia.
1: O, i pływa?
0: No tak.
1: O, to musi być bardzo ciekawe rzeczywiście. No myślę, że czytając książki Nelly, małej reporterki, możemy się też wiele dowiedzieć o naszej przyrodzie, o świecie, o tym, jak chronić naszą przyrodę. Zgadza się?
0: Tak.
1: A czy ty, czytając te książki, chciałbyś też podróżować tak jak Nella? Chciałbyś być podróżnikiem?
0: Tak.
1: Tak? I masz jakieś miejsce, o którym wyjątkowo, szczególnie marzysz, żeby tam pojechać?
0: No, chyba nie.
1: Nie? Nie masz takiego jednego miejsca, do którego chciałbyś pojechać najbardziej na świecie?
0: Nie wiem.
1: Nie wiesz jeszcze. No dobrze, to może w takim razie będzie okazja, żeby prześledzić może atlas albo globus i tak palcem po mapie gdzieś poruszać się w różne rejony. A wolałbyś raczej ciepłe czy zimne rejony?
0: Zimne,
1: no pewnie tam można spotkać dużo więcej ciekawych zwierząt, o których nie czytamy za często, bo najczęściej właśnie podróżujemy w takie bardziej egzotyczne kraje i tam widzimy, a w tych zimnych raczej trudno jest tam dotrzeć i raczej trudno jest różne zwierzęta zauważyć, więc może rzeczywiście to jest bardzo ciekawy kierunek. Adrianie, w takim razie bardzo ci dziękuję za twój telefon. Nela, mała reporterka, to oczywiście bardzo ciekawe przygody, które ona opisuje i myślę, że warto polecić, warto też zabrać taką książkę ze sobą na wakacje. Jak sądzisz?
0: No, jak i lecisz albo jedziesz w to samo miejsce, co ona, to warto.
1: No właśnie, tak, żeby się przygotować, co tam może nas czekać, kiedy wybierzemy się na przykład na Fidżi albo w krainę wulkanów, o tym pisała między innymi Nela, mała reporterka. No dobrze, Adrianie, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Ty pewnie dokądś wracasz albo skądś, dokądś jedziesz?
0: Jadę do lekarza.
1: Do lekarza jedziesz. No to w takim razie cieszę się, że możemy ci trochę uprzyjemnić tę podróż. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Czy chciałbyś kogoś pozdrowić?
0: Mamę, tatę i radio dzieciom.
1: O, bardzo dziękujemy. W takim razie krótkie, ale treściwe pozdrowienia od Adriana. My również ciebie pozdrawiamy, Adrianie. Dużo zdrowia życzymy i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. No właśnie, czyli mamy już kilka polecajek książkowych, tak jak to zwykle w naszej audycji bywa. Polecamy różne ciekawe propozycje, które można ze sobą zabrać tym razem na wakacje, ale oczywiście do plecaka szkolnego również taką książkę można spakować i czytać gdzieś na przerwach albo w drodze do szkoły czy do przedszkola. A na razie mamy wakacje, więc myślimy o tym, dokąd możemy pojechać, co zobaczyć. Myślę, że Nela, mała reporterka, to jest rzeczywiście bardzo ciekawy pomysł dla wszystkich, którzy nie mogą wybrać się w te miejsca, dokąd była Nela, dokąd pojechała Nela, bo to są zwykle dalekie, egzotyczne kraje, a czytając takie książki możemy tam się przenieść i podpatrywać tę przyrodę razem z Nelą. No dobrze, a teraz, drodzy słuchacze, stały punkt naszego programu w audycji literackiej, czyli nasz wielki radiowy quiz książkowy. Zapraszam wszystkich, którzy lubią czytać książki, którzy znają się na różnych książkach, autorach i przygodach naszych literackich, to wtedy możemy o nich porozmawiać. 22 645 2055, wielki radiowy quiz książkowy dla naszej osoby, naszego słuchacza, która jako pierwsza dodzwoni się do radia. Zapraszam serdecznie. Pytania nie będą trudne, ale myślę, że warto jednak jakieś tam książki znać. No to zapraszam.

0: A my tym razem nie będziemy pytać o to kolor, jaki kolor widzicie, ale jaką książkę czytacie, ale też w naszym wielkim radiowym quizie książkowym będzie trochę więcej tych książek, mam nadzieję. A do nas dodzwonił się Hugo. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Czy ty, Hugo, jesteś wielkim czytelnikiem?
1: Tak.
0: Tak, no to dobrze. Skoro z taką pewnością odpowiadasz, to w takim razie, czy jesteś gotowy na pierwsze pytanie? Czy jesteś gotowy, tak?
1: Tak.
0: Dobrze, no to w takim razie zaczynamy. Pierwsze pytanie, Hugo. Gdzie mieszkają muminki? W dolinie, w krainie lodu czy w zielonym lesie?
1: W dolinie.
0: W dolinie, dobrze. To była poprawna odpowiedź. Teraz pytanie numer dwa. Co jest... Co jest niezwykłego w książce Niesamowite przygody 10 skarpetek? A. Skarpetki odlatują balonem. B. Skarpetki znikają z pralki i przeżywają własne przygody. Czy C. Skarpetki zmieniają się w koty? Dokładnie, skarpetki znikają z pralki. To było trudne pytanie, ale też sobie z nim poradziłeś. No to jeszcze jedno w takim razie mam dla ciebie pytanie. To obawiam się, że będzie proste, ale zaraz zobaczymy. Kim jest Kicia Kocia? Kotem, żółwiem czy psem?
1: Kotem,
0: świetnie. Hugo, fantastycznie poradziłeś sobie z naszym wielkim radiowym quizie książkowym. Myślę, że naprawdę należą ci się wielkie brawa. Czy ty bardzo lubisz czytać książki sam, czy może tata ci czyta albo mama?
1: Mama i
0: tata. Mama i tata. A masz jakąś ulubioną książkę?
1: Tata.
0: Jeszcze raz powiedz głośniej.
1: Tata Oli.
0: Tata Oli, o! Czyli to jest twoja ulubiona książka i polecałbyś ją wszystkim naszym słuchaczom? Dobrze, no to w takim razie kolejna książka, która ląduje na naszą polecajkową listę książkową. Bardzo ci dziękuję, Hugo. Myślę, że rzeczywiście to jest bardzo fajna książka, szczególnie na wakacje. A dlaczego lubisz akurat tę książkę?
1: Jest śmieszna.
0: Śmieszna jest. A ty lubisz takie książki, które są właśnie zabawne i można się trochę pośmiać. Pewnie najlepiej jeszcze, jak tata albo mama tak zabawnie interpretują tę książkę, co?
1: Tak.
0: No właśnie, tak myślałam. Hugo, świetnie, bardzo się cieszę, że do nas zadzwoniłeś i wziąłeś udział w quizie. Trzy razy odpowiedziałeś.

0: Odpowiedziałeś poprawnie na pytanie. Myślę, że należy ci się tytuł wzorowego czytelnika. Powiedz, czy wakacje przed tobą, czy już byłeś gdzieś może? Przed tobą. A dokąd się wybierasz?
1: Do Szwecji.
0: Do Szwecji, tak? Mm-hmm, no to piękna wyprawa. Może odwiedzisz tam jakieś rejony, które są wyjątkowe i mógłbyś nam o nich wtedy opowiedzieć.
1: Dobra.
0: Tak? Umawiamy się, że kiedy wrócisz ze Szwecji, to do nas zadzwonisz i nam opowiesz, tak?
1: Tak.
0: Możesz też nam wysłać pocztówkę ze Szwecji. My z pewnością zachwycimy się nią i opowiemy o niej na naszej antenie. Bardzo ci dziękuję, Hugo, za rozmowę. Czy chciałbyś jeszcze kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: Kogo?
1: Mamę, babcię, mój cały świat i całą moją rodzinę.
0: Pozdrawiam.
1: I szkołę.
0: Dobrze, w takim razie... O, i teraz mamy komplet. Pozdrawiamy krasnoludki, dziękujemy za pozdrowienia dla całego Polskiego Radia Dzieciom. Ciebie również pozdrawiamy, twoją rodzinę i udanych wakacji ci życzymy. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Pa.
0: A już teraz na naszej antenie To nie ja. Promyczki dobra nam zaśpiewają.

36 minut po godzinie 19 trwa audycja Letnie Poczytanki w Polskim Radiu Dzieciom. Czy są wśród Was osoby, które właśnie skończyły pierwszą klasę i rozpoczęły wakacje? Bo wakacje rozpoczęło wiele dzieci, ale wśród nich są osoby, które skończyły pierwszą klasę, tak jak Marcelinka. Przed nią 2 miesiące bez znanej i bezpiecznej codziennej rutyny, bez planu lekcji. No i ten rytm trochę się zmieni. Czekają duża ilość niespodzianek, wyjazd do dziadka na mazurską wieś, poznanie nowych przyjaciół. A dlaczego ja o tym mówię? No bo już wkrótce poznacie Marcelinkę i wakacyjną przygodę na Mazurach, bo to jest książka, która teraz trafia do naszego cyklu Książka na wakacje. I już po piosence usłyszycie o niezwykłych przygodach Marcelinki i jej przygodach na Mazurach.

0: Książka na wakacje w Polskim Radiu Dzieciom. Marcelinka i wakacyjna przygoda na Mazurach. Autorstwa Katarzyny Kucewicz. Wydawnictwo Frajda. Czytał Mikołaj Wachowski.
1: Na sali gimnastycznej wielkie poruszenie. To oficjalne zakończenie roku szkolnego. Bardzo uroczyste. Pan dyrektor ma odświętny garnitur, a wszystkie dzieci ubrane są na galowo. Wyeksponowano sztandar szkoły.

i godło. Nawet radna przyjechała pogratulować uczniom. Uczniowie ze starszej klasy odśpiewali wesołe piosenki, a wychowawczyni wygłosiła krótkie podsumowanie i życzyła cudownych wakacji wszystkim dzieciom i rodzicom. Nie do wiary! Ledwo Marcelinka zaczęła chodzić do pierwszej klasy, a już nadciąga koniec roku szkolnego. Czas naprawdę szybko leci. Dopiero przecież były święta, a już zaczynają się wakacje. Pierwszy rok w nowej szkole to było wyzwanie dla wrażliwej dziewczynki. Działo się, ale Marcelinka cieszyła się na myśl o wakacjach. Wreszcie będzie mogła całymi dniami bawić się lalkami, spać do późna, biegać po placu zabaw. Trochę też się martwiła, bo już zdążyła przyzwyczaić się do rytmu tygodnia, pakowania tornistra, odrabiania zadań i wstawania o 7:30. Marcelinka, wrażliwa na wszelkie zmiany, lubiła swoje rutynki, czyli codzienne czynności, które się powtarzają. Wolała wiedzieć, co się będzie działo godzina po godzinie, mieć swój plan, codziennie podobny. A w wakacje planów nie ma, więc trochę nie wiadomo, co robić z wolnym czasem. Marcelinka bardzo przywiązała się też do swoich szkolnych kolegów i koleżanek, a najbardziej do Tosi. Dziewczynki zaprzyjaźniły się ze sobą i zostały najlepszymi kompankami. Przeżyły w ciągu roku tyle przygód. Cieszyła się ze szkoły, bo to dla niej nie tylko nauka i zabawa, ale przede wszystkim ciekawe rozmowy z przyjaciółką. Smutno jej się robiło na myśl o wakacyjnej rozłące. I dlatego dziewczynki umówiły się, że w pierwszą sobotę wakacji Marcelinka z mamą odwiedzą Tosię i jej tatę w domku letniskowym pod miastem. Mamusiu, dziś piątek, czyli wiesz co jutro? Zapytała rano Marcelinka. Był upalny poranek trzeciego dnia wakacji. Mama stała przy szeroko otwartym oknie, żeby wiatr trochę ją ochłodził. Czytała scenariusz sztuki teatralnej zatytułowanej Balladyna, przerzucając pozakreślane na kolorowo kartki. Wiem, już nie mogę się doczekać, odparła mama, nie odrywając nosa od scenariusza. Ja też, odparła dziewczynka, uśmiechając się od ucha do ucha. Czy mogę zabrać ze sobą tipi, które dostałam od dziadka? Mama roześmiała się, patrząc na Marcelinkę z ukosa. Do teatru? Przecież tam się siedzi na fotelach, a nie w tipi, odparła. Marcelinka przewróciła oczami. Oj, wiem, mamo, ale jutro nie idziemy do teatru, tylko jedziemy do Tosi na działkę. Hurra! Zawołała głośno. Tak głośno, aż do pokoju wpadł Benio i zaczął wtórować siostrzyczce. On także uwielbiał bawić się z Tosią i nie mógł się doczekać wspólnego hasania po łące. Śmiali się i podskakiwali, ale mama zbladła i ze zdenerwowania usiadła na łóżku. Dzieci, ja... zająknęła się. Bardzo was przepraszam, ale zapomniałam o tym wyjeździe. Nic nie szkodzi. Ważne, że ci przypomnieliśmy, odparł Benek. Marcelinka zmarszczyła brwi. Mamo, czy tu jutro pracujesz, masz spektakl, w którym grasz? Zapytała, czując, że zna odpowiedź. Tak, bardzo przepraszam. Wiem, jakie to dla was ważne, ale nie pojedziemy do Tosi na działkę. To moja wina. Nie zdołam przełożyć spektaklu, a ludzie kupili już bilety. Będę musiała coś wymyślić na pocieszenie. Chyba teraz czekają nas trudne emocje. Benio się rozpłakał i wył jak syrena strażacka. Marcelinka rozgniewana pobiegła do swojego pokoju. Mama wzięła głębszy oddech. Zawirowało jej w głowie. Nie wiedziała, kogo przeprosić najpierw. Ponieważ Benio ma 5 lat, a emocje go wręcz zalały, podeszła do malucha. Dużo w tobie złości, co? To takie trudne uczucie. Benio w odpowiedzi zawył jeszcze głośniej i zaczął tupać nogami. Złość po prostu z niego kipiała. Mama cierpliwie pozwoliła synkowi się podenerwować, nawet rzucić pluszowym dinozaurem o podłogę. Po chwili jednak zapytała go: chcesz się przytulić? Tak będzie łatwiej przeżyć te uczucia. Choć był zły, przytulił się do mamy. Ale ja chcę na działkę, szlochał. Mama jeszcze raz przeprosiła go za całą sytuację. Jest mi ogromnie przykro, że cię rozczarowałam. Jak patrzę na twoje łezki, to chciałabym cofnąć czas. Te emocje, które czujesz, są takie ciężkie. Jak chcesz, możemy usiąść na dywanie i popłakać. Tak, Benio chciał usiąść z mamą na dywanie i jeszcze popłakać. Nie lubię cię, krzyknął. Rozumiem, że jest w tobie wielkie tornado złości. Tajfun, doprecyzował. Okej, tajfun, zgodziła się mama. Benio, tuląc się do niej, powoli się uspokajał. Coś wymyślę, obiecuję. To będą najlepsze wakacje.

0: Zobaczysz.
1: Nie będą! Teatr jest dla ciebie ważniejszy niż my! Zawołała Marcelinka z drugiego pokoju. Miała uchylone drzwi. Mama zapukała i stanęła w progu. Dziewczynka nie płakała, ale siedziała przy swoim biurku ogromnie zła. Jesteście dla mnie najważniejsi. Naj. Nie umiem tego opisać, jak istotna jest dla mnie nasza mała rodzinka. Widzę, że bardzo cię dzisiaj rozczarowałam, córeczko. Wstyd mi, że zawiodłam. Muszę przemyśleć, co zrobić, żeby takie sytuacje się nie powtarzały. Masz prawo być najbardziej zła na świecie. Jestem. Przecież obiecałaś, że pojedziemy. Dlaczego zapomniałaś? Mam dużo na głowie. I źle wpisałam w kalendarz. Pomieszałam daty. Na całego. Przykro mi. A gdy widzę twoją smutną minę, to myślę tylko o tym, jak ci pomóc przetrwać ten straszny gniew. Uczucie rozczarowania jest paskudne, przyznała mama i wyciągnęła rękę, żeby pogłaskać córkę po ramieniu. Ale Marcelinka się odsunęła. Jestem taka zła, powiedziała dziewczynka, podnosząc głos. Chcę pobyć sama i porysować słówki. Daj mi spokój. Mama, zanim wyszła z pokoju, schyliła się, żeby spojrzeć Marcelince w oczy. Znajdę jakieś rozwiązanie. Może nie idealne, ale coś wymyślę. Zaufaj mi. Już nie wiem, czy mogę ci ufać, westchnęła dziewczynka. Dużo przykrych emocji kłębiło się w jej sercu. I dużo żalu. Czy wszystkie mamy zapominają, czy tylko jej? Marcelinka czuła się pominięta i nieważna. Ale jednak dostrzegła w oczach rodzicielki przejęcie i troskę. Mamy naprawdę obchodziły ich uczucia. Tylko co z tego? Tak strasznie chciała pojechać do Tosi. Tak bardzo chciała zobaczyć się z przyjaciółką. Tak liczyła na wspólne spacery po łące i ognisko. Okropność. Nagle, zupełnie znienacka, zadzwonił telefon mamy. To chyba Tosia. No i co jej powiem? Zapytała Marcelinka. Mama pokiwała głową. Przeproszę jej, tatę, bo pewnie nastawili się, że przyjeżdżamy. Marcelinka odebrała telefon. Chciała od razu wyrzucić z siebie cały żal i złość, ale Tosia weszła jej w słowo. Marcelinka, przepraszam cię, ale nie możecie do nas przyjechać. Tada dostał pilne wezwanie i musi wracać do miasteczka na kilka dni. Zobaczymy się jutro na naszym placu zabaw? Gniewasz się, co? Pewnie liczyliście z Beniem na super zabawę. Ja też byłam zła. Tata to czasem... dorośli. Westchnęła. Nie, to się nawet dobrze składa. Opowiem ci wszystko jutro. Najważniejsze, że się widzimy. Ach, dorośli. Marcelinka również westchnęła. I spojrzała, jak mama siada na fotelu i na jej twarzy maluje się ulga. Jakby kamień spadł jej z serca. Po rozmowie z Tosią dziewczynka przytuliła mamę i położyła głowę na kolanach. Dalej była bardzo podenerwowana. Czuła, że zbiera się na płacz, ale też cieszyła się, że niedługo spotka przyjaciółkę. Od tych wrażeń rozbolała ją głowa. Mama pozwoliła jej ochłonąć w ciszy i spokoju. Siedziały tak przez dłuższą chwilę, aż Benek zaczął grymasić, że umiera z głodu, bo zbliżała się pora drugiego śniadania. Głodny Benio to prawdziwe tornado, przyznała Marcelinka, puszczając oczko do mamy. Tajfun! Zawołali równocześnie mama z Benkiem.
2: Był to fragment książki wydawnictwa Frajda, Marcelinka i wakacyjna przygoda na Mazurach, autorstwa Katarzyny Kucewicz. Czytał Mikołaj Wachowski. Na kolejny fragment zapraszamy za tydzień.

Jak wam się podobała nasza propozycja książka na wakacje? Martynka będzie nas zabierała tam w każdy czwartek o godzinie 19:40, także pamiętajcie, letnie poczytanki to również przygoda z takimi książkami jak Martynka na wakacjach. Marcelinka na wakacjach, przepraszam bardzo. A dzisiaj nasze letnie poczytanki powoli dobiegają już końca. 6 minut nam zostało do godziny 20:00. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie w naszym popołudniowym literackiej audycji. Kilka książek udało nam się wciągnąć na naszą listę. Mam nadzieję, że zainteresujecie się nimi. To były takie książki o tematyce ekologicznej, ale też podróżniczej, bo te książki mogą nas nie tylko rozśmieszać, wzruszać, ale też i uczyć, zabierać w różne ciekawe miejsca, a mogą też nam pomóc w ratowaniu świata. To może takie wielkie słowo, to ratowanie świata, ale przecież wystarczy zacząć od małych rzeczy. Przeczytać ciekawą książkę, nie zostawiać śmieci po sobie, oszczędzać wodę, posadzić jakieś kwiatki dla pszczół, albo zwrócić uwagę na to, jak piękny jest świat, szczególnie w wakacje. Bardzo dziękuję za to czwartkowo-popołudniowe spotkanie w naszej audycji Letnie Poczytanki. Mam nadzieję, że spotkamy się już wkrótce i opowiecie mi o swoich kolejnych literackich przygodach i przeczytanych książkach. A tymczasem dobrego popołudnia wam życzę. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Do usłyszenia mówi już Marta Kawalec i Ania Jończyk. Pa, pa!

Uważnie sprawdź, bardzo dobrze sprawdź i raz jeszcze sprawdź, czy to nie smok?

0: twym śni.
1: Autopromocja.
2: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają Apel Twojego Dziecka.
3: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
4: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność, Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
3: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
2: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
1: Autopromocja.
5: Wakacyjne przygody wisi. Opowiada Ania Wójcikiewicz.

0: gdyby tak, a gdyby tak, mruczała do siebie Wisia, siedząc na bujanym fotelu na werandzie w domu gaździny Haliny. Huśtała się tak mocno, że aż jej jasna grzywka podskakiwała miarowo. Wesołe słońce przeświecało przez oplatające jedną z kolumn pnącza powojów. Ich kwiaty otwierały ku niemu swoje piękne, fioletowo-różowe kielichy. Pogoda była prawdziwie wakacyjna. Przed dziewczynką roztaczał się rozległy widok na stromo spadzistą zieloną łąkę, na której pasły się owce i otaczające je strzeliste, ciemnozielone smreki, jak mówią górale, które dotykały niemal turkusowego, rozgrzanego nieba. Owady bzyczały cichym, zgodnym chórkiem, unosząc się pracowicie nad ogródkiem, w którym wykwitały tuż za werandą błękitne ostróżki, różowe floksy, purpurowe bomby piwoni, żółto-amarantowe i pomarańczowe dalie, aż się w oczach mieniło od tych kolorów i kształtów. Boję się zapytać, co ci tam chodzi po głowie? Zagaiła kotka Esmeralda, która wygrzewała się w słońcu na rzeźbionej balustradzie ganku. Wstała właśnie i przeciągnęła się leniwie, po czym chytnęła zgrabnie na krzesło obok przyjaciółki. A ja bym chciał jeszcze raz pójść tak wysoko w góry jak wczoraj, odezwał się miś Atencjusz, który siedział razem z Wisią na bujanym fotelu. Tu jest nudno, nie ma co robić.
1: A ty jak zwykle jesteś niezadowolony. Wczoraj też tak marudziłeś Wisi w plecaku w czasie wycieczki w góry?
0: Fuknęła na misia Esmeralda.
2: Wczoraj to nie miałem powodu. Gdybyś widziała te skały monumentalne i ten widok z wysoka na cały świat, skąpany w słońcu, jak szliśmy po kamiennych stopniach szlaku.
1: Szliście? Chyba Wisia szła i jej tata i mama, a ty byłeś niesiony, przypominam ci.
0: Sprostowała bezlitośnie kotka.
2: Oj, dobra, no dobra. Ja też swoje wymęczyłem się. Wiesz, jak w plecaku było gorąco, kiedy wspinaliśmy się na zawrat.
0: Miś na chwilę umilkł, jakby dźwięk tej nazwy przełęczy na orlej perci najwyższych rejonach Tatr wywołał w nim lawinę wspomnień.
2: Jak te skały olbrzymie cudnie odbijały się w czarnym stawie gąsienicowym, a pamiętam tę nazwę. A potem przystanek nad zmarzłym stawem i taka cisza, wilgotny cień i to echo jak w jakimś wielkim kościele i tylko z daleka szmer strumieni wpadających do tego górskiego jeziorka. No to były niezapomniane wrażenia.
3: A teraz jest nuda, po prostu nuda.
2: Już te meczące owce na hali znam na pamięć.
0: Zakończył swoją przemowę Atencjusz i zapadła leniwa cisza letniego popołudnia.
2: A gdyby tak, rozległ się znowu głos Wisi.
4: No wyduś wreszcie, jaki masz pomysł, bo tu jajko zniosę zaraz, jak kury gaździny Haliny z nudów,
0: wypalił miś.
5: A gdyby tak pójść do lasu, tam jest chłodniej,
0: dokończył za przyjaciółkę, jak zwykle cichutko, miś Emocjusz.
5: Może spotkamy kogoś?
2: To jest myśl,
0: zawołała z entuzjazmem Wisia, aż mama leżąca w hamaku nieopodal w ogrodzie oderwała się od swojej książki.
1: Coś mówiłaś, kochanie?
0: Zapytała.
1: Czy mogę iść sobie na spacer do lasu?
0: Nie tracąc czasu na zbędne ceregiele, zapytała dziewczynka.
2: Sama chcesz iść?
0: Z lekkim niepokojem spojrzała mama, zsuwając okulary do czytania.
1: Nie, no wezmę Esmeraldę i misię.
0: Mruknęła Wisia, czując, że nie będzie tak łatwo wprowadzić swoją myśl w życie od tak.
1: Tak to już jest z rodzicami. No wiesz, Esmeralda jest kotem,
0: zaczęła mama siadając w hamaku, co zwiastowało poważniejszą rozmowę.
1: Kotką,
0: szepnęła nieco urażona Esmeralda.
1: A koty, jak wiesz, chodzą swoimi drogami, więc nie wiem, czy możesz na nią liczyć. To raczej ty jej powinnaś pilnować.
6: Nie wiem, może nawet na smycz trzeba ją wziąć.

0: żeby nie uciekła? – kontynuowała mama, brnąc nieświadomie w coraz bardziej niepopularny temat.
1: – Na smyczy! Co ja pies jestem? – syknęła oburzona kotka i aż się zjeżyła cała, wyginając grzbiet. Niby to się przeciągała po prostu, ale Wisia wiedziała dobrze, jak słowa mamy ją denerwują. No a misie bez obrazy są pluszakami. Nawet z nimi nie pogadasz. Nie wiem, czy można je brać pod uwagę w samotnej wędrówce przez las.
0: Żeby było bezpiecznie, ciągnęła mama.
1: Tym razem napuszył się Atencjusz, srożąc swoje pomarańczowe futerko. A Wisia cóż, nie mogła przecież zdradzić mamie, że jej przyjaciele są doskonałymi kompanami i nie tylko mówią, ale i wymyślają nieraz wspaniałe zabawy, o jakich się nawet nie śniło żadnemu z rodziców bez urazy. Może zapytamy gaździnę, czy Józek nie mógłby z tobą pójść? W końcu wpadła na pomysł mama i wyraźnie ją to uspokoiło. Wstała i ruszyła w stronę werandy. Dzień dobry! Rozległ się w tym samym momencie wesoły głos. Józek, właśnie o tobie myślałam, zaśmiała się mama. Zjawiasz się w samą porę. Nie poszedłbyś z Wisią na spacer do lasu? Zaproponowała. A już ci pójdziemy, w lesie chłodniej. Cześć, Wiśka.
2: Super, to ja tylko pójdę po mój plecak na miśki,
0: zawołała dziewczynka i ruszyła do swojego pokoju na piętrze.
2: I może załóż długie spodnie i adidasy, poproszę,
0: zawołała za nią mama tonem łagodnym, ale nie znoszącym sprzeciwu.
2: Wiesz, kleszcze, żmije i tak dalej. Wisia nie mogła się nie zgodzić, choć było bardzo gorąco. Trudno, coś za coś.
0: Wiedziała, że to warunek, dzięki któremu może się wyrwać z domu jedynie w towarzystwie swojego kolegi, no i przyjaciół.
2: No to teraz buzia na kłódkę, mruknął zawiedziony Atencjusz.
3: To sobie pomilczymy, Emocjuszu.
2: Nie martw się, może jakoś przekonam Józka, że umiecie mówić,
0: zaproponowała Wisia, wciągając swoje turkusowe dresy. Sama jednak nie wierzyła w powodzenie tego pomysłu, bo choć Józek był w jej wieku, to jak to mu powiedzieć tak po prostu?
2: Wiesz, z moimi pluszakami i kotką można całkiem miło pogawędzić.
0: Dziewczynka ucałowała oba miśki w pyszczki na pocieszenie, zapakowała je do swojego małego plecaczka, dała znak Esmeraldzie i niebawem już razem z Józkiem przekraczali furtkę z ogrodu gaździny Haliny. Tuż za nią wiła się dróżka, która prowadziła prosto w chłodny cień świerkowego lasu. Kiedy w niego weszli i zadarli głowy, odetchnęli głęboko.
3: Jak ja lubię tu przychodzić, kiedy jest gorąco, westchnął Józek.
0: Nad ich głowami wystrzeliwały prosto ku błękitnemu niebu smukłe czuby świerków, proste, dumne i milczące. Ich ciemnozielone igły pachniały żywicznie, a gałęzie, jak wielkie baldachimy, rozpościerały się nad nimi, przepuszczając tylko gdzieniegdzie wąskie smugi słodecznego światła, a w nich tańczyły roje muszek. Nagle tuż nad ich głowami jedna z gałęzi zachwiała się pod czyimś ciężarem i oto wyjrzała ku nim wiewiórka. Jej ruda kitka falowała chwilę, po czym jak strzała pomknęła dalej za swoją właścicielką, która spektakularnym susem przeskoczyła na kolejną gałąź.
2: Ale one mają fajnie, te wiewiórki. Chciałabym być taką wiewiórką,
0: wyrwało się Wisi.
3: No, jak ja bym sobie poskakał tak po tych świerkach,
0: szepnął w odpowiedzi Józek, a po chwili dodał.
3: Jak po tych kroplach ostatnio, to było takie niesamowite, ze skropli do kropli, zanim spadnie.
0: Rozmarzył się chłopiec. Wisia milczała, bo już coś jej chodziło po głowie, ale nie była pewna, czy może się wygadać.
3: Ty, Wiśka, a może zrobisz znowu te swoje czary-mary i pościgamy się tam w górze jak takie wiewiórki?
0: Niespodziewanie wypalił jej przyjaciel. I to było to, na co skrycie czekała.
3: Dobra, to będzie nasza kolejna misja.
2: Trzeba dotrzeć po gałęziach aż nad strumień w dolinie.
0: Zawołała i wymamrotała pośpiesznie pod nosem.
3: Trombola, bombola, trach, po gałęziach biegiem start.
0: Józek nie zdążył się nawet zorientować, co się tak naprawdę dzieje. Kiedy już balansowali daleko ponad ziemią na jednym z tych sprężystych, świerkowych baldachimów. Byli tak

0: Tacy mali, że igły ich nie kłuły, jak można się było spodziewać, a na dodatek mieli coś, co wyraźnie ułatwiało im utrzymanie równowagi na tej zawrotnej wysokości. Bez tego czegoś mogliby spaść. Ogony? Mamy ogony? Wymamrotał oniemiały chłopiec, wyginając się, aby zobaczyć, co tam sterczy mu z tyłu.
1: A coś ty myślał? To dzięki ogonom wiewiórki tak śmigają i nigdy nie spadają,
0: zawołała wesoło Wisia wyraźnie w swoim żywiole.
1: Zaczynamy! Zobaczysz, że wygram?
0: I dała potężnego susa, a śliczna, puszysta kitka śmignęła za nią jak rudy obłoczek. Józkowi nie trzeba było dwa razy powtarzać. Dosyć tego dziwienia się, pomyślał. Jak nie skoczy! No, trzeba przyznać, że jego sus był mistrzowski. Wylądował dalej od przyjaciółki. Gdy poczuł, jak pod nogami ugina się giętka świerkowa gałąź, zaraz wykorzystał tę siłę i odbił się jeszcze dalej. Wisia już chciała się nadąsać i zawołać, że to jej gra. Ona to wymyśliła, ale zaraz się powstrzymała. Zebrała się w sobie i skoczyła jak najdalej, aby dogonić tego Józka. Co on sobie myśli? I tak susowali niby te wiewióreczki, powiewając swoimi wiewiórczymi kitkami pośród skośnych snopów światła, przebijających się przez strzeliste smreki. Kiedy do uszu Wisi dobiegł w końcu szum potoku, wesoło pluszczącego w swoim krętym szlaku przez omszałe głazy, była bardzo zdyszana i bardzo pewna zwycięstwa.
1: A kuku,
2: dzisiaj ja wygrałem!
0: Dumnie zakomunikował Józek, wychylając się zza świerkowego pnia wyrastającego strzeliście tuż nad potokiem. I zaraz dodał, jakby chciał uprzedzić wszelkie wątpliwości koleżanki.
2: No co, ostatnio ty wygrałeś, tam w kroplach.
0: I zaczął huśtać się szaleńczo na gałęzi.
1: No dobra, dobra,
0: machnęła ręką Wisia, starając się nie pokazać po sobie, że czuje się nieco zawiedziona. Zaraz też rozhuśtała swoją gałąź i było wesoło.
2: Ale to było super, zawołał Józek.
1: Czy możemy już zejść na ziemię? Niedobrze mi.
0: Rozległ się jakiś naburmuszony głosik.
2: Mówiłaś coś?
0: Zdziwił się chłopiec.
2: I ja? Nie. Zdawało ci się.
0: Wymamrotała Wisia przerażona niespodziewaną sytuacją.
1: Mówię poważnie, że mi niedobrze, Wiśka, złaś na ziemię.
0: Głos był teraz wyraźny i dochodził z plecaka Wisi.
2: No co ty? Jesteś bzuchomówco?
0: Zażartował niepewnie Józek. I wtedy sprawa wymknęła się nieco spod kontroli, bo miś Atencjusz wygramolił się ze swojej kryjówki, kurczowo uchwycił się świerkowej gałęzi i z wyjątkową sprawnością zaczął po niej zjeżdżać coraz niżej. Aż na ziemię.
1: Nie obchodzi mnie, czy chcesz nas przedstawić swojemu koledze, czy nie. Ja dłużej tego nie wytrzymam. Mnie nikt nie pytał, czy ja chcę brać udział w tym wyścigu, a wiesz, że mam chorobę lokomocyjną.
0: Biedny Atencjusz był teraz niemal zielony, a nie pomarańczowy, ale kiedy dotknął w końcu ziemi łapkami, odetchnął z wyraźną ulgą. Wisia nie powiedziała ani słowa i też zeszła na dół.
2: Masz godującego pluszaka?
0: Zapytał w końcu Józek, kiedy oboje przysiedli na głazie nad strumieniem.
2: I nawet sam chodzi. Na baterię jest?
1: Nie jestem na baterię,
0: uprzedził Wisie miś, wyciągając pluszową łapkę.
1: Jestem żywy i mam na imię Atencjusz, a tam w plecaku jest jeszcze mój brat, Emocjusz. Uff, nareszcie nie będziemy musieli się kryć i milczeć w nieskończoność, kiedy wy się doskonale bawicie.
0: Wisia nadal nic nie mówiła, a Józek aż buzię otworzył.
2: Ty tu masz fajnie, westchnął.

0: Są sny wielkie, jak planety.
1: Są i małe, jak omlety.
0: Są też długie, jak bagietki.
1: Są i krótkie, jak skarpetki.
0: Są też takie, moi mili, co się kończą już po chwili.
1: Daj odpowiedź.

0: Daj odsapnąć, daj coś snom swym trochę chapnąć. Niech się zdrzemnie twoja główka, niech odpocznie jak ta sówka. Niech się zdrzemną twoje myśli, niech się sen twój krótki ziści.
1: Drogie słuchaczki,
2: drodzy słuchacze,
1: przenieście się teraz
2: do tej niezwykłej krainy.
1: Krainy pomiędzy.
2: Pomiędzy jawą
1: a snem. Zamknijcie swoje oczy.
2: O tak, delikatnie.
1: Bez pośpiechu.
2: Nie myślcie już o tym, co było.
1: Nie myślcie o tym, co będzie.
2: Nie planujcie.
1: Bądźcie w tej chwili.
2: Trwajcie w tej chwili.
1: Teraz. Teraz wsłuchajcie się w muzykę, która was otacza.
2: Któż to tak pięknie dzisiaj dla was gra?
1: Któż to taki, co to kołysze delikatnie gałązkami, które stukają o szyby waszych okien?
2: Któż to taki, co to szumi między liśćmi,
1: dzieląc się swoimi opowieściami
2: z dalekich krain?
1: Być może przywiało go do nas z dalekiej północy.
2: I czujemy mróz i chłód krain, w których śnieg króluje przez całą wieczność.
1: Być może przywiało go do nas znad pustyń, z południa, niosąc ze sobą podmuch
2: upału, słońca, a być może
1: przywiało go z miejsca, które dobrze znacie, które kochacie, do którego myślami często powracacie. Cóż to jest za miejsce? Gdzie się znajduje? Na te pytania
2: tylko wy znacie odpowiedź.
1: Tak, tylko wy. Zatem któż tak nam dziś pięknie gra?
2: To wiatr.
1: To wiatr. Niech ten sam wiatr wakacyjny, letni, ciepły, bezpieczny, otulający uniesie was wyżej i wyżej i niech poniesie was tam, gdzie ostatnio nasza przygoda się skończyła.
2: I czeka dalszego ciągu?
1: Tak. Jeszcze nie koniec. Niech wiatr nas poniesie na najwyższy szczyt tego świata. Szczyt, na którym jeszcze nikt nie był. Szczyt, co to kąpie się w chmurach i leniwie wyciąga dłoń po gwiazdy.
2: O tak, tak wysoki jest to szczyt.
1: I właśnie tam, właśnie tam, w miejscu, z którego widać cały świat, posadziliśmy cebulki kwiatów.
2: Tak, to właśnie tam kwiaty te rosną, dzieląc się z nami swą miłosną historią.

0: spójrzcie. Na naszych oczach zakwitają przy blasku słońca. Ale tutaj, na szczycie, czas inaczej płynie, bo zakwitają one przy słońca blasku, a po chwili przy blasku księżyca, przy blasku gwiazd, światło swoje nie tylko słońce tym kwiatom oddaje, ale i noc.
1: Noc i dzień w tych kwiatach zamieszkały.
0: Noc i dzień. I tak jak dzień nocy wypatruje, a potem noc za dniem tęskni, tak te kwiaty poszukiwały się przez czas cały
1: i z naszą pomocą się odnalazły.
0: I teraz zakwitły, są już dojrzałe.
1: Są już duże.
0: Czujesz?
1: Tak, czuję. Czuję, że deszcz zaczyna padać.
0: A wy czujecie? Teraz?
1: Deszcz pada. Ale to kwiatuszkom tym nie przeszkadza. Deszcz pada coraz mocniej i mocniej. W oddali słychać grzmoty. Niebo rozświetlają błyskawice, a kwiaty te trwają przy sobie. I trwają, mimo że wiatr porywa raz jeden, raz drugi kwiat w różne strony, one zawsze do siebie powracają. I choć czasem porwany jeden kwiat jest na południe i wygląda północy, a drugi na północ i wygląda południa, to cierpliwie czekają, aż wiatr się uspokoi i powracają do siebie.
0: A teraz wiatr i deszcz ustał.
1: Czujesz?
0: Czuję. Płatki śniegu spadają z nieba.
1: Śnieg! Śnieg! Pada śnieg!
0: Z początku delikatnie, puszyście, mięciutko, jak piórka.
1: Jakby kołderka śniegu nas przykrywała.
0: Z czasem jednak śnieg staje się coraz większy. Na tyle duży, że przykrywa kwiaty.
1: Przykrywa swą puchową pierzynką.
0: Zupełnie ich nie widać.
1: Zupełnie. Tak jakby przestały istnieć.
0: Ale istnieją. Tylko ich nie widać. Czasem tylko dlatego, że czegoś nie widzimy, nie oznacza, że to coś nie istnieje. Czasem kryje się pod grubą warstwą śniegu.
1: Ale i przychodzi taki czas, że śnieg ten
0: topnieje. I znów przychodzi
1: wiosna.
0: I kwiaty rozkwitają i łączą się ze sobą.
1: Po śnie zimowym do siebie lgną.
0: Ku sobie chylą swe kwietne oblicza.
1: I tak trwają przez czas cały.
0: W dni burzowe
1: i w upały.

0: Ukłuj do nią, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści.
1: O tak, Guidonio, słuchamy.
2: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
3: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
4: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
1: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
5: Zapraszam na opowieści gołębicy Guidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
6: Autopromocja.
7: Polskie Radio dzieciom na dobranoc.

0: Autopromocja.
1: Polskie Radio Dzieciom poleca dla rodziców.
2: Są takie historie, które dzieją się po cichu, między kolejnymi próbami, między nadzieją a stratą. Już jest nowy sezon podcastu N97 Niepłodność bez tabu. Jak długie starania wpływają na macierzyństwo? Co zrobić, gdy trudno o kolejną ciążę? Jak i czy mówić o in vitro w domu? Uważnie, prawdziwie, bez uproszczeń. Rozmawiam z pacjentkami, lekarzami, ekspertami i rodzicami. Słuchaj na polskieradio.pl i na platformach podcastowych. Zapraszam, Karina Terconi.
0: Autopromocja.
3: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje. Zaprasza Karina Terconi.
4: Dzisiaj jest ze mną Agnieszka Furtak-Bilnik, potrójna mama. Dzień dobry, cześć.
5: Dzień dobry, cześć.
4: Jak było u ciebie, gdy dowiedziałaś się, że będą bliźniaki? To był wystrzał endorfin i radości, czy radość trochę wymieszana ze stresem?
5: Bliźniaki były pierwsze. Pomyślałam sobie, że nigdy nie doświadczę tego, co zazwyczaj doświadcza każda kobieta, to znaczy jak to jest mieć jedno dziecko. Mhm. Bo ja nie wiem, jak to jest mieć jedno. No wiesz, chyba po prostu wzięłam to, co daje los i już. Chyba się nie zastanawiałam nad tym, czy mam w sobie strach. No na pewno miałam strach, ale raczej przed tym, że idzie nowe, małe życie. Ale czy ono będzie podwójne, czy pojedyncze, to chyba jakiejś wielkiej różnicy nie miało. No o tyle może w kontekście praktycznym wiedziałam, że mieszkanie to chyba jednak musimy zmienić wcześniej na większe.
4: Chłopcy mają teraz 7 lat, młodszy synek 4. Także są już to dzieci mocno samodzielne. Kilka dni temu napisałaś do mnie na Messengerze, że w dzisiejszej sytuacji nie traktujesz chłopców albo nie zwracasz na to tak bardzo uwagi, na to, że są bliźniakami. Dlaczego?
5: Na początku miałam wrażenie, że to, że oni są bliźniakami, jak już, wiesz, pojawili się na świecie, to było to dla mnie tak ważne, że to są bliźniaki, że to było słowo, które miałam wrażenie, że mnie wręcz definiuje. I że ono mnie już będzie definiowało na całe życie. Że niewiele jest takich słów, kluczy, które mogą powiedzieć coś o moim życiu, jak, no może kilka na palcach jednej ręki, nie wiem, radio zawsze, tak? Zawsze pracowałam w radiu. Warszawa, do której się przeprowadziłam, a potem bliźniaki i właściwie już nic więcej. I że to już tak będzie pewnie wyglądało moje życie, to będzie słowo, które mnie definiuje, bo to jest tak potężna zmiana. To jest coś, co tak wywraca życie do góry nogami, że już chyba nic

0: potężniejszym kalibrze nie może mi się przydarzyć. I teraz jak... Ile się musiało zadziać, żebym dziś z tej perspektywy 7 lat mogła faktycznie ci powiedzieć to, co powiedziałam, że ja już ich właściwie nie traktuję jak bliźniaki. No, musiało się zadziać bardzo dużo. Ale to się stało chyba trochę niepostrzeżenie, ponieważ te dzieci przestały być takim kolektywem na przestrzeni czasu, tylko bardziej się wyróżniała ich indywidualność w bardzo różnych zakresach. To jakie mają potrzeby, jacy są, jakie mają trudności, jakie mają zdolności. To wszystko sprawiło, że bardziej już teraz na nich patrzę tak osobowo, jak na jednego i na drugiego, a kwestia ich, w cudzysłowie, bliźniakowości już właściwie nie ma zastosowania.
1: Fajnie, to musi być takie bardzo uwalniające. Ja jestem dokładnie w tym momencie, że bliźniaki to jest totalnie to, co mnie definiuje. Radio tak. Też oczywiście, ale właśnie jakby ktoś miał o mnie coś powiedzieć, a ta mama druga bliźniaków. Osoba by mnie nie kojarzyła tak dobrze, to właśnie, no wiesz, ta mama bliźniaków.
0: Nie wiem, czy zauważyłaś, że no, przynajmniej te 7 lat temu bardzo popularne były grupy bliźniacze gdzieś tam w mediach społecznościowych, których było dużo mniej niż teraz. I te grupy skupiały bardzo wiele mam bliźniaków. To są naprawdę wręcz dziesiątki tysięcy. I tam są aktywne tylko mamy małych bliźniaków lub też kobiety w ciąży. Bo ta ciąża bliźniacza jest bardzo wyjątkowa. Trzeba uważać, jest wiele powikłań możliwych, potencjalnych. Potem kwestia tego, no a jak karmisz razem osobno, masz specjalną poduszkę, a może nie, a wózek to ten taki długi czy ten szeroki, a jak na szczepienia, tak? To było w ogóle straszne, jak ja szłam na szczepienie na przykład z dwójką i widziałam, jak idzie sobie jeden bobas i ma na przykład mamę i tatę, a ja jedna z tą dwójką. Myślę sobie, o matko, no jak tu się nie definiować poprzez kwestię właśnie tego, że się jest mamą bliźniaków. No było bardzo trudno.
1: Ja tu jestem.
0: No właśnie. Wychodziłaś kiedyś sama na szczepienia?
1: No tak. Doskonale, doskonale wiem, o czym mówisz. No to jest po prostu taki hardkor, że za każdym razem właściwie musisz się modlić, żeby był ktoś, kto ci pomoże.
0: Tak. Z pielęgniarek, prawda?
1: Tak.
0: Tak. Na przykład zmiana. Jedna i druga się zazębiają, więc może jeszcze jedna nie wyszła, a druga już przyszła. No ale zauważ, że właśnie w tych grupach mam bliźniaczych, te mamy starszych bliźniaków już są w ogóle nieobecne. Dlaczego? Dlatego, że to, że mają bliźniaki, jakoś tak w ogóle schodzi na dalszy plan. Tak daleki, że go właściwie nie ma tego planu.
1: Mhm. No masz rację. W sumie... Ja znam kilka mam starszych bliźniąt i one bywają aktywne w różnych takich przestrzeniach, ale to dlatego, że właśnie to, że są mamami bliźniąt, jakoś zdefiniowało ich nową drogę zawodową. Aha. Że one się wyspecjalizowały na przykład jako położne, jako lekarki, jako trenerki snu właśnie w bliźniakach.
0: Tak, to jasne. To wtedy już będzie definiowało przez całą tę drogę zawodową. Ale jedna taka ciekawa rzecz, o którą myślałam o sobie, a mianowicie jak już się pojawił trzeci syn, to ja miałam takie wrażenie, że jak inne mamy trójki dzieci w różnym wieku opowiadały mi o swoich perypetiach, to ja mając te bliźniaki i młodszego syna, miałam wrażenie, że ja tak nie do końca mam troje dzieci. Że ja mam tak dwoje i pół.
1: Jak to?
0: Dlatego, że jak na przykład szłam na zebranie do przedszkola, no to było jedno zebranie w jednej grupie. Jak trzeba było kupić wyprawkę, no to owszem, plastelina razy dwa, ale jednak to była jedna ta sama wyprawka. Jak szłam właśnie na szczepienie, no to samo jedno szczepienie w tym samym dniu, tak? Ten sam kalendarz. Więc to było to samo. Jak rozszerzałam dietę, no to groszek i marchewka były na dwóch talerzach. A nie, że jeden jest o rok później, a drugi rok wcześniej, prawda? Więc było mniej tej pracy pod tym względem. Bo oczywiście kiedyś spotkałam pewnego lekarza, ja chyba do końca tego nigdy nie zrozumiałam. On mi powiedział, że on miał bliźniaki i pytam, czy tej pracy on też miał dwa razy więcej. On powiedział, proszę pani, cztery razy więcej. Nie wiem, to takie zadanie dla ciebie i dla mnie. Ja chyba nie miałam czasu tego przerobić, co to znaczy, że było jej cztery razy więcej, ale brzmiał tak, jakby był przekonany o tym, co mówi. No nic, w każdym razie

0: Trudności było też w pewnym sensie mniej.
1: Wow. Twoja perspektywa brzmi bardzo pocieszająco dla mnie.
0: No tak, ale później się wszystko zmieniło.
1: Czyli to był chwilowy oddech, tak? A później się pojawiły nowe wyzwania.
0: Pojawiły się nowe. Oczywiście pewne zniknęły wyzwania. Już dzieci są samodzielne, nie trzeba ich wkładać we dwójkę gdzieś tam, na przykład do samochodu. Jedno trzymasz, drugie jak to włożyć. No, ogromne trudności, prawda? Dwa foteliki, o matko, jak my się przemieścimy i tak dalej. Te wyzwania, które się pojawiły, były specyficzne dla mojej drogi. One nie muszą być udziałem każdej mamy, każdych rodziców, bliźniaków. My postanowiliśmy w pewnym momencie rozdzielić nasze bliźniaki. Rozdzielić w sensie edukacyjnym. Dlatego, że chłopcy przez całe 3 lata chodzili razem do przedszkola, potem poszli razem do zerówki, już nie w przedszkolu, bo zerówka może być albo na terenie przedszkola, albo już w szkole. Moi poszli do szkoły. I byli sobie w tej zerówce, aż pewnego razu usłyszałam od pani wychowawczyni, że ona to myśli o tym, żeby jednego z moich synów odroczyć. Odroczyć, to znaczy odroczyć mu obowiązek szkolny, a więc żeby został w zerówce jeszcze raz. Ponieważ, co jest bardzo ważne, jak chłopcy mieli prawie 3 lata, to zdiagnozowaliśmy jednego z nich i wyszło na to, że ma autyzm. Jeden, drugi nie. I dlatego też...
1: Ale obaj byli diagnozowani, czy po prostu...
0: Nie, właściwie nie było takiej potrzeby. Aha. Tutaj to już nawet kwestia od po prostu matczynej intuicji.
1: Rozumiem.
0: Wiele mówi, no wiesz, czy twoje dziecko potrzebuje takiej diagnozy, czy nie. Na podstawie też tego, co przechodziłam z tym jednym, wiedziałam, że to absolutnie nie dotyczy tego drugiego. Więc tutaj jestem pewna i przekonana, bo to też potem wyszło zostało to zbadane też genetycznie, więc to już to nie jest kwestia mojego widzimisię albo tego, że psycholog czy psychiatra zinterpretował coś tak czy inaczej. To jest kwestia już genów. Więc jeden z synów faktycznie zdiagnozowaliśmy u niego autyzm, no i to pociągnęło za sobą takie konsekwencje. To znaczy, że jeden mógł sobie iść swoim torem, iść dalej do pierwszej klasy, a w kwestii drugiego pojawiły się takie wątpliwości. One są, o tyle ta ścieżka może być ważna, to doświadczenie dla tych osób, które jeszcze czegoś takiego nie przeszły, że no, dla mnie to też było wiele niespodzianek. Na przykład, nie wiem, czy w ogóle o tym mówić, tak? O kwestii edukacji.
1: Tak.
0: Bo to może spotkać czy to rodziców bliźniaków, czy nie bliźniaków. Ja myślę, że my mieliśmy dodatkową trudność, to, że mieliśmy bliźniaki. Bo jeżeli takie coś słyszy od wychowawcy mama pojedynczego dziecka, no to nie ma aż takich konsekwencji, jak wtedy, kiedy słyszy to mama jednego z dwójki bliźniaków.
1: Mm-hmm. Bo ja to wiedziałam... zaburza wasz
0: właśnie
1: rytm rodzinny, tak, ale też jakoś
0: zaburza wszystko
1: na relacje?
0: Bardzo się tego bałam, że wpłynie. Bo to, że jeden z synów ma autyzm, to ja wiedziałam i ja właśnie miałam wrażenie, że ten drugi będzie mu pomagał, mm-hmm, że będzie jego oparciem, że będzie jego obrońcą. Że jak na przykład nikt nie będzie się chciał bawić z tym z autyzmem, no to będzie miał brata, prawda? Więc to są bardzo poważne kwestie. I nagle jako buchem w łeb dostajesz informację od wychowawcy. Wie pani, proszę rozważyć to, czy jednak nie warto byłoby zostawić jednego z nich w zerówce. To moja pierwsza myśl brzmiała, chyba sobie pani żartuje. Nie powiedziałam tego na głos. Pokornie przyjęłam, ale pomyślałam swoje. Wiedziałam, że o nie, na pewno tego nie zrobimy. Bo też nie widziałam w moim synu, tym z autyzmem, tego, żeby on tego ewidentnie potrzebował. Mm-hmm. Tego zostawienia go jeszcze raz w zerówce. Owszem, miał różne trudności. Chłopcy są różni, ale którzy bliźniacy nie są różni?
1: Ludzie są różni.
0: Właśnie. Więc myślałam sobie, że no, to, że oni będą razem, to jest tak wielką wartością, że ja nie chcę słuchać tego, co teraz jedna od wychowawczyni mówi o moim synu. Bo ja też, może moja intuicja jest taka, żeby tego nie robić. Więc nadszedł proces decyzyjny, który był bardzo trudny. Ja wewnętrznie byłam zamknięta na to, żeby tak właśnie postąpić, żeby go odroczyć. Co ciekawe, to też może mówię to dlatego, że może to być wskazówką dla innych rodziców. Jest taka instytucja jak poradnia psychologiczno-pedagogiczna. To jest instytucja, od której uciec nie można.

0: Każdy, kto na przykład dziecko ma zdiagnozowane u niego autyzm czy zespół Aspergera, wiem, że to jest jedno i to samo, ale jednak są pewne różnice, to tak mówię na potrzebę naszej rozmowy. Wiem, że to oczywiście chodzi o spektrum autyzmu. Jednak u nas jest taki autyzm-autyzm. A spektrum, u dzieci ze spektrum jest zazwyczaj tak, że te dzieci sobie świetnie radzą z przyswajaniem wiedzy na przykład. I teraz tak, ja dzwonię do poradni psychologiczno-pedagogicznej i mówię, że potrzebuję nowego orzeczenia na nowy etap kształcenia dla syna, bo będzie szedł do pierwszej klasy i ma autyzm. A pani od razu mi powiedziała, nie znając nas zupełnie, powiedziała, no ale jak to orzeczenie, po co pani potrzebuje tam nowy etap, jakiej edukacji, pewnie i tak pewnie będzie pani chciała go odroczyć. I we mnie wtedy się zrodziło, słucham, a skąd pani może wiedzieć, jaką my mamy sytuację? Może moje dziecko właśnie na przykład ma zespół Aspergera i sobie świetnie radzi i nie ma potrzeby odraczania go, więc wzbudziło się we mnie działanie
1: matka
0: na przekór.
1: Lwica.
0: Matka Lwica i takie pokazanie, a zobaczysz, kobieto, że nie masz racji. I ja cię nauczę, że tak nie można rozmawiać z rodzicami przy pierwszej rozmowie telefonicznej. Ale potem wydarzyło się tak, że ja rozmawiałam z wieloma specjalistami. Mój syn, jako że właśnie ma autyzm, jest otoczony różnymi specjalistami. A to chodzi na integrację sensoryczną, a to do logopedy, a to ma swojego psychologa poza szkołą w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. I my z mężem postanowiliśmy, że takim głosem decydującym będzie dla nas psycholog, który zna naszego syna od, wtedy to było, od 3 lat, do którego chodzimy poza szkołą, więc właściwie nie mogę tutaj podejrzewać, że on ma jakieś swoje interesy, że może chce go zostawić, nie zostawić, albo może w tej klasie tu się nie zgadza liczba. No nie wiem. Każdy może mieć różne powody, dlaczego na przykład dane dziecko chce odroczyć. Wiedziałam, że ta kobieta powie obiektywnie. I ona faktycznie powiedziała, że to będzie dla niego dobre, ze względu nawet nie na kwestię przyswajania wiedzy, ale ze względu na dojrzałość emocjonalną. Ja sobie to potem przerabiałam w sobie i sama sobie zadałam pytanie, czy widzę mojego syna jako takiego, który nie bawi się już na dywanie w zerówce, bo to jest dalej takie trochę przedszkole, tylko czy ja go widzę w pracy stolikowej. To znaczy, że on będzie siedział i będzie przewracał te kartki tych książek i czy on wytrzyma te 45 minut, czy on będzie wtedy szczęśliwy i będzie się dobrze rozwijał. Moja odpowiedź dla mnie samej brzmiała nie. Jeszcze faktycznie nie. I potem to było na moje potrzeby, na potrzeby dziecka, żeby no jakoś mu to zakomunikować, że hej, mówi się, zostawmy go w zerówce, ale tak naprawdę my go nigdzie nie zostawiamy, my go wrzucamy w coś nowego. Bo to ten syn, który poszedł do pierwszej klasy, on właściwie był w cudzysłowie zostawiony w swoim środowisku, w swojej zerówce, która potem poszła cała ta grupa do pierwszej klasy. To były jego panie, które były w zerówce, a potem również w pierwszej klasie, bo prowadzą, tak przynajmniej w naszej szkole, od zerówki aż do trzeciej klasy. Więc to ten syn z autyzmem wyszło na to, że to on idzie w nowe środowisko. Wtedy, kiedy właśnie on powinien mieć to znane środowisko, to bliskie sobie, te schematy i tak dalej. To każdy rodzic dziecka z autyzmem wie, o czym mówię. No i on wszedł, miał wejść w to nowe środowisko. Ale ja go zapytałam, synu, czy ty chcesz się uczyć, siedzieć przy stoliku i ćwiczyć silniej, no, mocniej to pisanie, czytanie, czy chcesz się jeszcze bawić? I on odpowiedział, że chce się bawić. No wiem, to było trochę... No, to była...
1: Każdy by tak odpowiedział.
0: Perswazja, manipulacja, czy tam zwał jak zwał. Ale generalnie wyszło na dobre. Wyszło zdecydowanie na dobre.
1: A powiedz, jak to wpłynęło na relacje chłopców?
0: Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Właściwie nie ma skutków żadnych ubocznych, negatywnych. Też psycholog, do którego chodziliśmy z tym drugim synem, mówił, że zaczyna widzieć w zerówce pewien niepokojący proces. To znaczy, że u tego syna zupełnie zdrowego zaczyna się pojawiać wchodzenie w rolę rodzica. Uh-huh. A mianowicie, że właśnie kiedy tamten jego brat sobie z czymś nie radzi, albo nie słucha pani, w jakiś sposób odstaje,

0: to ten zdrowy właśnie ma w sobie takie niezdrowe jednak poczucie odpowiedzialności. To jest 6- albo 7-latek. Ja wiem, że może się rodzicom, może na przykład osobom ze starszego pokolenia wydawać, ale przecież to dobrze, uczy się być opiekuńczy, troskliwy. Tak, ale my dziś wiemy, że to nie jest zadanie 7-latka.
1: No nie, bardzo obciążające.
0: Tak, on ma iść swoim torem, a nie ma być odpowiedzialny za młodszego brata. Młodszego. U nas akurat tak się szczęśliwie złożyło, że ten syn z autyzmem jest o 15 minut młodszy. Mhm. Więc to na potrzeby naszej rodziny często to wykorzystuję, mówiąc do tego starszego o 15 minut. Synu, jesteś starszy, więc rozumiesz, odpowiedzialność twoja. I trochę tak daję takie fory wtedy temu, który został faktycznie w zerówce.
1: No dobra, no ale opowiedz, jak wygląda sytuacja właśnie tego, który został w zerówce. Czy to wpłynęło jakoś na jego samodzielność, kontakty towarzyskie?
0: Tak.
1: Czy może na początku
0: tak.
1: było trudno?
0: Bo nikt go nie ciągnie do góry. Wtedy, kiedy on faktycznie może mieć swoje tempo, nauki, wszystkiego. Jest sam dla siebie, ze sobą. Nie jest z nikim porównywany. Wiesz, jakie to by było potencjalne ryzyko, że na przykład nieumiejętnie pedagog będzie go porównywał. No zobacz, a twój brat już poszedł, twój brat już pobiegł, a twój brat już siedzi, a twój brat już umie, a ty nie.
1: No kuszące ryzyko to jest bardzo.
0: Tak. Ja wiem, że tego już teraz nie mam. Nawet kwestia takich drobiazgów, jak urodziny w klasie. Do tej pory oni we dwóch byli kolektywem. Razem mają urodziny. Żaden z nich nie miał takiego swojego święta, że to on jest bohaterem. U nas akurat w tej zerówce dziecku zakłada się na ten dzień koronę. Ono wybiera na przykład, jakie są, nie wiem, talerzyki, kubeczki. Ono idzie pierwsze za rękę z panią na spacer. Czuje się bohaterem tego dnia. I teraz ja widzę po tym moim synu, że on faktycznie zyskał taką podmiotowość. Że nie jest już częścią kolektywu. On jest sam sobą. Nie jest porównywany. Potem przychodzą razem do domu. Pomijam też, że spotykają się na placu zabaw w szkole, więc to jest, wiesz, tam zawsze jest tak, że kilka klas się spotyka razem na zewnątrz, prawda? Świetlica i tak dalej.
1: Nie, no jasne, no przecież nie rozdzieliłaś ich na amen, tylko poszli do różnych klas.
0: Więc są też za sobą stęsknieni, jak już przychodzą do domu. Naprawdę widzę teraz po czasie same plusy. A przypominam, że startowałam z pozycji, chyba pani żartuje, jak mi powiedziała, że ona by go zostawiła. Więc no, nastąpiła duża zmiana we mnie samej. To trwało, ale słyszę teraz jest akurat okres rekrutacji, słyszę na korytarzach, jak mamy słyszą na przykład od wychowawcy tego, tamtego, czy z sekretariatu, że no tutaj rozważamy odroczenie w przypadku pani dziecka, syna, córki i słyszę to przerażenie, widzę w oczach, słyszę ten bunt u rodziców. To mówię do wszystkich tych, których to właśnie dotyka albo dotknie, że trzeba sobie dać czas. I na przykład, tak jak mi bardzo pomogło to spojrzenie, czy ty, rodzicu, widzisz to swoje dziecko siedzące 45 minut w sali, piszące, czytające? Czy może jednak ten czas jest mu potrzebny? Bo ja wiem, że przez ten rok mój syn faktycznie zyskał to wszystko, czego nie miał rok temu. On tę dojrzałość zdobył. Chociaż ja sobie myślałam wcześniej, no jak to niedojrzałość emocjonalna do pierwszej klasy i co pani myśli, że za te 10 miesięcy on już ją będzie miał? Jak teraz nie ma, to i potem nie będzie miał. Ale wiem, że nie miałam racji, bo on ją naprawdę zyskał.
1: Mm-hmm. No to jest w ogóle chyba o nas, rodzicach. My cały czas, odkąd dzieci się pojawiają na świecie, uczestniczymy w jakimś wyścigu porównywania, niezależnie od tego, czy to są bliźniaki, czy pojedyncze dzieci. No to ciągle są takie pytania, a twoje już chodzi, a raczkuje, a odpieluchowałaś, a pierwsze słowo, a ile mówi i tak dalej, i tak dalej. No i często to jest jakaś taka nasza ambicja rodzicielska, która no właśnie niewiele ma wspólnego z dziećmi.
0: I ich dobrem.
1: Mhm.
0: Tak, no i właśnie widzisz, takie rozdzielenie, wiem, że to się też zdarza w przypadkach dzieci, które nie mają żadnych trudności. Od po prostu. Niektóre na przykład się kłócą ze sobą. W innych przypadkach nie wiem, jakie rodzice mają motywacje. No ja miałam akurat właśnie konkretnie takie. I nam bardzo to pomogło.
1: Różne są sytuacje. Tak jak rozmawiam z ekspertami, to no czasami

0: czasami po prostu jeden bliźniak bardziej dominuje drugiego. Zdarza się tak, że na przykład jeden bliźniak nie chce mówić, bo ten drugi mu załatwia wszystkie sprawy.
1: Tak.
0: Albo na przykład bawią się tylko ze sobą i w ogóle nie budują tych relacji zewnętrznych. Także no, ja po tych wszystkich doświadczeniach w podcaście, po rozmowach z mamami, po rozmowach z ekspertami, no, obserwuję cały czas moje dzieci. Jestem w tej postawie, że o nie, ja ich nie rozdzielę, w ogóle nie ma opcji. No ale też staram się z taką uważnością do tego podchodzić. I zauważyłam, że ostatnio jak jedna była chora, a druga nie, to świat się nie zawalił, że jedna została w domu, a druga poszła sobie do żłobka i fajnie funkcjonowały.
1: Ja w przedszkolu usłyszałam, pamiętam, od pani psycholog coś, co mnie bardzo zaskoczyło, a mianowicie powiedziała: a wie pani, że oni się w ogóle ze sobą w przedszkolu nie bawią? Każdy ma swoje środowisko, a byli w jednej grupie. Bardzo mnie to zaskoczyło.
0: Moje to samo. Panie mówią, że tylko raz na jakiś czas patrzą na siebie, sprawdzają, czy wszystko jest okej. I dalej do swoich zabawek, do swoich znajomych. Może to jest dobre, no bo w sumie tak to spędzałyby non-stop ze sobą całą dobę, no bo i w domu, i w żłobku. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Bardzo mnie interesuje, jak to jest, że mając bliźniaki i ten hardkor rodzicielski za sobą, no bo jednak na początku, tak jak powiedziałaś, no jest trudno, to karmienie, przewijanie, noszenie, szczepienia i tak dalej. Decydujesz się na kolejne dziecko. Skąd miałaś siłę w ogóle na to ponowne wyzwanie?
1: Wiesz co, poza tym, że miałam bliźniaki, to był w ogóle tak hardkorowy czas, że ja dopiero teraz pozwoliłam sobie chyba na uświadomienie sobie tego. Było tak ciężko, że potem jak pewne rzeczy się skończyły, to ja już odczułam, że ja już mam tak lekko, że już teraz to jestem gotowa na wiele. A mianowicie, żeby nie było tak niejasno. Jak się dowiedzieliśmy, że będziemy mieli bliźniaki, to właśnie uświadomiliśmy sobie, że mamy strasznie małe mieszkanie. I że my no, albo zrobimy coś z tym teraz, albo potem nie będziemy mieli ani siły, ani zdolności kredytowej i właściwie chyba, no i czasu, prawda? W ogóle. Więc pomyśleliśmy, dobrze, zakasujemy rękawy i ja w tej ciąży, początkach, najpierw szukaliśmy większego mieszkania, potem działki. Okazało się, że właściwie no, kwestie finansowe były takie, że już najlepiej to nam będzie zbudować dom. No więc zaczęliśmy budować dom. Więc ja byłam w ciąży i my zaczęliśmy ten proces budowy domu. Więc właściwie potem było tak, że no, czy to ciąża, czy potem jak dzieci były maleńkie, to mnie nawet nie interesowało to, czy mój mąż ma jakiś urlop zaplanowany, czy jakiś dzień wolny, czy nie. Bo czy on był w pracy, czy on był na budowie, to jego po prostu nie było. Ja nie wiem też, co ja do końca miałam w głowie, to chyba nie wiem, co zadziałało, ale jak bliźniaki miały 10 miesięcy, to ja wróciłam do pracy. Do radia zresztą.
0: O, oh, wow.
1: I dopiero teraz sobie właśnie uświadamiałam
0: bardzo dużych decyzji.
1: Tak, i myślę sobie, w jakim ja byłam położeniu. Jak one miały 10 miesięcy, to wróciłam do pracy. Ja je karmiłam piersią cały czas, do momentu, kiedy miały 2,5 roku. I moja praca polegała na tym, że wychodziłam z domu o godzinie 3:15 w nocy, po to, żeby poprowadzić audycję od 4 do 6. Każdy rodzic małego dziecka wie, czym jest druga część nocy. Jest masakrą, bo dzieci, o ile śpią od 20 do północy, to od północy do 6 to już jest jazda bez trzymanki. A jeszcze, jeżeli te dzieci karmisz piersią, no to ja już chyba byłam po prostu szalona, że zostawiałam mojego męża w środku nocy. Te dzieci miały mieszany styl karmienia, fakt, więc może czasem jadły też z butelki. Więc chyba dlatego się na to zdecydowałam, ale wiesz, to był po prostu taki roller coaster, że ja już teraz nawet do końca nie pamiętam, co mnie skusiło, żebym ja do tej pracy wróciła, bo nie musiałam, miałam własną działalność. Więc mogłam wracać, mogłam nie wracać. Wróciłam. Owszem, przychodziła do nas czasem niania, nie na jakiś tam full time, ale przychodziła, więc ja może miałam po prostu trochę oddechu, ale jednak było ciężko. I teraz sobie, wtedy będąc w tamtej sytuacji, myślałam sobie, ojej, te moje dzieci siedzą na kanapie, mają niespełna 3 lata i ja im puszczam bajkę. Co ze mnie za matka? A ja w tym czasie siedzę i montuję materiał do radia.

0: co ze mnie za matka? Ja miałam takie wyrzuty sumienia, a dzisiaj jak na to patrzę, to myślę sobie, Boże, że ja w ogóle dałam ratę. To jest jakiś kosmos, bo daję sobie dzisiaj taki już luz i ogromną wyrozumiałość. Wiesz, do siebie samej z tamtego czasu. I sobie naprawdę przyznaję takie, medal.
1: Właśnie,
0: medal za tamten czas.
1: Docenienie siebie.
0: No.
1: Szkoda, że to nie przychodzi w czasie rzeczywistym.
0: Tak, tak.
1: Tylko musimy spojrzeć z daleka, żeby powiedzieć, wow, zrobiłaś super robotę.
0: Tak, i na przykład, owszem, te dzieci przez godzinę oglądały bajkę, ale generalnie są teraz zdrowe, szczęśliwe i nie darłam się na nie i jednak miałam trochę odskoczni i tej pracy, no wiesz, nie straciłam tego kontaktu, tak, ze światem dorosłych ludzi. Jeszcze w tym wszystkim ta budowa domu. Więc jak się skończyła budowa domu i się przeprowadziliśmy już w nowe miejsce, gdzie była cisza, spokój, gdzie nie było osiedlowego placu zabaw, których nienawidziłam z całego serca, ponieważ bliźniaki na placu zabaw, który jest jako tako rozległy, jeden bliźniak mający 1,5 roku, który się wspina na zjeżdżalnię i pewnie zaraz z niej spadnie, a drugi bliźniak jest w drugim końcu placu zabaw i właśnie podnosi kubek z piaskiem, żeby wysypać to na głowę innego dziecka, no to teraz gdzie pobiegniesz?
1: Jednego pod pachę i lecisz do drugiego.
0: No, a mój mąż był właśnie na budowie, więc chyba wszyscy sąsiedzi myśleli, że jestem samotną matką. Więc jak już się skończył etap budowy, mi się jakoś uregulowały te wszystkie kwestie. Już nie wstawałam o 3 rano, 2:30 do pracy. To ja już pomyślałam sobie, Boże, przecież już mogę góry przenosić. Więc to trzecie dziecko, to już był naprawdę light.
1: Wisienka na torcie.
0: No, tak.
1: A jakbyś miała dać jedną radę rodzicom bliźniąt, którzy są na początku drogi, to co by to było?
0: Mi bardzo pomogły właśnie te grupy mam bliźniaczych. Bardzo. Bo tam są kobiety, które to wszystko przeżyły, przeżywają, więc one dadzą realne rady. One ci powiedzą, który wybrać wózek, żeby się zmieścił między kasami. No, któż inny ci to doradzi? Nikt. Albo powie ci, czy poduszka do karmienia bliźniąt faktycznie się sprawdziła. Możesz tam na przykład, jeżeli usłyszysz coś, co cię w jakiś sposób przytłacza, szokuje, martwi, to możesz tam zadać to pytanie i odpowiedzą ci matki bliźniąt. Jest ich 10 000. I to właśnie ich najlepiej słuchać, bo ja na przykład myślę sobie, że rzeczy, które usłyszałam od jakiejś jednej położnej, która mi mówiła, no jak to pani nie karmi tych dzieci razem w tym samym czasie? Ileż pani czasu traci? Trzeba razem, razem. A ja jakoś nie mogłam tego dokonać, bo jedno moje dziecko, dla niego to nie było problemem, że obok leżał brat. Ja miałam, byłam wyposażona w te wszystkie poduchy, specjalną kanapę sobie kupiłam, wymierzyłam ją dokładnie, żeby mi się jeden zmieścił po jednej stronie, drugi po drugiej, żeby ta kanapa miała oparcia, że w razie czego jak ja zsunę jednego, to ono mi nie spadnie, bo przygotowywałam się na sytuację, kiedy będę sama na przykład. I jak ja dam radę ich nakarmić? I przychodzi ta położna i mówi, jak to pani ich nie karmi razem? Przecież to taka strata czasu. I ja już to czuję. Czuję się winna.
1: No tak,
0: że
1: presja,
0: nie daje rady.
1: Terroryzm
0: tak.
1: Laktacyjny.
0: I dzisiaj wiem, że hej, bo moja sytuacja właśnie tak wyglądała, bo jeden z synów, u którego dopiero jak miał prawie 3 lata, okazało się, że ma autyzm, to ten autyzm się nie pojawił wtedy, kiedy on miał 3 lata. On z tym autyzmem się rozwijał już w moim brzuchu i ten autyzm się manifestował tak, że on nie akceptował brata obok. I to było coś tak obiektywnego, że no ja nie mogłam z tym wygrać. Ja wiem, że może ta położna spotkała w życiu 5-7 mam bliźniąt, ale może nie miały takiej sytuacji jak ja. I ja potem, wiesz, przez wiele miesięcy, jeśli nie dłużej, bo karmiłam 2,5 roku, miałam poczucie, że no, nie daję rady, że położna powiedziała, że powinno być inaczej, a u mnie jest gorzej. Więc polecam kontakty z innymi mamami bliźniąt. Nie słuchać. Kiedyś mój brat mi doradzał coś. Mówi tak, no ale jak? No to zrobiłaś kolację. Oni nie przychodzą. No przecież podałaś kolację. To mają przyjść, mają jeść. Ja sobie uknułam wtedy takie powiedzenie, że od osób, które mają mniej niż 2 dzieci, w tym minimum 1 chłopca, rad nie przyjmuję. Kropka.
1: No i słusznie. Agnieszka Furtak-Billing dzisiaj była gościnią podcastu Mama do kwadratu emocje, a jeżeli spodobał wam się ten piękny głos Agnieszki, to możecie posłuchać jej więcej i częściej.

0: gościej w podcaście, który świeżo się ukazał, między innymi na YouTubie.
1: Jak się znajdziemy? Świeżo się narodził, bo narodził, rodzenia tak. Mi mało. Nie, to taki żart. Ale faktycznie dziękuję ci bardzo, zapraszam, zachęcam. Właśnie jestem radiowcem z krwi i kości, ale realizuję to teraz już tak poza protokołem radiowym. Podcast się nazywa My English Podcast i rozmawiam tam razem z Brytyjczykiem, ja po polsku, on po angielsku i w ten sposób nawet nie zauważycie, kiedy się nauczycie angielskiego.
0: Super, to ja polecam i zapraszam, a tobie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje.

zwyczajni, przyjdź do mnie. Jak zapach deszczu, gdy rozbija się o asfalt. Mamy imiona jak ulice, jak każda granica i marzenia w rękach, w częściach tego miasta. Chciałbym jeszcze raz jak wtedy poczuć na twarzy wschód wypływający gdzieś za okna. Chciałbym jeszcze

0: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.
1: Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila, splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk, wysłany w biegu krótki list, stokrotka śniegu dobra myśl, to wciąż za mało moje serce, żeby żyć.

To co widzisz, co się zda, jak sen we śnie jeno trwa, nad strumieniem, w którym fala